0: 21 i 4 minuty. Zaczynamy.
1: Plac na rozdrożu.
0: Drodzy Państwo, wyście nie widzieli, co tutaj się działo w naszym studiu, ale powiem tyle. W czasach starożytnych takie rzeczy dziać by się nie mogły, bo nie było tych wszystkich diabelskich wynalazków, jakimi są komunikatory internetowe. A tak dzisiaj łączę się ja, czyli Anna Tatarska, z naszymi gośćmi. Po drugiej stronie jest z nami profesor Marek Węcowski, badacz kultury starożytnej i autor książki Homer na nasze czasy. Pokazuje do kamery. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Dobry wieczór, to prawda, ja jeszcze po prostu żyję w innej strefie czasowej. I Paweł Goźliński, pisarz, autor, redaktor tejże książki również. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchajcie, powiem tylko tyle, że któremuś z panów coś tam, tak powiedziałabym, popiskuje w tle, więc możemy się dyskretnie upewnić, że i strzelam, że jest to Paweł, więc tutaj tylko wysyłam taki sygnał. Ale do rzeczy. Dzisiaj rozmawiamy o temacie, który wydaje mi się bardzo niefortunnie utknął w jakiejś takiej fali plotek, kontrowersji i jakichś takich w ogóle skandali medialnych. A przecież jest tam o wiele bardziej ciekawych tematów i tropów. Jak zapowiadałam naszą audycję na naszej grupie, na naszej stronie, to napisałam tak: mity czy fakty o kontrowersjach wokół filmu Odyseja Christophera Nolana i w opisie Czarna Helena, Odyseusz z PTSD, zmiany fabularne i rzekome widmo woke wzbudzają emocje na całym świecie. Skąd aż taka burza wokół ekranizacji dzieła Homera? I co aż takie silne reakcje na film mówią o nas? No właśnie, aż takie silne, że nawet ten biedny Elon Musk, który co prawda mam wrażenie lubi się wypowiadać ostatnio na każdy temat, również na temat Odysei wypowiedzieć się musiał. Więc chyba zaczęłabym od pana profesora, bo jestem bardzo ciekawa, jak jakiś taki skandal medialny, wręcz tabloidowy, wygląda z perspektywy kogoś, kto zajmuje się tym tematem, no profesjonalnie. Co tu się wydarzyło?
2: No, ja się nie zajmuję profesjonalnie sferą mediów i kultury masowej, ale jako historyk bardzo mnie ona interesuje, jako historyka, więc dla mnie jest to wspaniała zabawa. Myślę, że w dużej mierze to, co się dzieje, zostało sprowokowane przez twórców filmu. I była to wspaniała kampania reklamowa, która no trochę tak, jak to się mówi, przeciągając pałką po kratach, wzbudziła reakcję, które było wiadomo, że wzbudzi. Podczas gdy tak naprawdę największym żartem, jaki Christopher Nolan zrobił swoim krytykom z ideowego, prawej strony ideologicznego spektrum naszego świata, było to, że właściwie nic z tego, czego bali się ludzie, czy przeciwko czemu protestowali ludzie, którzy filmu jeszcze nie widzieli, nie okazało się rzeczywiste, nie okazało się prawdą w samym filmie, poza obsadą aktorską Heleny Roli przez czarnoskórą aktorkę. Właściwie wszystko to, co o tym filmie powiedziano z prawej strony, z lewej strony też się mówi dużo różnych dziwacznych rzeczy, to trzeba sobie powiedzieć od razu, to są, jak sądzę, reakcje, które Nolan przewidział i które bardzo dobrze posłużyły w reklamowaniu jego filmu. Więc patrzę na to jako na pewną grę, którą podjęli dystrybutorzy i autorzy filmu ze światem mediów i jak na razie wygrywają.
0: Ja miałam przyjemność spotkać się z Christopherem Nolanem. Co prawda niezmiennie podkreślam to, że to trwało 4 minuty, więc nie będę sobie uzurpować prawa do twierdzenia, że znamy się dobrze, albo że była to pogłębiona rozmowa, ale o to akurat musiałam go zapytać i on powiedział coś, wydaje mi się, ciekawego, że mamy taką tendencję do romantyzowania przeszłości, że trochę tak jak na memach w internecie, kiedyś to były czasy, a teraz nie ma ma czasów i że według niego też trochę z tego to wynika, że na przykład idealizujemy demokracje starożytne, wycinając z nich wszystko to, co nam nie pasuje i dlatego jakieś takie zmiany, które no, mieszczą się, wydaje mi się, w licencja poetyka reżysera i w ogóle twórcy, tak samo byłoby z twórcą teatralnym czy z autorem tekstu literackiego, który w jakiś sposób przetwarzałby oryginał, te zmiany godzą w nas wręcz osobiście. Pawle, jak ty reagujesz na takie sugestie?
4: Mam wrażenie, że rzeczywiście zdarzyło się coś niezwykłego. Mianowicie okazuje się, że Odyseja ma swoich właścicieli. Jeszcze chyba silniejszych niż sam Homer, którego trudno przecież zidentyfikować. Marek ma cudowną hipotezę na temat dwóch Homerów i opisuje ją w swojej książce. Właściwie nawet nie byłoby wiadomo, komu płacić prawa autorskie do tego dzieła. A w tej chwili wszyscy uważają, że nie tyle należy do nich, co właściwie wymaga od nich obrony. I też nie wiadomo właściwie, co należy bronić. Jakich praw wpisanych w dzieło Homera należy bronić? Jakiego tekstu? Którego tekstu? Przecież no, to też jest właściwie też tam to, co Marek zrobił w swojej fantastycznej książce, opowiadając, jak skomplikowanym bytem literackim jest zarówno Odyseja, jak i Iliada, z jak wielu w gruncie rzeczy tekstów nie wiadomo do końca, do jakiego stopnia opowiadanych, do jakiego stopnia zapisanych, jakim trybem, kiedy. Więc ten tekst ma tyle tajemnic, a wszyscy po prostu uważają, że jawi się on im jako jakiś taki ideologiczno-literacki monolit. I teraz w imię jakichś swoich politycznych, ideowych racji go bronią, omijają całą masę subtelności i w tym całym ataku nie zauważają, że właściwie to Nolan jest w miarę subtelnym interpretatorem Iliady i Odysei w porównaniu z tymi, którzy chcą Iliadę bronić narzędziami mniej lub bardziej subtelnej krytyki.
0: Ja się zastanawiam nad tym, na ile na interpretację Odysei wpływa fakt, że jest to pozycja, którą się czyta w szkole i wydaje mi się, że ona się pojawia dosyć wcześnie. My rozmawialiśmy o tym już z Pawłem przy innej okazji, ale można odnieść wrażenie, że wiele osób uważa, że Odyseja to jest taka jakaś powieść łotrzykowska z bohaterem, który, no mówiąc kolokwialnie, po prostu z wyspy na wyspę jeździ, spuszcza bęcki, spotyka jakieś tam fantastyczne stwory, tu jakiś wir, tu jakaś syrena, no ale generalnie jest to po prostu film akcji z bohaterem, który jest właśnie bardzo bohaterski, prawda? A tutaj nagle w filmie pojawia się jednak pewnego rodzaju zmiana optyki. Bohater jest rysowany w inny sposób, środek ciężkości jest gdzie indziej i zastanawiam się, czy to też nie jest trochę to, że Nolan, no oczywiście tutaj zdania są podzielone, ktoś powie, że to jest bardzo głęboka, prawda, interpretacja, inni z kolei właśnie twierdzą, że filmowa Odyseja jest absolutnie spłycona i gubi no, solidną część tego, co ma w sobie ta wersja spisana. No ale właśnie, że to jest ta zmiana, że jesteśmy przyzwyczajeni do jednej rzeczy, a dostajemy drugą. I ciekawa jestem, czy w ogóle jest trochę coś w tym, o czym mówię, panie profesorze?
2: Na pewno, tylko że tak jak wspomniał Paweł, mam wrażenie, że Nolan zrozumiał dużo więcej niż takie nasze popularne odbieranie Odyseja jako po prostu herosa takiego jak my byśmy dzisiaj, również w naszej epoce, gdzie herosi są wszechobecni w kulturze masowej, rozumieli, bo dla Homera, w każdym razie dla poety Odysei, Odyseusz ma być i jest herosem, nawet nie przeciwieństwem Achillesa, wielkiego herosa Iliady, ale herosem na różne sposoby niedoskonałym, herosem problematycznym, herosem, który ma ciągle kłopot ze sobą, ze swoją świadomością, ale który, bo to jest istotna rzecz w opowiadaniu Odysei, opowiada te wszystkie łotrzykowskie, jak pani świetnie to ujęła, historie swoim, no, w dużej mierze kłamliwym językiem. Językiem, o którym dowiadujemy się na samym początku Odysei, że służy mu do przetrwania i jest tylko narzędziem w walce o swoją pozycję, o bogactwo, o powrót do domu. Słowem, te wszystkie przygody, które kojarzymy z Odyseją, które kojarzymy z Odysem, to są przygody, o których on nam opowiada, a nie to, co narrator, by się tak wyrazić, epopei, nam o nim mówi. Tam, gdzie my widzimy spod ręki narratora wychodzącego nam Herosa, jest to Heros rozdarty pomiędzy powrotem do domu, przez kilka lat rozdarty, a pozostaniem u Kalipso, wspaniałej kochanki, u Kalipso, która jest najpiękniejszą spośród bogiń. Mówi o niej Homer, boska wśród bogiń. To poważna bardzo jest, to poważne bardzo określenie. I widzimy go, jak nie szczędząc sobie samemu upokorzeń, jest w stanie wrócić do domu i po drodze jeszcze wyżyłować od swoich kolejnych gospodarzy jakieś skarby, żeby nie wracał z pustymi rękami. A na koniec jest krwawym i w gruncie rzeczy bardzo mściwym bohaterem, który morduje kwiat swojego królestwa. Wprawdzie zarotników, ale jednak. To wszystko sprawia, że ten Odys z opowieści Odysa to nie jest ten sam Odys, którego my widzimy, kiedy opowiada nam o nim narrator epopei, i Nolan to bardzo dobrze wyciągnął.
0: No właśnie, bo to, co pan mówił, to nawiązuje do tego archetypu trickstera, prawda? I że ten Odyseusz to jest ktoś, komu nie możemy ufać. To jest też coś, co filmowo wydaje się bardzo atrakcyjne. Akurat w filmie, o którym mówimy, nie zostało podjęte, prawda? Czyli kto to mówi, skąd ta informacja płynie. Wydaje mi się, że Odyseja Nolana akurat nie kwestionuje prawdziwości narracji.
2: O nie. Nieprawda.
4: Jak najbardziej kwestionuje.
0: Naprawdę? Oto się będziemy interpretacyjnie spierać, słuchajcie, bo mi się wydaje, to od razu powiem, że tylko wątek właśnie u Kalipso jest jakby, że tam jest próba odkrywania pamięci, że się pojawia możliwość zmanipulowania wspomnień przez emocje, ale naprawdę ta perspektywa narracyjna, uważacie, że tam jest taka wątpliwa?
2: Wszystko jest wspomnieniem. Wszystko jest wspomnieniem. Jedyny moment, kiedy widzimy Odysa, to w sosie własnym, by się tak wyrazić, we własnej roli, to jest moment od powrotu
0: na Itakę.
2: Od pojednania się z bogami, od tego właśnie bardzo pięknej sceny zresztą, jak sądzę, wzorowanej na filmie Zemeckisa Outcast, nie, to się nazywało inaczej, z Tomem Hanksem.
0: Tak.
2: Ta scena na tratwie jest ewidentnie z tego wzięta. Czekamy tylko, aż jakiś duży statek wycieczkowy przepłynie gdzieś w tle. I od tego momentu dopiero my widzimy Odysa, jakim on jest. Wszystko przedtem to są jego bardzo postrzępione, bardzo niepewne, rekonstruowane wspomnienia, gdzie wszystko może być nie tak, gdzie winni mogą się okazać niewinnymi. To wszystko jest prawda albo nieprawda, tylko że nie jest to prawda albo nieprawda Odysa opowiadacza i trickstera, to jest prawda albo nieprawda Odysa żołnierza z uszkodzoną pamięcią.
0: No właśnie,
2: tak banalnie.
0: Ten wątek tego zespołu stresu poorozowego za chwileczkę przedyskutujemy, strzelam, że z Pawłem, ale to ja może jeszcze tylko wyjaśnię, że ja rozumiem tę subiektywność wspomnień i że wspomnienia są plastyczne i poddają się często jakimś naszym podświadomym pragnieniom, ale wydaje mi się, że po prostu, to też jest mój odbiór jako widzki, że Odys od początku Nolana jest jednak kreowany jako człowiek, którego droga doprowadzi go do tej porządności, tak? To znaczy, i chyba dlatego ja ufam temu jego procesowi odtwarzania wspomnień, bo wydaje mi się, że on to robi w dobrej wierze, że tam jest ten moment, gdzie on przechodzi przemianę pod wpływem traumy, czyli pod wpływem oblężenia Troi i całkiem w ogóle inaczej pokazanego, też uważam bardzo przełomowo w pewnym sensie wątku konia trojańskiego, który do tej pory w filmach i no, w różnych reinterpretacjach był pokazywany jakoś tak komiksowo, jakby to był jakiś gag. Tutaj jest próba pokazania tego w taki sposób no, bardziej realistyczny, chociaż jest to być może jedna z bardziej fantastycznych rzeczy, które tam się pojawiają. Więc ja w pewnym sensie chyba ufam jego osobowości. I to miałam na myśli, mówiąc o tym braku takiego podpuszczania, prawda? Że może to jest fragmentaryczne, może to jest niepełne, ale jakoś tak patrzę na niego i chyba widzę to, co Nolan, czyli że z jednej strony jest to ten aktor, który grał Jasona Bourne'a, ale z drugiej strony jednak jest to nasz Matt Damon, no nasz chłopak po prostu z sąsiedztwa, kochany, dobry człowiek, 4 córki, ta sama żona od 30 lat i patrzę i naprawdę wszystko to w nim widzę. Ale PTSD. PTSD?
4: No ale właśnie. To jest bardzo wszystko powiązane z tym, o czym mówisz. To znaczy wiarygodność Odysa Nolana nie polega na tym, że on mówi o tym, co się tak naprawdę wydarzyło. Wiarygodność jego polega na tym, że on robi wszystko, by mimo wszystko przypomnieć sobie w pewnym momencie, od pewnego momentu, co spowodowało to, w jakim miejscu się znalazł. Mm. I żeby dotrzeć do prawdy, żeby dotrzeć do źródła swojej traumy, on przebija się przez wydarzenia, które jemu się wydają prawdziwe, ale które prawdziwe być nie muszą, tym bardziej, że jednak pozostaje pod wpływem dosyć podejrzanej substancji, jaką jest w tej opowieści Lotos. Zresztą, który jest obecny przecież też u Homera, choć w innym epizodzie, trochę w podobnej funkcji, ale czemu innemu służy. Tutaj służy temu, żeby móc dalej żyć mimo głębokiej traumy. Tam, żeby zapomnieć i właściwie przestać żyć, utknąć w jakimś świecie poza czasem. Jeżeli chodzi o PTSD, no swoją drogą to nie jest znowu tak, że to jest kompletnie pomysł od czapy włożony do Odysei przez Nolana, bo przecież Marek potwierdzi, że Iliadę wykorzystywano jako narzędzie terapeutyczne, które miało pomagać weteranom amerykańskim leczyć się.
2: A dzisiaj weteranom w ukraińskim. To już się dzieje.
0: A w jaki sposób? Czy możecie doprecyzować? W sensie, no to nie jest, zakładam, że po prostu każe im się to czytać. Czy to są jakaś forma zajęć opartych na... Jak to wygląda? Bo to jest bardzo ciekawe.
2: No to jest taki pomysł klinicznego psychiatry z Bostonu, który pracując najpierw z weteranami Wietnamu, a potem innych wojen, najpierw w jednej książce to opisał, potem dotyczył o Achilles z Wietnamu, a potem w drugiej Odyseusz w Ameryce, próbował poprzez taki terapeutyczny mechanizm, w którym wspomnienia wojenne, właśnie te strzępiaste bardzo wspomnienia weteranów wojennych skrzywdzonych przez wojnę, miały być zapisywane, przedstawiane i jakby krzyżowane z lekturą, ale także z przedstawianiem pewnych miejsc Homera i Iliady i Odysei dla samej wojny Iliady, a dla problemów z powrotem do domu i integracją w społeczeństwo z Odysei. I to jest pomysł, który dla wykształconego Amerykanina jest dzisiaj, no nie w Europie, ale dla wykształconego Amerykanina jest, jak sądzę, dość oczywistą matrycą dla tego filmu oglądania. To dla nas to PTSD czy PTSD jest jakimś takim dziwnym pomysłem. Homer w Ameryce w pewnych kręgach od przynajmniej 40 kilku lat już teraz, funkcjonuje właśnie w ten sposób. Wielkim sukcesem artystycznym było, kiedy pewien teatr nowojorski w różnych miejscach Ameryki w 100 przedstawieniach dla weteranów, ich rodzin i ich sąsiadów, posługując się między innymi Homerem, nie tylko Homerem, ale różny, jeszcze paroma innymi tekstami starożytnymi, starał się taką właśnie terapeutyczną rolę odegrać. Więc jeżeli tylko pamiętamy, że ten Homer Nolana jest Homerem dla Ameryki przede wszystkim robionym, a nie dla świata całego, jak sądzę, to wszystko, co nam się wydaje dziwne, jakieś takie odchodzące od Homera, wydaje się zupełnie na miejscu z tego typu doświadczeniem. Ale nie jest to znowu doświadczenie tylko amerykańskie ostatnich dziesięcioleci. Jak Paweł już wspomniał, Homer wracał podczas różnych wojen jako przedmiot refleksji, czasami nawet właśnie autoterapii. U różnych bardzo ludzi, żołnierzy, weteranów. No moim ulubionym przykładem, o którym w książce nie miałem okazji napisać, bo jest już tak zbyt długa pewnie, jest przykład wspaniałego, pierwszego być może superbohatera kultury masowej europejskiej, czyli słynnego Lorenza z Arabii, który zmęczony swoją sławą, człowiek, który no, jednoosobowo praktycznie obalił Imperium Osmańskie w krajach arabskich w czasie pierwszej wojny, a potem oblegany przez dziennikarzy już w Anglii jako wielki bohater, zmienił nazwisko, uciekając od swojej tożsamości, trochę jak Homer Odysei, spędził ostatnie lata swego życia tłumacząc Odyseję po to, żeby uciec od doświadczenia wojny, i to tłumaczenie pod zmienionym nazwiskiem opublikował w Stanach Zjednoczonych, żeby było jeszcze tego trudniej rozpoznać, zresztą z przepięknym wstępem, bardzo osobistym, takim właśnie autoterapeutycznym, do tej książki. Więc dla świata nie tylko amerykańskiego, świata anglosaskiego, ten Homer jest jak najbardziej homerycki, którego nam Nolan proponuje.
0: Myślę sobie, jak słucham zresztą tej fascynującej historii, która nie zmieściła się na ponad 520, bo sprawdziłam stronach książki.
2: Przepraszam, mogę tylko przeprosić.
0: Nie, no dlaczego? No, możemy posłuchać w audycji, a książka i bez tej historii jest fascynująca, a niech dowodem na to będzie to, żeście też dobrze sobie zaplanowali tę premierę, tak a propos naszego wstępu o PR-ze i promocji, bo się książka już wyprzedała. Już wyprzedana i się właśnie dodrukowuje. Wspaniale, cieszę się bardzo, że Homer wspiera polskie czytelnictwo, ale cała ta opowieść trochę przypomina mi taki jakiś konflikt, który mam wrażenie nieustannie powraca. Czy teksty klasyczne można ugniatać troszkę jak plastelinę? Czy wolno wpuszczać w nie przestrzeń na reinterpretację, która jest przeprocesowana przez współczesne doświadczenia, przez nasze zmieniające się postrzeganie świata, zmieniającą się wiedzę też. To są dyskusje, które bardzo często toczą się wokół takich założycielskich tekstów religijnych, prawda? Czy traktujemy je jeden do jeden jako słowo objawione, czy jednak pozwalamy im na przestrzeń do interpretacji i zastanawiania się, co kto miał na myśli, biorąc pod uwagę, jaki był kontekst historyczno-polityczny, nie wiem, stan wiedzy na temat świata i tak dalej, i tak dalej. I może właśnie te reakcje takie bardzo paniczne na to, że można taki tekst ugniatać, że można z niego odejmować, że można do niego dodawać, że można mówić, mi się wydaje, że, ale nie jestem pewny, to może też to jest takie skandaliczne dla niektórych. Nie wiem, tak głośno myślę. Co sądzicie?
4: Miałem wrażenie, że jesteśmy już dawno za dyskusją dotyczącą tego, czy teksty można adaptować, reinterpretować, opowiadać na nowo, w zależności od tego, kto to robi, z jaką intencją, w jakim kontekście, w jakim języku i w jakim medium.
0: A jednak.
4: Jednak. Ja jestem zdziwiony. Przecież to dosyć naturalne, że kiedy jakiś twórca, w tym wypadku filmowy, bierze poemat, o którym już mówiłem, jak bardzo jest skomplikowany, i próbuje go przełożyć na język filmu, to tam nie tylko muszą polecieć drzazgi. Tam się dokonuje głęboka przebudowa. To tak jakby wziąć samolot, no i z którego ma powstać łódź. No to żeby powstała łódź, no to trzeba być może odjąć skrzydła, zrobić z nich burty, w zupełnie innym miejscu zamontować silniki, zrezygnować z podwozia, bo nam zupełnie do niczego nie jest potrzebne. To nawet nie jest przekład. To jest jakby budowanie na nowo z pewnych elementów, i mam wrażenie, że Nolan i jego współpracownicy okazali wspaniały kunszt, jeżeli chodzi o taką robotę i przekładania sensów, i przekładania znaczeń, i wykorzystywania nowej wiedzy, no bo przecież cały ten koncept ludów morza, który uzupełnia, a właściwie buduje bardzo istotny sens i kontekst całej opowieści, no nie wynika z tego, co pisał Homer, ale wynika z tego, co my wiemy o końcu epoki brązu. Dziś wiemy. I to zostało wspaniale wyzyskane i z pożytkiem dla tej opowieści, bo nagle z epiki tworzy się bardzo głęboka historyczna, historiozoficzna tragedia.
0: Myślałam, że powiesz poezja.
4: Przy okazji.
0: Panie profesorze.
2: No ja myślę, ja nawet bym zrobił krok dalej w stosunku do tego, krok wstecz w stosunku do tego, co powiedział Paweł. Ja myślę, że jeśli patrzymy na te właśnie dyskusje, awantury, które nie biorą pod uwagę faktu, że każdy tekst klasyczny jest klasyczny właśnie dlatego, że ludzie w różnych czasach chcą po niego sięgać, a chcą po niego sięgać, bo w swoich czasach jakąś potrzebę mają, która jest inna niż mieli ludzie 2-3 pokolenia temu. My dzisiaj czytamy Homera inaczej, niż byśmy go czytali chociażby przed wojną w Ukrainie. Czytamy Homera wszyscy na całym świecie jako opowieść i Odyseję, jako przede wszystkim opowieść o wojnie i doświadczeniu wojny. Czy tak byśmy czytali Odyseję, powiedzmy, 10 lat temu? Oczywiście, że nie. Prawda? Oczywiście, że nie. Jacyś ludzie pewnie by tak robili, ale teraz i to doświadczenie PTSD i inne stało się nagle problemem ogólnoświatowym w świadomości wszystkich ludzi funkcjonujących. I teraz wracając więc do tej ogólniejszej sprawy, ja bym powiedział, że mnie bawią ci domorośli obrońcy Homera, zresztą i z lewa, i z prawa, bo to nie jest wyłącznie kwestia prawicy, trzeba sobie powiedzieć. Można nawet trochę tak schematycznie powiedzieć, że o ile zanim film się ukazał, prawica już wiedziała, jak go ocenić źle, ale po ukazaniu się filmu bardzo wiele po drugiej stronie spektrum ideowego osób postanowiło walczyć o Homera, choćby o pozycję kobiet u Homera, znowu zapominając o tym, że to jest adaptacja. Ale dla mnie ważne jest to, że w tych obu postawach, a może to jest jedna postawa, to też historycznie jest bardzo ciekawe, jako nasza nowa z kolei z Homerem relacja. Otóż to wszystko, co się wokół Odysei Nolana dzieje, jest, jak sądzę, niczym innym niż to, co się działo z nim przez ostatnie stulecia w kulturze europejskiej, tylko wychodząc od nieco innych założeń, w nieco innych warunkach, właśnie w warunkach zglobalizowanej kultury popularnej, gdzie te awantury o to, czy jest na ekranie wystarczająco dużo postaci kobiecych czasu im poświęconego, czy z drugiej strony nie jest za dużo ideologii woke, cokolwiek to znaczy, bo ja prawdę mówiąc nie bardzo wiem, co to
0: ja
2: znaczy.
0: Ja też nigdy nie wiem, niestety.
2: I na tym polega błyskotliwość tego pojęcia i jego nośność, że nie bardzo wiadomo, co to znaczy. Otóż, biorąc to wszystko pod uwagę, proponuję, żebyśmy spojrzeli jako wszyscy razem przecież interpretatorzy kultury na to, co się dzieje, jako na kolejną odsłonę zmagań kultury z wielkim dziełem klasycznym. Mhm. Te zmagania może są bardziej prymitywne niż były lat temu 100, 200 czy 400, czy nawet 40, ale one są niezwykle interesujące. I pokazują nam, gdzie dzisiaj bije źródło naszych niepokojów, naszych rozmaitych zresztą i bardzo sprzecznych niekiedy ze sobą wizji świata, gdzie one są, mają swoje punkty centralne. W tym sensie Nolan zrobił nie tylko wspaniałą rzecz z Odyseją, chociaż nie jest to Odyseja Homera, bo nie zrobił Odysei Homera, tylko Odyseję Nolana, ale zrobił wspaniałą rzecz z funkcjonowaniem, tym razem już Homera, w naszej kulturze, prowokując i sądzę, że po części świadomie prowokując tę dyskusję, bardzo dla mnie interesującą.
0: Ja bym bardzo chciała wrócić do tego wątku oglądania tego filmu ze świeżym doświadczeniem wojny za naszą granicą. Zresztą nie tylko za naszą, bo to jest doświadczenie polskiego widza. Mamy widzów z wielu różnych miejsc na świecie, którzy również niestety to doświadczenie mają. Ale myślę, że teraz jest dobry moment, żeby zrobić sobie 3 minuty oddechu. Ci słuchacze, którym po prostu z emocji dostali wypieków, zaschło im w gardle, będą mogli pójść po herbatkę. I my myślę, że za jakieś 3 minuty wrócimy do rozmowy o filmie Odyseja, wokół filmu Odyseja, też wokół książki Homer na nasze czasy profesora Marka Węcowskiego. A ja wybrałam piosenkę, która nie jest co prawda morska, ale jest wodna, bo jest o rzece. Słuchamy.

0: A my jesteśmy z powrotem w placu na Rozdrożu. Dzisiaj Anna Tatarska z Państwem. No i nie tylko ja oczywiście, bo to by było mało. Są z nami też profesor Marek Węcowski i Paweł Goźliński. Autor, pisarz, redaktor. Redaktor książki Homer na nasze czasy. Właśnie profesora Marka Węcowskiego. Witam Was panowie ponownie.
1: Bardzo nam miło.
0: Ja obiecałam, że to będzie piosenka wodna i no tak jak powiedziałam, niestety nie morska i nie oceaniczna, ale to był Leon Bridges i River, więc wydaje mi się, że jednak jakoś tam średnio w temacie. My przed przerwą rozmawialiśmy wokół filmu Christophera Nolana Odyseja, wokół różnych tropów, kontrowersji, reinterpretacji, co wolno, co nie wolno, ale taki wątek, który tuż przed przerwą pojawił się, wydaje mi się bardzo ciekawy. No to właśnie na ile przykładamy to, jaki świat wokół nas, jakie są nasze własne doświadczenia w tym, jak patrzymy na klasyczne teksty. Pan profesor powiedział, że jest oczywiste, że dzisiaj na przykład oglądamy Odyseję ze świeżym doświadczeniem wojny w Ukrainie. I mi się przypomina tutaj taki tekst bardzo ciekawy, który ostatnio czytałam. Pozwolę sobie opisać, troszkę wytłumaczyć, żebyśmy wszyscy wiedzieli dokładnie, o czym mówię. To był taki esej, który pojawił się w sekcji opinie New York Timesa, autorstwa Ezry Klaina, ich kolumnisty, który być może dlatego również zdobył moją sympatię, że zaczyna się od słów: trochę jestem spóźniony z tym esejem, bo mam dwoje małych dzieci i rzadko chodzę do kina. Więc trochę się po prostu utożsamiam. Ja co prawda często chodzę do kina, ale za to inne rzeczy robię rzadko. Na przykład czytam książki, które mają 520 stron, ale postarałam się tym razem. On pisze o tym takim rozdźwięku pomiędzy tym, czy właśnie Odyseja, ta filmowa, jakby jest nowoczesnym podejściem, czy nie nowoczesnym i czy jest tym zamachem na tradycyjną kulturę, w cudzysłowie, cokolwiek byśmy przez to rozumieli. I on stawia taką tezę, że to nie jest żaden zamach na tradycyjną kulturę, tylko głos, który wypływa ze współczesnej pozycji, ze świata, który już nie jest światem, gdzie rządzi empatia, negocjacje, przekonanie, że lider musi wyciągać rękę, czyli nie jest tym światem po tym wszystkim, o czym Odyseja opowiada i jakby żeśmy się tego nauczyli i już wiemy, żeby postępować lepiej, tylko że my dzisiaj w Ameryce, bo też o tym opowiada, ale oczywiście też w innych miejscach, wróciliśmy do rządów siły, czyli my jesteśmy tymi ludami morza, których wszyscy się boją. I dzisiaj znowu rządy brutalności, agresywnej męskości. I że ta Odyseja Nolana w pewnym sensie jest takim głosem na to, że za tym, żeby pokazać, jak bardzo to nie ma sensu. Czyli że my musimy znowu przejść transformację i wrócić do systemu funkcjonowania, do społeczeństwa, które stawia na dialog, na empatię, bo wie, że tępa siła prowadzi donikąd. Co sądzimy na ten temat?
1: Jeżeli mogę coś dodać, to chciałem tylko powiedzieć, że Ezra Klein jest oczywiście Kalifornijczykiem pracującym w nowojorskiej gazecie i piszącym w kontekście Ameryki rządzonej przez Trumpa.
0: Tak jest.
1: Więc dla niego ten film

0: jest też doskonałym pretekstem do tego, żeby napisać tekst, który jest boleśnie po amerykańsku aktualny, co nie znaczy, że ten głos jest również nieinteresujący dla nas, dla mnie szczególnie dlatego, że Ezra Klein w ogóle zajmował się figurą Trickstera, figurą postaci, która migocze między światami, jest swoistym rebeliantem, który pod szewką jakiejś zastanej rzeczywistości pokazuje niekoniecznie przy pomocy metod pokojowych, miłych i zgodnych z prawem, niejako drugie dno, jak ten świat jest bardzo skomplikowany, niestabilny, oparty na hipokryzji, kłamstwie itd., itd. Sam jest kłamczuchy. I stawia też taką fajną tezę, że w gruncie rzeczy nie byłoby żadnym problemem stworzenie takiej postaci z Odysa, że właściwie Odys jest takim swoistym tricksterem. Tylko po co nam kolejny trickster w kulturze? Po co nam... Nolan stworzył genialną postać Jokera. Stworzył ma nosa do tworzenia genialnych tricksterów, ale ma również nosa do tego, żeby pokazać, że my dzisiaj nie potrzebujemy tricksterów, że tricksterzy właściwie w tej chwili rządzą światem. My potrzebujemy czegoś nowego. My potrzebujemy ludzi, którzy uświadomili sobie, do czego doprowadził ich tricksterowaty tryb działania. Wyciągają z tego wnioski. Dlatego tak ważne jest to, co Klein pisze o tym, co w filmie Nolana nazywa się Zeus Law, prawem Zeusa, co jest czymś więcej oczywiście niż ksenią starożytnych, bo jest to po prostu reguła, która spaja rzeczywistość. Bez względu, jakbyśmy ją definiowali, jak nazywali, to jest film o głodzie, o potrzebie takiej reguły, takiej zasady, która sprawiałaby, że świat znowu jest jednością, że możemy żyć w niespolaryzowanym, niepodzielonym społeczeństwie. I co trzeba zrobić, żeby doprowadzić do tego, żeby takie prawo znowu zaczęło działać. I Odys w gruncie rzeczy pokazuje, co trzeba zrobić. Zresztą robiąc coś, moim zdaniem, bardzo rebelianckiego, jeżeli chodzi o interpretację. Mianowicie tutaj, i tu też na to wskazuje Ezra Klein, że właściwie to nie jest tylko film, który jakby odwołuje się do kategorii starożytnych. Mhm. On również jakby integruje tradycję grecką, żydowską, całą, wszystko to, co jest fundamentalne dla kultury Zachodu, on na nowo przywołuje i wbrew pozorom właśnie nie jest tym, który podważa te reguły tego świata. On je reinterpretuje i przywołuje na nowo. Pozwala jakby pokazać ich rangę i przypomina, że za czym tęsknimy. Za czym tak naprawdę tęsknimy.
1: No właśnie, bo zaczęliśmy od tego, że na samym początku przed premierą były te wszystkie zarzuty, prawda, że to jest jakieś po prostu lewicowe, nawet nie wiem co, bo wszystkie słowa, które przychodzą mi do głowy są wulgarne, więc nie mogę ich użyć na antenie, ale język internetu rządzi się swoimi prawami. No właśnie, że tutaj filozofia woke po prostu wygrywa. A teraz właściwie wychodzi nam z tej rozmowy, że jest to w pewnym sensie wezwanie do powrotu do jakiejś tradycji, bośmy zgubili drogę, panie profesorze.
2: No na pewno, zresztą pamiętajmy o tym, że zarzuty spoza tej naszej codziennej cywilizacji, czy naszego kręgu kulturowego wobec tego filmu szły w jeszcze innym kierunku. Ten film został przez wielu komentatorów podobno, ale jednego nawet wysłuchałem, w Chinach ogłoszony obrzydliwą chrystianizacją Homera właśnie przez to, co powiedział Paweł. To znaczy, to nie jest tylko zmaganie Nolana z Homerem, to jest zmaganie Nolana z bardzo wieloma nurtami kultury, w których właśnie również tej chrześcijańskiej łodzi Homer płynął przez wieki na różne sposoby, od potępienia Odysa w piekle przez Dantego jako wielkiego grzesznika, aż po zupełnie odwrotne właśnie chrześcijańskie jego odczytania przez wieki w naszej kulturze. I teraz w takim świecie, w jakim się znajdujemy. Bardzo podoba mi się ten koncept Kleina i to, co dodał do niego jeszcze Paweł, że mamy do czynienia ze światem, który nie tylko, bo to zauważono, bo to prosto, łatwo zauważyć, może nawet zbyt dosłownie mówi to Nolan, nie tylko, któremu grozi zagłada naszej cywilizacji, naszej epoki brązu, handlu i tak dalej, tylko, że jeżeli poskrobać głębiej, to Nolan jest doskonale świadomy, że nie chodzi tylko, albo nie przede wszystkim o to, że ten świat się zawali, bo przyjdzie wielka wojna, bo przyjdą obcy z kosmosu na przykład, przyjdą i nas pozabijają, jak w wielu wizjach końca naszego świata, tylko my sami ten świat niszczymy, ale niszczymy go nie na poziomie takim, że, bo były i takie interpretacje, że u Nolana zakodowano katastrofę klimatyczną jako koniec cywilizacji, koniec naszego świata. Może, kto wie, ale najważniejsze jest to, że tu chodzi o koniec cywilizacji w jej regułach. Nie o koniec pewnego świata, który zniknie, tylko o koniec pewnego świata reguł. I tu znowu trzeba powiedzieć sobie, że zabawne jest to, że te skrajności rozmaite, radykalizmy rozmaite, rzucające się z maczetami swojej interpretacji na film Nolana, tak naprawdę widzą w nim zagrożenie dla samych siebie. Dla świata, w którym ta internetowa awantura, w którym wszystko można powiedzieć, w którym wszystko można wyrazić na antenie również, wulgarnie czy nie, już nie obowiązują. Nolan z tego punktu widzenia jest bardzo grzecznym chłopcem, który pokazuje, że jednak potrzebujemy pewnych reguł, że żadne światy bez reguł utrzymać się nie mogą. I teraz w tej całej bardzo płynnej ideowo rzeczywistości naszego czasu, gdzie z tej magmy tak naprawdę widzimy tylko wystające ręce nożowników i krzyki słyszymy ludzi, którzy krzyczą najgłośniej, Nolan próbuje szukać jakiegoś porządku. Nie porządku, który jest do uzyskania, bo być może ten porządek jest nie do odtworzenia, lub raczej nie do odtworzenia w formie, w której występował wcześniej. Nolan dobrze pokazuje, że ten świat, który się zrodzi w optymistycznym wariancie, będzie inny. Może gorszy pod wieloma względami niż nasz dawny świat, ale historyk z obowiązku musi dodać, że kiedy dzisiejszy komentator polityczny amerykański komentuje wulgarność, brutalność walk politycznych w Stanach Zjednoczonych, chociażby w Kongresie, no to historyk z obowiązku dodaje, że ten ułagodzony, grzeczny Kongres to są może ostatnie pięćdziesięciolecie dziejów Ameryki, może troszkę więcej, bo warto przypomnieć, że bywały i takie czasy w amerykańskiej polityce, gdzie na parkiecie Kongresu dochodziło do mordów politycznych. Jeden drugiego kongresmen potrafił zakatować pałką metalową podczas obrad parlamentu w Stanach Zjednoczonych, więc te światy w naszym doświadczeniu historycznym nieco dłuższego trwania wracają i się cofają. My mamy pecha żyć w momencie, gdy, jak ładnie powiedział Paweł, triksterzy rządzą światem, ludzie pozbawieni moralności i zabawa polega na tym, że obrońcy moralności tego świata właśnie chcą bronić. To mnie bawi setnie.
1: Myślę, że zbliżamy się powolutku do końca naszej rozmowy. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałabym podjąć, ale w międzyczasie sprawdziłam, bo lubię sprawdzać takie rzeczy. Mówiliśmy o chińskim komentatorze, który był oburzony. No to ja chciałam dodać, że chińska premiera Odysei jest jutro, więc wszystko wskazuje na to, że jest to nasz ulubiony przypadek. Nie widziałem, ale się wypowiem. Nie zachęcamy do takich praktyk. My czekaliśmy z tą audycją prawie cały miesiąc po premierze. Też na przykład ja po to, żeby obejrzeć film drugi raz i naprawdę sobie ułożyć to,
2: ja
1: co...
2: Ja również dwa razy musiałem zobaczyć. Tak.
1: No, to co myślę na jego temat, chociaż na pewno oglądaliśmy go z całkiem innych miejsc, ale dodam, że dwa razy i za drugim razem też mi się nie nudziło. Więc to jest na pewno osiągnięcie. Ja na koniec, żeby pociągnąć ten wątek, który przed chwilą tak pięknie pan profesor rozwinął, chciałam wrócić do takiego tekstu, który, Paweł, ty opublikowałeś po premierze, po swoim pierwszym seansie. Ja lubię do niego wracać, bo on jakoś jest dla mnie bardzo taki piękny i czuły i ma w sobie właśnie empatię i chęć zrozumienia, która jest niezwykle rzadka w przekazach medialnych dzisiaj, kiedy wszystko jest szybkie, kategoryczne i kiedy całą retorykę budujemy na polaryzacji, jakichś takich szczątkowych hasłach i atakowaniu. I tam się pojawia ten wątek, że w dużym stopniu ten film nie jest właśnie o tym Odysie, który się skupia na akcji i na działaniu, tylko jak w ogóle żyć po tym wszystkim, co się wydarzyło, tak? Czy można żyć po tak granicznym doświadczeniu jakiegoś, po tym spojrzeniu po prostu w głąb pustki, tak? W głąb nicości, w jakieś takie najmroczniejsze podbrzusze świata, w którym okazuje się, że jest lustro i widzimy tam siebie, tak? I co dalej? I wydaje mi się, że trochę jako, chciałabym powiedzieć świat, ale to jest taki bardzo ogromny termin, ale chyba jako ludzkość trochę jesteśmy teraz w tym miejscu i zastanawiam się, czy nie dlatego też ten film tak nas porusza, że nawet jak się nie chcemy przyznać, to pytanie jednak w nim bardzo mocno wybrzmiewa, a odpowiedzi na to pytanie nie zawsze są wygodne. Muszę powiedzieć, kto mówi? Pan profesor kiwa, więc panie profesorze.
2: Mikrofon. Nie, ja tylko chciałem Pawłowi powiedzieć, że ma wyłączony mikrofon.
1: A!
0: Okay.
1: Już słychać.
0: No więc chciałem powiedzieć, że cudowne jest to, że Nolan wcale nie odpowiada jednoznacznie na to pytanie, czy da się żyć po katastrofie, czy da się przejść na drugą stronę po końcu. On przecież tylko pokazuje, ile trzeba zrobić, żeby dać szansę innym na to, żeby mogli zacząć żyć od początku na własnych zasadach, z czystą kartą. On żyje dla swojego syna, niestety też zabija dla swojego syna. Być może, choć nie jesteśmy tego pewni, umiera dla swojego syna i to był jeden z najbardziej poruszających elementów, oprócz wielu innych.
2: Swojemu synowi nie dotknęły. Pozwala zabijać.
0: Tak, to jest kluczowe. Właśnie po to, żeby mógł zacząć wszystko od początku. Żeby nie skazać go na wygnanie. No i to był moment, kiedy tak jak zresztą nieustannie właściwie bohaterowie Odysei, męscy, płaczą. I to był moment, kiedy również w moich oczach pojawiły się łzy. Zresztą nie tylko w tym.
1: Panie profesorze, co na koniec powiemy?
2: Ja myślę, że no właśnie to samo zakończenie, które jest bardzo starożytne, bo pomysł, że Odys musi pójść na wygnanie, żeby przywrócić pokój na Itace, jest pomysłem starożytnym. To jest po prostu inna wersja opowieści, którą znamy z literatury antycznej. I ten pomysł, który powoduje, że już z kilkoma osobami się spierałem o to, czy ostatnie sceny filmu to są sceny już w zaświatach, czy jakiś sen, maligna, czy rzeczywistość narracyjna, nazwijmy to, to jest najlepszy dowód na to, jak bardzo słuszne jest to podejście, które nie widzi tutaj żadnego dobrego rozwiązania. I zresztą to jest też bardzo homeryckie. Sam Homer w Odysei, tej, którą mamy, Odysei, najprawdopodobniej zmieniał zakończenie, nie był pewny, jak powinno być, jak będzie lepiej, a niektórzy starożytni, w tym również Arystoteles i ludzie idący za nim, w ogóle uważali, że Odyseja powinna się była skończyć w momencie pojednania z Penelopą i już. Żadnego dalszego ciągu, żadnego układania spraw na Itace. Jak mówił jeden z komentatorów, tu Odyseja dobiega swego kresu, takiego logicznego, narracyjnego kresu. Więc pomysł, jak zakończyć tego rodzaju opowieść, pamiętajmy o tym, że Iliada nie ma tego problemu, bo wybiera po prostu kawałek. Wojna się ani nie zaczyna, ani nie kończy w Iliadzie, ale tutaj poeta i reżyser. Jakoś trzeba tę historię zamknąć, ale jak słusznie powiedział Paweł, ta historia nie może być zamknięta, bo to by było zbyt proste w naszych czasach, nie byłaby prawdziwa, nie byłaby uczciwa. Więc być może również Nolan ten swój pomysł na zakończenie utworu nie jeden Trochę w tym filmie zostawił, tak jak zrobił to Homer w Odysei.
1: Dziękuję bardzo, że byliście z nami dzisiaj wieczorem. Przypomnę, że moimi gośćmi byli profesor Marek Węcowski i doktor, tym razem nie zapomnę o tytule naukowym, doktor Paweł Goźliński. Dziękuję bardzo.
2: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I zachęcam niezmiennie do czytania książki Homer na nasze czasy, książka profesora Marka Węcowskiego, zredagowana przez Pawła Goźlińskiego. Zachęcam do oglądania filmu Odyseja i rozmawiania o nim. I w ogóle zachęcam do tego, żeby nie mieć odpowiedzi, zanim się nie zada pytań. To jest taka dobra praktyka. Myślę, że możemy dzisiaj właśnie z tą myślą Państwa pozostawić. A ja oczywiście nazywam się Anna Tatarska. Jest mi bardzo miło, że mogłam być z Państwem dzisiaj w placu na Rozdrożu. Dziękuję też Julii Nowaczyńskiej, która zrealizowała tę audycję, i Łukaszowi Książkowi, który dba o to, żebyście mogli za jakiś czas zobaczyć też, jak wesoło wyglądało to zdalne łączenie i rozmowy na trzy ekrany. A teraz żegnam się z Państwem piosenką z Odysei, czyli kompozycją Ludwiga Göranssona, która się nazywa bardzo pięknie Another Name. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato.
3: Dzisiaj co państwo lato spod znaku może inżyniera Mamonia, jakby to powiedzieli ci, którzy chcieliby trochę satyrycznie spojrzeć na temat. Temat powrotów do miejsc, w których kiedyś już byliśmy w wakacje. Czy jest to przejaw na przykład przywiązania do tego miejsca, a może naszego lenistwa? Po prostu nie chce nam się szukać nowych, eksperymentować z nowymi miejscami. Może nawet narażać się na jakieś rozczarowania, bo pojedziemy w inne miejsce niż dotychczas i nagle się okazuje, że to nie jest to, źle wybraliśmy. I wtedy pozostaje żal. No, wakacje są jedne w roku, więc warto się zastanowić dokładnie, gdzie pojechać. A może rzeczywiście nie trzeba aż tak mocno nad tym myśleć. Wystarczy trochę spontaniczności. Dlatego dzisiaj pytamy, czy wracamy do miejsc, w których kiedyś już byliśmy? Bo może też tak jest, że mamy pewną niechęć do konieczności wyjazdu i zwiedzania czegoś nowego, by tak na przykład niektórzy mają, że chcieliby się chwalić przed znajomymi, że o, byłem tutaj, byłem tam, a teraz jeszcze planuję kolejne. Także dzisiaj 510-357-357, 510-357-357, pytamy o miejsca, w których kiedyś już byliśmy i czy do nich wracamy. Czy na wakacjach wracamy do znanych nam już wcześniej miejsca? Skoro tak, i skoro już powiedziałem inżynierem Mamoniem, no to jak pamiętamy z filmu Race, inżynier Mamoń mówił tak o piosenkach, że on lubi tylko te, które po prostu już zna. No ale kiedyś musiał je przecież polubić. Jak wiadomo, taka była logika w filmie Race. Fantastyczna zresztą scena i fantastyczny film. Także skoro tak, no to jedna z takich piosenek, które na pewno znamy.

0: niezapomniany Krzysztof Krawczyk i Parostatek. Oczywiście to są piosenki, które już teraz może nie wszyscy znamy, bo młode pokolenia niekoniecznie muszą znać Parostatek i Krzysztofa Krawczyka, ale może są takie miejsca, do których wracamy, do których przyjeżdżamy w wakacje, pewni tego, że tam odpoczniemy, ale też może zobaczymy coś jeszcze nowego, że warto po prostu wracać. I takie pytanie kieruję do Państwa, 510-357-357. Czy wracamy do miejsc, w których już byliśmy podczas wakacji? Czy właśnie wakacje służą, by wrócić, pogłębić, a może musimy szukać czegoś nowego, może to jest lepsze, może to jest po to, by zbudować sobie takie wewnętrzne bogactwo różnych miejsc i dopiero później wybrać to jedno. Może taka jest też sytuacja. Łukasz Długowski, mikrowyprawy, autor mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dodam oczywiście, że tropiciel wilków, przewodnik, a także człowiek, który na temat mikrowypraw z Łukaszem Długowskim wie wszystko, między innymi w Dzień Dobry TVN-ie, Travel Channel, Poznaj Świat. Wiele tych publikacji, miejsc, w których możemy posłuchać Twoich nie tylko porad, bo nie chciałbym tego traktować w kwestii porad. To jest pewnego rodzaju opowieść o świecie. Nazwałeś to mikrowyprawami, fantastycznie. No i teraz takie pytanie. Wracam po roku do ciebie przecież, bo co rok się słyszymy, tak wychodzi, ale bardzo dobrze. Co z tymi miejscami, do których nas ciągnie cały czas, do których chcemy wracać, do których w wakacje planujemy, że tym razem pojedziemy gdzie indziej? Nie, w to samo miejsce. Jak ty to widzisz?
1: No myślę, że we mnie, pewnie podobnie jak w wielu ludziach, walczą dwa wilki.
0: O proszę.
1: Że jeden wilk to jest ten, który chce ciągle w nowe, ciągle doświadczać, ciągle odkrywać, tym bardziej, że media, a tym bardziej social media nas łupią po głowie, że musimy pojechać tu, tam, siam. I ja też temu ulegam. I jeżdżę ostatnio w Pakistanie, w północnym Pakistanie, w Hundzie, tropiłem pantery śnieżne. Wcześniej byłem w Namibii, uczyłem się tropienia od bushmenów, później w Tanzanii od hadza, to też jest społeczność łowiecko-zbieracka, ale tak naprawdę ostatecznie rozczarowuję się w tych miejscach, bo szukam tam czegoś, co właściwie my mamy w Polsce i co jest dla mnie najcenniejsze, a to, czego ja szukam, to taka najbardziej pierwotna, najmniej zmieniona przez człowieka przyroda i ja to odnajduję w Puszczy Białowieskiej. Mm-hmm. To jest taki diamencik, z którego chyba nie do końca sobie zdajemy sprawy, jak on jest wybitny nie tylko w skali europejskiej, ale w ogóle w skali światowej. Więc ja wracam po raz kolejny i kolejny i kolejny do Puszczy Białowieskiej i zawsze odkrywam tam coś nowego.
0: No słuchaj, ale wiesz co, bo to jest też to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Media społecznościowe, to nie jest tak, że chciałbym, żebyśmy teraz weszli na wojenną ścieżkę, mówiąc językiem tropicieli też, wojenną ścieżkę przeciwko mediom społecznościowym, bo nie, one są, będą przez jeszcze najbliższych kilkanaście lat towarzyszyły nam i wpływały na nasze decyzje, tak? Czy podkręcały nas do podejmowania decyzji. Ale, myślę, że tutaj też jest podstawą, by się nie wstydzić swoich wyborów, bo też czasami się możemy zacząć zastanawiać, to samo miejsce, po co mi to, po co mam tam jechać? Mówisz o Puszczy Białowieskiej, to jest genialne, prawda, że ty jesteś tam związany z tym miejscem od tylu lat i w dalszym ciągu czerpiesz stamtąd garściami, ale widzisz, odjeżdżasz na chwilę do Pakistanu, do Namibii, do Tanzanii, jeszcze w inne miejsca. Tyle tylko, że masz motyw przewodni, tropienie.
1: Tak, odjeżdżam, bo łudzę się, że znajdę tam to, czego szukam i też mnie fascynuje odkrywanie tych ludzi, tych przestrzeni, tej przyrody. Ale ostatecznie to taka jedna mała polanka w Puszczy Białowieskiej, na której sobie siedzę zwykle sam godzinami. Czasami wychodzą na nią wilki, czasami wychodzą na nią łosie. I ona jest za każdym razem inna. Czy to będzie inna, bo się zmieniają po roku, ale też inna, bo różne rzeczy się w niej wydarzają. A myślę, że w kontekście tych social mediów wiadomo, że one nam tutaj niestety nie pomagają w takim doświadczaniu pełnego podróży. Ale pewnie trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, po co my chcemy podróżować, bo jeżeli chcemy mieć fajne zdjęcie na Instagrama, to pewnie, że musimy co chwilę jechać w nowe miejsce, bo bo nasi followersi się znudzą oglądaniem tego samego, a jeżeli chcemy przeżyć coś autentycznego i autentycznie wejść w relacje z jakimś miejscem czy z ludźmi, no to wtedy to wracanie do tych miejsc ma jak największy sens. Ja mam takie miejsca, na przykład na południowej Krecie mam miejsce, do którego wracam od 12 lat. Jeżdżę w jedno miejsce, do jednej rodziny, do jednej wioseczki i siedzę na tym samym tarasie od 12 lat co rok po sezonie wakacyjnym. Jezu słodki w morelach. To jest absolutnie wybitne doświadczenie. Ta bliskość, to bycie traktowanym jak swój, jak rodzina, jak przyjaciel, towarzyszenie tym ludziom i temu miejscu.
0: No słuchaj, ale ten uśmiech powitalny to jest bezcenny tak w ciągu tych lat, prawda? Taki, że przyjeżdżasz, cześć, no jestem. To jest niesamowite.
1: Tak, tak, tak.
0: To dlatego też warto na przykład dla ludzi przyjeżdżać. Do tego, że wiesz, my po prostu czasami też nie zdajemy sobie sprawy, że nie musimy odkrywać, ale też tak pobyć, to jest też wielka, wielka wartość, którą zyskujemy poprzez przebywanie w takim miejscu, prawda?
1: No ja myślę, że wtedy można paradoksalnie zobaczyć więcej. Ja wielokrotnie jeździłem na Kretę, która jest bardzo turystyczna, przynajmniej na tej północnej części, i byłem w takim miasteczku, które sąsiaduje z wyspą Spinalonga. To jest wyspa trendowatych, tak to nazwijmy, którą tam ludzie zwiedzają. I widziałem tych turystów, którzy tam, no w sumie nie do końca wiadomo było, po co oni są tam na tych wakacjach. Widać było, że się snują, że się nudzą, że są zmęczeni, wkurzeni, tutaj rodzinne konflikty i tak dalej, a za chwilę trzeba pojechać do kolejnej atrakcji, zobaczyć ten pałac w Knossos, a później jeszcze trzeba do Hani pojechać i tak dalej, i tak dalej. No to ja jestem po innych pieniądzach. Ja wolę posiedzieć w tym jednym miejscu, nawet pod sklepem spożywczym, to jest moje ulubione miejsce do zwiedzania na świecie, usiąść pod sklepem spożywczym i posiedzieć z tymi ludźmi, pogadać, dowiedzieć się czegoś o nich, zobaczyć, jak życie u nich wygląda, jakie są ich problemy, czym się ekscytują. No to jest, był taki filozof chyba żydowski, Baber się nazywał, który powiedział, że jedyne to, co istnieje, to jest intymność, a intymność to relacje, to bycie w relacji z drugim człowiekiem. Więc mi to gdzieś przyświeca i w tych podróżach też tego szukam, tej relacji z drugim człowiekiem albo relacji z miejscem, jeżeli tam akurat ludzi nie ma, bo i w takie miejsce jeszcze.
0: Relacja z drugim człowiekiem i z miejscem. No zaczęliśmy z wysokiego C, muszę ci powiedzieć. Ja bardzo proszę, 510-357-357. No właśnie, po co podróżować? Co nas ciągnie? Co nas ciągnie w to samo miejsce? Dlaczego jesteśmy jednak chętni do odwiedzania różnych? Ale może mamy takie jedno szczególne, do którego wracamy. Proszę bardzo, tutaj Łukasz Długowski powiedział o relacji z drugim człowiekiem i relacji z miejscem. No właśnie, i do tego to się też sprowadza przecież, by mieć coś takiego. To powiedz jeszcze, bo spotkamy się pod koniec audycji, ale powiedz jeszcze, no przecież mikrowyprawy to są właśnie, to jest to, co mówisz, to jest budowanie relacji, ale też te przedsięwzięcia nie służą, by robić jakąś wielką wyprawę, tylko no możemy się skupić na tym tu i teraz, niedaleko. Albo te 2 godziny drogi.
1: Tak, no oczywiście, znowu, social media zmuszają nas do tego, żeby wrzucać zdjęcia z kolejnych atrakcyjnych miejsc. Teraz takim topowym miejscem jest, do którego trzeba pojechać, to jest Japonia, koniecznie Japonia.
0: Poważnie?
1: Cała Warszawa jest
0: do Japonii. To trzeba się zapożyczyć chyba momentami, bo Japonia nie jest tanim tematem.
1: Tak, tak, tak. A ja jestem za tym, żeby wyjść na łąkę pod domem albo pod miastem, żeby usiąść nad jakimś bagienkiem, nad stawem i po prostu przesiedzieć tam tydzień i zobaczyć, że w każdym dniu to będzie inne doświadczenie. Co więcej, w każdej godzinie to będzie inne doświadczenie. I za przeproszeniem olać te social media.
0: No, ale wiesz co, no to proponujesz kolejny temat. Czy można olać social media, wiesz? I to jest pytanie. Bo ja bym się tak zastanawiał, czy to jest w ogóle możliwe, a może właśnie jakoś wykorzystać do tego. Ja ci powiem, że ostatnio zastanawiałem się jako taki świeży Instagramer, że tak nazwę się bardzo szumnie, ale wiesz, nagrałem wstrząsający film przyrodniczy. To znaczy siedziałem nad Wisłą, niedaleko Torunia, koło Dzikowa. i nagrywałem takie, wiesz, zarośla tuż przy rzece. Szum. Aha. I trwał ten film przyrodniczy ze 3 minuty i tam się nic nie działo, poza tym, że świetnie szumiało i bzyczało i było zielono i w ogóle taka atmosfera, wiesz, takiej przyrody. I taki byłem z tego dumny, tylko zastanawiałem się, czy ja to mogę gdzieś w ogóle zamieścić jako wstrząsający dokument mojego zachwytu. Czy to nie będzie zbyt napuszone?
1: No, jeżeli byś wrzucił, nie wiem, czy wrzuciłeś, to by się ładnie nazywało. To byś trollował social media po prostu.
0: Myślisz? To czekaj, to może ja to zrobię, wiesz, to jeszcze się zastanowię. Wszystko przede mną. Dobra, pomyślę, film cały czas jest. Łukasz Długowski, mikrowyprawy, autor mikrowypraw w Wielkim Mieście w formie książkowej, ale także tropiciel wilków, przewodnik. Człowiek, jak słyszymy, z relacją z drugim miejscem oraz z drugim człowiekiem. To sobie ceni w wyjazdach najbardziej. I tak mniej więcej spróbujmy szukać dzisiejszej odpowiedzi na pytanie, czy wracamy do miejsc, w których kiedyś już byliśmy. Łukasz, słyszymy się pod koniec audycji. Będziemy może mieli naszą sondę już gotową, także zobaczymy, jak to się
1: jak to
0: wygląda.
1: Jest to bardzo ciekawe.
0: Dobrze. Łukasz Długowski, słyszymy się pod koniec. Jeszcze będzie o 12.30 Ola Synowiec, pisarka, reportażystka. Także też zapraszam do słuchania, ale też zapraszam do dzwonienia. Bardzo dobrze byśmy powiedzieli sobie, gdzie są te powroty, ile, jak, dlaczego. Naprawdę. Panie Adamie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że pana słyszę, naprawdę.
2: Ja również i od razu powiem, będę podobnym do pana, pańskiego gościa, do pana Łukasza.
0: Tak.
2: Od lat jeździmy z żoną w zasadzie w dwa miejsca, takie poza, powiedzmy, domem. W Poznaniu mamy dwa takie miejsca. Polska Wieś w Lubuskiem, na polu pod lasem, oraz włoska wieś, Agriturismo Toskanii, w którym byliśmy 6 raz w tym roku, w ciągu ostatnich 7 lat. Jesteśmy zdecydowanie z tych, którzy lubią wracać do ludzi właśnie, do miejsca, które znamy, gdzie mamy spokój, gdzie wiemy, że wypoczniemy. Zdaję sobie sprawę, że jest gro atrakcji, gdzie można pojechać, zobaczyć coś nowego. Śledzę w mediach społecznościowych znajomych, rodzinę, ale szczerze mówiąc, my jesteśmy właśnie z tych, którzy olewają te social media. Nie wiem, może możemy sobie na to pozwolić, ja już jestem bliski 50 i mam tylko Facebooka, Instagram mnie nie interesuje. Jak mnie ktoś tam podeśle, to obejrzę oczywiście, ale to na pewno nie jest coś, co jest priorytetem w naszych wakacjach. Także kolejny raz właśnie byliśmy tu, byliśmy we Włoszech, jeździmy regularnie na wieś, to jest Teściów miejsce w Lubuskiem. Tak. I niczego nam więcej do szczęścia nie potrzeba.
0: Panie Adamie, zaraz zadam jeszcze jedno pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Natomiast oczywiście myślę, że tutaj warto dorzucić jedno pytanie. Czy rzeczywiście możemy się oderwać od social mediów, czyli od Instagrama, Facebooka? Nie wiem, czy te na X-ie funkcjonują takie porady, czy tam... ale raczej nie. To są te dwa główne. TikToku może. Czy umiemy się od tego oderwać i sami wybrać sobie miejsce, do którego byśmy jeździli, które może stać się w przyszłości, albo już jest miejscem, do którego wracamy. Także 510-357-357, proszę dzwonić, a pan Adam jest cały czas z nami. Panie Adamie, ale co pana ciągnie w te miejsca? Tak, bo tutaj Łukasz Długowski mówił o miejscach, jako samych w sobie potrafią przyciągnąć i przyciągać, ale też ludzie, prawda? I te relacje, które się wytwarzają.
2: Zdecydowanie tak, bo to jest fajnie wrócić w to samo miejsce, porozmawiać z kimś, co się wydarzyło w tym roku, co nowego. To nie jest duża miejscowość, to jest mała wioska, tam jedna restauracja, nie wiem, tam 2000 mieszkańców może jest i naprawdę zauroczyło nas to miejsce, to było chyba 7 czy 8 lat temu i od tego czasu jeździmy, to jest taka jakby też baza, gdzie sobie wyjeżdżamy, wiadomo, gdzieś tam kawałek dalej, w różne strony, ale zdecydowanie ludzie i spokój, to jest taka wsi spokojna, ta część bym tutaj zacytował, tam jest cisza, tam nie ma nikogo więcej. Mamy swój domek, swój mały basen do prywatnego użytku.
0: To żyć nie umierać po prostu, jak to się mówi.
2: Dokładnie tak, szczególnie w tych temperaturach teraz to bez nocy, no mogłoby być ciężko, natomiast zdecydowanie polecam.
0: A we Włoszech co jest takiego, co pan państwa ciągnie?
2: Ludzie na pewno, otwartość ludzi, na pewno kuchnia. Na pewno trochę architektura i historia, A jeszcze przy tym wszystkim w zeszłym roku zaczęliśmy się z żoną uczyć włoskiego, bo stwierdziliśmy, że pięć razy byliśmy, to trzeba chyba już jakiś wysiłek dodatkowy ponieść, a to zawsze dobre ćwiczenie dla mózgu też jest, także...
0: No pewnie, ale już coś już mówicie po włosku? Już są te pierwsze zdania? Pojawiły się?
2: No, próby są. Ja jestem trochę odważniejszy w tych próbach. Żona taka jest podpowiadająca, że tak powiem, natomiast trafiliśmy na bardzo fajną grupę. Mamy lektora, który w wieku 14 lat, Włocha, który w wieku 14 lat przyjechał z Livorno do Poznania i tutaj mieszka, także no... Nie, no bardzo fajna przygoda. Już nie wchodzi ten język tak jak kiedyś w podstawówce czy w liceum się człowiek uczył, natomiast...
0: Ale naprawdę, no fantastycznie, że... A jak reagują ci Włosi, do których jeździcie, jak mówicie do nich po włosku?
2: Nie, no bardzo otwarci są. W paru miejscach rzeczywiście trafiłem w zeszłym roku na przykład na takie coś, że próby użycia języka angielskiego to tylko takie jakieś trochę zdziwione spojrzenia.
0: Tak.
2: Ale na pewno nie jest to reguła, natomiast myślę, że to tak samo jak my doceniamy, jak obcokrajowcy starają się naszego języka używać, to jest zawsze fajne. To od razu przyspiesza nawiązanie kontaktu. Czy to w restauracji, czy gdzieś w pubie, czy w księgarni, czy gdziekolwiek indziej.
0: Proszę bardzo. Wie pan co, no pan zaproponował kolejną przygodę językową w tym momencie i to jest dopełnienie tych wyjazdów niebywałe, albo nawet rozwijanie, nie tylko dopełnianie. Panie Adamie, bardzo panu dziękuję. Pozdrowienia dla całej rodziny i wielu wyjazdów w to samo miejsce z małymi zmianami od czasu do czasu, jak będziecie chcieli, po prostu.
2: Jasne,
0: wszystko zależy od woli.
2: Pozdrawiam całą redakcję.
0: Dziękuję bardzo. Pan Michał, dzień dobry panie Michale.
3: Dzień dobry panie redaktorze. Ja to lubię mieszać, szczerze mówiąc. I to mieszam na dwojaki sposób. Po pierwsze, w jednym roku bardzo lubię pojechać do miejsca, które dobrze znam i gdzie byłem, a w drugim pojechać w jakieś zupełnie nowe.
0: Żeby potęsknić za tym znanym, czy w tym znanym, już lubianym potęsknić za wyjazdem w nowe?
3: Szczerze, że w nowe jeżdżę tak bardziej z ciekawości, tak żeby zobaczyć, jak coś wygląda. Przy czym tutaj od razu dodam, że w ogóle nie interesuje mnie, co media społecznościowe mają do powiedzenia na temat tych miejsc. W tym roku to będzie Albania, góry przede wszystkim. Natomiast jak już jadę w miejsce, które znam, to bardzo lubię dorzucać miejsca, w których nie byłem. Albo na przykład nie byłem dawno. No i dla mnie takim miejscem to są szeroko pojęte, do którego bardzo lubię wracać, to są szerokie pojęte Bałkany, zwłaszcza pas od Sarajewa do północnej Dalmacji, ponieważ tam jest trochę mniej ludzi. A jakie są tłumy, to mnie to strasznie drażni. I te Bałkany lubię na tyle, że tutaj za moim poprzednikiem wtórując, w zakresie podstawowym opanowałem język chorwacki. I to sprawiło, że ostatnio jak chciałem kupić oliwę pod Mostarem, podjechałem, musiał zobaczyć sprzedawca na straganie moją tablicę rejestracyjną z Polski, a jednak jak odezwałem się do niego po chorwacku, to rozpromienił się i dokładnie mi opisał, czemu pod Mostarem już nie kupię wiejskiej oliwy, bo wszystko korporacje wykupiły.
0: To pan zrobił jeszcze taki mały reportaż, można powiedzieć, na temat...
3: Tak, tam państwo nie kupujcie oliwy, tam to jest tylko oszukana.
0: Tylko oszukana, no, panie Michale. Ale rozumiem, a długo się pan uczył chorwackiego, bo podobno to jest bliski język.
3: Jest prosty. Ja się uczyłem jeszcze dawno temu przez rok języka rosyjskiego, więc jak ktoś ma i polski, i rosyjski, to nauka takiego języka chorwackiego to naprawdę nie jest wyzwanie. A Chorwaci są narodem kulturowo do nas bardzo zbliżonym, świetnie się z nimi dogaduje.
0: Tak.
3: Bardzo przyjemne miejsce na spędzanie wakacji, ale i jak się nauczy człowiek chorwackiego, to się dogada praktycznie na całych Bałkanach, także...
0: Tak myślę, dobrze, panie Michale, ale jeszcze niech pan powie, gdzie tej oliwy nie kupujemy?
3: W okolicach Mostaru.
0: W okolicach Mostaru, dobrze.
3: Wszędzie wokoło Mostaru, tam nie.
0: Dobrze, będziemy pamiętajmy o tym. Bardzo panu dziękuję i powiem tak, no ten cykl mieszany jest bardzo, bardzo fajny, a w Polsce jest takie miejsce, które pan odwiedza jakby stale, czy tutaj jest improwizacja?
3: Jest. Jest miejsce, do którego wracam cały czas, czasami kilka razy nawet w roku, bo mam niedaleko z Krakowa, to są Pieniny.
0: O proszę, w Pieniny. No też
3: prawda. Tak, ale w długi weekend bardzo nie polecam.
0: No nie.
3: Każdy.
0: Rozumiem, rozumiem. Marszałkowska w Pieninach. Mniej więcej to tak pewnie wygląda. Dokładnie, bardzo panu tak. Dziękuję.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego na Bałkanach i oczywiście z językiem chorwackim. Proszę dzwonić, no widzą państwo, co tutaj można, czego można się dowiedzieć i jak wpływa stałość w uczuciach do danego miejsca, pogłębia relacje z tym miejscem, aż do tego momentu, że zaczynamy się uczyć języka, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Pani Magdalena, dzień dobry pani.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pani się uczy jakiegoś języka, który wynika ze związków dłuższych z wyjazdami na wakacje w to jedno miejsce takie ukochane, wymarzone?
4: Akurat nie, dlatego że to moje miejsce, do którego wracam, jest w Polsce.
0: O.
4: Natomiast chciałabym zaproponować, myślę, wszystkim takie łączenie właśnie dwóch różnych sposobów wypoczywania w czasie jednego, trochę dłuższego urlopu. Od wielu lat robimy tak z rodziną, że pierwsza część urlopu jest bardzo aktywna. Jeździmy, lubimy północ Europy, lubimy kraje nadbałtyckie, więc sobie robimy taki tour, zwiedzamy ile wlezie, męczymy się, oczywiście męczymy się fizycznie, odpoczywamy psychicznie, ale potem drugą część jedziemy w takie jedno miejsce nad morze, polskie morze, nad Bałtyk i mamy tam takie miejsce w dosyć kameralnej miejscowości. I tam już jest taki moment, kiedy nie trzeba niczego zwiedzać, bo już to miejsce dobrze znamy, ale można odkrywać właśnie różne koloryty, różne pogody.
0: Można sobie pobyć po prostu.
4: Tak, pobyć, posiedzieć na plaży, popatrzeć na fale, pochodzić sobie na spacer, czy po prostu posiedzieć w ogródku i to jest taki moment, kiedy można sobie też poukładać w głowie te wszystkie wrażenia z poprzedniego intensywnego wyjazdu i bardzo polecam.
0: O, proszę, to jest ciekawe, żeby pojechać w to stałe miejsce, by nie tylko porównywać z nowymi, ale też by coś sobie uporządkować. To jest fajne. To jest taki trik, zabieg.
4: Dokładnie. To jest też czas, kiedy na przykład porządkuję zdjęcia. Układam fotoalbum z tego wyjazdu, powiedzmy, pełnego fajerwerków. Więc no takie dwa w jednym. Trochę jeszcze przeżywania tego, co było wcześniej, a trochę takiego wyluzowania, chillowania, nie spieszenia się nigdzie, spania wtedy, kiedy się chce spać i nie żadnego harmonogramu tutaj nie trzeba wtedy spełniać. Także bardzo polecam.
0: Dobrze, ale teraz takie mam pytanie, bo tutaj pojawił się temat mediów społecznościowych. Czy pani się tym w jakiś sposób sugeruje? To są jakieś takie elementy, które studiujecie? O proszę, no jednak może nie kusi was to, może w ten sposób bym zapytał.
4: Nie, ja w ogóle jestem daleka od mediów społecznościowych, korzystam tyle, ile muszę, sama nie ujawniam się zbytnio i nie potrzebuję tego zupełnie, a też trochę żyję może dzięki temu, poza takim właśnie nurtem tego, że gdzieś coś trzeba, coś muszę, coś jest trendy.
0: No właśnie, to muszę.
4: Nie, my wybieramy wakacje te, nie te stacjonarne, już odpoczynkowe, tylko te takie zwiedzaniowe, bym powiedziała, może nie po polsku. Wybieramy je sobie bardziej patrząc na to, co nas interesuje, gdzieś czytając jakieś blogi podróżnicze, natomiast nie sugerujemy się zupełnie tym, co jest modne, co jest akurat w danym momencie fajne. Nie lubimy zbytnich upałów, więc więc latem podróżujemy raczej na tą północ Europy, bądź mniej więcej w tym pasie, gdzie myślę, że znajdujemy w Polsce, a jeżeli chcemy zobaczyć południe Europy, to raczej ferie zimowe.
0: No jasne. Pani Magdo, bardzo pani dziękuję w takim razie i udanych odpoczynków i wyjazdów w nowe, powrotów, później tych wszystkich uczt zdjęciowych, fotograficznych, które macie, które sobie sprawiacie w tej małej, kameralnej, nieznanej ze nazwy miejscowości nad Bałtykiem.
4: Nie zdradzam.
0: Rozumiem. Rozumiem. Jest już, bardzo pani dziękuję za to i wszystkiego dobrego. Jeszcze może w wakacje, może pani gdzieś się uda wyjechać na jakąś na przykład mikrowyprawę. Ale jest już z nami Ola Synowiec, pisarka, reportażystka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Ola Synowiec, reportażystka ze świata latynoamerykańskiego, że uściśle, głównie Meksyk, tam kilkanaście lat, bodajże 9 pani spędziła, także bardzo ciekawe, myślę, że spostrzeżenia. Meksyk też swego czasu był modnym kierunkiem, ale nie wiem, czy tylko dla Amerykanów, a dla nas, Europejczyków, Polaków, to chyba też było takie miejsce ekstrawaganckie z jednej strony, a z drugiej strony, no byłem w Meksyku, to było się czym pochwalić na przykład, prawda?
5: Owszem, ja myślę, że Meksyk zyskał bardzo na popularności, szczególnie w okresie pandemii, ponieważ Meksyk był jednym z niewielu krajów, które nie wprowadziło praktycznie żadnych obostrzeń przy wjeździe, więc wtedy też zaczęły przyjeżdżać tam polskie celebrytki, dużo tego było w prasie plotkarskiej. I myślę, że Meksyk stał się w którymś momencie, ja właśnie powiedziałabym, nawet modny pod tym względem, ale nie bez przyczyny, no. Jest przeciekawym krajem, który bardzo polecam.
0: Nie, ja nie chciałem tu absolutnie powiedzieć, że Meksyk nieuzasłużenie cieszył się popularnością, bo jak najbardziej jest co oglądać. No w ogóle przeżywać, bo to jest rzeczywiście wyprawa do Meksyku. Pani tam spędziła 9 lat, no to jest fenomenalny czas. Ja zawsze zazdrościłem, że mogli sobie ludzie zorganizować takie długie, no nie wiem, czy pobyty, czy to jest kawał życia już w tym momencie, prawda?
5: Tak, ale tak naprawdę zaczęło się od krótkich wakacji. Ja w ogóle kiedyś, jak zaczynałam jeszcze pisać dla polskiej prasy, pisałam też bloga, który był generalnie blogiem podróżniczym, ale w końcu stwierdziłam, że Meksyk to jest moje miejsce na ziemi i już nie chcę więcej, tylko chcę głębiej. Chcę wchodzić głębiej w ten Meksyk, poznawać kolejne jego warstwy i po prostu w którymś momencie tam przystanęłam, ale nigdy mnie ten Meksyk nie znudził.
0: Czyli znalezienie miejsca na ziemi. Wie pani co, poznałem kiedyś taką parę bardzo fantastyczną, zresztą cały czas działają w Afryce, Konstantyn i Katarzyna, Katarzyna i Konstantyn, i oni właśnie jeździli po Afryce szukając swojego miejsca i w dalszym ciągu myślę, że próbują je znaleźć, chociaż już czasowo się tam gdzieś zatrzymali. Natomiast no, to już jest ten daleko krok dalej niż wynalezienie tych samych miejsc, do których wracamy co wakacje, prawda? Ja mówię wakacje, bo wakacje to ten moment dla nas cennego, wolnego czasu, który gdzieś spędzamy. Jak pani się na to zapatruje?
5: No, u mnie też się zaczęło to właśnie od wakacji, które się przedłużyły do 9 lat, tak naprawdę. Ale mimo, że teraz już nie mieszkam w Meksyku właśnie od czasów pandemii, to nieustannie tam wracam. I właśnie już turystycznie, poznając coraz lepiej kolejne stany w Meksyku, zwiedzając miejsca, których jeszcze nie znam, jest w tym taki niesamowity urok, kiedy się coraz więcej rozumie, kiedy rozumie się te ślady na murach, kiedy rozumie się, co znaczą napisy, kiedy rozumie się kontekst dlatego, dlaczego ludzie protestują na ulicy. I ja myślę, że mimo, że gdzieś się było, to nie jest to w żaden sposób nudne, a wręcz powiedziałabym takie właśnie głębsze i coraz ciekawsze, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje mi się, że właśnie no, są takie trendy kolekcjonowania, zaliczania miejsc. Oczywiście fajnie odwiedzić wiele miejsc na świecie, poznać ten świat jak najlepiej. Wiele tych miejsc dostarcza wielu inspiracji i przemyśleń, ale warto się zastanowić, ile w tym jest właśnie takiego kolekcjonowania, odhaczania, tak. Jak to wpływa na to, jak patrzymy na dane miejsca, co to znaczy być w danym miejscu, żeby tak naprawdę w nim być i jak to wpływa na naszą relację z tym miejscem, z ludźmi, którzy tam są. Także no myślę, że ten trend tego, ten trend slow, żeby gdzieś właśnie zostać na dłużej i trochę się wtopić w dane miejsce, no ma nie tylko pozytywny wpływ na nas, ale też na naszą relację z danym miejscem i na samo to miejsce i jak funkcjonuje ta relacja turysta miejscowy.
0: No tak, tylko też oczywiście nie należy mieć do siebie pretensji, jeżeli się za mocno gdzieś nie wniknęło, no bo to się nie da tak od razu, prawda? To trzeba jednak mieć pewnego rodzaju, no czy rytm, czy no właśnie spędzić tyle czasu, no ja nie mówię, że 9 lat, no ale może trochę więcej niż tydzień, prawda?
5: Oczywiście, każdy z podróży wyciąga coś innego. Nie możemy też oczekiwać, żeby każdy tutaj chciał, przygotowywał się do tego, jak nie wiem, do wielkiej gry w telewizji, do tego wyjazdu. Niektórzy chcą po prostu odpocząć, oczywiście, i nie ma lepszych ani gorszych podróży. Chodzi o to, żebyśmy mieli z tego to, co dokładnie z nich chcemy, ale myślę, że warto czasami się nad tym zastanowić, czego oczekujemy, z czym tam jedziemy i czy to tak naprawdę jest nasza potrzeba, czy może właśnie właśnie jakiś wykreowany trend.
0: No wykreowany trend, wie pani, to może być czasami coś takiego jak tani bilet lotniczy, prawda? Chociaż tutaj ja bym się zastanawiał, że tani bilet lotniczy, zupełnie nieznane miejsce dla nas, to jest, jak pani myśli, czy to jest zrządzenie losu, dar od losu, szansa na coś, czy raczej nie wchodźmy w takie losowe wybieranki, na przykład, że trafił nam się, jest gdzieś otwarta bramka z tanimi biletami, no na przykład do Meksyku chociażby.
5: Ja myślę, że to jest wszystko to, o czym pan mówi i w każdym przypadku pewnie będzie inaczej. To może być właśnie ciekawy impuls do poznania miejsca, na które, no, którego nigdy zwykle byśmy nie pojechali, więc ja bym tego w żaden sposób nie oceniała, nie wartościowała.
0: Nie wartościować, prawda? Też jest za dużo filozofii, to też nie jest dobry pomysł na wybór miejsca. A w Meksyku to gdzie pani tak najczęściej wraca? Jest takie miejsce, jest taka miejscowość, nie wiem, region, do którego no właśnie ten powrót jest zawsze nie nudnym, nie jakimś specjalnym poświęceniem, tylko właśnie tym czymś, co daje radość.
5: No na pewno to miejsce, w którym mieszkałam, czyli San Cristobal de las Casas w Chiapas, przepiękne miejsce. I myślę, że to też jest taka kolejna wartość dodana do wracania w to samo miejsce, bo to nie jest tak, że jakby jesteśmy w danym miejscu, zobaczyliśmy, mamy odhaczone, ponieważ te miejsca cały czas się zmieniają. I to odwiedzamy dane miejsce w konkretnym czasie, a to samo miejsce 5-10 lat później może wyglądać inaczej. I obserwowanie tych zmian, kierunku tych zmian, tego jak ta turystyka wpływa na te zmiany, wydaje mi się, że też w tym wszystkim jest bardzo ciekawe, bo podróż to nie jest tylko podróż w przestrzeni, ale także podróż w czasie i dlatego też myślę, że warto w dane miejsca wracać, bo one się po prostu zmieniają.
0: Tak mi się, tak pomyślałem o tej wielkiej grze dla ludzi, którzy podróżują w wiele miejsc. Czy co, jakby to wyglądał taki teleturniej? Mam wrażenie, że byłoby ciekawie, prawda?
5: No tak, ale wiadomo, fajnie się przygotować do podróży w jakiś sposób, bo wtedy więcej z tego wyciągniemy. Możemy też podróżować trochę bardziej etycznie, kiedy dowiemy się, gdzie te nasze pieniądze zostawić, gdzie je lepiej zostawić, ale też jak gdyby jedziemy tam, żeby odpocząć, więc no nie dajmy się zwariować. Tak, to nie jest kolejny egzamin, no właśnie, na zaliczenie, żeby... tylko nasze wakacje.
0: Ale wielka gra już to naprawdę, widzę to w oczami wyobraźni, bo pamiętam ten teleturniej i to jest naprawdę, zastanawiam się nad taką radą ekspertów, bo tam zawsze siedzieli tacy profesorowie, którzy wiedzieli najwięcej w danej tematyce. To by było też ciekawe, takie spory pomiędzy ekspertami, czy uczestnik dobrze odpowiedział na pytanie. Dobrze, wielka gra podróżników.
5: Ja myślę, że to mógłby być ciekawy format.
0: No właśnie, może, wie pani co, może ktoś słyszy i zaraz, może trzeba zastrzec, żeby było, że to jest pomysł pani przecież zgłoszony tutaj w co państwo lata. Wielka gra podróżników. Bardzo dziękuję, słyszymy się pod koniec audycji. Ola Synowiec, pisarka, reportażystka ze świata latynoamerykańskiego, głównie Meksyk, a także, no właśnie, dzieci szóstego słońca, w co wierzy Meksyk, a także na poboczu Ameryk pieszo z Panamy do Kanady, wyróżniona Nagrodą Magellana, książka z Arkadiuszem Winiatorskim, przepraszam, napisana. Także słyszymy się pod koniec audycji. Czas na naszych słuchaczy, ja cały czas czekam na państwa opowieści. 510-357-357, 510-357-357. Pan Kuba, dzień dobry.

0: Polsce i Bory Tucholskie też w Polsce. Ogólnie to wychodzimy z takiego założenia, że Polska jest tak piękna pomiędzy majem a sierpniem, że szkoda opuszczać ten nasz kraj. Ewentualnie zahaczamy tutaj o jakieś pobliskie kraje ościenne, natomiast nie wyjeżdżamy nigdzie dalej. Mhm. Ale w ramach tego hybrydowego właśnie zwiedzania staramy się też takie może krótsze pobyty organizować sobie, wychodzić z tej strefy komfortu i wyjeżdżać w nowe miejsca. I akurat dzisiaj jesteśmy też po bardzo udanym weekendzie na polskim wybrzeżu w okolice Ustki, Rowów, mała miejscowość pod Dąbie. Przepiękne klify nad Bałtykiem, jestem po prostu oczarowany tym miejscem. Zwiedzaliśmy te tereny na rowerach docieraliśmy w miejsca, w które ciężko dotrzeć być może pieszo, bo są one dosyć oddalone od głównych szlaków. Samochodem też blisko nie da się podjechać, także w ogóle polecam taką turystykę rowerową, pojechać w jakieś miejsce z rowerem i tam w promieniu 15-20 kilometrów sobie te tereny penetrować, bo naprawdę można dotrzeć do tak pięknych miejsc, do których ciężko byłoby dotrzeć w inny sposób, więc takie hybrydy, z jednej strony miejsce znane i lubiane, ale z drugiej strony też wychodzić z tej strefy komfortu, bo naprawdę można odkryć przepiękne lokalizacje w naszym kraju.
1: A to znane i lubiane, to czym tak kusi najbardziej? Ludźmi, czy tym, że tam właśnie ten spokój można odzyskać? Jak to wygląda?
0: Dokładnie to. No, Bory Tucholskie to jest takie miejsce, gdzie jeździmy całą rodziną i tam do takiej agroturystyki, do naszych, że tak powiem, już znajomych, przyjaciół. Ludzie, cisza, spokój, sentyment, prawda, bo jest mnóstwo wspomnień z tymi miejscami związanymi, a Beskid Niski też miejsce nieodkryte i bardzo dobrze przez większość ludzi. Przepiękne widoki, panoramy, zieleń, przepiękne lasy, no, strumienie, także miejsca przepiękne i pomimo tego ja mieszkam osobiście w Trójmieście, więc to jest bardzo daleka wyprawa i zawsze głowa mnie boli, jak myślę o tym, że mamy tam jechać, to jak już tam jesteśmy, to nie chce się wyjeżdżać.
1: To głowa boli przed wyjazdem, że trzeba wracać już, prawda?
0: Nie, że trzeba jechać.
1: Że trzeba jechać, ja wiem. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Wszystkiego w takim razie dobrego i wypadów, tych krótszych i tych dłuższych życzę, jak najciekawszych, nie jak najwięcej, tylko jak najciekawszych. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Michale. Przede wszystkim cieszę się strasznie, że do pana się dodzwoniłam, bo od początku państwa patronką jestem, ale jeszcze nigdy nie miałam okazji z panem rozmawiać. A pan tak cudownie wita słuchaczy i tak się cieszę, że to jest czysta przyjemność.
1: Pani Magdaleno, dziękuję bardzo. No aż spłonąłem teraz odrobinę, także, ale dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że panią słyszę.
2: Panie Michale, ja jestem taką osobą, myślę, że jednak chyba nadal większością naszego społeczeństwa, gdzie budżet jest bardzo ciasny i tak naprawdę wyjazd na tydzień, na wakacje, to jest wszystko, na co mnie stać, mimo pracy zawodowej, mimo tego, że bardzo się staram. I muszę powiedzieć, że z dwójką dzieci upodobałyśmy sobie, bo to są dwie córki i ja jestem samotną mamą, takie super gospodarstwo agroturystyczne w Tyliczu,
1: tak,
2: koło Krynicy Górskiej. I my tam jeździmy dlatego, że po pierwsze cudowni ludzie prowadzą to gospodarstwo, po drugie prowadzą kuchnię taką organiczno-ekologiczną. My zawsze wybieramy pakiet z wyżywieniem, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem świadomym konsumentem. Staram się bardzo mocno kłaść zdrowie na talerzu. Zresztą słucham pani Kasi Pruchnickiej, no i nie wypada inaczej.
1: No proszę bardzo, Katarzyna Pruchnicka, bistro w soboty rano.
2: Oczywiście. Ale tak naprawdę, mimo tego, że jeździmy w to samo miejsce, tam mam animację dla dzieciaków, więc jest czas i dla siebie, i na dobrą książkę, i na to, żeby pokorzystać z basenu, który też tam jest. Staramy się gdzieś tam samochodem podjechać co roku w nowe miejsce i zwiedzamy, a to Bartnik Sądecki, a to jakieś właśnie strumienie, krajobrazy. Łazimy po tych górach, chociaż czasu jest mało, ponieważ państwo, do których jeździmy, oferują w czasy z pełnymi animacjami dla dzieciaków. No to właśnie, żeby taka mama jak ja mogła mieć trochę czasu dla siebie i to jest cudowne. No chciałabym jeździć i do Australii, i tam, gdzie Tomek Gorazdowski jeździ motorem i nie tylko,
1: tak,
2: bo to są moje marzenia, no ale niestety, no, pasy brak, ale i tak nie narzekam, bo myślę, że Polska jest tak piękna, że wyjazd nawet właśnie te 2 godziny poza dom, ja mieszkam

0: centralnej Polsce, w województwie łódzkim, ale zawsze staram się szukać gdzieś po internetach fajnych miejscówek, żeby nawet na krótkie wypady weekendowe zabierać dzieci we wakacje i to jest to, co myślę, że bez wielkich pieniędzy możemy zawsze zrobić, zwiedzić, zobaczyć i cieszyć się. I słuchać oczywiście zawsze 357.
1: O, proszę bardzo, no tutaj jak pani to pięknie, ten wywód logiczny był po prostu niesamowity i ta końcówka rzeczywiście to jest, bardzo dziękuję, bardzo miłe to jest.
0: Dziękuję, dziękuję, ale Na Dachu Świata to też jest moja ulubiona audycja i zawsze piątki między 12 a 14, nawet i w pracy, na słuchawkach, tam słuchane, bo to bardzo poszerza horyzont, bardzo edukuje i bardzo pokazuje, jak naprawdę żyje i dlaczego funkcjonuje tak, a nie inaczej cały ten świat. Także dziękuję za pana wszystkie audycje.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Magdaleno. No nie wiem, no naprawdę już, jak to się mówi, bęben pychy pełen. Także bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam i życzę naprawdę
0: pozdrawiam, ale panie Michale, ja mimo braku finansów do lądku w tym roku się wybieram. To były oszczędności bardzo mocne, ale ja jadę na cały festiwal górski. Mam nadzieję, że pan w tej dużej ekipie Radia 357 też się znajdzie i że będziemy mogli osobiście porozmawiać.
1: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale naprawdę polecam. Festiwal Górski w Lądku Zdroju jak najbardziej. Tam będzie Tomek Gorazdowski, także będzie mogła pani też porozmawiać o różnych wyprawach. Także bardzo dziękuję pani Magdo, bardzo wszystkiego dobrego i przechodzimy do następnego słuchacza. Panie Marcinie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, to ja?
1: Dzień dobry, ja to tutaj, ja. To ja.
2: Tak, to ja. Dzień dobry, dzień dobry. Nigi, to się kłania. Panie Michale, co? Coś jakieś rzeczy?
1: Nie. Dziedzica, już sobie wszystko przypomniałem. Pan Marcin z Nidzicy, dzień dobry.
2: Panie Michale, dzień dobry. Ja powiem tak. Zastanawiałem się, czekając na linii, jak sobie to wszystko ułożyć, to, co chcę powiedzieć. Bo ja przede wszystkim jeżdżę, jeżeli już gdzieś jeżdżę, to jeżdżę po kraju, a najczęściej to gdzieś po tej swojej bliskiej okolicy, bo Mazury, Warmia to jest region przepiękny, więc odkrywam go z rodziną. I właśnie, i tak zastanawiałem się, bo z jednej strony oczywiście jest kwestia tego lokalnego patriotyzmu, czyli takiego zamiłowania do tego, co nasze, ale z drugiej strony fakt jest inny, niezaprzeczalny, że człowieka po prostu nie stać, tak? Jak posłuchałem o tych wszystkich dalekich wyprawach, no to fakt jest taki, że ten budżet jest zawsze gdzieś ograniczony, chociaż z drugiej strony też sobie myślę tak, że wolę i mam takie możliwości gdzieś pojechać w okolicy najbliższej, tak? Pojechać, pokręcić się gdzieś po Mazurach, po Warmii, zwiedzić najpierw tę swoją małą ojczyznę. Ja zawsze też o tym to podkreślam, jak turystów gdzieś na zamku oprowadzam, że te nasze małe ojczyzny. My tak jak pytam ludzi zawsze, kiedy witam ich na zamku, to pytam ich, skąd pochodzą. I proszę mi, panie Michale, uwierzyć, że zdarza się często, że ludzie mówią tak, jesteśmy z okolic Warszawy. To ja zawsze tak dopytuję, tak zawsze tak. Dociskam, mówię, a z jakiego miejsca konkretnie? I ktoś mówi jakąś tam nazwę miejscowości, której powiedzmy nie znam, gdzieś się z nią jeszcze nie zetknąłem. I zawsze wtedy jeszcze dopytam, a co jest ciekawego u was w okolicy do zobaczenia? I czasami zdarza się tak, że muszę z tych ludzi to wyciągać, dosłownie wyciągać, bo właśnie ta lokalna turystyka, te takie nasze małe właśnie, to co też już padło u kilkorga słuchaczy, te mikrowyprawy, takie malutkie, pojechać na dzień, na dwa i to jest naprawdę coś wspaniałego. No oczywiście tak, do końca sierpnia zapraszam, bo w dni parzyste jeszcze straszę trochę na tym zamku.
1: Zamek w Nidzicy, proszę Nidzicy, bardzo.
2: Tak, w Nidzicy straszę na zamku, więc zapraszam naprawdę jak najserdeczniej dobrze. Wszystkich 357. A z miejsc, które mogę polecić też w okolicy, troszkę dalszej, to mili państwo, jak będziecie w okolicy Wielkich Jezior Mazurskich, to zajedźcie do miejscowości, która się nazywa Kobułty. W Kobułtach są po ruiny dawnego ewangelickiego kościoła. Została z niego wieża, ale w tej wieży lokalna społeczność zrobiła taką właśnie, nie wiem, co to nazwać, izbą pamięci, może nie, bo to zbyt pompatycznie brzmi, ale takie właśnie ludowe muzeum. Wspaniale po nim oprowadza pani Ela.
1: Dobrze.
2: I to jest naprawdę...
1: Kobułty, miejsce... Paniela, były Kościół Ewangelicki, ruiny, tak ale jest. W nich bardzo ciekawe muzeum. Dobrze?
2: Dokładnie.
1: Panie Marcinie, dokładnie. Wszystkiego dobrego. Proszę wszystkiego dobrego, straszyć pozdrawiam. Zdrowo przez jeszcze resztę wakacji. Także dziękuję bardzo. Pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry. Ja wracam co roku, właśnie na świeżo wróciłam tak. z Mazur. I bardzo, bardzo wszystkim polecam.
1: Czyli znowu pani wróciła z Mazur, tak?
3: Tak, w sobotę wróciłam z tygodniowego rejestru po Mazurach. Coś pięknego. Wszystkim polecam. I chciałam jeszcze powiedzieć, że w tym roku był to rejestr wyjątkowy, ponieważ udało nam się w Sztynorcie spotkać panią Joannę Pajkowską. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, że jest to Polka, która pierwsza samotnie płynęła w świat bez zawijania do portu na jachcie żaglowym. Przesympatyczna, ciepła osoba. No i oczywiście trafił nam się też akcent trójkowy, ponieważ udało nam się w Sztynorcie spotkać pana doktora Tomasza Rożka, a także wysłuchać na żywo jego audycji Pytania z Księżyca w piątek z zimnego kąta.
1: Proszę bardzo, no tyle atrakcji.
3: Także wyjątkowa atrakcyjny rejs.
1: Aha.
3: I naprawdę polecam Mazury wszystkim, albo z wody, albo z lądu, a z wody to już jest w ogóle niesamowite. Za każdym razem jest to wspaniała przygoda, niezapomniane wrażenia, co roku nowe miejsca, także naprawdę fantastycznie, a szczególnie północna część Wielkich Jezior Mazurskich.
1: A jak spotkanie z panią Joanną Pajkowską, no bo o to nie mogę nie zapytać. Udało się pani z nią porozmawiać osobiście,
3: tak,
1: czy tak?
3: Tak, tak. No. Zauważyliśmy ją stojąc właśnie na kei w Sztynorcie, szła do swojego jachtu, wyszliśmy, że tak powiem, zaczepiliśmy. Przesympatyczna osoba poopowiadała nam o tym swoim rejsie i naprawdę no... Fantastyczne spotkanie, 15 minut rozmowy, ale tak ciepły i otwarty osoby naprawdę dawno nie spotkałam, która była tak chętna do opowieści o tym rejsie i nawet mamy uwiecznione to spotkanie na zdjęciach.
1: Joanna Pajkowska, pierwsza Polka, która odbyła samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów. Tak przynajmniej można wyczytać 2018-2019 rok.
3: Dokładnie.
1: 216 dni, 16 godzin, jacht, fan.
3: No, tak jest.
1: Naprawdę zazdroszczę. To jest... No widzi pani, no czyli można wyjeżdżać w to samo miejsce, no ale tylko, że w pani przypadku to jest trochę podstępne, bo pani pływa jachtem po jeziorach mazurskich, więc to nie jest tylko jedno miejsce, stacjonarne, czyli to jest
3: ale
1: to, co całe...
3: Ale Sztynort jest zawsze na mapie, punktem na mapie, którym jest stałym miejscem odwiedzin naszych. Zawsze jesteśmy w Sztynorcie, a od 2 czy 3 lat bodajże odwiedzam również Memułak.
1: Bardzo...
3: Tutaj propagowany w 357.
1: Dobrze. W 357. Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Wie pani co, w naszej sondzie, czyli czy wracamy do miejsc, w których kiedyś już byliśmy, na tak 74%, na nie 26%. Czyli no, większość, dużo ludzi jednak decyduje się powracać. Jestem ciekaw, jakie są motywy tych powrotów. Czy tylko, bym powiedział, no takie romantyczne, związane z miejscem, czy może ekonomiczne? To jest też ciekawe, ile tego jest. Jak pani myśli?
3: Myślę, że to są te dwie składowe.
1: Natomiast
3: tak, myślę, że tak, że jednak to jest takie chęć odwiedzenia tych samych miejsc, a jednocześnie no jednak koszty w dzisiejszych czasach podróży są dość znaczne, aczkolwiek no można też znaleźć sobie jakieś podróże naprawdę za niewielkie pieniądze i odbyć krótkie, ale myślę, że takie sentymentalne miejsca naprawdę warto do nich wracać i sprawdzać, jak się zmieniają, bo naprawdę są ogromne zmiany.
1: Proszę bardzo.
3: Są ogromne zmiany. Nie zawsze są to zmiany na lepsze, ale jednak, no mówię, ja z tym sentymentem na Mazury wracam co roku. Staram się
1: I chociażby Sztynot, proszę bardzo. I Sztynot tak. potrafił zaskoczyć w tym roku.
3: Tak,
1: pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Życzę wielu zaskakujących pozytywnie momentów w wakacji podczas wyjazdów na Mazury i podczas rejsów. Bardzo dziękuję. Z nami już są ponownie Ola Synowiec, pisarka, reportażystka, 9 lat w Meksyku, autorka książek, ale i również jest Łukasz Długowski, mikrowyprawy, autor mikrowypraw w Wielkim Mieście, tropiciel, wilków, przewodnik. Witam państwa serdecznie jeszcze raz. Pani Ola Synowiec, do pani pytanie na początek. No właśnie, można porównywać latami, jak zmienia się dane miejsce. To pani też o tym mówiła.
4: Dokładnie tak. Nie wiem, czy państwo na przykład, jeśli państwo byli 20 lat temu w Radomiu, a teraz w Radomiu, to jest zupełnie inne miasto dla przykładu. Ale... warto wrócić do Radomia.
1: No właśnie, ale wie pani co, to sobie warto, jak już robimy te zdjęcia telefonem, to warto może rzeczywiście robić takie porównawcze. To by było, to jest coś. Jak pani myśli?
4: Takie doświadczenie. Oczywiście, jak najbardziej. Czasem myślimy o podróżach w takiej skali, powiedziałabym, właśnie przestrzennej, że widzimy świat jako mapę, tak? A tak naprawdę świat to też jest ta skala czasu. I myślę, że w tej kategorii, tej drugiej, czasoprzestrzennej kategorii, warto na te podróże też czasem patrzeć.
1: 74% versus 24% to jest tyle osób wraca, no większość wraca w to samo miejsce. To jest też ciekawe zjawisko. Łukasz Długowski, do ciebie pytanie. No właśnie, ty mówiłeś relacje z drugim człowiekiem, relacje z miejscem. Ola Synowiec mówi, skala czasu również, to też jest nie tylko skala na mapie. No to są ciekawe filozoficzne podstawy do naszego podróżowania i takiego opisu naszego podróżowania.
5: Ale też no, cieszy mnie ten wynik.
1: Prawda?
5: Bo myślę, że te powroty do miejsc, w których byliśmy, one też zapewniają przeżycia... no inaczej niespotykane. To taki pierwszy przykład z brzegu, moje najciekawsze spotkanie z wilkiem, to było po tym, jak mieszkałem kilka miesięcy w Puszczy Białowieskiej w trakcie COVID-u. Nad jedną łąką kołowały kruki. Poszedłem sprawdzić, czy tam czasami wilki czegoś nie ubiły. Wilków nie było, ofiary nie było, ale stoję sobie na tej łące, zachodzi słońce za mną i nagle słyszę wycie z lasu. Myślę sobie, o, no to sprawdźmy. No i odwyłem na to wycie. Ten wilk odwył do mnie, ja znowu odwyłem, i on znowu, i zaległa cisza. No i wtedy sobie pomyślałem, no dobra, no to chyba nic z tego, to się nie zobaczymy, ale na wszelki wypadek przykucnąłem, żeby nie wyglądać jak człowiek, bo wilki się boją ludzi. I po chwili ten wilk stanął naprzeciwko mnie, byliśmy od siebie jakieś 30-35 metrów i to spotkanie trwało dobre 5 minut, a trzeba wiedzieć, że zwykle jak się spotyka wilka w lesie, to trwa ułamek sekundy, coś przebiegło przez las, I to był wilk właśnie przez drogę. No i te 5 minut na siebie patrzyliśmy, sprawdzaliśmy. Ja tak pewnie temu wilkowi trochę nie pasowałem, bo wyje jak wilk, śmierdzi jak człowiek, ma kształt dzika. Coś tu jest nie tak. No i po tych 5 minutach to chyba była wilczyca. Ona pobiegła z powrotem do lasu, zawyła z tego lasu i z mojej prawej strony odezwała się cała wilcza watacha. Nie da się takich rzeczy trafić, nie wracając do tych samych miejsc, nie poznając, nie rozumiejąc i tak dalej. Więc ja jestem za tym, żeby wracać, bo tam się dzieją po prostu najpiękniejsze, najbardziej wyjątkowe rzeczy. I w relacji z ludźmi, ale też i w relacji z przyrodą.
1: Ola Synowiec chyba potwierdzi pani tą tezę, prawda? I to spostrzeżenie jeszcze na koniec.
4: Tak, te powroty, szczególnie właśnie do miejsc, gdzie byliśmy i spotkanie kolejny raz tych samych ludzi sprawiają, że te relacje stają się wchodzą na zupełnie inny poziom. Więc ja myślę, że w podróżach też w dużej części chodzi o te relacje z innymi ludźmi, relacje z miejscem i na pewno te powroty je ułatwiają, polepszają, zacieśniają.
1: No, pani Małgorzata popłynęła kolejny raz do sztynortu i proszę bardzo, spotkała Joannę Pajkowską, polską żeglarkę, prawda? No to jest też bardzo ciekawe. No, myślę, że to wspomnienie będzie przez ten rok pulsowało gdzieś tam co jakiś czas w głowie, prawda? Tak już zupełnie na koniec teraz pytam, Aniolu.
4: Dla mnie to jest bardzo bliskie, bo ja właśnie jestem w samochodzie, wracam kolejnym roku z tego samego miejsca, czyli z Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. To jest cudowne miejsce na ziemi, nie wyobrażam sobie sierpnia w innym miejscu, więc cały czas to we mnie rezonuje. To, że po prostu wracam w to samo miejsce, na ten sam festiwal, gdzie co roku są ci sami ludzie i myślę, że dzięki temu, już abstrahując od filmów, to też dodaje temu wszystkiemu niesamowitej magii.
1: I dobrze, i w ten sposób oto wyciągnęliśmy z Oli Synowiec miejsce, do którego wraca między innymi, czyli Zwierzyniec. Proszę bardzo. Nie tylko Meksyk, tak? No jeszcze Łukasz?
5: Ja tutaj w kontekście tego sztynortu dodam, że ja przez parę lat wracałem na Mazury. Te Mazury mniej znane, bo nie te z dużych jezior znane, tylko z pagórków, Mazury garbate. I skończyło się tym, że się ostatecznie tutaj przeprowadziłem i od 4 lat tutaj mieszkam. I znowu dzięki temu, że tutaj wracałem, raz mam wyjątkowe miejsce do życia, bo tak. Siedzę sobie teraz właśnie nad stawem, który mam za oknem i przed chwilą przeleciał bielik, ale też niesamowitą grupę ludzi, którzy tutaj mieszkają i to też jest możliwe, te więzi społeczne, też są możliwe tylko dzięki temu, że tutaj wracaliśmy i tak pogłębialiśmy te relacje i poznawaliśmy ludzi i byliśmy tutaj, oddawaliśmy czas, oddawaliśmy nasze zaangażowanie.
1: I to później wraca.
5: I skończyło się fenomenalnie.
1: Ola Synowiec pojechała przecież na wakacje do Meksyku i została 9 lat. Bardzo wam, bardzo dziękuję i oczywiście państwu, którzy dzwonili ze swoimi opowieściami. Ola Synowiec, Łukasz Długowski, Michał Żakowski, bardzo dziękuję. Audycję wydała Wioletta Myszkowska, zrealizował Tomasz Matlingiewicz.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Minęła to wtorek, 18 dzień sierpnia. Krystian Hanke, kłaniam się Państwu. Szymon Kulisz program zrealizuje, Paulina Kozion-Bąk wydaje. Cała ekipa poranka odmelduje się tutaj do godziny 9. Będzie jeszcze okazja przedstawić wszystkich. Oj, będzie się dzisiaj działo. Warto zajrzeć do aplikacji, tam jest mała zabawa. No może nawet nie taka mała, a może wreszcie coś rozstrzygniemy raz na zawsze i zakończymy spory i swady, jak to mawiał klasyk. Ale na początek... Maniakalni ulicznika z nadzieję, jak znalazł?

0: Nie wiem, Manic Street Preachers, a jednak trochę The Cardigans, prawda? Nina Persson z gościnnym udziałem właśnie w gościnie u Manic Street Preachers. Tak można by to ująć. 5 minut po godzinie 6. Popadało nocą, popadało wieczorem, popadało to tak łagodnie powiedziane. A co będzie dziś w pogodzie? Pogoda bardzo się nie zmieni, zachmurzenie duże wciąż, choć możliwe są większe przejaśnienia. Pod wieczór miejscami są możliwe również rozpogodzenia, czyli stopień więcej. Miejscami przelotne opady deszczu jednak będą nam towarzyszyć, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Prognozowana suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju nawet do 20 mm miejscami. Temperatura maksymalna od 18 stopni do 21, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich. Tam około nawet 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami w czasie burz, zwłaszcza w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr będzie z północnego zachodu i z zachodu. Tu się ustabilizował, można powiedzieć nawet. Wysoko w Karpatach porywy do 65 km na godzinę. Jak to będzie wpływać na nasze samopoczucie, to powiem Państwu po godzinie 7.30 w prognozie pogody. Jak wyglądać będzie mapa, jeśli chodzi o miasta i temperaturę. Temperatury przewidywane w najcieplejszym momencie dnia. O tym powiem już za niecałe pół godziny.
1: Radio 357.
0: Stały słuchacz pan Wiktor pozdrawia z trasy. Pan Wiktor jest kierowcą międzynarodowym z ciężkim ładunkiem, załadunkiem zwykle z tyłu. No ale też tak refleksyjnie dzisiaj napisał: napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki. Herbatki z cukrem bez cytrynki, tak powiedziałem. Tak mówił nam Jan Fryczek od Dario właśnie w rozmowie z Poziomką w serialu Ślepnąc od świateł. 6,5 minuty po 6.00.

poranku gramy w Radio 357. Proszę dzwonić do nas 510-357-357 albo nagrywać głosówki, jeśli państwo mają telefon z aplikacją Radia 357, do czego oczywiście zachęcamy. Tam wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk i nagrać się. My to wszystko odbierzemy w właściwie mgnieniu oka, tak można powiedzieć. Kto woli pisać, tekstówki są do państwa dyspozycji oraz mail ranek@radio357.pl. No właśnie, deszcz płaczliwy prosto z nieba, żal strat z tego powodu, ale jest lżej w oddychaniu i ziemia choć trochę nawodniona, pewnie większość wody jednak nie wchłonęła, pisze słuchaczka. Rzeczywiście takie deszcze dość gwałtowne, to one nie sprzyjają. Wolimy takie mrzawki. O, mrzawki albo troszkę łakniemy jak kania dżdżu na przykład. 9,5, nawet już 10 minut po godzinie 6. Troszkę takich letnich przebojów zabrakło w tym roku. No to sięgniemy po te sprawdzone.

0: Kto jeszcze pamięta panią Nataszę? Oj, pamiętają uczestnicy festiwalu Bittersweet z poprzedniej edycji tegoroczna. Także fantastyczna, zbiera znakomite recenzje, chociaż jak to z festiwalami i niezadowolonych nie brakuje. Zostawmy to. Proszę pamiętać, że dziś wtorek, ale piątek nadejdzie bardzo szybko.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I proszę zagłosować absolutnie. Jest to sprawa no, priorytetowa dla fanów muzyki i słuchaczy Radia 357. Na przykład na pana Leona. Bardzo proszę, będzie pani zadowolona, głosując na Nie, to za dużo już. 14 minut po godzinie 6. Ranek Małparadio357.pl 510-357-357 to numer telefonu. Tekstówki, głosówki. Ja wszystkie was... No dobrze.

0: takim tanecznym krokiem dobrnęliśmy do 17 po 6, jeśli można takiej formy ująć, właściwie użyć. Niech Państwa nie zwiedzie ten deszcz, bo oczywiście, że czekaliśmy na niego i oczywiście, że trochę go ziemia wchłonie, ale jednak sporo też wyparuje, a tego deszczu i tej wody w glebie jest ciągle mało i słowo susza krąży nad Europą od kilku tygodni. Jakie przełożenie na plony ma europejska susza i rekordowe na przykład niskie plony we Francji, ale nie tylko w innych krajach? Rekordowe niskie od 40 lat. O tym dziś będziemy mówić w ranku.
1: Sucho jest, no podlewa się cały czas. Cały czas taśmy chodzą, woda chodzi. Koszta. To też mąż jak truskawki to tak ustawiały deszczownie, żeby od razu trochę zboże podlewała.
2: Na przykład obecnie mamy problemy z kalafiorem. Kalafiory przez czerwcowe upały zostały bardzo plantacje uszkodzone, zniszczone, więc teraz podaż jest niewielka i one są no, bardzo, bardzo drogie. Czasami w ogóle ich na rynku nie ma. Teraz niestety kosztują około 10.
3: To jest cena hurtowa.
2: Tak.
0: To jeden z tematów, na który zapraszam dziś do dyskusji, również do godziny 9. Rzecz omówimy sobie także przed godziną 8. Przed 7 jeszcze zajrzymy do porannej prasy, a po 7 z doktorem Tomaszem Rożkiem odpowiemy na kolejne pytanie z Księżyca. Dziś będzie pytanie, ach, zatrzepotałem rzęsami, ale nie mogę powiedzieć o czym dokładnie. Po 7.30 pojawi się tutaj Mateusz Kuźniewski, czyli ambasador turnusu górskiego, który rozpoczął się wczoraj w Radiu 357. W związku z tym też mamy dla Państwa zabawę w aplikacji. Proszę zerknąć. Może są wśród słuchaczy Radia 357 także bieszczadnicy. No tu znów zatrzepotałem rzęsami, bo wiem, że są i no, na pewno są. Zabawa jest oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, a na tym oku te rzęsy. Ale dlaczego ja ciągle o tych rzęsach? A to się wszystko okaże kwadrans po godzinie 7. Po godzinie 8 porozmawiamy dziś o Dniu Wolności Sektora Prywatnego z doktorem Mateuszem Benedykiem z Instytutu Edukacji Ekonomicznej. Porozmawia Ola Żaczek. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, bardzo proszę także pisać. Ola za chwilę się zresztą także w studiu pojawi. A po 8.35 usłyszymy się z Cyber Magdą. Dziś będzie o nieznośnej grafomanii tych bogaczy. Jakkolwiek zagadkowo to brzmi, można się domyślić, o czym Magda dziś Państwu opowie. Kwadrans przed 9 muzyczny goniec, a tuż przed 9, oczywiście jak to w każdy wtorek, Łukasz Błąd zajrzy do kalendarza. Latko leci, latka lecą, no i tak to wszystko się nam pięknie, mam nadzieję, ułoży, także z Państwa udziałem. Jeśli mowa o kalendarzu, to warto zerknąć do tego muzycznego również, bo no właśnie, to jest okrągła rocznica. 40 lat minęło, jak ten album ukazał się na rynku i cieszył nas, bardzo nas cieszył, kilkoma nagraniami, a zwłaszcza tym jednym. No tak było. Można powiedzieć, to jest hit, panie Hawranek.

0: No i można sobie pokrzyczeć też, jeśli ktoś lubi pośpiewać. Mam nadzieję, że w niektórych miejscach to się odbyło, żeby gardło też tak już naoliwić i przed przyjściem do pracy można było już śmiało powiedzieć wytrenowane 24 minuty po godzinie 6.
1: Ranek 357.
0: Tymczasem ziemia niemal w całej Europie krzyczy zupełnie na inny temat. Wypowiadając słowo susza, susza. We Francji susza spowodowała mniejsze zbiory warzyw i owoców oraz zbóż od prawie 4 dekad. Susza jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii, w krajach, w których do tej pory nie było takich problemów, bo było tam wystarczająco dużo opadów. Problemy z suszą mają rolnicy na Węgrzech, w Rumunii, w Niemczech, a susza jest także w Polsce i wpływa na uprawy oraz ceny, na przykład malin. Mówi w rozmowie z Radiem 357 Maciej Kmera, rzecznik rynku rolnego w Broniszach pod Warszawą.
2: Plantacje malin gruntowych, które nie były w jakikolwiek sposób zabezpieczone, bardzo ucierpiały przez mrozy kwietniowe i suszę wiosenną, czyli były 3 miesiące praktycznie bez deszczu i jeszcze te kwietniowe mrozy, bo jeżeli temperatura spadała sukcesywnie poniżej 7-8 stopni, to już jest mróz, nie przymrozek.
3: Tak.
2: Więc bardzo, w niektórych rejonach bardzo te plantacje ucierpiały, więc w Broniszach oferowane były maliny pochodzenia szklarniowego albo tunelowego. No i one, wiadomo, że to są mniejsze areały, mniejsza podaż i do tego taka cena była.
3: Duża część rolników ma nawadnianie. Bez tego w zasadzie no to byłby problem.
2: No, porzeczka w tym roku czarna spadła po prostu z krzaków, mimo tego, że była nawadniana. To jest roślinka, krzew, który ma swoją określoną odporność. To nie jest duże drzewo, które...
3: Cierpie korzeniami.
2: Tak, cierpie korzeniami, a poza tym daje cień i ma tą swoją jakby odporność na takie temperatury. Mniejsze roślinki właśnie takie jak maliny czy warzywa gruntowe, one są bardzo wrażliwe. Po prostu nie są w stanie tyle odtranspirować wody, żeby się ochłodzić, tak? Bo transpiracja to jest chłodzenie między innymi. Więc te mniejsze rośliny są bardzo na to wrażliwe, a szczególnie w tym roku maliny.
0: Wrócimy do tego tematu w ranku jeszcze około godziny 7.50. A jak ceny warzyw i owoców u Państwa na rynkach i straganach? Co najbardziej boli po kieszeni? Tak można powiedzieć, co bije po kieszeni i co boli. To sprawdzała Izabela Woźniak, ale gdyby Państwo chcieli, bardzo proszę, głosówki, tekstówki, oczywiście mail i telefon także do Państwa dyspozycji. No właśnie, ziemia oddaje to wszystko, co jej dajemy. No i z niepokojem drży ostatnio dość mocno.

0: Param pam, tak to się kończy. Param pam, no to dojechaliśmy do prognozy pogody. Która oczywiście w związku z dzisiejszym tematem jest bardzo ważnym punktem programu. Dziś zachmurzenie duże i możliwe także większe przejaśnienia, a pod wieczór rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie punktowo również możliwe burze. Prognozowana suma opadów na północnym wschodzie do 20 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz nawet do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Najchłodniej dziś w Zakopanem i Białymstoku, jeśli chodzi o większe miejscowości i miasta, 17 stopni, 18 w Suwałkach, Lublinie i Kielcach, 19 w Warszawie, w Katowicach, w Łodzi i Koszalinie, 20 w Rzeszowie, Krakowie, Opolu, Zielonej Górze, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, a 21 we Wrocławiu, w Toruniu, w Bydgoszczy i Gorzowie. Oczywiście jeszcze w Wielkopolskim.
1: Radio 357.
0: 28 minut pozostało do godziny 7. Za mniej więcej godzinę porozmawiamy sobie o turnusie górskim i o schroniskach, bo redaktor Mateusz Kuźniewski taki temat dzisiaj zapowiedział. Ja nie jestem schroniskowy aż tak, żeby nocować często, natomiast lubię odwiedzać, coś zjeść, przypatrzeć się, poczuć tę atmosferę i też mam nadzieję, że Państwo kilka swoich wspomnień dodadzą. Proszę pisać tekstówki, głosówki oraz maile i telefony są do Państwa dyspozycji. See.

0: Maja Kleszcz, no tak, no rzeczywiście, no już tak można by powiedzieć, osłuchany utwór dość mocno, a zostawmy. 23 minuty do godziny 7, Ola Żaczek w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No znów sobie dziś nie pożartujemy, bo w tabloidach i w prasie kolorowej jest dzisiaj sporo takich no, trudnych i smutnych tematów, no ale takie czasy, taki moment nadszedł.
1: Super Express żegna Jana Frycza, który zmarł po ciężkiej chorobie. Długo chorował i dzielnie walczył, pisze Super Express na pierwszej stronie. I informuje, że 26 sierpnia aktor miał być na planie Nigdy w życiu. Też kolorowa prasa cały czas donosi najnowsze informacje i relacje z Węgier. Ludzie, którzy przeżyli katastrofę, wypadek polskiego autokaru, są wdzięczni za to, że przeżyli, ale opłakują też swoich bliskich, którzy zginęli w tym wypadku. Serce pęka, bo nie wszyscy wrócą do domów. To na pierwszej stronie w Fakcie. W Fakcie też bardzo ciekawa i bulwersująca historia z Dąbrowy Górniczej bodajże. Karaluchy wyrzuciły lokatorów z bloku. Śpimy w namiotach, relacjonują mieszkańcy. Skala tego problemu jest naprawdę spora, dlatego że owady maszerują po ścianach, podłogach i łóżkach w dzień i w nocy. Rodziny już wydały 1000 zł na własne próby zwalczania plagi, ale administracja wyznaczyła termin pełnej dezynsekcji wszystkich części wspólnych i lokali na ostatni tydzień sierpnia. Karaluchy wyrzuciły lokatorów z bloku. To fakt na pierwszej stronie, ale jest też kilka takich tematów.
0: No co? Dawaj.
1: Od czego? Od pani Edyty zaczynamy, czy od...
0: A, nie wiem.
1: Od syna.
0: Tatowanie jednak takie
1: tatowanie,
0: bliższe.
1: Tak. No, jest prawie 40-letni pan Daniel. Mhm. Chce, żeby jego znany tata, pan Zenek, mhm, wciąż go utrzymywał. Jak do tego doszło, nie wiem.
0: No ja też nie wiem, no. Ale zasadniczo okazuje się, dowiadujemy się dzięki temu artykułowi, że pan Daniel wciąż ma wypłacane przez pana Zenka kieszonkowe.
1: Tata zabrał mu kieszonkowe.
0: Ale tak, już jest. Właśnie nie, no.
1: Czyli czas przeszły.
0: Czas przeszły.
1: Jest wspaniałe zdjęcie pana Zenka, który z taką twarzą, to się nawet jakoś nazywa.
0: A taki facepalm.
1: No właśnie.
0: Trochę tak.
1: Zasłania dłonią swoją twarz. Atak wściekłości Daniela Martyniuka. Ale Daniel...

0: W sensie, znaczy, no nie wiem, czy to, to kieszonkowe, to...
1: Rozumiem.
0: Ta stówka. To...
1: Rozumiem, dobra.
0: Też się kiedyś dostawało stówkę, ale inną.
1: Nie drążmy w takim razie. No jakby odkładał, to by miał. Jakby
0: a prawda?
1: Prawda?
0: A kto nie gospodarny na... i oszczędny zawsze może sobie odłożyć.
1: Oczywiście, a nie, że każdy automat kusi i kusi. Zostawmy pana Daniela. No, tak. Panie Danielu, trzeba wreszcie pójść na swoje. Tutaj jeszcze też widzę, że piękne dni. Też jest córeczka u
0: jeden
1: państwa.
0: Z najpiękniejszych dni nawet. Hmm? I takim fioletową trzcionką na...
1: Trzcionka. Lubię słowo trzcionka.
0: Trzcionka.
1: No i co?
0: Oj, 6:40 jest, nie czepia.
1: Nie, w ogóle się nie czepiam. To jest pani Patrycja i pan Paweł.
0: No. Bardzo ciekawe, jest pan Paweł 56 l i pani Patrycja 36 l i mają córeczkę. Mhm. I się cieszymy razem z rodzicami to, młodymi.
1: Każde dziecko tak. To radość. Oczywiście, że
0: zdecydowanie.
1: Tak. No i jeszcze pani Edyta.
0: Pani Edyta, to pani Edyta, to już widzę, że pan skipnął, tak? O,
1: no, tak.
0: Skipnął pan do innej gazety.
1: Dziękuję.
0: To Super Express. Pani Edyta, szok chce leczyć nasze dusze.
1: Znaczy, nie wiem, czy to jest szok, bo ja myślę, że ona już leczy moją duszę od jakiegoś czasu. Znaczy, szczerze mówiąc, wyleczyła mnie z piosenek swoich, bo jakoś tak nie chcę kleić tych punktów razem. Natomiast myślę sobie, że najlepiej by pani Edyta leczyła naszą duszę wtedy, kiedy wróciłaby do punktu, użyła karty Wracasz na start i zaczęła śpiewać pięknie, tak jak śpiewała i nas wszystkich ujęła na festiwalu Eurowizji i to było coś.
0: Czyli jeśli chodzi o leczenie dusz, to chciałbyś, żeby zaśpiewała To nie ja.
1: To właściwie może śpiewać inne piękne pieśni, w każdym razie, żeby się na tym tutaj skupiła. O, tak, taki mój apel.
0: Ale to też jest bardzo ciekawe, bo w tym artykule Super Express powołuje się na rozmowę z artystką, w której to rozmowie, to nie jest tak, że pani Edyta akurat w tej rozmowie zdradziła, będę leczyć duszę, to będzie wyglądało tak i tak, tylko na końcu tej rozmowy pada pytanie, bo rozmowa dotyczyła takiej bliskiej relacji z fanami. Podczas rozmowy padło pytanie, czy artystka rozważa stworzenie specjalnych warsztatów dla swoich fanów. I odpowiedź była krótka, ale bardzo konkretna. Tak.
1: Tak. No i właśnie chodzi, bo się rozchodzi o to, co na tych warsztatach będzie. I jakby jak było tam, że ze śpiewania, z przepony i to tak. Ale jak już chodzi
0: ale z duszy to już nie.
1: Z duszy to ja bym już miał jednak troszeczkę takie opory.
0: To tak się duszno trochę robi.
1: No, dziękuję bardzo. Ola Żaczek. Za chwilę już poważne sprawy, tych także nie brakuje. Ola przegląda dziś dla państwa prasę. Na razie jest za 18 minut, godzina 7. Czas troszkę do pieca, żeby dołożyć, państwo mówią. No to nie będzie aż tak bardzo mocno, bo aż tak bardzo się nie ochłodziło, ale zawsze coś. Zawsze do pobudzenia pierwszy krok. Nothing but Thieves Evolution.

0: i mam nadzieję, że się podobało. Za 14 minut siódma. No to kolor zamieniamy już na poważne sprawy. Zaglądamy do prasy. Ola Żaczek.
1: Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie również wspomina Jana Frycza. 15 sierpnia w wieku 72 lat zmarł wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie, z którym był związany w ostatnich 20 latach. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej również z takim czerwonym nagłówkiem: pranie pieniędzy, macki Iranu w Polsce. I teraz nie wiem, czy dobrze przeczytam to nazwisko. Proszę mi wybaczyć, jeśli nie. Siawasza Kavanpur, prezes spółki Shelbit Technologies z Warszawy, trafił na listę sankcyjną USA pod zarzutem wspierania irańskiego reżimu. Kavanpur organizował finansowanie kryptowalutowe dla Iranu. Jak? Przez Polskę. Iran od lat objęty sankcjami USA nauczył się je obchodzić, wykorzystując do płatności za broń kryptowaluty. Dla ułatwienia przepływu kryptowalut w interesie Iranu zaczęli działać pośrednicy, którzy formalnie dokonywali przelewów i tworzyli sieć spółek również w Europie. Jednym z takich pośredników był również wspomniany prezes spółki Shelbit, zarejestrowanej w Warszawie. Właśnie trafił na listę sankcji USA. Pisze o tym Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Rzeczpospolita pisze o wojnie Allegro z Inpostem, a stawką miliardy. Allegro i Inpost współpracują, ale ich relacje są coraz bardziej napięte. Największa platforma e-commerce w Polsce rozwija własną logistykę, a operator paczkomatów nie chce dopuścić do ograniczenia swojej pozycji. Trwają gorące negocjacje. Pisze o tym Piotr Mazurkiewicz na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Również na pierwszej stronie lobbying w interesie zarządów spółdzielni. Dwa resorty przekazały częściowo identyczne opinie co do zmiany przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Są one zbieżne z uwagami działaczy. Zarzuty lobbingowe pojawiły się w związku z trwającymi pracami nad projektem zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma on wprowadzić m.in. kadencyjność zarządów, przeciwko czemu protestuje środowisko działaczy spółdzielni. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Dziennik Gazeta Prawna. Mamy mniej lekarzy i pielęgniarek. W publicznej służbie zdrowia jest ich o kilka tysięcy mniej niż jeszcze rok temu. Zdaniem ekspertów to skumulowany efekt zmian demograficznych oraz nowych przepisów. Na dodatek nie ma powodów, by sądzić, że sytuacja się poprawi. Według danych e-zdrowie, czyli portalu i systemu informatycznego Polskiej Ochrony Zdrowia, w ramach umów NFZ pracuje obecnie ponad 144 tysiące lekarzy i 221 tysięcy pielęgniarek. Na koniec 2025 roku było to odpowiednio 146 tysięcy i 228 tysięcy osób. Od 2018 roku liczba personelu medycznego sukcesywnie rosła. Co się więc stało? Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Szuka przyczyn takiego stanu rzeczy. Parkiet na pierwszej stronie, giełdy w trybie chciwości, choć rentowności rosną. Sierpniowa ulewa wyników. To, Krystianie, ty lubisz takie cytaty z takich gospodarczych gazet. Giełdy w trybie chciwości. Piękne,
0: bardzo,
1: prawda?
0: Bardzo
1: piękne
0: ładne
1: sformułowanie.
0: Tryb chciwości.
1: Tryb chciwości. I jeszcze gdzieś tam mi mignęła Rzeczpospolita o systemie kaucyjnym, że posłowie koalicji tracą cierpliwość i o tym, że przybyło sędziów na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziennik Gazeta Prawna jeszcze pyta, czy mediatorzy są potrzebni w szkołach, a tego by chciał PiS. I Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie pisze: drugi wielki wyciek danych Polaków, ze znakiem zapytania, było to pytanie. Dwa lata temu też zhakowano dane zdrowotne. Donosi o tym Gazeta Polska codziennie na swojej pierwszej stronie.
0: To jeszcze zajrzę na pierwszą stronę katowickiego sportu, bo tu już po emocjach lekkoatletycznych wróciła nasza polska ekstraklasa. Kto przeszkadza Piastowi? Taki dzisiaj tytuł. Piast, chodzi o gliwicką drużynę piłkarską, bo katowicki sport zajmuje się też głównie śląskimi drużynami, więc taki tytuł. Ale jeśli ktoś jednak woli lekką atletykę, to zawsze może sięgnąć po wczorajszy przegląd sportowy, bo tutaj ciągle nasze lekkoatletki we wspaniałych humorach, nic dziwnego. A zdaje się, że nasze nasze tenisistki też w nie najgorszych, chociaż szczegóły, bo oczywiście po godzinie 7, ale pani Magdalena Fręch była o krok od sprawienia nie lada sensacji i to też doceniamy jako kibice, nawet jeśli nie jesteśmy kibicami tenisa jak ja. Ola Żaczek, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Słyszymy się po godzinie 8. To będzie rozmowa na temat...
1: Na temat tego, że dziś przypada Dzień Wolności Sektora Prywatnego. Mhm. I ten dzień przypada coraz później, a w tym roku rekordowo późno.
0: Co z tego wynika? O tym wszystkim dowiemy się po godzinie 8. Zapraszam w imieniu autorki tego punktu programu. 8,5 minuty do 7 teraz.

Echo and the Bunnymen, nowe nagranie o Brukselce. Bardzo się podoba, jak najbardziej. Za 5,5 minuty godzina 7. Spodobało się Państwu z tą grzałeczką. No to dorzućmy jeszcze jedną.

Ha, pokrzyczeli, pokrzyczeli i sobie poszli. Ranek Radio357.pl. Słuchacz pisze, że po raz pierwszy musiał w biurze rano zapalić światło. Idzie zima. No albo jak mówi znany stand-uper, polecie. Bobby drinks until he cries. Always says the same thing twice. The same thing twice.

0: Dziękujemy pani Różo. Doprowadziła nas pani do godziny 7. 7 minęła. Mamy wtorek, 18 sierpnia, to jest Radio 357, Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
1: 21 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Większość pasażerów lotu z lotniska do domów zabrały rodziny. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki, bo dalszą część hospitalizacji będą przechodzić już w Polsce.
2: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Jeszcze dziś przed sądem ma stanąć kierowca autobusu. Węgierska policja zarzuca mu zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Na miejscu pracuje także polski prokurator. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowski.
3: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej, i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
1: Dziś pogoda dalej wyjątkowo deszczowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody dla województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz północnej części województwa lubelskiego. Koalicja 30 amerykańskich stanów kontra tech korporacja. Za kilka godzin w Dolinie Krzemowej rozpoczyna się federalny proces przeciwko firmie Meta. Więcej w relacji Magdy Gacyk.
4: W grę wchodzi nie tylko ogromne odszkodowanie, które może sięgnąć 1,5 biliona dolarów, ale i wymuszenie na Mecie, właścicielu Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, fundamentalnych zmian w strukturze mediów społecznościowych. W masowym pozwie 30 stanów reprezentowanych w sądzie przez Kalifornię, Colorado, Kentucky i New Jersey zarzuca Mecie projektowanie platform tak, by uzależniały dzieci i nastolatki. Oskarżyciele opierać się będą na wewnętrznych dokumentach i zeznaniach świadków, pokazujących rozbieżności między oficjalnym stanowiskiem firmy, a tym, co rzeczywiście wiedziano o szkodliwości produktów. Media coraz częściej porównują ten proces do słynnych procesów tytoniowych z lat 90., gdy Stany pozwały producentów papierosów i doprowadziły do radykalnej zmiany w funkcjonowaniu przemysłu tytoniowego. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Rozpoczynający się dziś proces nie jest pierwszym dla Mety. Korporacja nie wygrała jednak w ostatnich latach żadnego z kilku głośnych procesów. Albo przegrywała przed ławą przysięgłych, albo dochodziło do ugody poza salą sądową. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, ale części całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra 3 kamienic – Taubenhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
1: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Balkon widziałem na zdjęciu, robi naprawdę niesamowite wrażenie, że się tak dobrze zachował do dziś i bardzo się cieszę, że będzie go można oglądać.
6: Podwójny, bo jest to balkon podziemny.
0: Zdecydowanie. Takie rzeczy tylko w Warszawie, proszę pana. Teraz o sporcie. Mateusz Kuźniewski, dzień dobry.
7: Najpierw kłopoty, potem awans. Iga Świątek wygrała mecz trzeciej rundy turnieju w Cincinnati, mimo że wszystko zaczęło się dla niej źle. Od porażki z Marią Sakkari w pierwszym secie 4-6. Potem jednak to Polka dominowała na korcie i to wyraźnie. Kolejne partie wygrała 6-1 i znów 6-1. Co się zmieniło? Myślę, że serwowałam trochę lepiej i grałam nieco głębiej, ale to nie tak, że w pierwszym secie grałam źle. To ona prezentowała się bardzo dobrze, grała kątowo, musiałam się do tego dostosować. Oceniła Iga Świątek w Tennis Channel. W czwartej rundzie zagra z francuską Diane Parry. A pozostałe wieści z Ohio niestety nie są już tak dobre. Magdalena Fręch przegrała z wiceliderką rankingu reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7. W rewanżu za półfinał French Open Maja Chwalińska uległa za to Dianie Schneider 2-6, 6-7. I na domiar złego Katarzyna Peter i Janice Tien z Indonezji odpadły w pierwszej rundzie debla. Przegrały z rozstawionymi numerem 6 Chinkami Xin Yu Jian i Shuai Jian 5-7, 7-6, 7-10. W świecie futbolu wielki transfer. Odrzucił Real i wybrał Barcelonę. Rodri, triumfator i najlepszy piłkarz tegorocznych Mistrzostw Świata, wylądował wczoraj w Katalonii, gdzie ma sfinalizować transfer z Manchesteru City. Agencja AP donosi, że zapłacono za niego 76,5 miliona euro. Kibice na Półwyspie Iberyjskim i nie tylko żyją oczywiście tym, że Rodri już negocjował z Realem. Wydawało się, że wzmocni królewskich, ale nagle w sprawie doszło do zwrotu o 180 stopni i jednak trafi do Barsy. Podobno to sam Hansi Flick przekonał go do swojego projektu i dziś Rodri mówi: gra w Barcelonie to spełnienie moich marzeń. Miód na uszy dla fanów Blaugrany i cios w serce dla kibiców Realu. W Polsce wczoraj nie obejrzeliśmy żadnego meczu w Ekstraklasie, ale za to w pierwszej lidze już jak najbardziej. Arka Gdynia przełamała się po sensacyjnej porażce z Unią Skierniewice i pokonała 3-0 Puszczę Niepołomice.
8: Ja jestem zadowolony z postawy drużyny. Dużo rozmawialiśmy po tym ostatnim meczu. Dzisiaj ja jako zawodnik, my wszyscy chcieliśmy reakcji i myślę, że ta reakcja dzisiaj była idealna. Okej, troszeczkę inny mecz, bo dużo tej pracy w defensywie, ale uważam, że duża kontrola. Też uważam, ta skuteczność dzisiaj była na wysokim poziomie i wygrywamy znowu pewnie u siebie w domu i też chcemy budować taką tutaj twierdzę w tej naszej Gdyni.
7: Mówił w Polsacie Sport zawodnik Arki Serafin Szota. Po czterech kolejkach ekipa z Gdyni jest wiceliderem, ustępując tylko Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Na koniec krótko o lekkoatletyce. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w tej komisji do 2030 roku. Zakończone w niedzielę Mistrzostwa Europy były dla niej bardzo udane. Wróciła z dwoma medalami, srebrem w biegu na 100 metrów przez płotki i brązem w sztafecie 4x100 metrów. A ja ze sportem wrócę za godzinę.
0: Natomiast za pół godziny redaktor się pojawi i porozmawiamy sobie o turnusie górskim, który rozpoczął się wczoraj w Radiu 357 i który jest kolejną odsłoną naszej wakacyjnej zabawy, która już wiem, że Państwu się bardzo spodobała. No a też można wygrać wspaniałe nagrody, o czym też nie omieszkamy powiedzieć. Ja nie omieszkam powiedzieć Państwu, żeby parasole dziś zabrać ze sobą, bo w dzień zachmurzenie duże, z większymi co prawda przejaśnieniami, a pod wieczór nawet możliwe rozpogodzenia, to możliwe są ciągle przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczom będą towarzyszyć punktowe burze. Tam także może spaść zdecydowanie sporo tego deszczu, 20 mm. I teraz tak, jeśli chodzi o wiatr, będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz nawet do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 65. Temperatura najcieplej dziś we Wrocławiu, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Gorzowie, ale tam też można oddychać wreszcie, 21 stopni. Rzeszów, Opole, Kraków, Góra Zielona, Szczecin, Gdańsk i Olsztyn 20 stopni, a poniżej 20 w Katowicach, w Warszawie, w Łodzi, w Koszalinie 19, 18 w Kielcach, w Lublinie i Suwałkach, a 17 stopni dziś w Zakopanem i Białymstoku.
9: Radio 357.
0: Natomiast prognoza pogody w takiej wersji skondensowanej i muzycznej, no to teraz 9,5 minuty po 7.

To dobre jest, jak chciał słuchać. Pada i pada w tym utworze. To prawda. Przypomnę, że też w aplikacji czeka na Państwa zabawa. Zwłaszcza miłośnikom Bieszczad. Mam nadzieję, że przypadnie do gustu. A może troszkę jednak podzieli, ale tak oczywiście z życzliwością. A może jednak jakieś spory, dysputy sprawi do białego rana. Zobaczymy, zobaczymy. Hymn, nieoficjalny hymn Bieszczadów, bo jest oboczność. To, no i właśnie tutaj muszą Państwo dziś ostatecznie wybrać. No, nie muszą oczywiście, to jest propozycja tylko z naszej strony. A posłuchamy w tym momencie i w tym czasie piosenki dnia. Dzisiaj Artur Rojek z nowym nagraniem. Mam wrażenie, że pan Artur lubi takie wspomnienia i nostalgią się karmi. No bo dziś utwór zatytułowany Mirafiori.

0: Mira Fiori, nowa propozycja Artura Rojka. To dziś nasza piosenka dnia. Odezwali się bieszczadnicy. Pani Jagoda z Krakowa napisała: stop angelizacji Bieszczadów. Gorąco pozdrawiam i dziękuję za wspólnie spędzony czas ekipie Bacówek w Jaworcu i Małej Rawce. Po raz kolejny ogłaszam Bieszczady jako stan umysłu, pisze słuchaczka. A dziś w aplikacji zabawa dla państwa. Przed 9:00 dowiemy się, ostatecznie rozstrzygniemy, mam nadzieję, wieloletni, żeby nie powiedzieć wielowiekowy spór. A dziś, tak przy okazji, 89. rocznica urodzin Edwarda Stachury. No i to idealny dzień na to, żeby się troszkę pobawić także z nami. 18 minut po godzinie 7:00. Jeszcze jedno zaproszenie.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
4: Pytania z Księżyca.
0: Oho, to dzisiaj będzie pytanie dla nas, panie doktorze. Takie trochę już pod nasz wiek. Oczywiście nie będziemy tutaj szli w ageizm, ale czasami jest tak, że brwi i broda i włosy na głowie siwieją. No właśnie, a tutaj jest pytanie dziś o rzęsy, ale najpierw muszę panu powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: No właśnie, żeby wszystko było tak jak należy. Rzęsy siwieją? Chyba zdarzało mi się widzieć u kogoś takie jaśniejsze rzęsy, ale czy one są siwe? To już wiemy z pana lekcji, że siwy to znaczy bezbarwny. Ale właśnie, jak to jest z tymi rzęsami?
5: Tak, rzęsy też mogą siwieć i siwieją, ale znacznie, znacznie później, rzadziej niż na przykład włosy na głowie, czy na brodzie, czy włosy brwi. Siwienie to jest w ogóle proces całkowicie naturalny i on jest związany ze starzeniem się mieszków włosowych, czyli tych miejsc, z których włos wyrasta, w których się, że tak powiem, tworzy. Te komórki barwnikowe, one produkują barwniki, które nadają włosom kolor. Z wiekiem jednak tych komórek barwnikowych jest coraz mniej, więc i spada ilość barwnika, który jest w strukturę włosa wbudowany. Bardziej to widać u osób, które mają ciemne włosy, bo tam nawet niewielka zmiana, niewielkie zmniejszenie stężenia tych barwników, od razu widać, że po prostu ten włos jest jaśniejszy, aż w końcu przestaje mieć jakąkolwiek barwę, czy jest przezroczysty, a że się światło na nim rozprasza, widzimy go jako biały. U osób, które mają włosy jasne, ten, czyli jakby z natury swoich włosów, tych barwników, to mają mniej. Ten proces, on jest odsunięty tak wizualnie, po prostu aż tak drastycznie nie widać. I teraz tak, włosy na głowie, zarost, one siwieją najwcześniej. Zwykle od 30-40 roku życia już się pojawiają pierwsze, niektórych osób nawet całkiem sporo tych siwych włosów jest, bo mieszki włosowe pracują tam najintensywniej. A kondycja tych mieszków jest związana z intensywnością ich pracy. Brwi siwieją później, no bo też im mieszki pracują mniej intensywnie. Rzęsy siwieją najpóźniej. U niektórych dopiero po 70 roku życia, u wielu osób prawie wcale to jest niezauważalny proces. Dlaczego tak się dzieje? Bo są grubsze, bo mają więcej ciemnego pigmentu, bo mają krótszy cykl wzrostu, inaczej są tam zbudowane mieszki. I tyle, no, w największym skrócie.
0: Także to pytanie, bo ja tylko dodam, że to pytanie przysłała Zosia, lat 10. Zastanawiam się, skąd u niej takie zaciekawienie tematem.
5: Bardzo dużo czasu.
0: Tak, ale wie pan, bo jak teraz patrzę na kobiety, dziewczyny mijane na ulicy, to się tak mówi, one mają zrobione rzęsy. I te rzęsy też podlegają takiemu procesowi? Czy jak to tam w ogóle jest? Czy to jest właśnie...
5: Zrobione to znaczy... Te doklejone?
0: Właśnie nie wiem, bo tak się mówi, że zrobione rzęsy mają. Muszę zapytać w domu, co to znaczy, ale usłyszałem to już kilka razy i takie podkręcone i takie w ogóle. I to chyba też może być po to, żeby te rzęsy mimo wszystko, gdyby one jednak zechciały wcześniej, niż pan to przed chwilą nam wyjaśnił, siwieć, to żeby nie było tak zauważane. Nie wiem, wie pan.
5: Ja myślę, że to nie o to chodzi. Ja myślę, że to chodzi o to, że chcemy, bo w naszym kodzie piękna, długie rzęsy mają wartość, więc myślę, że może chodzić o to, żeby były dłuższe nieco. Myślę, że z wiekiem na pewno jest też tak, że włosów, nawet jeżeli one jeszcze nie siwieją, nad oczami, czyli włosów brwi i rzęs jest po prostu mniej, więc zrobienie może oznaczać, że po prostu je zagęszczamy po to, żeby ich było więcej, bo to jest ładniejsze. Natomiast to dopytywanie pana ma potencjał takiej lekkiej dramy. Ja nie chcę, żeby pan mnie wpakował na...
0: Nie, ja też bym nie chciał pana w nic spakować, absolutnie nie, to ja może ucieknę kłopoty. W jakieś takie, że te rzęsy, że jak są takie dłuższe, to jak ładnie wyglądają, jak się tak mruga tymi rzęsami, tak, to tam tak. Pomaga przy prośbach na przykład, prawda, to mruganie rzęsami.
5: Moim zdaniem pan właśnie już teraz wchodzi w to miejsce,
0: tak?
5: Którego pan chciał uciec.
0: Ojej.
5: Się wpakował moim zdaniem już po kolana.
0: O, po rzęsy, ale jak się nimi dużo rusza.
5: Tak, żeby zamknąć temat.
0: To świetnie, to może panu się uda.
5: Uratuję pana, uratuję. Siwe rzęsy to jest zwykła, normalna oznaka wieku. One pojawiają się dużo, dużo później i zwykle nie siwieją w takim stopniu, w jakim reszta włosów. Mogą się wydawać nieco jaśniejsze po prostu. Natomiast generalnie to ma miejsce, ale dużo, dużo później. Jeżeli u kogoś pojawia się to siwienie albo zmiana koloru przed 40, warto sprawdzić, czy się nie ma jakichś niedoborów, ponieważ kolor włosów, ilość produkowanych barwników, ona także jest związana z naszym stylem życia i z kondycją naszego organizmu. Więc przed 40, nawet przed 50 rzęsy nie powinny siwieć. Jeżeli siwieją, to albo rzeczywiście mamy jakieś niedobory, albo jesteśmy egzemplarzem wyjątkowym, ale na wszelki wypadek lepiej zrobić sobie jakieś badania.
0: Świetnie pan wybrnął. Uciekł pan znakomicie, a ja jednak mam pytanie, czy w takim razie przeszczep włosów na przykład z rzęs, bo skoro one później siwieją, to by się opłacało je przeszczepić na przykład na głowę.
5: Zastanawiam się, ile razy pan by musiał to przeszczepiać.
0: A one odrastają, jak się je wyrywa, rzęsy?
5: Odrastają, ale to jest też proces bardzo powolny. Właśnie dlatego, że to są procesy bardzo powolne w przypadku brwi i w przypadku rzęs. Dlatego one się, bardzo skrótowo mówiąc, nie zużywają tak szybko, te mieszki włosowe, i dlatego one są dłużej niesiwe.
0: Mam nadzieję, że Zosia jest ukontentowana odpowiedzią i także pytaniami dodatkowymi, których nie zadała, ale zadaliśmy my. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.

0: Pani Beata przybiegła z pomocą, uprzedzając moje kolejne pytanie do pana doktora. Zalotka. Tym podkręcamy rzęsy. Zalotka. Takie ładne słowo. O, bardzo dziękuję. Zapisuję sobie. Może się kiedyś przyda. Nie wiem w jakiej sytuacji, ale może się przyda. Bo czemu nie na przykład?
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista piosenek Radia 357. Kolejne notowanie już w najbliższy piątek wieczorem, ale żeby to notowanie powstało, to państwo muszą zagłosować. Państwo głosuje do piątku, do godziny 12. Czy można na Jordana? Oczywiście, że można na Jordana. W sprawie głosowania na piosenki, to proszę też zajrzeć do aplikacji o poranku, bo jest zabawa.

0: Pan Jordan ładnie nam zaśpiewał, a ja teraz Państwu ładnie powiem o tym, co w pogodzie. I jak to wpłynie na nasze samopoczucie, bo w ciągu dnia zachód i południe Polski będą w zasięgu słabego klina wyżowego, natomiast pozostałe regiony kraju będą w obszarze obniżonego ciśnienia atmosferycznego. Pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu, porywami wiatru i niską temperaturą powietrza, jak na drugą dekadę sierpnia, no właśnie przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na ogólne samopoczucie. Osoby wrażliwe na bodźce meteorologiczne w czasie porywistego wiatru mogą też doświadczać niepokoju, a podczas burz drażliwości. Postępujące ochłodzenie sprawi, że prawie w całym kraju, oprócz miejsc na północy, istotnie wzrośnie wagowa zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym i takie warunki będą działały pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, przez co wiele osób może mieć trudność z koncentracją uwagi. W południowo-zachodniej połowie Polski, w ćwiartce trzeba powiedzieć, i w centrum również, w drugiej połowie dnia, po przejściu opadów oraz zmniejszeniu się zachmurzenia i porywistości wiatru, niekorzystne warunki biometeorologiczne osłabną do obojętnych, czyli będzie się mieć ku lepszemu.
1: Radio 357.
0: 28 minut przed godziną 8. Z najlepszymi życzeniami spieszymy do pani Darii, która ma dziś urodziny. Dario. No właśnie, 100 lat, 100 lat, 100 lat.

0: Daria Zawiałow. Słuchaczka pisze, żeby męża ostrzec, bo mąż biega gdzieś tam po wałach nad Odrą, a przecież sytuacja jest dość niepokojąca, jeśli chodzi o te rzeczywiście stany wód po opadach. Głuchołazy, także dziś niespokojny dzień czeka te mieszkańców tego miasta. Prosimy bardzo serdecznie o taką wzmożoną czujność. No a słuchaczka z kolei z Japonii pisze, że miło się słucha o Bieszczadach. W pociągu na trasie Osaka, bodajże Kyoto. Chyba dobrze zapamiętałem. Za 23,5 minuty godzina 8.
1: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Ale poza naszą bieszczadzką zabawą dziś w aplikacji, oczywiście nie tylko o Bieszczadach w tym tygodniu mówimy. Turnus górski się rozpoczął. Ambasador tegoż turnusu, Mateusz Kuźniewski. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry Państwu, cześć Krystian.
0: Ty to chyba wolisz takie wyższe górki, bo ja to jestem taki niskopienny bardziej.
2: A to w ogóle wcale nieprawda jest. Wiadomo, że w te wyższe góry lubię czasami pojechać, ale bardzo lubię też takie łagodne górskie krajobrazy, a zatem właściwie w każdej maści górach ja się czuję dobrze. Czasami po prostu te ambicje sportowe powodują, że częściej jeżdżę w wyższe góry, natomiast jeżeli na przykład miałbym mieszkać w górach kiedyś, no to wolałbym jednak takie łagodne górskie krajobrazy, nie wiem, jak w Bieszczadach czy Beskidach, a niekoniecznie takie poszarpane szczyty jak w Alpach czy w Tatrach. Uważam, że taki łagodny krajobraz paradoksalnie lepiej na nas działa.
0: No być może łatwiej się też odśnieża zimą chyba, albo nie wiem, to już do Państwa także pytanie. Mateuszu, drogi ambasadorze, na czym skupiamy się podczas turnusu górskiego, oprócz tego, że przygotowujemy Państwa do festiwalu górskiego w Lądku Zdroju?
2: Podoba mi się to, że przy okazji tego turnusu ktoś pierwszy raz w życiu powiedział do mnie ambasadorze, pewnie i ostatni. A może nie, zobaczymy. Niemniej, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą dyskusję o górach, to chciałbym chwilę o schroniskach górskich, bo ja prowadząc czasami audycje górskie na naszej antenie widzę, że temat schronisk bardzo Państwa interesuje, że lubią Państwo się w nich zatrzymywać, że to jest takie miejsce, że to są takie miejsca, z których mamy bardzo wiele wspomnień. No i może na początek, Krystian, ty opowiedz, czy masz jakieś takie schroniska, które właśnie rodzą w tobie jakieś wspomnienia, w których czujesz się dobrze.
0: To znaczy ja nie jestem jakimś takim doświadczonym turystą, który śpi w schroniskach. To jeszcze wszystko przede mną. Bardzo się cieszę zresztą, bo to myślę, że fajne doświadczenie. Ja lubię do schronisk zajrzeć na naleśniki. W jednym schronisku, wiadomo którym, za chwilę pewnie o nim też powiesz, takie naleśniki jedliśmy, to w Karkonoszach. Natomiast no też naleśniki są w bieszczadzkich schroniskach. Przecież Bacówka pod Małą Rawką, te słynne naleśniki giganty tam właśnie powstały. Schronisko w Bukowiec to w drugą stronę, jak się idzie na Sine Wiry. No i jest tych miejsc pełno, oczywiście chatka puchatka nowa, odnowiona. No, to też jest gdzieś tam przedłużenie tradycji na Połoninie Wetlińskiej. Takie miejsca urokliwe lubię, żeby przysiąść, popatrzeć, posłuchać, co w duszy bieszczadników i innych wędrowców gra. No i popatrzeć na te piękne widoki, a potem wrócić na dół. Ale spanie w schroniskach to też fantastyczna na pewno przygoda i powiedz coś więcej.
2: Jeśli chodzi o spanie w schroniskach, no to wiadomo, że piękna

0: popularnym, no bo wiemy, że chociażby te tatrzańskie czy karkonoskie schroniska są bardzo, bardzo popularne, choć w Tatrach jest to schronisko w Dolinie Roztoki, do którego zagląda mniej ludzi, no i tam klimat jest podobno fenomenalny. Mówię podobno, bo autentycznie nigdy tam nie trafiłem, aż mi wstyd się przyznać. Natomiast trafiłem do bardzo wielu schronisk w trakcie tej swojej przygody z górami i na przykład w Beskidach jest takie schronisko na Hali Krupowej, które właściwie niczym specjalnym się nie wyróżnia, poza tym, że jest przepięknie położone, to znaczy wychodzą sobie państwo na taras i rozpościera się widok na Tatry. Podobny do tego widoku, który mamy z Babiej Góry, tylko że to jest schronisko, tam można się przespać na Babiej Górze, wiadomo, takich możliwości nie ma, a zatem wiele osób trafia na Babią Górę, a niekoniecznie wiele osób trafia do schroniska na Hali Krupowej, a warto, zdecydowanie warto. Z kolei w Izerach, no właśnie, wspomniałeś o Izerach, wspomniałeś o Hali Izerskiej, też fenomenalne miejsce w tych bardzo łagodnych górach, no i tam chatka górzystów. Mm-hmm. To miejsce, w którym można zjeść naleśniki z jagodami, tak uwielbiane przez wielu turystów, tak lubiane też przez Marka Niedźwieckiego, który przez lata nieraz do chatki górzystów zaglądał, bo z nim o tym rozmawiałem. No i w chatce górzystów, jeśli chodzi o nocleg, no to jest dopiero klimat, no bo tam nie ma takiego stałego dostępu do prądu, a na pewno nie jest ten prąd udostępniony turystom, a zatem wieczór wygląda tak, że siedzi się przy świeczkach, telefonu człowiek nie naładuje, więc pewnie się w końcu rozładuje, ale za to ludzie grają na gitarach, śpiewają, no i klimat jest absolutnie fenomenalny, a zatem jeżeli chcieliby się państwo trochę przenieść w takie inne czasy, no bo dzisiaj to już rzadkie obrazki, no to chatka górzystów jest zdecydowanie warta polecenia. No i jeszcze też a propos tego, że często te schroniska, które nie są w tych najbardziej popularnych miejscach, przy tym udeptanym szlaku są najciekawsze, no to jest takie schronisko w Dusznikach Zdroju, schronisko pod Muflonem. No i rzeczywiście ono jest tak trochę po drodze donikąd, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast wydaje mi się, że jest to schronisko, które może być naszym celem wycieczki samym w sobie, nieszczególnie długiej, tak prawdę mówiąc. No i znajdziemy tam schronisko troszkę inne, w troszkę innym klimacie, z galerią obrazów. Odbywają się tam też koncerty. Jest to takie miejsce, w którym można się zatrzymać, ale też miejsce sztuki. Bardzo fajny pomysł i również takie miejsce chciałbym państwu polecić. No i przede wszystkim zapytać państwa, o państwa ulubione schroniska, o państwa wspomnienia związane ze schroniskami. Proszę korzystać z naszej aplikacji, tam jest taki przycisk i można wysyłać do nas wiadomości.
1: No i w związku z tym mamy też dla państwa, oczywiście jak w każdym turnusie, propozycję, z której można skorzystać i wygrać fantastyczne nagrody. Czego oczekujemy, powiedz, drogi ambasadorze, to już drugi raz się zwracam do ciebie, w ten sposób, czego oczekujemy od słuchaczy?
0: Ja od państwa oczekuję jednego, ciekawych górskich informacji wszelakich i te już zdecydowanie najciekawszą, tę, którą uznam za taką, która zainteresowała mnie najbardziej, nagrodzimy takim voucherem o wartości 500 zł, a zatem myślę, że warto spróbować swoich sił. Dzisiaj mówimy o schroniskach, wczoraj mówiliśmy o takich wspomnieniach pierwszych naszych górskich wycieczek, ale jeżeli chcieliby się państwo jeszcze czymś innym pochwalić, jeszcze inną opowieścią, no to ja tutaj jestem absolutnie otwarty. Ważne, żeby był ten jeden wspólny mianownik, a mianowicie nasze ukochane, a już na pewno moje ukochane góry. A zatem moje oczekiwania nie są jakieś wielkie, ważne, żeby było ciekawie.
1: Bardzo dziękuję. Mateusz Kuźniewski zaprasza na turnus górski. To wszystko sobie jeszcze zdążymy podsumować, a z Mateuszem będziemy słyszeć się nie jeden raz na antenie Radia 357. Dziękuję ci bardzo.
0: Jeszcze jedno. Tak. Jeszcze jedno. Bieszczadzkie anioły.
1: Ha, no właśnie, dobrze. Sonda jest do państwa dyspozycji w aplikacji, więc można zagłosować. Zobaczymy przed 9, jak państwo zdecydują. Na razie jest za 15 minut godzina 8. No i jeszcze jedno przypomnienie.
2: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
1: Bo sonda to tylko element zabawy, natomiast tam wspomnienia Mateusz czeka i tutaj będą nagrody. Zdecydowanie. No to co? Johnny Marr, znakomity, miły występ na festiwalu OFF. Zdaje się, że nasz redakcyjny kolega miał okazję pogawędzić sobie z gitarzystą zespołu Smiths. No a to wszystko jeszcze przed nami do posłuchania. A na razie Ofelia, nowy utwór. Bardzo proszę.

0: No i tak się zapatrzyłem w te buki bieszczadzkie, że powiedziałem bukowiec na schroniskowi Jaworzec. No tak, oczywiście Jaworzec. Ale buki dookoła piękne są. Proszę mi
1: zwłaszcza
0: wybaczyć.
1: Jesienią.
0: Ach, absolutnie. Piękne kolory. To wszystko jeszcze przed nami, więc nie ma się co martwić deszczem i jakimś takim klimatem końca wakacji. Bardzo dziękuję, bo posypały się listy od państwa. Trasę do schroniska Muflon też już mam od państwa. Dziękuję bardzo. Wspomnienia proszę wysyłać. One trafią do Mateusza, a Mateusz będzie wybierał. Oj, coś mi się zdaje, że będzie aż go boleć głowa, bo to nie będzie łatwy wybór. Dziś sobie o górach opowiadamy, o górskich schroniskach. No i przed dziewiątą rozstrzygniemy pewien odwieczny spór. A Izabela Woźniak już w studiu.
2: Poranek 357.
0: Iza zastrzygła uszami, bo powiedziałem, że mówimy o górach, a ona o górach i pomidorach i różnych innych, no bo właśnie, to jest temat dziś bardzo poważny i tutaj już żarty na bok. Cała niemal Europa zmaga się z suszą. To ma wpływ na uprawy oraz ceny warzyw, owoców i zbóż. Problemy mają rolnicy między innymi we Francji i Wielkiej Brytanii, ale sucho jest także na polskich polach i ten jeden deszcz całonocny nawet niczego nie zmieni. Izabela Woźniak, dzień dobry.
1: Teraz dzień dobry raz jeszcze.
0: Z czym jest największy kłopot? Jak to wpływa na ceny i czego będzie mniej?
1: Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują kilku i kilkudziesięcioprocentowe straty. To skutek zarówno mrozu wiosną, ale też gradobicia oraz suszy wiosną i latem. Pogoda zrobiła więc swoje w tym sezonie, mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS-u.
3: Przewidujemy spadek zbiorów zbóż podstawowych o blisko 5%, rzepaku i rzepiku o ponad 14%. Sądzimy, że mniejsze będą także o blisko 5% zbiory w przypadku warzyw o niemal 19% w odniesieniu do owoców z drzew, prawie 7% w przypadku owoców z krzewów i plantacji.
1: W Polsce wiele upraw jest nawadnianych przez specjalne instalacje, inaczej nic nie urośnie, mówi pan Dawid, rolnik z okolic Łęczyn. W Łódzkiem.
4: Mamy nawadnianie, ale to jest bardzo kosztowne, nie? Na 20 hektarach jakieś 20 tysięcy miesięczny koszt podlewania jest za prąd sam.
1: Co pan uprawia? Cebulę?
4: Cebulę, buraka, marchew.
1: Czyli bez tego ani rusz?
4: Bez wody to nie ma szans w tym roku. Tam, gdzie nie ma nawadniania, to już nie warto siać warzywa w ogóle. Deszczownia to chodzi 23 godziny na dobę.
1: Pani Marzena uprawia truskawki i maliny w okolicy Płońska na Mazowszu. No i przyznaje, że bez deszczownicy nie byłoby plonów.
5: Sucho jest, no podlewa się cały czas. Cały czas taśmy chodzą, woda chodzi. Koszta. To też mąż jak truskawki to tak ustawiały deszczownie, żeby od razu trochę zboże podlewała. No to pszenica jara nam w miarę posypała, ale kto nie miał wody, no to nie ma możliwości.
1: Za mało opadów, za sucho?
5: Za sucho.
1: Takie systemy nawadniające są podłączane pod uprawy podstawowych już warzyw, dodaje dr Maria Walerowska, agronom i redaktor naczelna Top Agrar Polska.
6: Ziemniaki faktycznie są akurat takim już teraz warzywem, którego uprawiamy na 200 tysiącach hektarów, ale 40% plantacji jest nawadnianych. Rolnicy, którzy zdecydowali się na profesjonalną uprawę ziemniaka, wiedzą dziś, że jest to bardzo trudne bez zaplecza w postaci nawadniania i inwestują w to duże pieniądze. Jedyne, nad czym ubolewam, to, że nie mamy systemowego, krajowego wsparcia takich inwestycji, które spinałoby wpływ całą retencję w naszym kraju, bo retencja to nie tylko nawadnianie, ale także odwadnianie, czyli jak mamy za dużo wody, żeby ją zatrzymać i potem udostępnić, jak jej będzie za mało. Prawda jest taka, że jeszcze kuleje u nas jedna ważna rzecz i na tym powinniśmy pracować, mianowicie nad systemem ubezpieczeń.
1: Towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać od suszy, albo ubezpieczenie jest bardzo kosztowne. A tegoroczna susza powoduje, że niektórych warzyw brakuje. Na stałe może nie ma takiej sytuacji, ale są przerwy w dostawach, mówi Maciej Kmera, rzecznik rynku rolnego w Broniszach pod Warszawą.
7: Sytuacja na rynku jest bardzo, bardzo dynamiczna. Czasami niektórych asortymentów kilka dni brakuje, potem one się zjawiają. Na przykład obecnie mamy problemy z kalafiorem. Kalafiory przez czerwcowe upały zostały bardzo plantacje uszkodzone, zniszczone, więc teraz podaż jest niewielka i one są bardzo, bardzo drogie. Czasami w ogóle ich na rynku nie ma. Ale w ciągu najbliższych 10 dni, kiedy rzut produkcyjny następny dojrzeje, dorośnie, wtedy podaż się wypełni i cena wróci do normy, czyli około 3-4 zł za sztukę. Teraz niestety kosztują około 10.
1: To jest cena hurtowa?
7: Tak.
1: Coś pan zauważył ostatnio na bazarku, że coś drogo?
0: No drogo, proszę pani,
1: ale
0: w ogóle
1: co na
0: drogo.
1: Przykład?
0: No drogo, truskawki drogo, proszę pani.
1: Ale to może jest dlatego, drugi rzut.
0: No właśnie, że to jest drugi rzut, to może dlatego drogo.
1: Maliny są bardzo drogie.
0: Drogie są maliny. Mhm. Drogie maliny.
1: Drogie maliny, bądźcie tańsze, ale ja wiem, ile to pracy kosztuje i jakie to są nakłady. Ta susza wpływa też na zasiewy na przyszły już rok, mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
8: Siewy już na przyszły rok mogą być utrudnione, bo jeżeli będzie tak sucho, to siewy raczej wschody mogą być gorsze. No i też rzepak mały się będzie mógł rozwijać gorzej. Więc skutki są już na ten rok, jeśli chodzi o to warzywa, ziemniaki, buraki, kukurydza, ale również na przyszłoroczne ewentualnie zasiewy.
1: Najgorzej z tego, co już wiadomo, jest w województwie lubelskim i tak mówi profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
9: Na Lubelszczyźnie do tej pory takiej sytuacji dramatycznej nie mieliśmy. System monitoringu prowadzimy już 20 lat. Jest to pierwszy rok, kiedy właśnie centrum suszy i najgorsze warunki są właśnie w tym województwie. Obejmuje po kolei kolejne uprawy. Natomiast w tych rejonach, gdzie tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni ze susza jest, czyli Kujawsko-Pomorskie, Centrum Polski, Wielkopolska i też w ostatnich latach województwo polskie dolnośląskie. Na początku sezonu mieliśmy dosyć warunki bardzo zróżnicowane. Nawet jeśli chodzi o kukurydzę, były dobre warunki. Natomiast sytuacja się teraz odwróciła.
1: Susza jest w całej Europie. We Francji susza spowodowała mniejsze zbiory, czy powoduje mniejsze zbiory, bo one jeszcze ciągle trwają i one są najmniejsze od prawie 4 dekad, ale jakość warzyw i owoców jest słabsza, dlatego rolnicy apelują, by sieci sklepów kupowały od nich te nieidealne warzywa i owoce, no bo kształt czy wielkość no nie mają wpływu na smak, za to często są odrzucane przez markety. Susza jest też w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w krajach, w których do tej pory nie było takich problemów, bo było tam wystarczająco dużo opadów. No i problem z suszą mają także rolnicy na Węgrzech, w Rumunii i w Niemczech.
0: Problem jest globalny, a tak przy okazji to ten deszcz, nawet jeśli jest nawalny i ziemia nie przyjmie całości, można zbierać się w deszczówki.
1: Prawda.
0: Zawsze się to przyda na momenty, kiedy tego deszczu będzie brakować. Izabela Woźniak, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Polecamy Państwu także ten temat w głosówkach, tekstówkach i mailach.

Lake Kelly, prawie na zakończenie drugiej godziny audycji. Przy okazji przypomnienie, że no właśnie, turnus festiwalowy się skończył, ale ten turnus to u nas w Radiu 357 będzie trwał, a trwał. Festiwal Górski na początku września, a w listopadzie Editors na festiwalu Inside Seaside.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 8. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry. Szymon Kulisz audycję realizuje, a serwis przygotował i przedstawi teraz Państwu Andrzej Rutkę.
1: Jeszcze dziś węgierska policja doprowadzi przed sąd kierowcę autokaru, w wypadku którego zginęło 12 polskich pielgrzymów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Mężczyzna jest podejrzewany o niezachowanie ostrożności, co doprowadziło do katastrofy w ruchu drogowym. Policja podejrzewa, że mógł zasnąć za kierownicą. Wnioskuje też o przedłużenie mu aresztu o 30 dni. Na Węgrzech pracuje polski prokurator i jak zapewnia rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk, ściśle współpracuje z węgierskimi organami ścigania.
2: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia.
1: Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym dwóch kierowców. W wypadku śmierć poniosło 12 osób. Wczoraj wieczorem do kraju wróciła grupa 21 poszkodowanych. 18 osobom pomoc jest w dalszym ciągu udzielana w węgierskich szpitalach. W serwisie teraz o innym wypadku na drodze. Pijany kierowca próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował, według zeznań świadków wypadku, umniejszać swoją winę. Mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.
3: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
1: Na koniec okazało się, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rekordowych ulew, które nawiedziły prefekturę Chiba w Japonii. Co najmniej 2 osoby nadal są poszukiwane. Ogromnym wyzwaniem komunikacyjnym pozostają tysiące porzuconych na ulicach zalanych aut. A to nie jedyne niepokojące zjawiska, jakie nawiedzają wyspy. Więcej w relacji Dominiki Giordano.
4: W prefekturze Chiba, w której, jak mówią mieszkańcy, nigdy nie było powodzi, spadły rekordowe ilości deszczu, nawet do 360 mm w ciągu 24 godzin, czyli ponad 3-krotność miesięcznej normy. Ulice zamieniły się w rzeki, tysiące osób utknęło na lotnisku Narita, wydano najwyższy możliwy alarm przeciwpowodziowy, a żołnierze ewakuowali ludzi z zalanych stacji kolejowych. W tym samym czasie służby monitorowały aktywność sejsmiczną i wulkaniczną. Japonia, leżąca na pacyficznym pierścieniu ognia, odnotowała wzmożone ruchy tektoniczne, a meteorolodzy ostrzegają, że układ monsunowy, który przyniósł katastrofalne deszcze, może sprzyjać dalszym anomaliom pogodowym. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: W samym mieście Chiba na drogach utknęło około 2,5 tysiąca zalanych samochodów. Służby, aby udrożnić przejazd, przesunęły na pobocze 500 pojazdów tamujących ruch. Całkowite usunięcie pozostałych aut wymagających holowania stanowi jednak ogromne wyzwanie logistyczne. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Będą się one różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
5: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
1: Starsze wagony restauracyjne też mają być systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami Wars. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 9:00.
0: Piszą Państwo do Mateusza własne wspomnienia ze schroniskami. To wszystko na pewno do niego dotrze, ale Mateusz teraz, Kuźniewski, o sporcie.
6: Poniedziałek był dniem powrotów z Mistrzostw Europy. Lekkoatleci wylądowali w Warszawie po tygodniu zmagań w Birmingham. 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. Lepiej niż 2 lata temu w Rzymie, choć szkoda, że bez złota. Ale są widoki na przyszłość. Jakub Szymański był trzeci na 110 metrów przez płotki, udowadniając, że jego domeną nie jest tylko hala. I co najważniejsze, jest potencjał na jeszcze lepsze rezultaty.
7: Jestem ogólnie zadowolony, aczkolwiek były tam braki, których już na treningach nie ma, albo bardzo rzadko są, więc wydaje mi się, że to jest kwestia obiegania, aby te 10% jeszcze dokończyć, jeśli chodzi o tą pracę, którą wykonywaliśmy już od, nie wiem, początku maja. Wydaje mi się, że jest to bardzo łatwo dokończyć i tak naprawdę każdy kolejny bieg to będzie lepsza wersja tego, co widzieliśmy w Birmingham.
6: Mówił nasz zawodnik w TVP Sport. Nieco gorsze nastroje wśród pływaków, którzy wrócili z Paryża z 2 medalami, ale za to jeden z nich był złoty. Katarzyna Wasik została mistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym. Do tego brąz na 400 metrów zmiennym wywalczyła Justyna Kozan. Słuchamy prezeski Polskiego Związku Pływackiego Otylii Jędrzejczak.
8: Przyznam szczerze, że jestem zadowolona, że mamy 2 medale, bo jako prezes cieszę się ze złota i brązu, natomiast niekoniecznie, że tylko 2 medale. Jestem zadowolona z niektórych startów zawodników, którzy są po kontuzjach, jak Kamil Sieracki, Krzysztof Chmielewski, Jakub Majerski. Oni wracają po kontuzjach i widać, że idzie to w dobrą stronę i można być zadowolonym, choć zabrakło do medali, zabrakło w niektórych przypadkach do finałów.
6: Mówiła w Polsacie Sport. Zmieniamy dyscyplinę. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju dołożył do swojej kolekcji prestiżowy triumf w Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka w lipcu. 29-latek doznał kontuzji w wyniku upadku na 15 etapie Tour de France. W tym czasie, przypomnijmy, zajmował drugie miejsce w tym wyścigu za dominującym Słoweńcem Tadejem Pogaczarem, który ostatecznie wygrał tegoroczną Wielką Pętlę. Vingegaard postanowił przedłużyć swoją wymuszoną przerwę do końca roku i nie wystąpi też we wrześniu na Mistrzostwach Świata w Montrealu. Szkoda, bo bez niego rywalizacja jest po prostu niepełna i trudno znaleźć kogoś, kto może realnie zagrozić Tadejowi Pogaczarowi w górach. Na koniec serwisu raport z Indii. Reprezentantki Polski Kornelia Marczak i Paulina Cybulska wygrały w deblu, a Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski doznali porażek w grze pojedynczej w spotkaniach pierwszej rundy Mistrzostw Świata w badmintonie. Nasze deblistki pokonały w New Delhi znacznie niżej notowany egipski duet Nour Ahmed Yusri i Doha Hani 21-11 i 21-14. Teraz będzie im już znacznie trudniej. W kolejnej rundzie trafiły na rozstawione z numerem 8 Yin Jing Li i Xiu Min Luo. Chinki w rundzie otwarcia otrzymały tak zwany wolny los, a teraz staną naprzeciwko Polek. Kolejny sport po 9.
9: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Pani Ania Zgorzowa ze smutkiem pisze, że lato jakby ucięte nożem skończyło się i co? I co teraz zostaje? Tęsknota za tym ciepłem? Za mało ciepła? No, słuchaczka ciepłolubna, rozumiem, żale, ale muszę powiedzieć, że dziś Gorzów jest wśród najcieplejszych miast wymienionych. Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, tu 21 stopni. Ja wiem, że to jest tylko ciepło. Apetyty są większe, no ale trudno, trzeba lubić to, co się ma. Rzeszów 20 tylko, Kraków, Opole, Zielona Góra, Szczecin, Gdańsk i Olsztyn również. 19 stopni dziś w Katowicach, w Warszawie, w Łodzi i w Koszalinie, a 18 w Kielcach, Lublinie, Suwałkach. Najchłodniej w Białymstoku 17, też pozdrowienia z cudownie deszczowego Białegostoku przyszły dziś o poranku, bardzo dziękuję. I Zakopane tutaj także 17 stopni. Na niebie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Takie miało miejsce przez sekundę w Warszawie, to słońce gdzieś tam wyjrzało, ale już poszło dalej spać. Pod wieczór może wyjrzy znów, bo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy na wschodzie również możliwe burze. No i też podczas burz mogą być ulewy. Proszę mieć się na baczności. Wiatr słaby i umiarkowany. Okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Wiać będzie z północnego zachodu i zachodu, a wysoko w górach nawet do 65 km na godzinę.
10: Radio 357.
0: Oj, tak czułem, że posypie się lista schronisk do odwiedzenia. Bardzo dziękuję za wszystkie polecenia. Chata socjologa to też szczególne miejsce w Bieszczadach, takich troszkę mniej popularnych. No i też miejsce, gdzie raczej się nie doświadczy ładowania telefonu. Za to, z tego co pamiętam, jest niesamowita wanna wbudowana w ziemię. Taką mam pamiątkę gdzieś zachowaną we wspomnieniach z wizyty w chacie socjologa, jak się zwiedza Odryt Bieszczadzki.

Proszę uważać na przedrostek. Bardzo w imieniu Spiętego przekazuję. 13 minut po godzinie 8. Za chwilę rozmowa w Radiu 357. Ola Żaczek już gotowa. Bardzo dziękuję za Państwa wspomnienia. No będzie tego dużo, tak jak powiedziałem. I przypominam, że jeszcze przez pół godziny głosujemy, co ostatecznie uznać za nieoficjalny hymn bieszczadzkich wędrowników w aplikacji.

0: Teddy Swims, a my oczywiście nie zapominamy o Beskidzkich Schroniskach. Wszak rok prawie, można powiedzieć, zaczęliśmy na szlaku pod Skrzycznem, więc pozdrawiamy ekipę goprowców ze Szczyrku oczywiście. Może ktoś nas słucha, ściskamy serdecznie i pamiętamy tę niesamowitą wizytę. Ale teraz 16,5 minuty po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A z naszym gościem będzie rozmawiać gospodyni tego punktu programu, Ola Żaczek.
2: Dzień dobry jeszcze raz. 229 dni pracy na wydatki państwa. Dopiero dziś, 18 sierpnia, przypada w tym roku Dzień Wolności Sektora Prywatnego. To oznacza, że symbolicznie przez pierwsze 229 dni roku sektor prywatny pracuje na pokrycie wydatków publicznych, a tylko przez pozostałe 136 dni na siebie. To najpóźniejsza data od początku wyliczania wskaźnika przez Instytut Misesa. A gościem Radia 357 jest dr Mateusz Benedyk, autor tegoż raportu z Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Misesa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: I od razu jakbyśmy mogli powiedzieć, czym różni się Dzień Wolności Sektora Prywatnego od Dnia Wolności Podatkowej, który przypadał 9 lipca?
3: W naszym wskaźniku przyrównujemy wydatki publiczne nie do całego produktu krajowego brutto, tylko do tej części produktu krajowego brutto, którą wytwarza sektor prywatny. Generalnie na produkt krajowy brutto składają się dobra i usługi tworzone przez rząd i przez sektor prywatny. I można powiedzieć, że jest taka proporcja mniej więcej obecnie w Polsce, że jakieś 26-27% tego PKB wytwarza państwo, a te 73-74% wytwarza sektor prywatny. I my przyrównujemy wydatki publiczne tylko do tej części PKB, którą wytwarza sektor prywatny. I jednocześnie my wydatki publiczne nieco w dół korygujemy, mianowicie część wydatków państwowych jest takimi księgowymi fikcjami, jak na przykład to, że sektor publiczny płaci składki, podatki od wynagrodzeń pracowników sektora publicznego, które od razu trafiają z powrotem do państwa. To jest takie przelewanie z jednej kieszeni do drugiej państwa, to takich wydatków nie uznajemy, więc nieco w dół korygujemy wydatki publiczne, a jednocześnie przyrównujemy je do prywatnej części PKB, a nie do całego PKB.
2: Czyli to jest kwestia tabelki trochę. Rekordowy fiskalizm dusi polską gospodarkę. Dzień Wolności nigdy nie wypadał tak późno. Socjalizm w Polsce padł niechlubny rekord, alarmujący raport, gorzki bilans dla sektora prywatnego. To są nagłówki dotyczące tego raportu, który pan przygotował. Z czego to wynika, że ten dzień w tym roku przypada tak późno? Bo dla przykładu w 2017 roku to był 15 dzień czerwca, w 2019 20 czerwca, w 23 19 lipca, w ubiegłym roku 13 sierpnia, a ten tegoroczny wynik 18 sierpnia to jest najpóźniej w historii. Dlaczego tak się stało?
3: Generalnie gdzieś mniej więcej od roku 2019 nastąpiła duża transformacja w polskich finansach publicznych i polskie państwo zaczęło wydawać systematycznie dużo więcej niż to czyniło wcześniej i w zasadzie wszystkie wydatki publiczne zaczęły być traktowane praktycznie jakby były priorytetowe. Mówimy na przykład, że trzeba zwiększać wydatki na wojsko, to je zwiększamy, ale nie zmniejszamy w żadnym innym obszarze, ale też dorzucamy do zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i jakby nie ma żadnej kategorii wydatków, która by malała, a wszystkie praktycznie kategorie wydatków, jakie robi państwo, rosną szybciej niż rośnie sektor prywatny i mamy już udział wydatków publicznych w PKB na poziomie państw nordyckich, szósty najwyższy w Unii Europejskiej za poprzedni rok i jednocześnie państwo stanowi o tym, co jest produkowane w ramach gospodarki w coraz większym stopniu. Jak mówiłem, że obecnie państwo odpowiada za 26-27% PKB, to jeszcze w tym roku 2019 to było 21-22%, więc to państwo niejako ręcznie wskazuje, które dobra i usługi mają być produkowane i jak te dwa składniki na siebie nałożymy, to wyjdzie nam niestety, że już ponad 60% tej prywatnej części PKB sektor publiczny wydaje.
2: A jakie są tego skutki? Jakie są ryzyka takiego stanu rzeczy?
3: Skutki takie krótkoterminowe to są takie, że, jakby, no, że konsumujemy więcej usług publicznych, a mniej tych prywatnych, co generalnie może przekładać się na to, że nie bardzo odczuwamy to, że mamy na przykład 3-3,5% wzrost gospodarczy, no ponieważ po prostu w sektorze publicznym nie ma takich dobrych mechanizmów dbania o jakość dóbr i usług, jakie mamy w sektorze prywatnym. Inne takie krótkoterminowe skutki to są takie, że bardzo rosną koszty obsługi długu publicznego w Polsce, bo te wydatki są w dużej mierze finansowane deficytem finansów publicznych i widzimy, że od tego 2019 roku rentowności polskich obligacji wzrosły mniej więcej dwukrotnie i mniej więcej dwukrotnie wzrosły koszty obsługi długu publicznego. Natomiast długoterminowe skutki utrzymywania się tak wysokich wydatków publicznych to jest generalnie ryzyko znacznego osłabienia tempa rozwoju gospodarczego. Te państwa w Europie, które mają najwyższe wydatki publiczne, jak nie wiem, Finlandia czy Włochy, generalnie rozwijają się bardzo słabo albo praktycznie się nie rozwijają. Żeby Polska do tego poziomu zeszła, to jeszcze trochę czasu minie. Natomiast jeśli będziemy tak wysokie wydatki publiczne utrzymywać, to może się okazać, że wzrost gospodarczy będzie wolniejszy. Mamy pierwsze symptomy tego, mianowicie spada udział inwestycji prywatnych generalnie w gospodarce, które uważa się powszechnie za jednak najważniejszy motor rozwoju gospodarczego, a tych inwestycji mamy niestety coraz mniej.
2: To wynika z tego, że po prostu przedsiębiorcy zamiast inwestować pracują na rzecz państwa, tak? Upraszczając.
3: Raczej boją się długoterminowych zobowiązań, ponieważ kiedy widzą, że wydatki publiczne rosną, że mamy duży deficyt finansów publicznych, to pewnie mogą się obawiać o to, że polityka podatkowa w przyszłości się zmieni, a poza tym, jako że państwo wydaje dużo pieniędzy, no to oznacza, że konkuruje o czynniki produkcji, jak na przykład pracowników, nieruchomości i tak dalej, więc te wszystkie inwestycje stają się przez to droższe i mniej rentowne. W związku z czym, jeśli na przykład dużo wydajemy na wydatki infrastrukturalne państwa, no to nieco drożej będziemy prywatnie budować mieszkania i tak dalej. I te inwestycje stają się nieopłacalne, mniej ich jest podejmowanych. Tego typu mechanizmy tu mogą działać.
2: A czy da się to jakoś zatrzymać, jakoś ten trend spowolnić i wrócić do tego, żeby ten dzień przypadał jednak, no może nie w czerwcu od razu, ale chociaż w lipcu?
3: No należy jakby zahamować wzrost wydatków publicznych przez to, że jednak cały czas polska gospodarka rośnie i że mamy jakąś pozytywną inflację, to gdyby te wydatki rosły w wolnym tempie, to systematycznie ich udział w PKB by spadał, gdyby one przyrastały na przykład, nie wiem, o 2% rocznie, 3% rocznie, a one rosną niestety dużo więcej, na przykład o 7% rocznie, więc no wypadałoby w ramach jakiejś poważnej dyskusji o finansach publicznych sprawdzić, które wydatki są rzeczywiście priorytetowe, które mniej priorytetowe i ograniczyć finansowanie tych mniej priorytetowych części wydatków publicznych.
2: Tak sobie myślę, że to chyba jest mało realne w tym czasie przed wyborami, taka poważna dyskusja na ten temat.
3: No, dlatego ten raport publikujemy, żeby jednak tego typu wątki też w dyskusji się pojawiały i mamy nadzieję, że jednak uda się nieco w tę stronę dyskusję przekierować.
2: Bardzo się cieszę, bardzo imponuje mi pana optymizm, że te dyskusje przed wyborami da się przekierować właśnie na przykład ograniczenie wydatków publicznych. Gościem Radia 357 był dr Mateusz Benedyk z Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Misesa, autor raportu na temat Dnia Wolności Sektora Prywatnego. Bardzo serdecznie dziękuję panu za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, a z naszym gościem rozmawiała Ola Rzaczek. 25 minut po godzinie 8:00.

0: Greta Van Fleet. Nowe nagranie, bardzo cieszy. Wszystkie maile od Państwa czytam z wielką uwagą. Bieszczadzkie wspomnienia i schronisko Koliba i inne szlaki, i strzebowiska i to niebo, którego nie da się zapomnieć. Ale obudzili się też sympatycy Karkonoszy, bardzo się cieszę. Na przykład taki przyszedł mail w postaci tekstówki. Mam 1,5 roku i pan w ten weekend pierwszy raz zabrał mnie w góry. Pierwszego dnia hala Szrenicka i Szrenica, łapy mi się trzęsły, ale ogon machał z radości. Drugiego dnia śnieżne kotły i schronisko pod Łapskim Szczytem. Wiatr wiał mi w uszy, kamienie pachniały inaczej niż w mieście, a woda ze strumienia była lepsza niż w misce. Takie schroniska są okej, okay. Hał, napisał do nas pies Floki. Niezwykły to list, dziękuję bardzo. I także od pani Kasi z Krakowa wspomnienia z karkonoskich szlaków, samotnia strzecha akademicka, więc od razu powiem państwu, że autor chyba najsłynniejszej serii książek, znakomitych książek o karkonoskich schroniskach, Sławek Gortych, będzie przecież też gościem w naszej strefie 357 na wzgórzu 357 podczas festiwalu górskiego w Lądku Zdroju. Zapraszamy serdecznie, aż zazdroszczę Marcelowi, że trafił mu się taki rozmówca. Będę na pewno przysłuchiwał się uważnie jako fan tejże właśnie serii. 31 minut temu minęła godzina 8. Spieszę więc informacjami pogodowymi o tym, że 21 stopni dziś we Wrocławiu, w Toruniu, w Bydgoszczy i Gorzowie. I te miasta wygrywają taką nieformalną rywalizację o najcieplejsze miejsce. Rzeszów, Kraków, Opole, Góra Zielona, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn. Tutaj 20 stopni, a 19 w Katowicach, w Warszawie, Radomiu, Łodzi, Koszalinie. 18 w Kielcach, Lublinie i Suwałkach, a najchłodniej w Białymstoku i Zakopanem. Tylko 17 stopni. Na niebie dzisiaj raczej chmury przede wszystkim, choć możliwe są większe przejaśnienia pod wieczór, nawet rozpogodzenia. Ale proszę się nie dać zwieść, bo także przelotne opady deszczu pan synoptyk i pani synoptyczka tutaj wpisali. Na północnym wschodzie także może zagrzmieć. Temperatury już państwu podałem, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w czasie burz silniejszy i porywisty. Wysoko w górach też nawet 65 km na godzinę będzie wiało porządnie. Z północnego zachodu i z zachodu dziś.
1: Radio 357.
0: To taki zew natury. Zew, Natalia Przybysz teraz, a za chwilę usłyszymy się z Cybermagdą.

0: Tamten zew, Natalia Przybysz. To także Klimatów Górskich dostarczyło. Właściwie chciałem od razu zapytać Magdę Gacyk. I tak się składa, że akurat jest i słyszy mnie. Dzień dobry, Magdo.
1: Cóż za przypadek. Prawda? Dzień dobry.
0: Bo ty jesteś fanką gór, prawda? Jakie ostatnio zdobyłaś, to nie będą górki, to prawdziwe górzyska.
1: Ach, to sobie wymarzyłam dawno, dawno temu, że zrobię trekking w masywie Huayhuash, to w Peru. Ale też, wiesz, redaktorze, mam na podorędziu Sierra Nevada kalifornijską i inne górki, które zdobywa się tak do góry nogami. Na przykład wszystkie kaniony, to trzeba zejść najpierw na dół, idzie się na dół, jest tak fajnie i przyjemnie, a potem nagle dochodzi się do dna zamiast do szczytu i trzeba się wspinać do góry.
0: Zwiedzanie gór do góry nogami. To jest piękne. Muszę sobie to zapisać, bo to bardzo mądre, a przecież też się wchodzi, tak jak zauważyłaś. A jak w Polsce, to jakie góry? Tak szybciutko?
1: To jednak Tatry, ale zamykam oczy pod szczytem, żeby nie patrzeć na mrowie.
0: Aha, rozumiem. No, bywa. Ale są takie momenty, gdzie można, że tak powiem, tłumów uniknąć. I tu postawmy kropkę i przywitamy się teraz oficjalnie.
2: Cyber Magda.
0: I nieznośna grafomania tech bogaczy. Taki dzisiaj tytuł i podtytuł. Magda Gacyk, teraz już dzień dobry. Będziesz troszkę filozofować za... No właśnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, filozofować.
1: No, ocenisz pod koniec, bo rzeczywiście urodzaj mamy na manifesty technologiczne, redaktorze. Mm-hmm. A właściwie to jest klęska urodzaju. Zanim jednak przejdziemy do clou, to ja bym bardzo chciała, redaktorze szanowny, żeby mnie teraz redaktor pochwalił, bo ja naprawdę w trudzie i znoju, i tak wie redaktor, krew pod łzy przebrnęłam przez te wszystkie manifesty, więc czekam na głaska.
0: Tak, zdecydowanie głaszczemy. To jest tak jak czytanie lektur niechcianych w podstawówce i tak było, trzeba było przebrnąć. No, że tak powiem,
1: to
0: ale
1: tak
0: już ma pani to za sobą.
1: Pięć razy placówka.
0: No, na przykład, tak jest. I cóż tam pani wyczytała w tych manifestach?
1: No właśnie, to znaczy manifestów tych ważnych jest 5 i większość z nich powstała w tym roku. No i mogliby teraz państwo zapytać, no dobrze, ale skąd tym wszystkim miliarderom wzięło się tak pospołu na tą twórczość ideologiczno-literacką? Otóż manifesty powstają, bo najpotężniejsze firmy AI są w coraz poważniejszych tarapatach i nie wdając się w szczegóły, wkurzają coraz więcej ludzi i to ludzi wpływowych, decyzyjnych. Ostatnio nawet niektórzy polscy milionerzy idą na czołówkę z big techami. Rafał Brzoska od InPostu chociażby, który ma powyżej kokardy. To o rzuceniu tej rękawicy przez Brzoskę słyszał pewnie redaktor.
0: Tak, oczywiście.
1: Szanowny. No, on ma dosyć tych fake newsów na swój temat. No i takie historie nie robią dobrze na tak zwany image firmy, a im gorzej big techy wypadają wizerunkowo, tym mniej zadowoleni są inwestorzy oraz akcjonariusze, więc ojcowie założyciele tych korporacji zachowują się proaktywnie i piszą sążniste manifesty, w których udowadniają, co? Że czeka nas świetlana przyszłość z AI. I pierwszy i do tej pory najważniejszy to manifest technooptymisty, autorstwa jednego z największych i najmniej ciekawych kapitalistów inwestycyjnych Doliny Krzemowej, Marka Andreessena. Jego przesłanie jest proste. Technologia rozwiązuje wszystkie ludzkie problemy, spowalnianie postępu jest niemoralne i powinniśmy robić wszystko, by przyspieszyć postęp technologiczny. No to taki jest tekst matka, redaktorze całego gatunku. Reszta w dużej mierze go naśladuje. I warto tu jednak pamiętać o jednym, bo proszę państwa, to się powtarza we wszystkich tych manifestach. Żaden nie proponuje mechanizmu, w którym zwyczajny człowiek miałby władzę decyzyjną nad tym, jak się AI rozwija. Zwyczajny obywatel, jak szanowny redaktor albo ja, ma pełnić co najwyżej rolę

0: Kraj jest tuż, tuż i będzie dla nas zbawieniem. No podobnie jest też u Sama Altmana, szefa OpenAI, drugiej największej firmy rozwijającej technologie związane ze sztuczną inteligencją. Tytuł tego manifestu to też ciekawe. Łagodna osobliwość technologiczna. I podobnie jest u Marka Zuckerberga z Mety, który niedawno opowiedział, jak jego agent AI znajduje wyjątkowe przepisy na ciasteczka, które on potem piecze w weekend ze swoimi córeczkami.
1: Tylko trzeba zaakceptować ciasteczka najpierw, jak się wchodzi.
0: I te ciasteczka, i tamte ciasteczka. I tylko jeden manifest odbiega treścią i tonem. No, Alexa Karpa, potężnego szefa Palantira. Firmy od inwigilacji. Już wiem, że redaktor kojarzy. I ten się nie patyczkuje, mówi, że ludzi trzeba nadzorować, przełamywać ich opór, nie dawać za dużo wolności i rozwijać technologie, szczególnie te wojskowe. Ten manifest napisany jest, no, tak jakby przez jakiś karykaturalny, czarny charakter w filmie animowanym.
1: A może sztuczna inteligencja go pisała?
0: Nie sądzę, to brzmi tak złowieszczo, że aż bardzo ludzko. Kojarzy redaktor te filmy z uniwersum o minionkach?
1: No troszeczkę tak, tak.
0: Tam jest taki Gru albo tak, tam El Macho, tak, prawda? Tak. No to brzmi jak coś takiego. Najgorsze tylko jest to, że facet jest jak najbardziej prawdziwy. Więc na koniec jeden pozytyw.
1: No, bardzo czekam,
0: obiecałam w zeszłym tygodniu choć jedną dobrą nowinę w każdej cybermagdzie. Właśnie. W tych manifestach jest tyle baboli i niezręczności, że autorzy tak naprawdę szkodzą w sumie samym sobie. Nie ma więc co się przejmować i nie ma też co czytać.
1: O, no dobrze, no to z takim przesłaniem zostawmy państwa, jeśli pozwolisz, Magdo. Bo zastanawiałem się, czy będzie bardziej ewangelizacja w tych manifestach, czy raczej usprawiedliwienie własnych działań. Jestem już przekonany, że to drugie. Ale my też jeszcze możemy się próbować przed tym bronić w sposób rozsądny. I tak sobie myślę, no troszkę jak z internetem, który też, jak każdy nowy wynalazek, nam gdzieś jawił się jako złowieszcza maszyna, która przyjdzie i nas zje. No a sztuczne inteligencja z tego internetu też korzysta, więc troszkę się sprawdziło, a troszkę będziemy próbować bronić naszej wolności. Prawda?
0: Amen. Tak jest.
1: Magda Gacek, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie za 16,5 minuty, godzina 9. Takie nagranie jeszcze. Bardzo ładne, sympatyczne. Takie do podskakiwania. Może ktoś już w biurze na przykład, a jeszcze przed kawką poranną tuptanie przy ekspresie. Proszę bardzo.

0: Jackie Evans w poranku. Czekam na wyniki sądy. Ja wiem, że państwo, i to w kilku mailach się powtórzyło, pragną KSU moje Bieszczady. Ta propozycja do zabawy, oczywiście to były dwa utwory z tej samej ligi KSU, troszkę inna kategoria, ale oczywiście też ukochany utwór. Do tego jeszcze pewnie wrócimy. Przypomnę także, że czekamy na państwa krótkie filmiki pod adresem spotkajmy się@radio357.pl. Gdzie, jak, w samochodzie, w domu, przy śniadaniu, w pracy, w biurze, słuchają państwo Radia 357. Krótkie filmiki proszę przesłać na spotkajmy się@radio357.pl. A teraz zajrzymy sobie do informacji koncertowo-muzycznych.
1: Muzyczny koniec.
0: I koncertowo wszystkie je państwu przekażę Antoni Grudniewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zespół Queens of the Stone Age jest już od dłuższej chwili, jeszcze przez chwilę będzie, w trasie koncertowej z grupą Foo Fighters. Panowie zapewne bawią się świetnie, a ich humory jeszcze bardziej poprawia fakt, że właśnie zapowiedzieli premierę nowej płyty. Kiedy miesiąc temu ukazał się singiel Easy Street, świat jeszcze nie wiedział, z czym wiąże się ta premiera. Teraz już wiemy, choć Josh Homme z kolegami bawią się z fanami i jeszcze wszystkich kart nie odsłaniają. W opublikowanym wczoraj materiale wpierw wskazują, że premiera nowej płyty nastąpi 30 września, jednak później ta sama data zostaje przekreślona. Pozostaje nam być czujnymi, ale wiemy na pewno, 9. płyta Queens of the Stone Age będzie. Just shut up and

Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. Nowa płyta Jungle ukazała się w miniony piątek, a wraz z nią zespół przekazał nam mnóstwo słońca na najbliższe długie miesiące. Dawka witaminy D zostanie zwielokrotniona w czasie, kiedy szczególnie będziemy jej potrzebowali, czyli w listopadzie. Zespół w związku z premierą płyty rozpisał trasę koncertową, która obejmuje Amerykę Północną, Amerykę Łacińską, Wielką Brytanię, Australię i Europę, w tym Polskę. Jungle wystąpią 10 listopada w łódzkiej Atlas Arenie.

Sheryl Crow wraca z nową płytą i ma na niej do powiedzenia trochę więcej niż o, mam 7 nowych piosenek. Pick You Up ukaże się 9 października, a pierwszą zapowiedzią albumu jest Freedom Bus, protest song nagrany wspólnie z Jessim Wellesem. Crow twierdzi, że punktem wyjścia do napisania piosenki była wolność, a konkretnie to, jak łatwo nam przychodzi dziś traktowanie jej jako coś oczywistego. I ten temat nie kończy się na jednym utworze. Cała płyta ma być komentarzem na temat bycia człowiekiem, potrzeby bliskości i szukania kontaktu z drugim człowiekiem w czasach, w których, jak mówi sama Sheryl Crow, wokół panuje mnóstwo chaosu. Artystka ma zresztą bardzo ładne życzenie w związku z tą płytą. Chciałaby, żeby jej nowe piosenki działały jak, tu cytat, kojący balsam dla naszych spierzchniętych serc. Czy zadziałają? Przekonamy się 9 października.

0: Jess Wells, artysta, którego Państwu prezentowałem w jednej z ostatnich audycji mam grać. Bardzo ciekawy, bardzo się cieszę także na to nagranie, na ten album. Oczywiście będziemy częściej słuchać Freedom. To jest Freedom Bass, oczywiście Sheryl Crow i Jess Wells właśnie. Za 7 minut 9.
1: Latko leci.
0: Łukasz Błąd, dzień dobry.
2: Dzień dobry, to właściwy moment, żeby zadać to klasyczne kalendarzowe pytanie. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc i jaki dzień dzisiaj jest? Odpowiedź brzmi: antropocen, wiek XXI, rok 2026, sierpień, dzień 18. 89 lat temu we Francji urodził się Edward Stachura, który to zasadnicze pytanie sformułował. 18 sierpnia 1925 roku Polskie Radio otrzymało monopolistyczną koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce. Dzięki temu niedługo potem na antenie w eterze mogły pojawić się różne audycje, w tym kalendaria. Od tego czasu co roku ktoś każdego 18 sierpnia przypomina słuchaczom, że w 1373 roku margrabia brandenburski Otto V sprzedał swoją marchię za 500 000 talarów, dzięki czemu miał pieniądze, tytuł elektora, święty spokój i przydomek leniwy. Cóż, z takim stanem skarbczyka to sobie można poleniuchować od czasu do czasu, tylko wybierając cesarza. 234 lata temu na polach czerniakowskich pod Warszawą rozpoczął się pierwszy na ziemiach Rzeczypospolitej kampament wojsk polskich, litewskich i saskich. Przez 2 tygodnie wojska manewrowały, musztrowały i zwyczajnie się popisywały, bo za mundurem wiadomo, no a za zbroją gęsiego stoją. Historycy ciągle ustalają, jaka pieśń była ówczesnym odpowiednikiem przeboju Chabry z poligonu. 243 lata mijają dzisiaj od przelotu nad Europą bardzo rzadkiego meteoru muskającego atmosferę. To taki meteor gentleman, delikatny, wlatuje, nie spala się i wylatuje. Zostawia wyłącznie wrażenie. No, kosmiczna klasa. Mamy też kolejną rocznicę przyjęcia przez Stany Zjednoczone ustawy o wyspach z guano. W jej świetle każdy, kto od 1856 roku odkrył jakąkolwiek niezajętą przez nikogo wysepkę z pokładami guana, mógł się starać o rządową ochronę i właściwie przyłączenie tego bogatego w cenne odchody terenu do kraju ze stolicą w Waszyngtonie. Nie wiadomo, czy choćby skrawek lądu objętego uchwałą jest jeszcze do podboju. Trzeba się rozglądać z pontonu. W tym roku letnich igrzysk olimpijskich nie ma, ale gdyby były, należałoby wypatrywać polskiego triumfu. 22 lata temu pierwsze polskie złoto w pływaniu wywalczyła Otylia Jędrzejczak, a 4 lata później najcenniejszy medal zdobył Leszek Blanik, spektakularnie przeskakując konia. Na WF-ach w moich szkołach skakało się tylko przez kozła i chyba dlatego nam nie szło. Koń to jednak zupełnie inna motywacja i niech tej nie zabraknie nam nigdy, a przynajmniej przez cały 18 sierpnia. Przez konia!
0: Tak, bardzo dziękuję, to Łukasz Błąd. Wyniki sądy są, bawiliśmy się w wybór tego nieoficjalnego hymnu Bieszczadzkich Wypraw. Tak Państwo zdecydowali, sądzę, że w dniu urodzin Edwarda Stachury nie mogło być inaczej. No i po koncertach SDM-u w Bieszczadach również nie.
3: Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza ty w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.

gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach.

0: gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem.
1: Tymczasem minęła godzina 9, tu Radio 357. Mamy wtorek, 18 dzień sierpnia. A przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
2: Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy nad Polską. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali 1124 razy. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim. Są informacje o dwóch poszkodowanych osobach.
3: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych wskutek burz to w województwie małopolskim.
2: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Szczególnie dotkliwe okazały się ulewy w miejscach, przez które dwa lata temu przeszła powódź. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzonów został podtopiony po tym, jak z brzegów wystąpił potok bodzanowski. Woda zalała tam drogi i wdarła się do piwnic. Dziś ulewy spodziewane są w podlaskim, mazowieckim, łódzkim oraz w północnej części województwa lubelskiego. Ceny benzyny niższe, średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 37 groszy za litr. Na światowym rynku jest jednak presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw.
4: Można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
2: W najbliższych dniach analitycy spodziewają się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze, zwłaszcza że sytuacja w rejonie cieśniny Ormus wciąż jest daleka od stabilnej. Mówiłem o ulewach w Polsce, a Hiszpanie wciąż trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja jest obecnie w Aragonii, gdzie w pożarze w prowincji Huesca zginął żołnierz, a ponad 1000 osób nadal pozostaje ewakuowanych. Jednocześnie w Andaluzji ustabilizowano największy w historii regionu pożar w okolicach Huelwy. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: W Huesce sytuacja zaczęła się poprawiać. Opady deszczu pomogły osłabić ogień i ułatwiły działania strażakom. Pożar w ciągu tygodnia objął blisko 18 tysięcy hektarów. Tragiczny bilans akcji to śmierć żołnierza. W Aragonii ogłoszono potem żałobę narodową. Ewakuowanych pozostaje tam ponad 1000 osób z 19 miejscowości. Lepsze informacje napływają z Andaluzji. Pożar w Huelwie po 10 dniach udało się ustabilizować. Ogień dotknął ponad 38 hektarów i 11 gmin. Przejechałam drogą i wokół wszystko jest zniszczone, powiedziała mieszkanka prowincji Huelva. Służby nadal chłodzą teren i monitorują sytuację, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Cielińska.
2: Skala tegorocznych pożarów w Hiszpanii jest wyjątkowo duża. Według danych ministerialnych w tym roku spłonęło już ponad 226 tysięcy hektarów, czyli o blisko 40% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od wczoraj, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia. A to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
6: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
2: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet 1 000 000 zł. I w porannych serwisach Radia 357 to wszystko. Na kolejne zapraszam do popołudniówki. Do usłyszenia.
1: I znów słyszymy się z Mateuszem Kuźniewskim. Informacje sportowe.
7: Tenis na początek. Iga Świątek wygrała mecz trzeciej rundy turnieju w Cincinnati, mimo że wszystko zaczęło się dla niej źle, bo od porażki z Marią Sakkari w pierwszym secie 4-6. Potem Polka pokazała jednak wyższość nad Greczynką, wygrywając kolejne dwie partie, za każdym razem do jednego. Inna polska tenisistka, Magdalena Fręch, nastraszyła wiceliderkę światowego rankingu. Jelena Rybakina wygrała 6-4, 7-6, ale szczególnie w drugim secie musiała się sporo napocić, by pokonać Magdę. Szkoda, bo Polka w obu partiach przełamywała rywalkę. Sporo się działo, ale było też niezbyt przyjemne urozmaicenie. Spotkanie kilkukrotnie przerywał padający w Cincinnati deszcz. To było trudne, szczególnie, że przerwy zdarzały się akurat w kluczowych momentach. Musisz wtedy wyjść na kort i od razu wskoczyć na odpowiedni poziom, na odpowiedni rytm, co nigdy nie było moją mocną stroną. Cieszę się, że się udało i wygrałam ten trudny mecz bez straty seta. Mówiła Rybakina, która przy odpowiednich wynikach w najbliższych tygodniach może nawet zostać liderką rankingu światowego. Jeszcze jeden wynik tenisowy. Maja Chwalińska przegrała z Dianą Schneider 2-6, 6-7 i odpadła z rywalizacji w Cincinnati. Rywalka wzięła tym samym rewanż za porażkę w półfinale French Open. Co w futbolu? W pierwszej lidze Arka Gdynia pokonała 3-0 Puszczę Niepołomice i zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, a w Ekstraklasie tam ciekawy transfer. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Ousmane Sow został zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 26-letni skrzydłowy trafił do tego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brøndby IF. Ciągnie chłopaka do polskiej piłki ewidentnie. Dziś rozpoczyna się ostateczny bój o Ligę Mistrzów. W walce o awans do fazy ligowej nie ma już polskich drużyn, a mocno liczyliśmy, że jednak będą. Hitem tej fazy jest starcie turecko-francuskie. Fenerbahçe, które w Champions League grało ostatnio 17 lat temu, zmierzy się z Lyonem. Ta ekipa też ma przerwę w występach. W Lidze Mistrzów po raz ostatni grała w pandemicznym sezonie 2019-2020 i doszła wtedy nawet do półfinału prestiżowych rozgrywek. A dziś czekają nas jeszcze inne mecze. Lewski Sofia zagra z AEK Ateny, a Dinamo Zagrzeb z Wikingiem FK. Na koniec o tym, co dzieje się w dalekiej Japonii. Z piłką nożną nie ma już nic wspólnego. Brytyjczycy Martin Wrigley i Bettin Harris zostali mistrzami świata w żeglarskiej olimpijskiej klasie 470. Reprezentujący Polskę Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli zajęli w Enoshimie 20 miejsce pośród ponad 70 mieszanych załóg. Dziękuję za poranek, zarówno ten górski, jak i sportowy, a kolejny serwis sportowy w Radiu 357 po 16.
1: Nurtuje mnie pytanie, czy odpoczywamy od upałów już na stałe, do zobaczenia w czerwcu, czy to tylko taka chwilowa obniżka temperatur. Białystok, Zakopane 17, Kielce, Lublin, Suwałki 18 stopni dziś, w Katowicach, w Warszawie, w Łodzi i Koszalinie 19, a 20 w Rzeszowie, w Krakowie, w Opolu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie. Wygrywają Wrocław, Toruń, Bydgoszcz oraz Gorzów, tu 21 stopni. W dzień będzie pochmurzenie duże. O, pochmurzenie, też ładne słowo. Niech będzie. Są większe przejaśnienia przewidywane, a pod wieczór nawet rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami w czasie burz porywy nawet do 60 km, a bez burz, ale za to wysoko w górach 65. Wiać będzie z północnego zachodu i z zachodu. Czyli teraz sobie wizualizuję ustawienie parawanu nad polskim morzem, północny zachód i zachód, czyli taka, no dobra, czyli tam od Świnoujścia i od morza trzeba się schować, a tutaj na Gdańsk spozierać. Tak to będzie wyglądać dzisiaj. Zdaje się, że deszcze przez chwilę z nami zostaną.
8: Radio 357.
1: Więc jeszcze raz polecam łapanie deszczówka, potem się przyda, ogrody deszczowe, to wszystko możemy zrobić dla siebie i dla otoczenia, środowiska wokół. Dzień dobry, panie Marku.
9: Dzień dobry.
1: Jak samopoczucie w taki chillowy poranek?
9: No w porządku, no deszcz mnie w nocy budził, ale to z przyjemnością.
1: Budził stukając o szybę, deszcz o parapet.
9: Deszcze niespokojne.
1: No właśnie. Pan redaktor to z frakcji nie tylko górskich miłośników, ale raczej nawet górzystów chyba, zdaje się. Był wspominany po 7.30. Kiedy w górzystach, kiedy w chatce górzystów ostatnie razem naleśniki były jedzone?
9: No w tym sezonie w każdym razie. To myślę, że to było jakoś w czerwcu.
1: No mogło jakoś być. Tak, tak, tak. No nie? Jagody tam na tych naleśniorach?
9: Tak.
1: Jagody, bita śmietana.
9: Ale jeden naleśnik na 3 osoby.
1: One są takie racuchowate chyba tak, w tych górach. Tak. No i tak coś troszkę te formuły nam zmieniają, bo my to znamy takie płaskie naleśniki, a w tych górach lubią właśnie taki troszkę głęboki tłuszcz i w ogóle, żeby to tam potem na dalsze wędrówki wystarczyło. No dobrze, to w takim razie zostawiam Państwa z redaktorem Markiem i dobrą muzyką do godziny 12. Będziemy, mam nadzieję, wspólnie słuchać. Ja w drodze do domu, pan Marek w studiu, a Państwo, gdzie Państwa zostanie? Radio 357. Przypomnę tylko, że jest prośba, żeby też zrobić sobie czasami taki krótki filmik, krótkie ujęcie. Podesłać nam na adres spotkajmy się@radio357.pl. To jest jakaś specjalna akcja, na razie w tajemnicy utrzymywana, większej, więc nie mogę nic zdradzić, ale warto poświęcić tę chwilę. Poranna załoga, Szymon Kuliś program zrealizował, Paulina Kozion-Bąk program zrealizowała, cała ekipa łącznie z Antkiem Pyzlem, który odbierał od Państwa telefony, towarzyszyła nam do godziny 9. Krystian Hanke, ja już mówię, do usłyszenia. Jutro o 6 się słyszymy. Jedzie IOIO. Słyszysz? IOIO jedzie za oknem. No, niespokojne takie są jeszcze czasy i w ogóle to też w Warszawie, zdaje się, trochę rzeczy będzie do odgarnięcia po tych nocnych ulewach. Ja już mówię do usłyszenia. Kłaniam się nisko.
10: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Daryl Hall, John Oates na początek naszego spotkania. Don't hold back your love, 17 minut po godzinie 9. Teraz oficjalnie dzień dobry. Halina Wachowicz, Szymon Kuliś, Marek Niedźwiecki. No i co my tu dzisiaj mamy? Nie mów do mnie mała, Roma Leszczyńska dzisiaj o 10.30, co tak jak zwykle od kilku tygodni. Płyta Kelly Simon, Comes in Waves. To będzie po godzinie 11. No poza tym jak zwykle kartki z muzycznego kalendarza. Trochę tego i owego. Kawa jest już. Kawa jest i orkiestra gra. Życzymy Państwu dobrego odbioru.

Przez 2 tygodnie mój ulubiony sklepik warzywny był nieczynny. Dzisiaj poszedłem oczami wyobraźni, widziałem już te wielkie pojemniki z grzybami. Wchodzę i mówię, no co, jesień przyszła dzisiaj, a gdzie grzyby? No tylko kurki niestety. Okej, będzie taliatele z kurkami. Nie mówię nic o piosence dnia, bo ona już teraz...

0: Wygląda na to, że to będzie bardzo, bardzo dobry album. Artur Rojek, Mirafiori, piosenka dnia i nie wiem, kto to powiedział, że numer jeden na liście po pierwszym tygodniu zagrożony. Kto wie, no właśnie, a propos, głosujemy na listę do piątku w samo południe. Wspieramy system.
1: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Rod Taylor, perkusista grupy Queen oczywiście, napisał dla zespołu takie piosenki jak Radio Gaga, A Kind of Magic, Heaven for Everyone czy The Invisible Man. To były jego kompozycje. No a teraz szykuje chyba nową płytę i to ten utwór I See You Now zapowiada ten album. Ktoś napisał, że właśnie tę piosenkę robi fortepian i rzeczywiście tak to jest. No ale kolega Roger jest przede wszystkim perkusistą. Za dużo niedobrych wiadomości w ostatnich dniach. Jan Frycz, Joanna Rawik.
1: Nie pamiętam ja, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam. Zapytałam, chcesz? Powiedziałeś, chcę usta ręce. Jedna noc, druga noc, trzecia noc. Coś mówiłeś i ja mówiłam coś. Przez trzy dni wychodziłam

W sobotę dostałem tę nową piosenkę, Red Box Shine Like You, w sobotę, więc w piątek nie zdążyłem dorzucić do listy piosenek 357. To już wiem, co zrobię w ten piątek. Listy od Państwa, dziękuję bardzo. Marek marek@radio357.pl. Pan Łukasz napisał, żona wyjechała, to sobie zjemy po pączku z różą. Pan do kawy, ja do herbaty. Tylko cichosza. Panie Łukaszu, te pączki nie są zbyt wielkie. Pan wsunie je oba, a ja zostanę przy kawie.

To Robert Mróz, młodszy, piosenka zatytułowana Ciepło, trochę tego ciepła jeszcze się przyda. 20 minut do godziny 10. Czasami dostaję list, panie Marku, więcej piosenek z roku 1984. Ciekawe, dlaczego 84? No właśnie takie pytanie zadałem. Ale ja bardzo chętnie wracam do roku 1984, zwłaszcza dzisiaj. To będzie piosenka z cyklu trochę nadużywane, no ale nie mogę się powstrzymać, jeśli to było dokładnie 18 sierpnia 1984 roku. Piosenka Careless Whisper George'a Michaela dotarła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i to jest jedyny utwór z czasu

Specjalnie wybrałem taką dłuższą wersję, po którą rzadziej koledzy sięgają. Careless Whisper, George Michael, Andrew Ridgely. Za 13, a właściwie 12 i pół będzie 10.

Fahrenheit, Toto, no i oczywiście Lukather, a gościnie Michael McDonald, I'll Be Over You. Wiele wspomnień związanych z piosenką George'a Michaela, Careless Whisper, 84, ale teraz cofniemy się do 82 roku, bo jeszcze jedna kartka z kalendarza. 18 sierpnia 1982 roku na singlu ukazała się piosenka Gypsy w wykonaniu grupy Fleetwood Mac. Ona wcześniej powstała na solową płytę Stevie Nicks, Belladonna, no ale jak to bywa, nie zmieściła się. No właśnie, może to jest temat na single, ale nie wiem, czy my jeszcze gramy single, bo już nie widziałem stelki z miesiąc.

Stevie Nicks, czyli Fleetwood Mac i piosenka zatytułowana Gypsy, rok 1982. Tę godzinę zakończy piosenka z roku 76, chociaż nie pamiętam, czy to chyba nigdy nie było na singlu. 28 września 76 roku ukazał się 18 studyjny album Stevie'ego Wondera, Songs in a Key of Life. Potem Coolio sięgnął po tę piosenkę i stąd była popularna, ale wersja autorska chyba mniej popularna. Stevie Wonder.

0: Młodzi Gniewni z Michelle Pfeiffer i tam wersja Coolio, ale Stevie Wonder na płycie Songs in a Key of Life. 10 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Beautiful South, Rotterdam or anywhere. Może by tak rzucić wszystko i w Niderlandy się wybrać. Jakiegoś śledzia dobrego zjeść albo pasendale, chociaż no, to Niderlandy tak, ale Belgia obok. Howard Jones.

Things can only get better, Howard Jones, i tak się trzymajmy. To teraz taka para Blood, Sweat and Tears i Ashton Gardner and Dyke powinny zabrzmieć obok siebie dobrze.

Ashton, Gardner and Dyke, a wcześniej Blood, Sweat and Tears. Taki ładny zestaw nam się zdarzył. Wiadomość od pana Macieja. Dziękuję za wszystkie listy. Marek Małpa, radio357.pl. Ani słowa o poznańskim Bittersweet. No, po prostu nie byłem, więc co się będę mądrował? Myślę, że ktoś z redaktorstwa był i na pewno będzie o tym mówił. No, ale to nie jest koniec. Może tam jest jakiś zakaz mówienia. Miałem kiedyś takiego kolegę, który po takim pytaniu na pewno by zadał pytanie. I po co ten komentarz? Robbie Williams podobno dał genialny koncert, no ale na pewno nie śpiewał tej piosenki.

0: second mixed up with this fucking monkey anyhow. Me and my monkey, to oczywiście Robbie Williams. Kiedyś to już mówiłem, że był taki czas, kiedy był absolutnie najlepszy na świecie, jeśli chodzi o występy na koncertach. Tak, tak było, a jeżeli to wróciło, to bardzo, bardzo dobrze. 10:30, to teraz Roma Leszczyńska.
1: Nie mów do mnie mała.
2: Dzień dobry. Autorka audycji Nie mów do mnie mała ma dni wolne. W podróży zbiera doświadczenie na następną audycję. Tymczasem proponuję rozmowę z Katarzyną Skowrońską, dwukrotną mistrzynią Europy, kluczową siatkarką legendarnej ekipy Złotek. Katarzyna Skowrońska, 1,89 m, obecnie na sportowej emeryturze, mieszka we Włoszech. A gdyby pani miała zredagować audycję Nie mów do mnie duża, to jakie treści by ta audycja zawierała? Kłopoty z odzieżą, z butami, guzy na głowie, bo zbyt niskie drzwi, bo trzeba się ciągle schylać, a więc na przykład kłopoty z kręgosłupem, czy relacje damsko-męskie na przykład?
3: Ja myślę, że taka audycja byłaby bardzo ciekawa, gdyż fajnie jest porozmawiać tak, jak rozmawiamy, że są te kontrasty, jak to jest być niskim, albo jak jest być tą wysoką. To jest nasze życie codzienne i są ludzie i niscy, bardzo niscy, i wysocy, i bardzo wysocy, więc też są rzeczy niemiłe, zdarzają się przecież w życiu, że ktoś może powiedzieć krasnoludku,
2: kurduplu.
3: Mi się raz w życiu przytrafiło, że ktoś na podwórku, jeszcze zanim ja wyszłam z domu, byłam taką dorastającą, wysoką panienką, jakaś sąsiadka kiedyś powiedziała: wysoka jak brzoza, głupia jak koza. Tak naprawdę nic o mnie nie wiedziała, oprócz tego, że jestem wysoka, prawda?
2: A gdzie wysoki wzrost jest przekleństwem, a gdzie błogosławieństwem?
3: Ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedyś myślałam, że to jest dla mnie jakieś przekleństwo. Ja po prostu biorę życie, jakie jest. I w moim zawodzie zdarzało mi się nawet mówić: oj, chciałabym mieć jeszcze parę centymetrów więcej, byłoby mi łatwiej, gdyż patrząc na inne moje koleżanki na przykład, które miały po 2 metry, a miałam takie, z którymi grałam, które były jeszcze wyższe niż ja, to ja zawsze żartowałam, że ja się musiałam naskakać, nabiegać.
2: A one tylko wyciągały rękę.
3: A one wyciągały rękę i nie musiały być tak skoczne i tak motoryczne, a ja musiałam mieć wszystko kompleksowo, więc w tej profesji spokojnie mogłabym pomarzyć, może byłabym jeszcze lepsza, ale dla mnie to było po prostu, wykorzystałam to, co mi było dane. Wydaje mi się, że kobiety, które nie są w sporcie, tylko w życiu normalnym, mogą mieć więcej kompleksów wynikających właśnie z tytułu tego, że to nie było wykorzystane jako ich atut, tylko po prostu za wysoka, przegarbiona, płaskie buty, kłopoty z ubiorem. Ja nigdy nie miałam problemów z ubiorem. Ja jestem rocznik 83, więc w Polsce już wtedy zaczęliśmy mieć wszystkiego więcej. Nie było problemów z dżinsami, ze spodniami. Wiem, że moi znajomi siatkarze mają taki problem, że muszą szyć na przykład ubrania, tylko że panowie mają już na przykład 2,10, 2,15. Oni nie kupią w zwykłym sklepie. Moje rodzeństwo, moi bracia mają po 2 metry, wiadomo, rozmiar buta 55 albo 52, to już jest wyzwanie, prawda?
2: Tak. Niskie kobiety czasami słyszą: och, jaka słodka, jaka drobna. A co pani słyszy zamiast tego? Czy rzeczywiście wyższe kobiety muszą być silne, pewne siebie, bo inaczej wyglądają trochę nienaturalnie w oczach innych?
3: Mam duże szczęście, że ludzie zazwyczaj prawią mi komplementy, ale nauczyłam się ich przyjmować, jest mi miło. Widzę czasami, mężczyźni potrafią być zawstydzeni tym, że ja jestem od nich o tyle wyższa. Kończy się mecz, mamy czas i dla prasy, i dla kibiców, i przychodzą kibice do mnie i stają panowie, i wszyscy się prostują albo żartują: może wezmę sobie stołek, albo gdzieś ja taki niski, a w telewizji wyglądałaś na dużo niższą, a teraz w konfrontacji na żywo: o wow, jaka ty jesteś wysoka. I wszyscy są tacy
2: zadziwieni. Pani wzrost oznacza: jestem silna i pewna siebie i nie wypada mi mieć słabości, płakać.
3: Bo mniejszym filigranowym kobietą, bo są małe i filigranowe i takie kruche, prawda?
2: Tak.
3: a taka wysoka, taki babo chłop wielki, to ona musi być silna. Ja uważam, że niezależnie od wzrostu, wagi, statutu społecznego, finansowego, my mamy prawo do czuwania i bycia po prostu ludźmi. I to nie ma w ogóle absolutnie żadnego znaczenia. A co myślą sobie inni na mój temat? Powiem tak, mnie to nie interesuje.
2: Gdyby pani mogła poradzić 12-letniej, 13-letniej dziewczynce, która właśnie zaczyna odstawać wzrostem od rówieśniczek albo w jedną, albo w drugą stronę, co by jej pani powiedziała?
3: Ja uważam, że jakakolwiek odmienność w dzisiejszych czasach, taka naturalna, to jest atut. Tylko my, fajnie by było, gdybyśmy znaleźli na ten atut, żeby umieć go wykorzystać, żeby czuć się dobrze. Mamy jedno życie i to jest krótka podróż. Ono jest zbyt krótkie na kompleksy, naprawdę. I powiem jeszcze tak, nigdy w życiu nie miałam mężczyzny, który byłby niższy ode mnie, w sensie jako para. Zawsze się spotykałam z mężczyznami, którzy są od mojego wzrostu bądź odrobinę wyżsi. A dzisiaj stworzyłam bardzo szczęśliwy związek z partnerem, który jest ode mnie trochę niższy. I jakby on miał trud z tym, albo kompleksy, że ja jestem od niego wyższa, albo ja bym miała jakiś kompleks, to co, on miałby chodzić w butach na podwyższeniu, a ja miałabym się garbić, bo no właśnie nie. I jesteśmy super szczęśliwi i w ogóle nie jest to dla nas absolutnie żadna przeszkoda. I w ogóle dla nas super naturalne to jest, absolutnie.
2: Nie mów do niej duża.
0: No właśnie, to koleżanka Roma Leszczyńska. Mamy jedno życie, to jest krótka podróż. To zdanie mi się podobało bardzo.

Elo z płyty Out of the Blue. 20 minut do godziny 11. Jak zwykle we wtorki o tej porze dwie piosenki sprzed lat 50. Dzisiaj Blue Oyster Cult i Wild Cherry.

Dzisiaj ma urodziny Stewart Matthew Mann, brytyjski twórca i multiinstrumentalista i producent płytowy. Pracował z Sade przez wiele lat jako gitarzysta i saksofonista. Obiecałem ten duet Basia z Mieczem.

0: Basia i Mietek Szcześniak, minęła 11.
1: Kieruj się na południe.

Indigo Park to jest nagranie z najnowszej płyty Bruce'a Hornsby'ego, moim zdaniem całkiem niezłej, a teraz całkiem niezła nowa płyta Kelly Simon. Szczerze mówiąc, już nie czekałem na coś takiego. Comes in Waves to jest ten album. Wiem, że zdania są podzielone, niektórzy mówią, że nudy, pewnie Kubulek tak by powiedział. Ale proszę posłuchać 2 albo 3 razy. Naprawdę jest tam sporo rzeczy, które warto zapamiętać. Paul Samuel Smith, znany producent, dzieciaki Taylora, czyli Sally Taylor i Ben Taylor, pojawiają się, a Natasha Bedingfield między innymi też. No i pojawia się Andreas Vollenweider. I to będzie właśnie ten utwór, Kelly Simon i Andreas Slowly.

No ładnie, państwo, slowly. Andreas Wollenweider, gościnnie u Carly Simon. To taki kiedyś gościnnie Carly występowała na płytach Andreasa. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, to utwór wybiera maszyna losująca. Ja mam kilka bardziej ulubionych na tej płycie, ale pewnie będę do nich sięgał także w Radiu Kalifornia. Kolejna kartka z muzycznego kalendarza. 1962 rok. Ringo Starr dołącza do zespołu The Beatles. A ja dzisiaj pomyślałem sobie, że takie dwie produkcje George'a Harrisona.

Prawda, że słychać, że to George Harrison, Badfinger, a potem Ringo Starr. Dzisiaj kolejna kartka z muzycznego kalendarza. Dzisiaj urodziny Patryka Swayzego.

Only Time Will Tell to zespół Asia. No teraz będzie true. Będzie true. Obiecałem, że będę miał dzisiaj dla Państwa specjalne wydawnictwo i to jest 18 singli największych singli, znaczy tak to powiedzmy, no 18 spośród największych singli króla Elvisa Presleya w jednym dupełeczku. O, tak to brzmi. I to są piosenki od Heartbreak Hotel czy Suspicious Minds aż po Burning Love, An American Trilogy, czy You Don't Have to Say You Love Me. O, In the Ghetto jest też. Gdyby Państwo chcieli dostać ode mnie taki zestaw, to proszę napisać, co Państwo robili 16 sierpnia 1977 roku. No, czyli to nie dotyczy tych, którzy urodzili się później, ale jeśli urodzili się później, a uwielbiają Presleya, proszę pisać. Marek Małpa, radio357.pl, 16 sierpnia 77. Ja miałem 23 lata i byłem wtedy we Włoszech. No właśnie, taki Elvis.

Tak, i to zaraz był numer jeden na liście przebojów Radia Luksemburg. Way Down, 77 rok. Co ja chciałem powiedzieć? A, pierwszy list. Tego dnia miałem roczek i już słuchałem Presleya. No, też się liczy. No, bardzo proszę, jeśli mają państwo ochotę na 18 singli Elvisa, pisać do pana Marka.

Will be the fire, to Pete Murray. No właśnie, a propos Fire, Daylight z Sylwestra Stallone. Ten film dokładnie 30 lat temu. Muzykę skomponował Randy Edelman, ale na koniec jest piosenka taka, no, najważniejsza w tym filmie. Wherever There Is Love. I tę piosenkę zaśpiewa Donna Summer z Bruce'em Robertsem, współautorem, ale będzie też pieczątka Davida Fostera, producenta.

sprzed 30 lat. Donna Summer, Bruce Roberts, Whenever There Is Love z filmu Daylight. To teraz jeszcze nowość z piątku, Passenger.

0: Taka piosenka w wykonaniu Cher. Na, prawie na zakończenie naszej audycji Kieruj się na południe. A w naszym studiu pojawił się Michał Żakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I co tam po południu, panie?
1: Po południu, proszę pana, będzie o słoikach. Ale takich, które przygotowujemy, bo to jest ten moment. Ten temat już, co państwo, lato się pojawił 2 lata temu i naprawdę byłem zdumiony wielością odpowiedzi, ale nie w stylu porady pani Zofii w sprawie słoików z dżemem, tylko jak ludzie podchodzą w ogóle do żywności, do, nie wiem, uprawiania warzyw, do wsadzania później tego do słoików i poświęcania swojego czasu dla takich właśnie wyczynów. No i to jest też tak, że sierpień to jest ten miesiąc, w którym rzeczywiście ta kampania słoikowa się zaczyna. W związku z tym pytanie jest, czy w wakacje lubimy szykować i przygotowywać przetwory domowe. No ale tak w gruncie rzeczy też pytamy o nasz styl jedzenia i styl życia. Okay. Także tu będzie też. Myślę, że Michał Bonarowski, który będzie tutaj gościem, tak, kolega z Bistro, Katarzyny Pruchnickiej, no on będzie gdzieś w plenerze i opowie coś o mirabelkach, które rosną w wolnym dostępie. Bo to jest mirabelki. Podobno hit ostatnich tygodni.
0: Znaczy wiesz, dżem z mirabelek jest po prostu rewelacyjny, kompot też.
1: Tak, ale że
0: tylko,
1: można...
0: Tylko, że one nie można ich nigdzie kupić. Trzeba iść na pod drzewo i czekać, że spadną i ten...
1: No bo na ulicy podobno rosną, siedzi tak. I czeka.
0: Okej.
1: Okay. Także zobaczymy. Będzie jeszcze Tomasz Andrzejewski z takiej fajnego gospodarstwa warzywnego i też opowie o hodowli warzyw, jak w ogóle ich historia tego gospodarstwa, jego i jego żony wyglądała, dlaczego zdecydowali się i właśnie mają coś takiego jak już gospodarstwo warzywne.
0: Także... To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego, że jak na przykład zrobiłem pierwsze ogórki kupione gdzie indziej niż zwykle, małosolne, nie wyszły. Takie kapcie w środku. A teraz jak kupuję u tego pana, u którego zawsze kupowałem, wychodzą fantastycznie.
1: Wiarygodność.
0: Tak jest. Michał Żakowski po 12, a my dziękujemy. Halina Wachowicz, Szymon Kuliś, Marek Niedźwiecki. Jeśli dziś wtorek, to usłyszymy się w czwartek.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Będę musiał posłuchać, by nabrać takiej motywacji. A skoro to tak, to dzień dobry, minęła godzina 12:00. Michał Żakowski.
4: Co państwo? Lato!
3: Dzisiaj pytamy państwa o to, czy szykujemy w wakacje przetwory. Czy kupujemy słoiki, czy na przykład kupujemy warzywa i wszystkie te wakacyjne smaki zamykamy w tych słoikach. Nie ukrywam, że temat mnie bardzo interesujący i temat, o którym już rozmawialiśmy 2 lata temu, też w Co Państwo Lato. Dlatego postanowiłem, żebyśmy dzisiaj jeszcze sprawdzili, jak wygląda sytuacja. No, biorąc też pod uwagę to, że mamy do czynienia z suszą, nie wszystko może jest tak dostępne jak kiedyś, albo może jest trochę droższe. I jak ta moda na robienie słoików, czy moda na robienie weków, czy moda właśnie na wkładanie czegoś i zamykanie tych wakacji na całą zimę i całą jesień i ten okres jeszcze może nawet się uda wytrzymać do przełomu zimy i wiosny. No właśnie, jak to wygląda? Czy ta moda się utrzymała od tych, na przykład przez te 2 lata? Jak państwo widzą w ogóle podejście do tak zwanej zdrowej żywności, czyli do tego, co jest wyhodowane? Także to są te pytania, które dzisiaj będą nam się pojawiały wokół głównego tematu i głównego naszego pytania, czy w wakacje lubimy szykować przetwory domowe. Oczywiście jest nasza sonda, proszę oddać swój głos, ale także proszę dzwonić 510-357-357, 510-357-357. Ostatnie dni wakacji, kampania słoikowa, szykowanie dżemów, kiszonek, powideł, no właśnie to zamykanie i przechowywanie smaków lata. Dzisiaj tym się interesujemy. Za chwilę będzie z nami Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne. 2 lata temu rozmawialiśmy o tym, jak to się stało, że w ogóle państwo andrzejewscy pojawili się w miejscowości Wrzask i tam założyli swoje gospodarstwo i co z tego wynika i czy rzeczywiście mamy do czynienia z modą jeszcze na zamykanie różnych produktów w słoikach i przygotowywania własnej żywności. O tym za chwilę, ale posłuchajmy muzyki kojarzonej wybitnie z wakacjami.

0: No już sobie wyobraziłem, jak przy tej muzyce z rozwianym włosem w kuchni porusza się Andrzej Rutka, ale jedna rzecz mi nie pasuje, Andrzej Rutka nie ma włosów. Dzień dobry, Andrzej.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Andrzej Rutka, który znany jest z działu serwisy, ale także przygotowywanie popołudniówki, czyli wydawca popołudniówki, a także zastępowy również na dachu świata. Andrzej, zareagowałeś natychmiast na moje pytanie o modę słoikową i ty przyszedłeś i od razu mówisz, jak? Oczywiście, że jest.
1: No, oczywiście, no pewnie, że jest. Ja zareagowałem, bo usłyszałem słoiki i mi się cała gęba jak słoik uśmiechnęła. Ja z domu, z rodzinnego zamościa, w którym mieszkam, nie wyjadę bez słoika. Ojciec wciśnie mi słoik zawsze. Ostatnio przywiozłem wiśnie i przywiozłem sok malinowy. Ale mojemu bratu, który mieszka na Mokotowie, ja potrafiłem w mieszkaniu na Powiślu robić słoiki i on jest z Tarnobrzega, ja jestem z Zamościa, słoiki powstawały na Powiślu i wędrowały na Mokotów. To jest, proszę pana, słoik w słoiku.
0: Ale to słuchaj, to jest fantastyczne, dlatego że ugotowałeś dwa słoiki w jednym.
1: Mniej więcej. Jak na przykład przychodzi do mnie dziewczyna na makaron z sosem pomidorowym, no, to nie jest tak, że ona sobie wraca do domu, tylko ja muszę resztę tego sosu spakować do słoika i ona dostaje na wynos, bo inaczej no, jest lekki foszek, powiedzmy.
0: Słuchaj, nie wychodź jeszcze, bardzo cię proszę, wiem, że masz obowiązki, ale Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne, jest z nami i przysłuchuje się tym twoim zwierzeniom. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu, Tomek Andrzejewski z tej strony, z Wrzasku Obrzasku, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, słyszy pan, co mój kolega redakcyjny opowiada o słoikach, że to...
2: Tak, słyszałem.
0: No właśnie, ale te słoiki...
2: Potwala się to.
0: Prawda? To jest, ale czy pan potwierdza, że moda na robienie słoików, na robienie domowych przetworów jest w dalszym ciągu? Dwa lata jest. Temu rozmawialiśmy i wtedy tak. Wydawałoby się, że to był, no rzeczywiście zaczyna się coraz więcej o tym mówić. No ale czy to przetrwało?
2: Oczywiście, że przetrwało i myślę, że coraz więcej osób sama robi lub po prostu kupuje takie naturalne od rolników domowe przetwory. Jest to, nie wiem, czy to jest moda, ale jest to na pewno i zdrowe i to się będzie rozwijało.
0: Ale czy, ja nie mówię, oczywiście moda to jest takie hasło wywoławcze bardziej, no bo nie mamy narzędzi, by sprawdzić, czy to jest moda, ilu ludzi się tym para teraz. No ale tak jak powiedziałem na początku, zaanonsowałem dzisiejszy temat Co Państwo Lato i proszę bardzo, mój kolega od razu zareagował, więc pomyślałem, że może to jest kolejny dowód na to właśnie, że jest to moda na lato, robienie tego typu rzeczy, jakimi są przetwory. I teraz mam pytanie, czy więcej ludzi pan widzi, żeby na przykład przyjeżdżało do was i kupowało wasze produkty?
2: Tak, zdecydowanie tak. Z roku na rok mamy coraz więcej klientów, z roku na rok wprowadzamy różnego rodzaju nowości. Także myślę, że tak, ludzie chcą czegoś dobrego, czegoś świeżego, pachnącego, smacznego i przede wszystkim zdrowego.
0: No dobrze, Andrzej, a ty chodzisz po bazarach i szukasz właśnie tego, co gdzieś zostało wyhodowane?
1: Nie, ja jestem, ja to zamykam w słoiki, czasem jedzenie, które przygotuję, ale jestem przede wszystkim jednak cały czas odbiorcą słoików i mój ojciec produkuje rzeczy w słoikach z warzyw i owoców, które sam wyhoduje na działce, więc to jest zupełnie inna jakość. To są tak zwane domowe wisienki na przykład. Albo udało mi się dziś zebrać 47 ogórków, robią się konserwowe.
0: Aha, czyli to tak wygląda ten proces produkcyjny i ta taśma produkcyjna. Tak. Zaczyna się w Zamościu, a tutaj już jest koniec przewodu pokarmowego, tak?
1: Tak, a potem słoiki wracają do Zamościa, bo odbiór słoików jest równie ważny jak transport słoików na miejsce przeznaczenia słoika.
0: Dobrze, Andrzej Rutke opowiedział nam w takim razie, jak wygląda proces i przygotowywanie i później konsumpcja i do czego służą słoiki. Wykorzystywane przez słoiki z Zamościa. Andrzej, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo ja. Słoik z nami.
0: Słoik z nami. Tomasz Andrzejewski zostaje. Panie Tomaszu, dobrze, to co teraz się najchętniej wkłada do słoika, by, tak jak już też mówię, zamknąć te lato w tym słoiku, by mieć ten zapach i ten smak no, na zimę chociażby, albo na wczesną, na taką późną jesień.
2: Ja chętnie odpowiem to, co dzisiaj na przykład zacząłem robić. Dzisiaj zacząłem przerabiać cukinię. Będzie z cukinii ketchup na bazie cukinii z papryki, z pomidorów i z cebuli. Będę robił cukinię marynowaną w ziołach. po prostu przerabiam to, co jest sezonowo. Za chwilę będę robił przeciery na koniec sierpnia, bo pomidory dojrzeją. Mówię, to, co jest sezonowo. Ogórki jeszcze chwileczkę, bo we wrześniu będę zaczynał przerabiać ogórki do słoików.
0: Czyli wrzesień to jest miesiąc ogórków, rozumiem, tak? Wtedy rusza ta kampania
2: ogórkowa. To jest miesiąc
0: ogórków
2: i papryki. Wrzesień, jak dla mnie, to jest miesiąc, mówię, ogórków i papryki. Mhm. Żeby zrobić paprykę w zalewie słodko-kwaśnej, właśnie ogórki z czosnkiem, z chili marynowane. To jest właśnie ten czas. A teraz jest czas na cukinię, bo ona króluje w tej chwili, u mnie przynajmniej.
0: No dobrze, ale teraz jeszcze niech pan powie tak króciutko, jak to się stało, że wy macie to gospodarstwo, bo to jest też ciekawa historia i moment, kiedy zrozumieliście, że no warto zająć się taką produkcją. Przy czym to nie jest łatwe, by zająć się produkcją warzyw i hodowlą warzyw, prawda? To jest i teraz jeszcze tym bardziej, bo mamy przecież no do czynienia z niebywałą suszą hydrologiczną, ale suszą, która wpływa przecież na poziom upraw.
2: Oj, w tym roku dało się odczuć tą suszę nie tylko w naszym rejonie, ale i w całym kraju. A jak się u mnie zaczęło? My kupiliśmy gospodarstwo w 2002 roku. Ja w życiu nie myślałem, że będę rolnikiem. Pracowaliśmy z żoną zawodowo, mieliśmy dobrą pracę, dobre stanowiska, dobre zarobki, ale przyszedł moment, że projekt zaczął się wypalać. A uprawa warzyw to było coś takiego, co odreagowałem po pracy. Mhm. Szukałem spokoju i spokoju wytchnienia po pracy, rekreacji i przyszedł moment, że no, człowiek się wypalił i postawił na jedną kartę. Powiedzieliśmy sobie z żoną, trudno. Robimy dobre jedzenie i co będzie, to będzie.
0: No i dobrze, i to się zaczynało rozwijać i nie wiem, macie ile teraz hektarów uprawy?
2: My mamy mało. Ja jestem mikrorolnikiem, ja mam niecały hektar ziemi, którą...
0: No tak, ja mówię o hektarach, a tu niecały hektar, ale to jest dużo dla warzyw.
2: Tak,
0: też
2: ja jestem mikrorolnikiem i naprawdę każdy kawałek jest ziemi wykorzystany. Są przedplony, są poplony, więc to nie są duże produkcje u nas, ale mamy różnorodność wyrobów. Natomiast no, produkcje to nie są... Najwięcej robimy przecierów pomidorowych, bo to robimy dosyć sporo. A tak to są słoiki po 100, po 150 sztuk, to nie jest wielka produkcja. Czasami na przednówki już nam brakuje niektórych rzeczy.
0: I to jest ten moment, w którym zaczynacie myśleć o tym, by nadeszła już wiosna i nadeszła lato, czyli ten cykl rozpoczynacie, który później prowadzi nas do sierpnia, września, czyli tych zbiorów i wkładania i słoikowania, to tak nazwę. Ale jeszcze tak chciałbym na koniec, bo jeszcze się spotkamy pod koniec audycji, by niech mi pan powie... To podejście do żywności, bo tak jak mówię, 2 lata temu o tym opowiadaliśmy, ale czy to podejście do żywności, do tej żywności takiej bardziej, no właśnie, od pana, od różnych właśnie takich gospodarstw, jak to pan mówi, małorolnych, tak? Czy niskoobszarowych?
2: Tak, no mikro rolników.
0: Tak.
2: Mikrorolników, powiedzmy.
0: I czy to jest...
2: Małych manufaktur.
0: Tak, i czy to się zwiększa? Ludzie zaczynają w jeszcze większą uwagę na to zwracać i do was się zwracać właśnie po te produkty, bo lepiej, bo fajniej, bo ciekawiej, bo własne.
2: Ja to obserwuję z rynku, na którym stoję zawsze w soboty w Łodzi i z roku na rok, praktycznie z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej nowych klientów, klientów świadomych, którzy chcą produkty świeże, nieprzetworzone, bez sztucznych konserwantów, a to jest ważne. Właśnie chcą czegoś dobrego, czegoś unikatowego, mhm, i coś, co wiedzą, mają bezpośredni kontakt z osobą, która to produkuje, która to uprawia, która hoduje zwierzęta. I to jest naprawdę... To się rozszerza. Moim zdaniem, z mojej obserwacji to się rozszerza. No a dobrze. Możliwości właśnie z takich mikro gospodarstw, z takich małych, są niesamowite. Tak? Ludzie mają tak.
0: To znaczy, jakie są te możliwości jeszcze? Tak dopytam.
2: Mówię, no, że mają taką niesamowitą możliwości, jakby to powiedzieć...
0: hodowli.
2: Robienia różnych produktów z różnych owoców, warzyw, że to jest kreatywność. Czasami mnie producentów, takich małych producentów, po prostu zaskakuje.
0: Czyli
2: ta kreatywność, innowacje.
0: Czyli bogactwo jest, tak? Czyli bogactwo jest, tak, którego należy czerpać.
2: I jest potencjał.
0: I to jest potencjał. Bardzo się cieszę. Dobrze, panie Tomaszu, to słyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku, Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne. Jest już z nami pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Słychać mnie wyraźnie?
0: Słychać pana wyraźnie, z delikatnym szumem. Nie płynie ten szum ze słoików, tylko mam wrażenie, że gdzieś pan się przemieszcza. Może po właśnie jakieś produkty.
3: Już kończę ten szum. Ja mam takie tutaj... Dzisiaj tak, wczoraj padało w Poznaniu, znalazłem wielki sad śliwek. 15 kilo pozyskałem legalnie, wszystko właśnie gotuje się na trzech garach na powidła. Z tego też będzie wino. Kolejne śliwki, które sobie dzisiaj pozbieram. No i tak właśnie po kolei sobie szukam takich miejsc docelowych, które mogę pyskać warzywa lub owoce. Przede wszystkim owoce, bo to dużo sadów jest w moich rejonach i pozyskuję to dla siebie i dla rodziny. A słoiki, to też ważna sprawa, że pozyskuję je też od ludzi, którzy oddają za darmo, więc nie kupuję. Więc dlatego smak lata zamykam przede wszystkim słoiki, ale też po prostu taki stopniu, że małym kosztem. I to jest też super dla mnie, że mogę to robić małym postępem. I to mnie cieszy najbardziej.
0: No proszę, ale to fantastycznie brzmi, naprawdę. I myśli pan, że to już jest, teraz pan z tym zadebiutował, czy to jest pana zwyczaj, pana podejście, co rok pan robi to samo?
3: Nie, ja tak, zaczynałem od pokrzywy, tak powiem, 10 lat temu od pokrzywy i to poszło już bardzo grubo, bo na przykład można wszystko robić z lasu i nie z lasu i warzywa i owoce, tylko trzeba po prostu poczytać w internecie różne przetwory, też dla zdrowia jakieś różne rzeczy, jakieś korzonki, niekorzonki, na przykład orzeszki z pokrzywy, czyli nasiona można pozyskać, filtro właśnie pozbierać do jakichś tam do jogurtu greckiego z na przykład owocami. No po prostu fantazja nie zna granic i to można wszystko robić, tylko jeden problem, czas. To jest mój dużo czasu. Ale też przede wszystkim mogę powiedzieć głośno i wyraźnie, że te rzeczy, które robię, to mnie relaksują. To mnie odprawia. To jest moje hobby. Tak, idę do lasu, odcinam się od wszelkich informacji ze świata, które na przykład dużo jesteśmy, przede wszystkim dużo mamy informacji ze wszystkich możliwych stron. Człowiek się odcina, zamyka się ten zakręcony jak słoik w swoim po prostu czterech ścianach i po prostu funkcjonuje, żeby nie zgubić do reszty, panie Michale, a wiadomo jak jest na świecie, że niestety człowiek stanął na głowie i po prostu próbuje, co powiedzieć, się przywrócić, ale
0: czyli
3: Bogu dzięki.
0: Przez słoik do spokoju psychicznego i takiego podejścia zrównoważonego do świata. Tak można powiedzieć, tak, panie Michale. Bardzo panu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego też na wakacje, tą końcówkę. Pan Krzysztof jest z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, szanowni państwo.
0: Tak jest.
4: Bardzo się cieszę z tej audycji, ponieważ nie ukrywam, że taki luźny temat letni i nie bez powodu akurat miesiąc lipiec jest takim miesiącem ogórkowym, bo akurat już od dobrych 5 lat.
0: To nawet sierpień, można powiedzieć. Już jesteśmy w sierpniu. Lipiec to ja bym chciał, żeby był, bo wtedy miałem urlop.
4: Tak, panie redaktorze. W sierpień to taki szczyt, można powiedzieć, jest pomidorów, bo w tej chwili właśnie robię taki sos, który później będzie bazą do wszystkiego, z własnych pomidorów. Z rodziną postanowiliśmy 5 lat
0: proszę
4: temu
0: bardzo
4: zagospodarować kawałek ziemi, bo mamy taką możliwość. Rok temu zainstalowaliśmy tak zwany tunel z pleksji dla bezpieczeństwa, można powiedzieć, jeżeli chodzi o chwasty. Bardzo dużą przyjemnością, no nie ukrywam, jako powiedzmy amatora rolnika jest to, że ja sobie wieczorem mogę z roślinami porozmawiać i je podlewać. Wszyscy mi mówili, zrób sobie linię kropulującą. Ja powiedziałem, po co? Odcinam się wtedy od rozmowy z roślinami, a ja już od maja sobie spokojnie wieczorem z koneweczką podlewam pomidory,
0: właśnie,
4: ogórki, cukinia. To jest przyjemność, panie redaktorze.
0: Naprawdę gada pan z pomidorami?
4: No można powiedzieć wieczorami, tak można te rośliny jak gdyby, z nimi się tak rozmawia i prosi się, żeby one dawały dobry owoc.
0: Ja też tak robię.
3: O, panie,
0: naprawdę,
3: to
0: bo ja też mam
3: pomysł.
0: No nie, no ale naprawdę wieczorem albo z samego rana, tak koło 6, jak się podlewa, jak jest bardzo duży upał. I
3: tak,
0: wtedy
3: panie redaktorze,
0: kilka dobrych słów do pomidorów, a później efekty widać właśnie w sierpniu. No to pan normalnie złapał mnie za serce i trzyma. Bardzo się cieszę, że nie jestem sam.
3: Panie redaktorze, no nie ukrywam, że też wziąłem przykład z pana Marcina z porannej audycji 6.30 Chłopak z Konewką.
0: A, Chłopak z Konewką. No tak.
3: Z wieczoru na rano, rano godzina 5, już jest widno, a pan wie, jak to mówił klasyk, za 15-30 latem to już jest widno. Można powiedzieć, koneweczko elegancko, później spacerek z pieskiem. Nie ma nic przyjemniejszego tutaj, że tak powiem, w oddali podkarpackiej miejscowości Łańcut. Nie ukrywam, że to jest taki relaks, można powiedzieć, przed pracą, gdzie człowiek się relaksuje. Oczywiście później obowiązki. No wieczorem nieraz też podlewanie i przede wszystkim woda z własnej studni odstana, bo ja uważam, że to jest podstawa, że woda musi przynajmniej 12 godzin odstać. Nie może być taka chłodna do pomidorów i ogórków. A później tylko efekty o słoikach, o których rozmawiamy tutaj. Szanowna małżonka bardzo dużo tych słoików robi i powiedzmy tak małosolne beczce, o których pan redaktor Marek Niedźwiecki przed audycją wspomniał, że
0: tak
3: raz
0: jest.
3: Mu nie wyszły, teraz wyszły. Rzeczywiście jest bardzo istotny ogórek. No też trzeba uważać, systematycznie zbierać, bo one potrafią w ciągu dwóch dni przerosnąć i się takie cukiniowate robią, więc z tego to tylko mizeria pozostaje. Także polecam. Jest to od pracy trochę.
0: No tak jest, oczywiście, no nie ma.
3: Kupić, ale przyjemność jest, panie redaktorze, szanowni państwo. Tylko się cieszyć i żeby tylko plony były, czego życzę państwu.
0: Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, bez pracy tak nie jest, ma kołaczy, to wszystko się sprawdza. Te wszystkie przysłowia, które znamy z dzieciństwa, prawda, albo nagle stają się rzeczywistością i gadanie z pomidorami. Cieszę się jeszcze raz, panie Krzysztofie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pani Anna. Dzień dobry, pani Anno.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. Przetwory, dzisiaj wspaniały temat.
0: Och, jak się cieszę.
5: Tak, jestem właścicielką agroturystyki na Suwalszczyźnie i dla nas przetwory w czasie sezonu, w czasie wakacji, to ja się śmieję, że to troszkę taki trzeci etat, bo jest szalenie ważny, jest nieodzowny i właśnie w tej chwili przerabiam około 20 kg cukinii.
0: Ile, ile? 20 kg
5: tak,
0: cukinii?
5: Tak, tak, tak. Będzie w kilku odmianach słoikowych, będzie jako ananasy w słodkiej zalewie, będzie oczywiście kolejna tura keczupu cukiniowo-paprykowo-cebulowego i będzie dżemem, również ze skórką pomarańczy i ze skórką cyprzyny, także mamy trochę tego.
0: Pani Anno, no może wystarczy, bo tutaj ślinotok, widzę, jest nie do opanowania w takiej sytuacji.
5: Ale ja też chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego te przetwory dla nas są takie ważne.
0: O, i to jest ten, to jest clue naszego programu.
5: No właśnie, tak. Goście, którzy przyjeżdżają do nas, no to w dużej mierze goście z miast, dużych miast z całej Polski i dla nich przetwory, które serwujemy w czasie śniadań, to jest taki wymarzony dodatek do śniadania. My mamy sosy różnego rodzaju, właśnie paprykowe, mamy czatne z zielonych pomidorów, na przykład z gruszką, mamy owy keczup.
0: No i oczywiście tym raczycie.
5: I tym raczymy, bo to jest dodatek. Świeże pieczywo, ser, twaróg, tak, ale te dżemy, za każdym razem inne, czasami kilka razy dokładane w ciągu śniadania, także to jest nasza radość. Przetwory też są dla mnie przynajmniej szalenie twórcze. Ogromnie można dużo z nich wyciągnąć. Wystarczy dodać wiązkę mięty do gotującej się truskawki i mamy zupełnie inny smak. Śliwka kocha cynamon i kardamon, ale też ostre przyprawy.
0: Śliwka więc kocha cynamon, to wchodzimy już na...
5: Tak.
0: Kiedyś taki był temat, co państwo lato, pierwsza miłość na wakacjach, no. Więc tutaj śliwka kocha cynamon, jakby tak. Też się trochę zazębia. Pani Aniu, no słyszę, że można tutaj bardzo długo mówić,
5: można.
0: Natomiast rozumiem, że to też jest nie tylko, no bo to się mieści w waszym pojęciu też agrobiznesu, który tworzycie, ale robienie przetworów też ma ten wymiar taki, no mam wrażenie, no, bliskości z przyrodą, bo to też jest tak, że to przerabianie, ja rozumiem, że to jest praca, żeby tu nie było, nie dokładam do tego niepotrzebnej filozofii idealizmu, bo 20 kg cukinii to jednak, no jest to manufaktura, ale no to jednak jest też taki, kurczę, mam wrażenie, takie zbliżenie do tej natury, prawda?
5: Zdecydowanie, tym bardziej, że przerabiając te warzywa, czuję się też dłoń tego człowieka, bo ja tak mam swoją cukinię, ale tutaj moi znajomi z regionu wiedzą, że ja właśnie mam bardzo dużo przetworów mam, więc ktoś tam dzwoni, Ania, mam ogórki, tutaj cukinia, słuchaj, może zbierzesz porzeczkę, bo ja już nie mogę, więc tak, to jest dzielenie się, to jest powrót do korzeni. Moja babcia świętej pamięci miała w sadzie kilkunastometrowy szpaler czerwonej porzeczki. Pamiętam, od dziecka zbierało się tą czerwoną porzeczkę, zbierało się te owoce i warzywa, więc tak, to jest powrót do przeszłości.
0: Pani Anno, to ja jeszcze zapraszam do kontaktu ze mną na mój adres mailowy. Poproszę napisać, gdzie jest ta miejscowość, dobrze? Bo teraz, żebyśmy nie no, natomiast bardzo to wszystko brzmi no nieprawdopodobnie i tak, dochodzimy do momentu, kiedy dzielenie się nam wychodzi tutaj w naszej, w całej tej w robieniu przetworów, także też jest ważne. Pani Anno, bardzo dziękuję, serdecznie bardzo dziękuję. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, czekam na wiadomość. Jest pan Jarosław z nami. Dzień dobry, panie Jarosławie.
6: Dzień dobry, panie Michale, pozdrawiam z Cieszyna serdecznie.
0: Dzień dobry, pozdrawiam z Warszawy.
6: Nie wiem, czy powiem coś oryginalnego. Po pierwsze, jak wczoraj słuchałem audycji, to pewna pani mówiła z takim rozczuleniem, jak pan świetnie wita swoich gości. No i myślę, mógłbym powiedzieć to samo.
0: Panie Jarosławie, dziękuję pięknie, dziękuję. Dobrze.
6: Natomiast a propos,
0: a co ze słoikami?
6: Do tematu, adres.
0: Dziękuję.
6: No wie pan, dzielenie się tak. Mamy sąsiadki, które się z nami dzielą. My się dzielimy z nimi pięknymi antonówkami. No w tym roku odpoczywa antonówka, ale co roku to robimy. Są piękne, olbrzymie. Jak małe arbuzy prawie, że. I tak, no to jest tradycja. Moja mama to robiła, mama
0: tradycja.
6: Moja żona to robiła. My to też robimy, wie pan. I mamy piękną śliwkę, węgierkę, ze starej śliwki wyrosła. Pyszne powidła, to jest moja specjalność akurat. Żona robi pomidory, jakieś przeciery cudne. No powiem panu tak, to jest ważne, to miłość faktycznie, bo jak patrzymy na nasze wnuki, które mają oczy pełne zachwytu, jedząc te różne pyszności,
0: proszę.
6: To wie pan, to jest, można wiele czasu poświęcić, a takim podsumowaniem niech będzie, jak ostatnio wnuczek 3-letni jadł pomidorówkę zrobioną z pomidorów przez żonę, przez babcię, moją żonę, jego babcię. On jeszcze nie mówi za dużo, a mu tak. No ale... Baba.
0: No dobrze, piękne, to jest to.
6: Pozdrawiam pana.
0: Panie Jarosławie, ja
6: dziękuję
0: też...
6: za pańskie audycje.
0: Dziękuję pięknie za dobre słowo, wszystkiego dobrego i naprawdę baba, to jest to zawołanie, które myślę, że też trafia. I wiele mówi, mimo że nie jest ono tak kwieciste, prawda, ale myślę, że dużo, dużo na temat smaku. Bardzo panu dziękuję. Czyli od pana Jarosława poza dzieleniem tradycja i miłość. No proszę bardzo. I to się mieści w naszych przetworach, to się mieści w naszych słoikach, w tym, co zbieramy, kupujemy, wkładamy później do słoika, sugerujemy się różnymi podpowiedziami, przepisami z dziada, pradziada, które znamy, ale też od znajomych. I również te słoiki, jak słyszeliśmy na samym początku, jak Andrzej Rutke opowiadał, te słoiki przechodzą z rąk do rąk, są przygotowywane, przejeżdżają, wracają później puste. No to jest wszystko ten cały, bym powiedział, nieformalny przemysł słoikowy w tym wszystkim. Pani Elżbieta, dzień dobry pani.
7: Dzień dobry, Elżbieta z Warszawy.
0: Michał z Warszawy, dzień dobry. Radio 357.
7: Bardzo mi miło, bo słucham pana z wielką przyjemnością zawsze w różnych audycjach. Natomiast do rzeczy. Ja jestem całe życie konsumentką. Wyłącznie. Mhm. Moja mama robiła cudowne rzeczy. Słynne powidła śliwkowe, które były na opakowaniach, miała napisane śliwki Eluni i nie wolno było ruszać. Ale chciałam się pochwalić, że ja znam pana Tomasza.
0: Tak?
7: Spotykam się z nim praktycznie co środę, bo pana Tomasza można też spotkać w Warszawie. I a propos kreatywności. Czy pan próbował kiszony topinambur?
0: Nie, kiszonego topinambura nie próbowałem.
7: Poproszę wyciąganie. To jest cudownego. Przepraszam, że to jest najlepsza kiszonka świata, uważam.
0: Kiszony to pinambur.
7: Tak.
0: Tomasza Andrzejewskiego, o nim rozmawiamy,
7: bo
0: tak?
7: Oczywiście.
0: I on bywa w Warszawie również ze swoimi produktami, tak?
7: Tak.
0: Proszę
7: środy.
0: Bardzo, nie przyznał środy. Się, jak rozmawialiśmy, ale mamy już trop w takim razie.
7: Zakapowałam pana Tomasza, więc ja robię sobie, jestem na bieżąco z jego produktami i jest bardzo kreatywny, robi cudowne rzeczy i myślę, że nie będzie miał nic przeciwko, jak się jutro spotkamy i że nam nie nakrzyczy. I proszę wycyganić w przyszłym sezonie kiszony topinambur.
0: Dobrze, wie pani co, o kiszony topinambur to ja zapytam pana Tomasza pod koniec audycji, bo jesteśmy umówieni. Także jest moment, dziękuję bardzo za ten trop, pani Elżbieto, i życzę w takim razie wielu, wielu smaków jeszcze, a o słynnych powidłach, to jest też coś, co przecież pani wspomina z wielkim smakiem i rozrzewnieniem, prawda? Bo to jest...
7: Tak, przepraszam, że tak, mojej mamy od dawna już nie ma, ale to może komuś podam pomysł, ponieważ ja nie praktykuję.
0: Aha.
7: Mama dodawała do węgierek, bo oczywiście powidła śliskowo-węgierkowe, liście laurowe.
0: Liście laurowe, no proszę bardzo.
7: I ziele angielskie. I one były takie, nie były bardzo słodkie, były lekko wytrawne, ale wydobywała tę naturalną słodycz ze śliwek, bo nie używała oczywiście żadnych sztucznych rzeczy. I to jest ten smak na zawsze ze mną.
0: No powiem pani, że aż zaskoczony jestem, jak węgierki można okrasić liściami laurowymi i zielem angielskim. No to jest w tym momencie rzeczywiście ten smak wychodzi nam dość ciekawy. I to naprawdę zamykamy w słoiku i z tego wychodzą powidła, to aż nie do wiary, bym powiedział. Dobrze, pani Elżbieto. Panie Elżbieto, bardzo pani dziękuję i zaraz będziemy ten przepis omawiali, bo to mnie do czegoś zainspirowało. Bardzo pani dziękuję, serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dobre słowa. A życzę wszystkiego dobrego jeszcze na wakacje, ostatnią taką część wakacji. No dobrze, ja proszę o telefony 510-357-357, 510-357-357. Dzisiaj pytamy, czy w wakacje lubimy szykować przetwory domowe, czy właśnie lubimy mieć te przetwory domowe i zamykać to nasze wspaniałe lato w słoiki, ale czas na raport mirabelkowy, że tak powiem. Michał Bonarowski, dziennikarz kulinarny, współprowadzi audycję Bistro w każdą sobotę o poranku. Zapraszamy do słuchania, ale teraz zapraszamy do słuchania Michała Bonarowskiego. Cześć, witam cię.
8: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Gdzie ty jesteś pod tą mirabelką, tak jak się umawialiśmy, czy jednak nie, ale opowiesz o mirabelce?
8: Jestem pod kilkoma mirabelkami nawet i brodzę trochę w tym dywanie mirabelkowym, opadłych trochę już owoców, ale też się widzę świeże. Mam też po lewej stronie gruszkę, po prawej stronie jabłko, więc jestem po prostu w takim parkowym, ogrodowym, sadowym, miejskim raju.
0: No ale czekaj, to jest twój kawałek ziemi, czy to jest po prostu ogólnodostępne miejsce?
8: To jest miejsce ogólnodostępne, ponieważ jestem w tej chwili w warszawskim parku Pole Mokotowskie, który to park, tak jak naliczyłem na moim Excelu, ma kilkadziesiąt różnych drzew i krzewów owocowych, z których te owoce po prostu spadają i najczęściej nikt ich nie zbiera. Czasem zdarza mi się podnieść taki owoc i schrupać, ale czasem zdarza mi się też przerobić go na coś innego.
0: Słuchaj, ale czyli rozumiem, że ty właściwie teraz rzucasz tak zwanego tipa, by przyjść do chociażby właśnie na Pole Mokotowskie i znaleźć mirabelki, te gruszki i sobie je później wkładać do słoika, tak?
8: No na przykład tak, chociaż wiem też i o takich spacerach, zarówno tu na Mokotowie, jak i na Bielanach, na Żoliborzu, gdzie także, jak w całej Warszawie zresztą, jest mnóstwo drzew i krzewów z owocami, najczęściej w takiej przestrzeni publicznej, porzuconych, opuszczonych, po dawnych ogrodach, po dawnych sadach, a o niektórych z nich mówi się nawet, że to są drzewa i krzewy sadzone jeszcze przed II wojną światową. Trochę trudno mi w to uwierzyć, bo musiały to być solidne rośliny, ale nawet jeżeli, to wyobrażam sobie, że pestka, która spadła z takiego starego drzewa, mogła dać nowe.
0: Ale zobacz, jaka legenda od razu do twoich późniejszych produktów. Mam mirabelki czy tam owoce z drzew, które są jeszcze sprzed wojny. No naprawdę, to brzmi.
8: Jedną rzecz mam sprawdzoną bardzo, ponieważ przy mojej szkole podstawowej, akurat na Woli, przed wojną była uprawa morw na hodowlę eksperymentalną jedwabnika morwowego. Tak po prostu, żeby młodzież się uczyła, jak ten jedwab powstaje. I ja całe moje dzieciństwo spędziłem na huśtawkach, podgryzając te owoce morwy. I nazbierałem takich owoców kiedyś i zrobiłem z nich przetwór i on się właśnie tak nazywa, że to jest z przedwojennej morwy. Także tu trafiłeś idealnie.
0: To jednak, a czyli masz ten marketingowy taki zmysł też do tego, jak to wypromować historię oraz teraźniejszość. Słuchaj, no, historię, tak. Taki mam do ciebie pytanie, bo tu pani Elżbieta podała przepis na powidła, słynne jej mamy, na powidła z węgierek oczywiście, i tam znajdują się liście laurowe i ziele angielskie. Mnie to zaskoczyło. Czy ciebie to też zaskakuje?
8: Nie, bardzo prawidłowo. Można oczywiście zrobić bez tego, ale one będą wtedy takie bardzo spokojne, nie będą miały pazura, te powidła. A jeśli dodamy do nich przyprawy, na przykład to, co powiedziała nasza słuchaczka, to jedno, ale można też dodać goździk i ten goździk jeszcze podkręci smak. Można dodać czerwony pieprz i wtedy kapsaicyna jeszcze bardziej spowoduje, że będziemy czuli dłuższy finisz takiego kęsa czegoś z tymi powidłami. Więc myślę, że to są bardzo dobre eksperymenty, bardzo dobre kierunki. Myślałem też, ale nie próbowałem nigdy, o suszonej szałwi. Ona może dodawać takiego lekko syropkowatego po smaku. Mm-hmm. No i czyli jeśli czujemy któregoś zimowego dnia niekoniecznie bardzo zdrowi, to taka łyżka powideł o takim profilu aromatycznym i smakowym, to może być coś, co nas postawi na nogi.
0: O rany, to naprawdę jest ciekawy przepis. Słuchaj, a jeszcze jedno pytanie na koniec, później się słyszymy pod koniec audycji. Robienie przetworów. Ja się pytałem, czy to jest moda, czy to nie jest moda. Według ciebie rośnie zainteresowanie robieniem własnych przetworów domowych, właśnie takich na zimę, ale w ogóle zajmowanie się tym jako forma spędzania czasu. Czy to jest wyczuwalne, że tego więcej jest w naszym życiu?
8: W całkiem niedawnej audycji Bistro omawialiśmy książkę o takim śmiesznym tytule Paprykarz w prodiżu i on był między innymi o tym, jakie zwyczaje przetworowe panowały w latach 70. i 80. jeszcze w Polsce. Lata 90. i wczesne 2000 to jest moment, kiedy zachłysnęliśmy się tymi gotowymi produktami.
0: Tak.
8: A teraz widać odrodzenie, ożywienie i to w każdym możliwym środowisku, bo koła gospodyń wiejskich, wiadomo, kultywują tradycję przetworową, ale w miastach przetwornicy się skrzykują, ba, są nawet specjalne kursy dla tych, którzy nigdy nie próbowali. Szukają starych przepisów i próbują w domu. Z przetworami jest tak fajnie, że nie trzeba wcale mieć do tego gigantycznego parku maszynowego i tak naprawdę wystarczą warzywa, owoce, to co chcemy zasłoikować, żeby później się tym cieszyć zimą. Ja myślę, że ten trend będzie jeszcze silniejszy, dlatego że dbałość o to, żebyśmy wiedzieli, co wkładamy do garnka, co wkładamy na talerz i jednocześnie satysfakcja z tego, że to jest coś naszego, to są dwie ogromne siły, które pchają nas do tego, żeby eksperymentować i doskonalić się w przygotowywaniu takich właśnie przetworów.
0: Słuchaj, tutaj nam wyszła w takim razie, tutaj dodajesz jeszcze określenie satysfakcji, czyli dzielenie się, tradycja, miłość, satysfakcja. Proszę bardzo, tyle jest mocy z robienia własnych słoików, czyli własnych przetworów. Bardzo ci dziękuję, czyli w ostatnim bistro było o robieniu przetworów, czy w którym momencie, bo byśmy jeszcze może zaprosili do posłuchania w naszych podcastach.
8: Wszystkie bistro warto słuchać.
0: To jest oczywiste.
8: To nie pamiętam w tej chwili dokładnie kiedy, bo tak dużo tematów
0: mamy. Ale z ostatnich
8: tygodni. Ale myślę, że spokojnie znajdziecie Państwo w podcastach także tę audycję. Ona jest przed 3 albo 2 tygodni. Mniej więcej.
0: Dobrze. Michał Bonarowski i Katarzyna Pruchnicka. Oczywiście magazyn Bistro w każdą sobotę. I proszę bardzo, poszperać, poszukać będzie. Można znaleźć bardzo ciekawe sprawy. W studiu jest Michał Trantał. Michał Bonarowski, dziękuję ci. Słyszymy się pod koniec audycji. Michał Trantał zdaje się, że pozazdrościł Andrzejowi Rutkę występu Co Państwo Lato, bo ma swoje spostrzeżenia na temat słoików i robienia słoików.
9: Dokładnie, bo są, dzień dobry, bo są tajne, tajemne czarcie moce, które sprawiają, że my nie możemy robić tych słoików, albo liczba tych słoików jest zdecydowanie ograniczona. I teraz, co mają wspólnego deweloperzy ze słoikami, jak myślisz?
0: No tak, Michał Trantał oczywiście, który przygotowuje w popołudniowce raport, zajmuje się również polityką, społeczeństwem i tematami bieżącymi, jeżeli chodzi o życie naszego kraju, nie mógł nie powiedzieć o słoikach w takim właśnie formacie.
9: Ale
0: nie wiem.
9: szukasz odpowiedzi na pytanie.
0: Nie wiem, bo właśnie chcesz
9: szukać. I wyobraź sobie teraz odpowiedzi. Tak, że w starym budownictwie, kiedy wchodziliśmy do klatki.
0: Ten zapach.
9: To po pierwsze.
0: Piwnicy.
9: Piwnicy. Patrzyliśmy zazwyczaj w lewo albo w prawo. Nie, zazwyczaj w lewo, bo w prawo były schody do góry. Schodziliśmy na dół i tam była piwnica. Tak zwana komórka lokatorska. A w komórkach lokatorskich oprócz roweru, jakichś grabi, tego typu rzeczy,

0: gdzie teraz trzymać te wszystkie przetwory?
1: Proszę bardzo, i to jest pytanie również do Państwa. 510-357-357, 510-357-357. Proszę się dzielić nie tylko przepisami, ale jak słyszymy, również gdzie trzymać słoiki, które sami zrobiliśmy, gdzie trzymać nasze przetwory, bo jak mówi Michał, to nie jest teraz możliwe, by znaleźć dom z piwnicą, tak?
0: Znaczy, dom sobie. Może tak, ale blok z piwnicą
1: blok,
0: nie.
1: Nowy
0: są
1: blok
0: komórki lokatorskie, ale to są jakieś jednostkowe sytuacje w tych garażach podziemnych, gdzie są samochody, znajdują się często takie klatki i to jest jakiś święty gral. Ja nie wiem, kto może kupić taką jedną
1: wybraniec,
0: komórkę na...
1: Wybraniec bloku.
0: Tak, wybraniec bloku, bo to jest chyba jedna komórka lokatorska na całą klatkę i ktoś ją ma i wszyscy tylko mogą się patrzeć na to.
1: No coś niesamowitego. Powiem ci, że ja nie podejrzewałem, że nie zwracałem na to uwagi, ale rzeczywiście tego zapachu już nie ma i zastanawiam się,
0: nie ma
1: jak
0: zapachu,
1: sobie...
0: ale komórek też nie
1: i komórek
0: ma.
1: Też nie ma. Zastanawiam się rzeczywiście, jak ludzie sobie radzą, kiedy już zrobią tą masę słoików, nie mieszkają na wsi, nie mieszkają gdzieś właśnie w wolno stojącym domu i co dalej?
0: Przepraszam, i zawsze, kiedy wchodziło się do tej piwnicy, obok drzwi co było? Na ziemi, na podłodze? Taki wielki napis, uwaga, trutka na szczury nie ruszać.
1: Uwaga, trutka na szczury nie ruszać, ale wiesz co, ja przypominam sobie rzeczywiście piwnicę domu rodzicielskiego, mnóstwo słoików jeszcze takich zakurzonych, takich, które mają na przykład ze 2-3 lata, także też to były takie wrażenia. Dobrze, Michał Trantał, bardzo ci dziękuję. A w ogóle robisz coś, nie robisz słoików, czy robisz słoiki? Robisz przetwory?
0: Czy ja wyglądam na kogoś, kto potrafi zrobić słoik? Ja jestem jak Andrzej...
1: Ale nie robić słoik ze szkła, tylko wsadzić do niego ogórki
0: nie,
1: czy coś.
0: W ogóle, jeżeli chodzi o hutę szkła...
1: Zaraz już wyjdziemy do huty szkła.
0: Domowa
1: wiesz.
0: Huta szkła nie, ale też domowe robienie przetworów nie, bo nie wyglądam na osobę, która potrafi takie rzeczy robić. Raczej konsumuję, ale też bez przesady, bo jak pojadę w swoje rodzinne strony na Podlasie, to też zazwyczaj mówię, oj nie, tego nie, no po co mi to, no nie, nie, nie. A później tak, a może by się jednak przydało.
1: A i bierzesz, tylko gdzie je wstawiasz? Masz piwnicę? Nie. Trzymasz gdzieś pewnie
0: dlatego bardziej preferuję jakieś mrożonki.
1: Aha.
0: Bo troszeczkę wsadzimy do zamrażarki i jest to, ale to też nie są zbyt duże, zbyt dużo tego nie da się wrzucić do zamrażarki. Same problemy w tej Warszawie.
1: Same problemy, wiesz co, naprawdę, już w wakacje lubimy szykować przetwory domowe. To dzisiejsze nasze pytanie. Michał Trantał, bardzo ci dziękuję za garść spostrzeżeń. Do usłyszenia. Już się po południu będziesz słyszalny. Pan Franciszek, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam bardzo.
1: Witam również bardzo. Cieszę się, że pan wytrzymał i cierpliwie.
2: Ja tu muszę być takim adwokatem diabła, bo tu wszyscy opowiadają takie... No, jestem takim facetem po 50, czyli kojarzę różne rzeczy.
1: To jest pan bardzo młody i pełen życia. Oczywiście.
2: Dziękuję bardzo. W każdym razie to odkrywanie tych słoików, powiem szczerze, to takie trochę warszawskie, że o, są słoiki, nie, no coś genialnego. Coś, co jest jakby oczywistością w pewnym sensie. Tutaj pan z Podlasia, czy tam inni, którzy dzwonili, myślę, że się wszyscy wychowali na słoikach. I teraz takie odkrywanie, no z całym szacunkiem, to takie warszawskie odkrywanie oczywistości. To tak chciałem jako adwokat diabła tutaj trochę.
1: No dobrze, dobrze. Dobrze, czyli po prostu słoik to nie jest coś, co jest bardzo, bym powiedział, orientalne, tylko to jest element naszej rzeczywistości od lat, tak?
2: Tak,
1: i ma pan rację, ale to nie oznacza, że nie będzie zachwytów nad słoikami. Także tutaj...
2: Oczywiście, ja też jak otwieram słoiki mojej żony, ostatnio cukinia właśnie taka marynowana jest na topie, także... I tutaj mam takiego kolegę, który nie lubi cukinii, ale powiedział, że się przekona do tej marynowanej.
1: Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo, panie Franciszku. To w takim razie dobrej cukinii życzę i pozdrowienia dla małżonki. Jest z nami pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dużo dzisiaj Michałów, co państwo lato, włącznie z prowadzącym. Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Jak tam u pana sytuacja? Jest pan na froncie robót słoikowych? Kampania słoikowa trwa?
3: Tak, dokładnie. Właśnie tutaj z działki przewieźliśmy kolejne porcje ogórków. Aha. Własnych, wyhodowanych. I żona będzie za chwilkę wkładała, ja będę pomagał tym razem. A czy robimy przetwory? Tak, panie redaktorze, robimy przetwory co roku.

0: Wynieśliśmy to z domu. Babcia i tata mnie nauczyli tego, więc kontynuuję jakby tradycję. Mhm. A co odnośnie ogórków, to jest takie właśnie jakby oczko w głowie. Do tego stopnia, panie redaktorze, że rok temu przygotowując pole pod ogórki, glebogryzorka wciągnęła mi nogę, ale pomimo tego nie zniechęciłem się i działamy z podwójną mocą.
1: No dobrze, no ale to... Czyli jednak ten instynkt robienia słoików pomaga też w takim przełamywaniu siebie trochę, tak?
0: No tak, tak, dokładnie. I tym bardziej były jeszcze teraz, dużo jagód było w tym roku w lipcu, więc zbieraliśmy jagody, więc dżemik z jagód już jest na półkach w piwnicy. O. Mieszkamy w starych blokach, więc piwnica jest.
1: Aha, regały. Właśnie, jest piwnica.
0: Odnośnie tego wcześniejszej rozmowy, że u deweloperów nie ma piwnic.
1: No właśnie, to jest ten problem, tak? Zdaje się. I mam wrażenie, że jest to ciekawe spostrzeżenie współczesnych czasów. Jak pan Franciszek przed chwilą mówił, że słoiki są z nami od zawsze prawie, tak z tymi piwnicami już jest gorzej. Także tutaj może tak, to być pewnego rodzaju barierą. Panie Michale, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pan Michał mówił, że właśnie jest nad ogórkami, które wkłada do słoika. Pani Elżbieta napisała: uwielbiam robić przetwory, mnie również to relaksuje, tak jak innych dzisiejszych rozmówców. Robię bardzo dużo różnych słoików, a później rozdaję w prezencie. No bardzo ciekawe, czyli wchodzimy w temat rozdawania, czyli dzielenia się. To jest też tradycja, bo kolejna... Pani Agnieszka, kolejna osoba pisze: panie Michale, moja mama robiła zawsze przetwory z własnej działki, ja zawsze pomagałam, a teraz ja robię, a mama pomaga. Nasze szafy garażu słyną z równo ustawionych słoików. Proszę bardzo, także tyle, to są głosy słuchaczy. Jeszcze nasza sonda. 74% z tych, którzy napisali na naszej sondzie i odpowiedzieli na pytanie, czy w wakacje lubimy szykować przetwory domowe, 74% mówi na tak, na nie 26%. No jestem ciekaw, dlaczego na nie i czy to wynika na przykład z braku miejsca do przetrzymywania. Albo może po prostu też jesteśmy tylko tymi, którzy jedzą, którzy są w stanie zachwycić się nad smakiem tego, co zostało włożone do słoika. Myślę, że jeszcze bym zapytał jeszcze jednego dzwoniącego słuchacza. Dzień dobry. Nie słyszymy się w takim razie. Goście: Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne, i Michał Bonarowski, dziennikarz kulinarny, współprowadzi z Katarzyną Pruchnicką Bistro w każdą sobotę, czyli Rzecz o Kuchni. Tomasz Andrzejewski, no widzi pan, 74% tak, robią słoiki i z tego, co słyszymy, wiele osób siedzi teraz i pieczołowicie wkłada tam teraz ogórki i różne inne produkty, także jest, cały czas żyje ta moda, wychodzi na to.
2: No to tak, dokładnie jak mówiłem, że naprawdę to się rozwija wśród klientów, wśród ludzi.
1: No i myśli pan, że tak będzie nadal? Bo tutaj pojawił się temat braku na przykład piwnic do trzymania. Mnie to strasznie tak uderzyło, powiem uczciwie, bo nie myślałem, że to może być na przykład problemem.
2: No w nowoczesnych budownictwie, w nowoczesnych apartamentowcach, no z piwnicami jest trochę trudno, a trzeba gdzieś to przechowywać.
1: No właśnie, Michał Bonarowski, a według ciebie ten wynik naszej sondy, 74%, którzy zagłosowali, no są teraz, spędzają czas na robieniu przetworów domowych.
0: No jestem tym zachwycony, ale też i nie dziwię się, no bo słuchacze Radia 357 są zawsze w awangardzie wszystkich nowych, dobrych trendów, tych ciekawych i tych prozdrowotnych, więc absolutnie mnie ten wynik nie dziwi, a te 25% to są po prostu ci, którzy są zabiegani, jeszcze nie zdążyli być może, natomiast pora jest w tej chwili bardzo dobra, bo to jest ten moment, kiedy nasze owoce i nasze warzywa nabrały już tego najlepszej swojej formy, najlepszej postaci. I sadownicy, z którymi też często rozmawiam, mówią, że to jest ten właśnie moment, czyli teraz i następne kilka tygodni, zarówno na przetwory, jak i na mrożenie. I to jest nowa moda,
1: aha,
0: że kupuje się od zaznajomionego producenta, albo właśnie sadownika, albo rolnika, coś dobrego, i robi się z tego przetwory, a te takie fajne rzeczy, które później zimą jest przyjemnie rozmrozić, składa się do zamrażalnika, a no i ta słodycz z powrotem na nas spływa pomimo upływu miesięcy.
1: Michał Bonarowski, poeta smaków po prostu, przetwory, mrożenie i to wszystko spływa. Bardzo się cieszę. Do pana Tomasza pytanie o kiszonego topinambura. Dlaczego pan się nie pochwalił wcześniej tym, że jest to królewskie danie, które pan przygotował, danie, no królewski przetwór, który pan ma?
2: Produkt.
1: Produkt, tak.
2: Znaczy topinambura kiszę dwa razy tylko do roku, wtedy kiedy są zbiory, czyli jesień i wczesna wiosna.
1: No dobrze, i teraz podobno w środę można pana zastać chociażby w Warszawie, żeby to kupić, tak?
2: Znaczy topinambura w tej chwili nie ma, bo niestety to jest, tak pani Ela powiedziała, jest to tak dobre, że to się szybko rozchodzi, a znów kiszonki mają swoją też termin swojej ważności, więc mówię, na pewno będzie na jesień i wczesną wiosną, gdzieś tak w marcu.
1: No to będzie trzeba.
2: A jestem w Warszawie, stoję przed Ministerstwem Rolnictwa na Wspólnej 30. W tej chwili co dwa tygodnie, dlatego że jest okres przetwórczy i trzeba to wykorzystać. Natomiast od września, od połowy września będę już co tydzień w środę tam stał.
1: Dobrze, no dobrze wiedzieć. I też pokazuje pan, jak wygląda cykl produkcji, cykl przygotowywania. Ale kiszony topinambur, ja bym chciał tego spróbować. Michał, ty próbowałeś czegoś takiego?
2: Powiadomię, jak zrobię, powiadomię państwa.
1: Bardzo proszę o informację. Michał Bonarowski, jeszcze do ciebie ostatnie pytanie. Próbowałeś kiszonego topinambura?
0: Próbowałem kiszonego topinambura. Ja zresztą wiem, o którym miejscu mówi nasz gość. Tam jest taki bardzo dobry...
2: My się poznaliśmy.
1: Oj, proszę bardzo, to jest jakaś mafia kiszonkowców.
2: Tak, poznaliśmy się, panie Michale.
0: Tak jest, poznaliśmy się przy okazji octów. Mam nadzieję, że moje smakowały.
2: Tak, bo już
0: na wymianę.
2: Wyśmienite. A moje?
0: I tego Michał ci nie powiedziałem, ale ta pora jest też dobra na zrobienie sobie właśnie takich domowych octów z różnych rzeczy. I z owoców, takich słodziutkich, ale też przede wszystkim z jabłek. Ocet jabłkowy słynie ze swoich właściwości, co prawda badania naukowe jeszcze tego nie potwierdziły, ale
1: przecież za chwilę potwierdzą, Michał, to jest kwestia czasu. Słuchaj, pan Tomasz pyta, czy smakowało tobie to, co produkował.
0: Bardzo, bardzo, tak jest, od razu spróbowałem i trzeba pamiętać, że Polska jest krajem o kulinariach, którego mówi się las, dym i kwas. I ten kwas to są właśnie kiszonki. My mamy kilkusetletnią tradycję, szczególnie Polska południowo-wschodnia, no i to dawne państwo habsburskie, można powiedzieć. To jest ta granica, w której to kiszenie odbywa się cały czas. Ścigamy się trochę ze Skandynawami, oni też lubią.
1: Tak.
0: No oczywiście, że to wynikało z potrzeb, czyli z tego, że trzeba zakonserwować żywność na czas, kiedy jej nie będzie. No a teraz robimy to głównie dla przyjemności. Ja tylko chciałem państwu powiedzieć, że polski rosół z dodatkiem kiszonej kapusty albo kiszonej fasolki szparagowej, to jest takie doznanie, jakiego byście się nie spodziewali, dopóki tego nie spróbujecie.
1: Rosół z kiszoną kapustą i fasolką szparagową. I z tym wszystkim ja teraz już zostawiam tutaj państwa. Bardzo dziękuję. To był Las, Dym i Kwas, czyli Michał Bonarowski, dziennikarz kulinarny. Współprowadzi audycję z Katarzyną Pruchnicką Bistro w każdą sobotę. Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne. Bardzo panom dziękuję. Co państwo lato?
2: Dziękuję też serdecznie za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję.
2: I pozdrawiam wszystkich państwa i słuchaczy.
1: Dziękuję w imieniu wszystkich i słuchaczy. I Radia 357, audycję wydała Wioletta Myszkowska, zrealizował Tomasz Matlingiewicz, Michał Żakowski. Do usłyszenia. W nowe strony. A to Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem, czyli nawiązanie do wczorajszego, co państwo lato, i naprawdę proszę odsłuchać opowieści z wczoraj Łukasza Długowskiego, mikrowyprawy o jego spotkaniu z wilkiem. Nieprawdopodobna opowieść. Naprawdę warto te kilka minut, o ile w ogóle nie całość, ale chociażby o tym wilku. Zapraszam. Do usłyszenia.

6 minut po godzinie 13, wtorek, gdyby ktoś chciał regulować zegarki. Od wczoraj nic się nie zmieniło. Tomasz Matlinkiewicz za sterami, Bisior przed mikrofonem i wtorkowy mam grać dzisiaj w zastępstwie Krystiana Hanka. Zaczęliśmy przepięknie, rok 98 to był czas, kiedy ludzkość martwiła się tylko ewentualnie spadającą asteroidą. Więcej zmartwień chyba nie było i wtedy pojawił się ten film i ten soundtrack i ta piosenka Diane Warren, który wyśpiewała formacja i zaprezentowała formacja Aerosmith. Początkowo wydane na singlu tylko 29 lipca w Japonii, okazało się, że po sukcesie wydano go również wszędzie wokół. Reszta świata też doczekała się tego nagrania na singlu. No i taki dzień nam się dziś przytrafił. Jak zwykle po południu w Radiu 357 dużo doskonałej, mam nadzieję, muzyki, przy której będą to popołudnie państwo spędzali w dobrej atmosferze. Za oknami trochę słońca, trochę deszczu, no jak to lato w Polsce. I zaczniemy od piosenki dnia, a dzisiaj Mirafiori, przyjeżdża Artur Rojek.

13 minut po 13, Radio 357, to był oczywiście Leon Bridges, Light the Way. I to uczucie, kiedy słuchacz pisze, panie redaktorze, trochę miałem przedłużony weekend, ale zostało mi już tylko 7 dni do urlopu, proszę. Na bogato, na bogato. No dobrze, to u nas wspomnienia i to piękne wspomnienia. Dzisiaj to wspomnienie pojawiło się oczywiście przed południem u pana Marka, no a my powtórzymy, bo dobrego nigdy za wiele. Tam była wersja oryginalna, u nas koncertowo z Madison Square Garden, no bo wtedy w 1984 roku ta piosenka była na szczycie.

22 po 13 to oczywiście hej, prędko, prędzej. No to prędko, prędzej, tylko spieszę z życzeniami urodzinowymi dla córki Ani z Poznania, córki patrona Konrada. No to pozdrawiamy bardzo mocno. Są urodziny i będzie pewnie radość. Państwo też nadsyłają informacje o tym, w jakich warunkach i okolicznościach przyrody i ba, do tego niepowtarzalnej nas słuchają. Plaże, ogródki, pola, no różne miejsca. I tak się zastanawiamy, bo coś szykujemy i może państwo mogą nam w tym pomóc, bo chcielibyśmy dowiedzieć się, w jaki sposób państwo słuchają radia. W samochodzie, przy śniadaniu, na wakacjach. I wystarczy, żeby państwo taką chwilę słuchania Radia 357 zarejestrowali króciutko telefonem, tam 10-15 sekund. Na przykład Tomasz Matlinkiewicz siedzi oparty o konsoletę i już można coś takiego nagrać i wysłać do nas na adres mailowy spotkajmy się @radio357.pl. A z tych filmików powstaną wielkie rzeczy. Jakie? Na razie nie powiem. Cichosza, tajemnica. Spotkajmy się radio357.pl. Czekamy na państwa filmiki, bo to będzie bardzo ciekawe. No to u nas nadal ciekawie, mam nadzieję. Pięknie, można się delikatnie popołudniowo przeciągnąć. Prince, The New Power Generation i piosenka przez duże P.

Nie wiem, czy państwo też zauważyli, ale to nowe nagranie Johna Mara, Ophelia, jest takie bardzo Morrissey'owe. Chyba nawet autor nie za bardzo chciał, żeby tak wyszło. Ostatnio podpisał dużo płyt podczas swojego koncertu w Polsce wielu moim znajomym i musiał to być smutek dla niego, ponieważ na wielu okładkach widniała twarz jego ulubionego, cudzysłów, przyjaciela Morrissey'a. No tak to wygląda. Tymczasem pani Beata donosi, że jedzie z koleżankami na koncert OMD do Berlina i właśnie pani Beato, to jest taki dobry moment, żeby jadąc na ten koncert zarejestrować z koleżankami krótki moment, jak słuchają panie Radia 357 i potem wysłać to do nas na adres spotkajmy się radio357.pl, a powstaną z tego zacne, niekoniecznie niecne, ale zacne rzeczy i rozwiązanie tej tajemnicy naprawdę, jak mawiał Jared Leto, soon, very soon. Tymczasem Dennis Elliott to człowiek, który rozpoczynał karierę z grupą Foreigner. No i dzisiaj urodziny to takie przypomnienie jednego z tych chyba ulubionych przebojów tej formacji. Waiting for a girl like you.

Mała dawka antidotum od Kasi Kowalskiej i mkniemy dalej przez to popołudnie, a pomogą nam w tym panowie z Kopenhagi, czyli formacja Turbo Weekend.

Boxer Rebellion, Last of Dying Breed z ostatniej swojej cudownej płyty. Pani Natalia pyta, czy jak siedzę w pracy z koleżankami i słuchamy, to możemy się nakręcić. Czy to będzie dobry film? Tak, nie tylko można, ale nawet trzeba i jest skazane. Potem wysyłają państwo ten film, wysyłają panie ten film na Spotykajmy się @radio357.pl. Tomek to już zaczął nawet kombinować, jakby tu się nagrać, no ale może jeszcze jakoś go tak przekonam, tylko kogoś tutaj może z SM-u poprosimy i go nakręcimy. I będzie gwiazdą po prostu. 11 minut dzieli nas od 14. Bardzo szybko ta pierwsza godzina nam umyka. No to może jeszcze o sercu piosenka.

Warszawa Wschodnia to oczywiście Tomasz Makowiecki. Dwie niespełna minuty dzielą nas od godziny 14. Państwo piszą, korzystając z tekstówek w naszej aplikacji Radia 357. Pan Tomek Zbrodnicy pisze: w sumie to bym się nagrał, ale są dwa problemy. Jak włączam kamerę, to mi radio przestaje grać, więc jak? A drugi problem jest taki, że pracuję sam i nie ma mi kto telefonu podtrzymać. Prawda jest taka, że gdyby pan Tomasz w mailu swoim nie miał fotograf Brodnica, to może bym uwierzył w tę niecną prowokację. Ale ktoś taki, kto jest fotografem z Brodnicy, to już chyba wie, co zrobić. Wystarczy, to taki drobny tip, odpalić radio na komputerku przez stronę i zrobić selfiaczka. No to bardzo proszę, Jack Peniate w tym państwu pomoże.

I tak to się zaczęło. Nasza kolejna, już druga godzina popołudniowego, wtorkowego spotkania. Tomasz Matlinkiewicz-Bisior za sterami tej muzycznej łodzi podwodnej, która rozpoczęła się od wybuchu, jakim było nagranie Everlong, słynny singiel z przepięknej płyty The Color and the Shape. 18 dzień sierpnia, rok 97. Wtedy to nagranie ujrzało światło dzienne. No i to taki jeden z podstawowych chyba utworów z koncertowych setów grupy Foo Fighters. A w 86 roku, 18 sierpnia, Slippery When Wet, album grupy Bon Jovi, dotarł do szczytu amerykańskiej listy przebojów. 28 milionów kopii sprzedano wtedy na całym świecie. No, ładna liczba, prawda? A to nagranie chyba wszyscy potrafią przy pomocy wyrazów dźwiękonaśladowczych przynajmniej rozpocząć.

I tak z nienacka wpadła nam też nasza popołudniowa płyta tygodnia, tak się dzisiaj pomieszało. Tak jak ten, to słońce i ten deszcz. Za nami Sunshine, formacja Jungle, a nagranie nosiło tytuł Reflection. Kolejna szansa na posłuchanie tego zespołu i tej płyty. Oczywiście już jutro po godzinie 14. Tymczasem państwo rozpisali się w kwestii naszych... naszej prośby o filmy z tego, jak państwo słuchają radia. Nasz fotograf z Brodnicy, pan Tomasz, który nie do końca jest fotografem, jak to wyjaśnił jednym z mailu, z tego wszystkiego, z tego stresu przy nagraniu zapomniał maila, na który należy to wszystko wysłać. Ja przypominam, spotkajmy się, pisane polskimi znakami, @radio357.pl. Tymczasem pani Marysia pisze, oj, ta porada z nagraniem filmu nie jest trafiona. Korpo, w którym pracuję, blokuje stronę 357. Nic nie zbuje, bo to złe korpo było. Więc nie posłucham podczas nagrywania. To niech koleżanki śpiewają, na przykład jingle Radio 357, a pani będzie nagrywała. No taką mam propozycję, jakąś tak spontanicznie teraz myślę. I patrząc na Tomka, który ma marszczy czoło, nie kilujemy żadnych propozycji podczas spotkania takiego ogólnorozwojowego. I jeszcze tutaj jest też porada, tylko nie wiem, jak to wszystko przełożyć. Ja już nagrałem i daję tipa, najlepsza opcja jest z WhatsAppa. I wysyłasz przy okazji znajomej osobie, pozdrawiam i radio gra. No to proszę spróbować, no pan Michał to z Gortatowa, to w razie czego jego wina. Ja... Klas, klas, klas. Umywam rączki. Pani Maria pisze, dawno nie było piosenki Tomorrow Started grupy Tok Tok. No i ciężko się nie zgodzić.

Chociaż Krzysztof Zalewski twierdzi, że lato się skończyło, no to jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze lato potrwa trochę, tak no z miesiąc, tak jak średnio liczę. Wprawdzie warunki pogodowe są już takie ustabilizowane, stabilne, typowo polskie. Ja szczerze mówiąc nie narzekam na brak upałów. Nie wiem jak Tomek, też nie narzeka. Jest okej, prawda? Można przyjść w krótkich spodenkach, ale człowiek nie topi się gdzieś tam jakoś za bardzo. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Spotkajmy się, małparadio357.pl to adres mailowy, a nie tytuł maila, którego państwo do nas wysyłają. Także pani Kasiu, bardzo proszę jeszcze raz ten filmik, bardzo ładny skądinąd. Chociaż dobrze było, gdyby pani na tym filmie też się pojawiła, oprócz pani kuchni. Chociaż kuchnia bardzo ładna, zazdraszczam. I to jeszcze raz wysłać na adres mailowy spotkajmy się małparadio357.pl. W każdej chwili, jeżeli państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę pisać, skorzystać z tekstówki w aplikacji Radia 357, albo po prostu napisać na bisior małparadio357.pl. To znowu zajrzymy do Kopenhagi za sprawą grupy Mew, bo to takie bardzo ładne nagranie, które, jak mówią młodzi, usiądzie po południu.

Kiedy siedzisz wieczorem i układasz piosenki do audycji dzisiejszej i nagle twoja żona z kanapy mówi, to bardzo ładna piosenka. No i wtedy wiesz, że już nie może jej zabraknąć w zestawie na dziś. Zestawie na dziś jeszcze parę ładnych piosenek. A propos jeszcze filmików, które, do których nagrywania państwa namawiam z słuchania Radia 357, bo one nam się bardzo przydadzą, to pani Sylwia z Karnic napisała, poszły dwa filmiki. Pierwszy nie chciał przejść, ale jestem taką specjalistką, że jednak przeszło. No to się cieszymy i czekamy na więcej. Tymczasem na to oczekiwanie osłodzi nam piękne nagranie sprzed lat.

Tomek, zatrzymaj na chwilę radio, niech będzie cisza, bo musimy jednak coś wyjaśnić. Bo albo państwo słuchają mnie niezbyt uważnie, albo, co jest bardziej prawdopodobne, ja mówię niewyraźnie i trochę bełkoczę. Co ma sens, bo taka jest prawda. Jestem tutaj dlatego, że najwolniej uciekałem dzisiaj. Chodzi o to, że te filmy, które państwo nadsyłają w tej chwili na mój adres mailowy, są bardzo fajne. I pan Tomasz, i pani Basia, super filmy. Tylko, że je trzeba wysłać na adres mailowy spotkajmy się@radio357.pl. Można w temacie wpisać spotkajmy się, ale tam mojego adresu mailowego nie musi w ogóle być, bo tam się już tym zajmą odpowiedni ludzie. Czyli filmy o tym, jak państwo słuchają Radia 357, wysyłamy na, uwaga, adres mailowy. spotkajmy się@radio357.pl. Koniec komunikatu.

Już się wszystko udało odkręcić, także chyba powoli te maile będą spływały w odpowiednim miejscu. Tymczasem pan Przemek napisał: panie Marcinie, no nie wyślę, no nie. No sorry, nie lubię nagrywać się, fotografować się, jest tyle piękniejszych i ciekawszych obiektów do filmowania i fotografowania, że no nie, to się nie może udać. Panie Przemku, to się może udać. Ja nie cierpię swojego głosu, dlatego w ramach przełamania stresu pracuję w radio. Nie lubię się oglądać, dlatego czasami pojawiam się w telewizji. To też dla przełamania tego stresu. Może pan też się przełamie i jakoś, nie wiem, chociaż kawałek ręki, która będzie tańczyła w rytm którejś piosenki, jakiejś pacynki były i wtedy to wszystko pójdzie. No, jeden słowem, potrzebujemy was, drodzy słuchacze i patroni. Potrzebujemy was, bo coś knujemy, a z tego knucia wyjdą fajne rzeczy. Więc tylko z wami to jesteśmy w stanie zrobić. No bo oczywiście możemy sami się nagrać, no ale jaki to ma sens? To czekamy. Spotkajmy się @radio357.pl. A u nas o modzie będzie teraz piosenka.

0: Jeszcze niespełna minuta i na zegarze pojawi się godzina 15. To oczywiście cudownie Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, I Wear Your Ring. Po pełnej przywita Państwa super grupa, ale zanim to się wydarzy, najpierw małe zaproszenie.
1: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
2: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
1: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
2: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
1: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.

4,5 minuty po godzinie 15 zrobiło się pięknie i nastrojowo z sprawą piosenki Into Deep. I tu można zaśpiewać 40 lat minęło jak jeden dzień. Rok 86, 18 dzień sierpnia to singiel. Wtedy się ukazał z płyty Invisible Touch. No i zawładnął sercami wielu fanów grupy Genesis. To jeszcze jedno wspomnienie, tym razem trochę młodsze, bo to był rok 83, kiedy na świat przyszedł ten pan, który potem między innymi zasłynął wyśpiewaniem Kaczinga. Lubię patrzeć na Tomka, który rozwiązuje zagadki podczas programu. Tomika oczywiście, a to jego inna piosenka Relax, Take It Easy. Kiedyś musimy zrobić to w wersji wideo, Tomek, wiesz? Bo to będzie działało na wyobraźnię słuchaczy.

Jak się człowiek tak słucha w The Womack Sisters, to można usłyszeć Kiwaj Lesiu, Kiwaj Lesiu. Czyli taka piosenka trochę piłkarska, skierowana do jednakowoż Leszka. Państwo piszą, ja czytam, pani Anna napisała, ja rozumiem akcję zatrzymać radio w szczytnym celu, ale żeby od razu przy tym wywalić prąd w całym Oświęcimiu, to nie ja, to nie ja. Może to Tomek, bo on ma więcej przycisków pod paluszkami. Ja tylko mówię, a on przyciska, więc wszystkie podejrzenia powinny zostać skierowane w inną stronę. Ale to tak naprawdę nie my. My jednak tutaj na posterunku cały czas pilnujemy, żeby prąd się zgadzał.

Nie wiem, czy państwo będą chcieli do Księżyca wyjść i czy w ogóle Księżyc dzisiaj wyjdzie zza chmur, bo tam w różnych miejscach może być różnie, ale Chip Tobacco już za nami, 21 minut po 15. Pani Jana napisała: hej ho, wysłałam filmik, ale bez kawałka siebie. Za to z kawałkami ogórków i kopru. Nie wiem, co na to wszystko nasz departament do spraw wymyślania przepraszam, bardzo ciekawych historii. Jednak no, część chciałaby się przydała, żeby to nie tylko ogórki nas słuchały, chociaż teraz jest sezon ogórkowy jak najbardziej, tylko też żywi ludzie. No to bardzo proszę nadsyłać filmiki. Przypominam adres: spotkajmy się @radio357.pl. To adres mailowy.

Przepięknie odnalazło się to nagranie, prawda? Dzisiaj po południu jakoś tak wyjątkowo. Every Beat of My Heart, cudowny utwór Roda Stewarta. Pół godziny do godziny 16. To znak, że jeszcze pół godziny do naszej popołudniówki, którą dzisiaj poprowadzi Michał Olszański. Przed chwilą wpadnij, czy meteor naszego studia zamieszał, wyskoczył, przeskoczył, aż papiery pofrunęły do góry, więc na pewno dzisiaj tak samo ożywiony będzie po godzinie 16. Muzycznie warto zwrócić uwagę Państwa na godzinę 18, bo wtedy pojawi się w studio Darek Król, a razem z nim audycja Pod Osłoną Nieba, czyli dużo dobrych, smakowitych i dopracowanych dźwięków, a o 19:00 jak zwykle w każdy wtorek swoje podwoje otwiera najpopularniejszy na Żoliborzu sklep płytowy, czyli Record Store, no i oczywiście za ladą będzie na Państwa czekał Antoni Grudniewski. To jeszcze 22:00, też warto zwrócić uwagę. Zapach siarki już się unosi. Dzisiaj widziałem Klimka, który się przygotowywał. Ostrzył metal. I ten wyostrzony metal dzisiaj będzie po 22:00 w audycji Włącz ten hałas. Takie propozycje jak na razie przed nami. No i takie wspomnienie pewnego cudownego serialu. Aż nie mogę się doczekać drugiego sezonu Roostera.

Stop, stop, stop, muszę znowu zatrzymać radio, bo się okazało, że błąd popełniłem i muszę teraz cofnąć taśmę. I nie, bo spojrzałem na zdjęcie Antoniego Grudnińskiego. Antoni Grudniński mam sklejone w głowie, że to jest zawsze rekord Stordeja. Gdzie Antoni Grudniński będzie zastępował Pawła Jóźwickiego, czyli po godzinie 19. Gruzja. Chyba jednak muszę lepsze okulary kupić, żeby dobrze literki widać. I jeszcze od pani Anny, która chciała nam kawałki ogórków i kopru przysyłać. Pan szanowny redaktor ma dar przygotowania, chociaż nie wiem, czy redakcje i patroni zniosą takie widoki. Ogórki zaiste piękne i koper jędrny, ale pakująca do słoików niewyjściowa. Ale myślę, że otwarcie zimą takich słoików naszpikowanych letnimi audycjami zrekompensuje wszystko. No to ciekawi jesteśmy tych państwa filmików. No to zapowiedzi czasami bywają ulotne jak melodia.

Można powiedzieć piosenka na czasie, bo za naszymi oknami zrobiło się troszeczkę pochmurno, czyli znowu taka zabawa słońca z deszczem. No More Cloudy Days, jedno z piękniejszych nagrań grupy Eagles, pojawiło się na naszej antenie. To teraz też dwie piękne sprzed lat, które sprawią Państwu dużą przyjemność.

Holding Back the Years, taka piosenka grupy Simply Red, przy której można wyłączyć cały świat. Ja tylko mam nadzieję, że w Oświęcimiu już włączyli prąd i że to nadal nie nasza wina z Tomkiem. Co złego to nie my, naprawdę co złego to nie my. Dziękujemy wspólnie za spędzony czas. Tomek Matlingiewicz państwem zostaje jeszcze, bo za chwilę popołudniówka. Ja mówię już do usłyszenia, a do usłyszenia mówię do soboty, kiedy to usłyszymy się po 16 w audycji Happy Noise. Pa, pa!

nam zamknie się ostatni bar, zanim DJ skończy grać, nauczy mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę już nie. Zanim świt zastanie nas, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć.

Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Pokaż mi jak. Pokaż choć raz. Nauczy mnie tańczyć. Pokaż mi jak. Pokaż choć raz.

Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz.

0: Witamy bardzo serdecznie. Jest wtorek, 18 dzień sierpnia, minęła 16. Popołudniówka w Radiu 357, a na początku serwis, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
1: W serwisie na początek wracamy do sprawy niedzielnego wypadku polskiego autokaru na autostradzie A3 na Węgrzech. Kierowca najbliższy miesiąc ma spędzić w areszcie. Węgierski Sąd Rejonowy na wniosek prokuratury podjął decyzję o zastosowaniu aresztu wobec kierowcy polskiego autokaru wstępnie właśnie na okres jednego miesiąca. Tak przekazują przedstawiciele węgierskiej prokuratury. Z oświadczenia śledczych wynika, że kierowca nie był w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie pojazdu, zasnął z powodu zmęczenia, w wyniku czego autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób. Węgierska policja podaje, że najprawdopodobniej sekcje zwłok ofiar wypadku zakończą się w najbliższy piątek, po czym możliwe będzie ich przekazanie polskim władzom.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
1: Mówi tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie ofiary zostały zidentyfikowane. Jeżeli chodzi o rannych, 6 osób nadal przebywa w szpitalu w Egerze, a 3 osoby pozostają pod opieką lekarzy w Debreczynie. Jak informuje wojewoda podkarpacka, 12 z 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu do Polski. Jeżeli chodzi o rannych, którzy wrócili już z Węgier, które wczoraj przeleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, jedna osoba została już wypisana do domu. 16 osób, które również wróciły wczoraj do kraju, jest już w swoich domach. Do 15 października sąd w Belgii odroczył rozpatrzenie sprzeciwu Polski Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera. Prezes PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak przekonuje, że agencja stała się zakładnikiem sporu, który jej nie dotyczy. Cała ta sprawa potencjalnie w bardzo mocny sposób może wpłynąć na zapewnienie kontroli ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa agencji. Sąd pierwszej instancji w Brukseli 1 kwietnia orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 milionów dawek szczepionek i zapłacić koncernowi ponad 5 miliardów złotych. 1 lipca Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej poinformowała PAŻP, że w związku z wyrokiem zajęte zostały konta, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnej części kraju na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Tymczasem trwa wielkie sprzątanie po wczorajszych nawałnicach na południu Polski. Więcej o skutkach nawałnic i obawach mieszkańców usłyszą Państwo w popołudniówce w raporcie 357 od Michała Trantała. A ode mnie w serwisie kolejne tematy. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor. Na razie jeszcze na stronie bezpiecznedane.gov.pl nie ma tych informacji.
3: Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku, i tutaj wszyscy są równi.
1: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Według resortu wyciek dotyczy danych połowy obywateli Polski. Warto więc zastrzec numer PESEL. Na koniec w serwisie o tym, jak drobne nawyki zmieniają miasto, a mowa o szczurach, które na dobre zadomowiły się w krakowskiej infrastrukturze. Miasto zachęca, żeby nie robić z kanalizacji szczurzej stołówki. O szczegółach Andrzej Zasadni.
4: W Krakowie zgłoszenia dotyczące szczurów podwoiły się, a wszystkie badania pokazują, że wzrost obecności gryzoni koreluje z miejscami, gdzie mieszkańcy niewłaściwie pozbywają się resztek jedzenia.
5: Dlatego warto zapamiętać, czego absolutnie nie wolno wrzucać do kanalizacji. Są to resztki jedzenia, tłuszcze, oleje kuchenne, skorupki jaj, ogierki warzyw i owoców, fusy po kawie oraz herbacie.
4: Mówi Lidia Ostulska z wodociągów miasta Krakowa. Darmowy bufet przyciąga szczury stworzone do gryzienia.
5: Szczury mają siekacze, które rosną przez całe życie, ale to wszyscy wiemy. Więc gryzonie wykorzystują ten fakt do gryzienia twardych elementów instalacji, izolacji przewodów czy elementów technicznych i to jest dla nich naturalne. Można powiedzieć, że traktują to jak deser.
4: A to gotowy przepis na awarię całego systemu. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Ratatuj na koniec serwisu o 16. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: A teraz czas na flash sportowy. No wtorek jak wtorek, to nie jest dzień pełen wydarzeń, ale Mateusz Fusiarz na pewno coś znalazł.
6: No tak, przychodzi taki wtorek, rozmawialiśmy o tym pół godziny temu z Michałem, kiedy sportowo jest raczej nędznie. I to jest właśnie taki wtorek, kiedy jako kibice odrobinę cierpimy, biorąc pod uwagę, jak intensywne były dni poprzednie. Oczywiście, gdybyśmy wciąż mieli polski klub walczący o Ligę Mistrzów, to teraz zapraszałbym Państwa na mecz czwartej rundy jej eliminacji, no ale nie mamy. Nasi grają dopiero w czwartek, Lech i Jagiellonia o Ligę Europy, Raków i Górnik o Ligę Konferencji. Nie mamy też dzisiaj meczu żadnego naszego singlisty w Cincinnati. Powód jest prosty. Iga Świątek gra o ćwierćfinał z francuską Paris dopiero jutro, a pozostali biało-czerwoni odpadli już z rywalizacji. Wczoraj do Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka i Magdy Linet dołączyły Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Tenisowy mecz, jaki mogę dzisiaj Państwu zaproponować, to starcie deblowe. Jan Zieliński i Luke Johnson powalczą z Igonysem i Edwardem Rogerem Vasselin. To będzie pierwsza runda turnieju ATP 1000 rozgrywanego w stanie Ohio. Transmisja w Polsacie Sport 1. I swoją drogą na tym właśnie etapie zdążyły już odpaść siostry Williams. Serena i Venus przegrały 2-6, 6-1 i 8-10 z Ukrainką Martą Kostiuk i Amerykanką Peyton Stearns. To był pierwszy wspólny mecz Amerykanek od 2022 roku. Myślę, że to była świetna zabawa, że to było wyjątkowe, było dobre. W połowie meczu trochę się rozkręciłyśmy. Zaczęłyśmy to czuć i to była naprawdę świetna zabawa. To było naprawdę fajne, że mogłyśmy znowu zagrać razem. Na razie Serena nie potwierdziła, czy wystąpi podczas US Open, ale myślę, że dzika karta byłaby w tym przypadku formalnością. Z kolei Venus wystąpi w turnieju mieszanym, a jej partnerem będzie Aleksander Bublik. Czy siostry wystąpią razem w Nowym Jorku? Niewykluczone, jednak żadna z nich tego jeszcze nie potwierdziła. No i dobrze, to na teraz tyle, a na 17.30 jeszcze czegoś ciekawego poszukam.
0: Pogoda w kratkę właśnie na Żoliborzu lunęło. Wcześniej było trochę słońca, ale tak to dzisiaj będzie, bo zachmurzenie jest duże. Tu i tam przejaśnienia. Pod wieczór synoptycy przewidują rozpogodzenia, ale gdzie się trafią, oby u Państwa. Jeżeli spada przelotny deszcz, to ten deszcz może być dość intensywny, między 10 a 20 mm na metr kwadratowy. Temperatury dzisiaj do końca dnia 18 do 21 stopni. Jeśli gdzieś chłodniej, to na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, tam 16 stopni.
7: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: Bardzo miło, że jestem z Państwem i że Państwo są z nami. Radio 357 we wtorek, taki Michałowa popołudniówka. Bardzo się cieszę. Nad całością czuwa Krzysztof Tubilewicz, który także będzie w kontakcie z Państwem. Polecamy głosówki, a także nasz numer telefonu 510-357-357. To, że jest Ola i że jest Mateusz, to już wiemy. Jest jeszcze Tomek Matlingiewicz, który realizuje dzisiejszą audycję. Zespół przedstawiony. Ale zagramy ostro na początku, bo ja cały czas jestem w takim nastroju, że nie mogę pozwolić Państwu zapomnieć, że żyjemy w bardzo ciężkich czasach i że tuż za naszą granicą trwa okrutna wojna.

0: Gdyby.
1: No, nie gdyby. Przyszła, bardzo blisko jest, tuż obok nas. To oczywiście Lao Che. Szanowni Państwo, co w programie? No, za chwilę Państwu powiem, jakie mamy propozycje, ale zacznę od tego, że już w studiu pojawił się Michał Trandał. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: I to za chwilę będzie nasz raport, który jest bardzo aktualny, poświęcony temu, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu godzin w Polsce. Nawałnice, deszcz. Powiem Ci, że ja widziałem dokładnie, ile spadło u mnie pod Piasecznem, ponieważ zostawiłem taczkę pustą. I dzisiaj rano, jak wstałem, to w taczce była full, pełna wody. Czyli biorąc pod uwagę, że troszkę tak po tej powierzchni ścieka, to moim zdaniem spokojnie 15 centymetrów wody na metr spadło, że nic.
2: To pomyśl, że inni mieli zdecydowanie gorzej i dla niektórych powróciły te nieprzyjemne wspomnienia sprzed 2 lat, bo mimo, że 1100 łącznie interwencji strażackich, to najbardziej ucierpiały te miejsca, które pamiętamy sprzed 2 lat i powodzi.
1: I o tym dzisiaj nasz raport.
3: To jest raport 357.
2: I tak jak wspomniałem, ludzie nie przespali całej nocy, bo wróciły te najgorsze wspomnienia sprzed 2 lat. Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu.
4: Jeszcze chwila i woda mi do domu wejdzie, matko boska.
2: To mieszkanka Bodzanowa, małej miejscowości koło Głuchołazów. Historia się powtórzyła. Jej dom ucierpiał podczas powodzi w 2024 roku. Ucierpiał i wczoraj. Wszystko przez mały potok, który momentalnie wezbrał.
5: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
6: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru stresu a to drugi. Bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już, ja nie wiem.
2: Ludzie próbowali układać worki z piaskiem, jednak woda była szybsza. Rozmawiałem dziś z Mariuszem Studziennym, dziennikarzem Telewizji Polskiej i mieszkańcem Głuchołazów.
7: Lokalny potok po prostu nie był w stanie tej wody przyjąć. Mieszkańcy też wskazują wiele na zaniedbania, które są przez wiele, wiele lat, jeżeli chodzi o potok w Bodzanowie, dlatego że rzadko jest on przez Wody Polskie, które zarządzają tym potokiem, czyszczony. Dwa, jest po prostu już za wąski, żeby przyjąć taką wodę. Zmiany klimatyczne też robią swoje.
2: Ale ucierpiały też same Głuchołazy.
7: Wczorajsza burza ulewa wręcz, można powiedzieć, to był dosłownie chwila, moment, bo to trwało 10, może 15 minut. Wszyscy mieszkańcy to podkreślają, także widziałem to osobiście z perspektywy mojego mieszkania. To była ściana tak naprawdę deszczu, który pojawił się nagle. Widać było to, oczywiście, że chmury idą tam od strony czeskiej, natomiast nikt się chyba nie spodziewał, że będzie to aż taka ulewa.
2: Studzienki nie były w stanie przyjąć takiej ilości wody. Pod wodą były te ulice, na których jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat.
8: Dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Sprzątanie przebiega na tyle sprawnie, na ile Państwo to zdołacie zaobserwować. Myślę, że postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
2: Tak twierdzi wojewoda opolski Piotr Pośpich. Mieszkańcy krytykują władzę, zarzucając im brak działań i nieprzeprowadzenie zapowiadanych inwestycji przeciwpowodziowych. Mariusz Studzienny, dziennikarz Telewizji Polskiej i mieszkaniec Głuchołazów, mówi, że wiele się zmieniło, ale jeszcze nie wszystko.
7: Jeszcze widać ślady powodzi. To nie jest tak, że w ciągu ostatniego roku, 2 lat wszystko udało się odbudować. To trwa powoli ten cały proces. Część zdrowia miasta już wygląda zdecydowanie ładniej. Natomiast w dalszym ciągu jest wiele inwestycji, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Chociażby odbudowa 2 mostów części zdrojowej miasta, które zostały zniszczone.
2: Rzecznik rządu odniósł się do zarzutów mieszkańców z twierdzeniem, że natura bywa nieprzewidywalna.
9: Nie zawsze się da zabezpieczyć przed huraganami, przed ulewami, przed trzęsieniami ziemi. Tego typu rzeczy się zdarzają. I trudno zarzucać na przykład rządowi Japonii, że nie zabezpieczył wszystkiego przed trzęsieniem ziemi.
2: Mówił w Polsat News Adam Szłapka. Łącznie w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
10: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. Większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń.
2: Do dzisiejszego popołudnia obowiązywały ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Choć przewiduje się chwilowe zmniejszenie opadów, prognozy wskazują na deszczową aurę przez cały nadchodzący tydzień. Według ostrzeżeń MGW miejscami może dochodzić do ponownego przybierania wody w rzekach, co podtrzymuje stan zagrożenia i niepokój wśród mieszkańców.
1: Bardzo dziękuję. To był nasz raport, który przygotował Michał Trantał. Oby koniec takich zjawisk pogodowych, ale jak znam życie, to jeszcze niejedno się wydarzy. Proszę Państwa, dzisiaj także chcemy zastanowić się, czy już przygotowują się Państwo na kilka dni przed końcem urlopu do tego, by rozpocząć pracę. Ten temat się pojawi jeszcze w tej godzinie, ale można także wziąć udział w naszej sondzie, którą znajdą Państwo w zakładce. Sonda właśnie na ten temat. Czy jeszcze przed zakończeniem urlopu staramy się przygotować do podjęcia pracy, by ograniczyć ten tak zwany stres pierwszego dnia. A jeśli chodzi o inne tematy, to spokojnie. Może najpierw posłuchajmy The House of Love, a później powiem Państwu, co w programie.

0: Przypomnę, że kilka sposobów jest, by mogli Państwo zaistnieć w popołudniówce. Można wysłać do nas głosówkę, można zadzwonić, można także wysłać tekstówki, które docierają na mój adres mailowy. Czy już po urlopie, czy Państwo jeszcze na wakacjach? Bardzo ciekawe wnioski płyną z najnowszego raportu firmy HRK Regeneracja czy tryb czuwania. To chodzi o powroty z urlopów do pracy.
1: 31% badanych pod koniec urlopu sprawdza tą pocztę, SMS-y w telefonie.
2: Fajnym pomysłem jest zrobienie sobie takiej listy rzeczy, które będziemy robić po powrocie z urlopu.
3: Potrzebujemy takiego pomostu, czyli takiego czasu, ponownej adaptacji do wyzwań związanych z życiem zawodowym.
0: Ciekawe, jak się przygotować do tego, by tak łagodnie, fajnie wejść do pracy, żeby ten urlop gdzieś ładnie zamknąć i być z niego zadowolonym i podjąć w dobrej formie z naładowaną baterią. Obowiązki zawodowe. Jeżeli chcą Państwo się o tym z nami podzielić, jak to robicie, bardzo proszę, czekamy. To teraz będzie piosenka dnia i to jest najnowsze nagranie Artura Rojka. Tytuł, tak jak kiedyś był ten Fiat, Mirafiori.

0: Mirafiori i Artur Rojek to nasza piosenka dnia. Powiem Państwu, że on ma taką dykcję, ten Artur. Każda literka wybrzmi. A piosenka moim zdaniem wpada w ucho i pewnie wysoko wyląduje na naszej liście. A czas teraz na rozmowę dnia popołudniówki. Pewnie Państwo się zdziwią, ale temat jest. Chodzi mianowicie nadal o system kaucyjny. Wiele się na ten temat mówi, ale w ostatnim wydaniu Rzeczpospolitej dzisiaj okazuje się, że także po stronie rządowej rosną duże wątpliwości dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Do autorów tych wątpliwości należą m.in. Dorota Łoboda czy Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej. A ekspertem popołudniówki jest Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry, witam pana, panie Andrzeju, na antenie Radia 357.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Jak pan sądzi, skąd naraz znowu słowa krytyczne dotyczące tego systemu? Wydawałoby się, że już te pierwsze koty za płoty, że jakoś to się osadziło, że ludzie się tego nauczyli, ale co, rosną wątpliwości, klienci niezadowoleni?
1: No, myślę, że to niezadowolenie się cały czas utrzymuje po prostu, bo jest to kompletnie nowy obowiązek, kompletnie nowy system. Wydawałoby się, że za PRL-u też żeśmy nosili butelki i dostawali zwrot kaucji.
0: A syfony? Pamięta pan, jak było. Z syfonami się chodziło?
1: No, syfony. Tak. No, że było ciekawe, właściwie powody były dokładnie te same, czyli niedobór materiałów, gospodarka niejako obiegu zamkniętego, tyle że wymuszona bardziej ekonomicznymi skutkami izolacji krajów socjalistycznych niż taką prawdziwą sytuacją. No tu mamy trochę co innego, bo to jest faktycznie gospodarka obiegu zamkniętego, żeby odzyskać jak najwięcej surowca, wytworzyć z tego surowca nowe opakowanie, no czyli żeby po prostu ograniczyć straty środowiskowe. I wszystko jest w porządku, tylko niestety poprzedni rząd i ten rząd, czyli te rządy, które wprowadzały system kaucyjny, pamiętajmy, że to jest ustawa uchwalona przez jeszcze poprzednią większość sejmową, po pierwsze, nie powiedziała konsumentom i nie chciała powiedzieć, że to będzie kosztować. To będzie kosztować czas, również pieniądze, że tak naprawdę te dodatkowe obowiązki poniekąd są uciążliwością, a nie żadną nagrodą i że niestety no, trzeba jakby to popatrzeć pod kątem, że ta uciążliwość ma z kolei wspomóc nasze środowisko naturalne, zmniejszyć zużycie zasobów, tak, zmniejszyć śmiecenie i tak dalej.
0: I o tym zapomniano powiedzieć,
1: i to się mści.
0: Tak, ale powiem panu, że ja to widzę. Ja mieszkam w tak zwanym obwarzanku podwarszawskim i teraz liczba tych różnych plastikowych butelek, które zalegały w różnych miejscach, no wyraźnie widać różnicę. Jeśli jeszcze są pewne kłopoty przy samych paczkomatach, tylko tych automatach do oddawania, to tutaj mogę powiedzieć, że zdecydowanie, bo zresztą dane są niesamowite, 2,3 miliarda opakowań zostało wrzuconych do tych maszyn.
1: Znaczy, taki jest cel tego systemu kaucyjnego. Celem systemu kaucyjnego nie jest gromadzenie nieodebranej kaucji od nas jako konsumentów, tylko celem jest zebranie jak największej ilości odpadów opakowaniowych.
0: Czyli cel został osiągnięty?
1: Taki jest cel. No nie, nie został. Do osiągnięcia celu to mam jeszcze naprawdę dużo, bo jeżeli popatrzymy, że celem jest zebranie w ciągu najbliższych przynajmniej 3 lat 95% wszystkich opakowań, a wprowadzamy około 10 miliardów opakowań kaucyjnych na rynek, no to troszeczkę nam jeszcze brakuje. Mamy tak zwany system w budowie. O tym wszystkim zresztą żeśmy mówili jako przedstawiciele firm napojowych. Mówiliśmy, że żeby ten system dobrze wprowadzić, to trzeba go najpierw dobrze zbudować. Mówiliśmy, że na to trzeba czasu, że trzeba rok nie wystarczy absolutnie, że trzeba jednego operatora wzorem innych państw po to, żeby właśnie była dobra unifikacja automatów, wszystkie standardy, żeby nie było tych wszystkich kłopotów, które teraz widzimy, żeby też nie ponosić niepotrzebnych kosztów. To wszystko mówiliśmy i również mówiliśmy, że w kraju takim jak Polska przygotowanie dobrze, sprawnego, działającego systemu, wygodnego dla konsumentów, to jest tak naprawdę minimum 3 lata. To wszystko mówiliśmy. Niestety nikt nie chciał tego słuchać, a szczególnie nie chciało słuchać obecne Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które uważało, że może to jest taka zabawa pod tytułem, no to wprowadzimy sobie system kaucyjny w kraju, który jakby nie było, jest potężnym krajem, drugim rynkiem napojowym w Unii Europejskiej i że to wszystko z dnia na dzień zacznie działać.
0: No tak, ale może no uczmy się na błędach, no to, panie Andrzeju, że to już działa, no, jest ten rok za nami, wyciągajmy wnioski.
1: Tak, tylko...
0: A nie rezygnujmy z systemu. Pan uważa, że te zdania, żeby zrezygnować, mają sens?
1: Nie.
0: Nie.
1: Uważam,
0: dobrze,
1: że to jest absurdalne już w tym momencie, ponieważ koszty zostały poniesione.
0: O,
1: system jest co prawda w budowie, ale jednak funkcjonuje, zbiera. że na wszystko trzeba czasu. On też musi się do, że tak powiem, dotrzeć. Te automaty muszą, musi ich być dużo więcej. Punktów zbiórki muszą być dużo większa ilość. Ten zwrot kaucji faktycznie powinien odbywać się w sposób nowoczesny, czyli już na przykład wprost na naszą kartę chociażby. Te wszystkie niedogodności powinny być usunięte, zunifikowane, no i powinno to zacząć działać, tak jak działa we wszystkich innych krajach, w których te systemy zostały wprowadzone. I ten cel, który postawiono, czyli zbiórka tych 95% wszystkich opakowań, jest jak najbardziej realny. To widać w wielu krajach. Nawet jak Polacy często jeżdżą do Chorwacji, konia z rzędem temu, kto znajdzie pustą butelkę po napoju na plaży. Nie ma.
0: No właśnie.
1: Albo w parku, albo gdziekolwiek. Tam wszystko jest wyzbierane. No bo to są konkretne pieniądze. Może nam, niektórym konsumentom te 50 groszy nic nie znaczy, ale to bardzo wielu znaczy. I faktycznie system w ten sposób się sprawdza. To są surowce, które się zbiera, oddaje przerobieniu, recyklingowi, trafiają potem do nowych opakowań lub do nawet niektórych nowych produktów. Więc to ma sens. Problem tylko polega na tym, że dokonano takiego falstartu po prostu. Urzędnicy nie chcieli słuchać tych praktycznych zupełnie uwag, gdzie my mówiliśmy, dajcie nam czas, system trzeba zbudować, powinien być jeden operator, musi to być wszystko dopracowane, automaty muszą być zunifikowane, wtedy nie będzie problemów, że nie działają, co chwilę się zapychają, trzeba zbudować całą logistykę wokół tego, bo przecież samo wrzucenie butelki do automatu to jest tylko wierzchołek góry lodowej.
0: No tak. Czyli może mądrzejsi...
1: Za tym przecież stoi olbrzymi system.
0: Może mądrzejsi, panie Andrzeju, o te doświadczenia jesteśmy w stanie sensownie zrobić teraz historię z tymi szklanymi opakowaniami. Mowa o tych małych buteleczkach.
1: Z całym szacunkiem, mądrzejsi o te doświadczenia uważamy, że póki co Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie powinno tykać się w ogóle o jakiekolwiek rozszerzenia systemu kaucyjnego. Aha. Bo na razie trzeba zrobić tak, żeby ten, co jest, zaczął działać. No to nie jest dobry pomysł, żeby do systemu, który ma tak wiele ciągle wad, jest niedotarty, nie do końca wygodny dla konsumentów, dokładać kolejną frakcję i to na frakcję, która jest bardzo trudna, bo to jest szkło. To jest kompletnie co innego niż lekka puszka, kompletnie co innego niż lekki PET. To jest kompletnie inna frakcja. To nawet te recyklomaty, które stoją, nie będą tego obsługiwały. Więc może mimo wszystko politycy i urzędnicy posłuchaliby trochę zarówno przedstawicieli handlu, jak i przedstawicieli wprowadzających, że owszem, można się nad tym zastanowić za 3-4 lata, kiedy faktycznie ten system, który mamy teraz, będzie dobrze działał, kiedy konsumenci będą mogli swobodnie, spokojnie oddać te opakowania i wtedy dopiero myśleć o tym, że coś może jeszcze spróbujemy do tego systemu dołożyć. No teraz to jest dolewanie, że tak powiem, benzyny do ognia. No bo proszę sobie wyobrazić teraz, jak mogą być wkurzeni konsumenci, którym przyjdzie dźwigać ciężkie butelki szklane. Nie będą zadowoleni, stanowczo nie będą zadowoleni, szczególnie, że mimo wszystko, poza tymi nieszczęsnymi małpkami, reszta opakowań szklanych się dobrze zbiera. Więc też nie za bardzo jakby na ten moment widać ten sens poniesienia kolejnego potężnego kosztu, również kosztu ze strony konsumentów, szczególnie, że jak na razie niestety opinia publiczna nie jest zbytnio zadowolona i tak naprawdę stało się to, przed czym myśmy też ostrzegali. Stało się to, co najgorsze. Czyli system kaucyjny przestał być tematem środowiskowym, stał się tematem politycznym. Walki politycznej pomiędzy poszczególnymi partiami i widać, że ta walka jest bezpardonowa.
0: No tak, tutaj Konfederaci już wcześniej nie ma, że... bardzo ostro przeciwnie, prawda? Fatalnie zlikwidować.
1: Tylko Konfederacji trzeba przyznać jedno. Oni zawsze byli przeciw.
0: Tak, konsekwentnie.
1: Oni nigdy nie popierali systemu. To bardzo konsekwentnie. Cała reszta konsekwentnie popierała system w pierwszej wersji, w drugiej wersji. Częściowo w tej drugiej wersji dzięki poparciu koalicji rządzącej udało się wprowadzić przynajmniej te poprawki, które uchroniły ten system przed kompletną katastrofą finansową. Chwała za to, mimo bardzo mocnego oporu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I również dzięki tak naprawdę posłom udało się przesunąć ten termin, bo gdyby go próbowano wprowadzić w ten sposób, co chce Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to wydaje mi się, że faktycznie byłoby już po systemie, bo on by w ogóle nie działał. Więc tutaj naprawdę trzeba zachować dużo zdrowego rozsądku. Bardzo dużo potrzeba jest edukacji. Mimo wszystko, po co w ogóle ten system jest? Dlaczego to się robi? Czemu to służy?
0: Tak? Dokładnie. Wobec tego na koniec zapytam...
1: Jeszcze jedna ważna rzecz. Dlaczego to takie ważne, żeby te butelki nie płonęły w piecach, nie walały się po lasach, żeby to wszystko faktycznie pokazać? I dlaczego ten system tak naprawdę jest niebotycznie bardziej wydajny w swojej dobrej wersji, już dopracowanej, dotartej od tego sposobu zbiórki, który mieliśmy do tej, pory. No i oczywiście trzeba w końcu powiedzieć konsumentom, że nieodebrana kaucja to nie są pieniądze, które zasilają czyjeś zyski. Nieodebrana kaucja to są pieniądze, które są zdeponowane przez konsumentów na rzecz tak naprawdę wypłacenia tych pieniędzy konsumentom, którzy butelkę odnoszą. Więc to nie mają być czyjeś zyski. Jeżeli jednak powstaje nadwyżka finansowa, tam w ustawie jest wyraźnie napisana, ona ma być przeznaczona na rozwój z tego systemu, żeby było wygodniej, lepiej, sprawniej, bardziej funkcjonalnie. O tym się też bardzo często niestety zapomina.
0: No panie Andrzeju.
1: No i mamy taką sytuację, jaką mamy. Niestety, moim zdaniem, ja osobiście uważam, system trzeba utrzymać, system powinien w ciągu roku najbliższego mocno się dotrzeć. Natomiast błędy, jakie popełnili urzędnicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w dużej mierze powodują tą negatywny odbiór systemu, jaki mamy teraz.
0: I to jest piękna puenta naszej rozmowy. Zdecydowanie sensowny system, tylko troszkę wprowadzony na nie do końca precyzyjnie ustalonych zasadach i to się czasami mści, ale więcej plusów niż minusów. To jest opinia naszego eksperta. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności był dzisiaj ekspertem popołudniówki. Dziękuję panie Andrzeju. Do usłyszenia.
1: Dziękuję
0: ja tylko mogę zwrócić się do naszych słuchaczy. Co państwo na to? Jakie są państwa doświadczenia z funkcjonowania systemu kaucyjnego? Na tak czy na nie?

I państwo błyskawicznie zareagowali, są tekstówki związane z systemem kaucyjnym. Zacytuję trzy. Najpierw pan Paweł Ząbek. System kaucyjny przywykłem popieram. Małpki obowiązkowo. To jest pan Paweł. A teraz tak, pan Mateusz. System nie jest idealny, łatwiej powinno się odbierać kaucje i mniej to powinno wpływać na samorządy. Natomiast pomysły wycofujące system kaucyjny mogą wypływać tylko od strony prawej. Foteliki samochodowe, fotoradary, OZE i inne, wszystko się nie podoba. Porażka kraju jako systemu kształcenia społeczeństwa. I jeszcze jedna tekstówka. Pan z Bydgoszczy Adam napisał, panie Michale, klienci już zaakceptowali system kaucyjny i to nie klientów boli pupa o te 50 groszy z każdej zwróconej butelki. Pozdrawiam. Dziękuję trzej panowie, którzy się odezwali w tej sprawie. Są też tekstówki dotyczące tego, jak państwo lądują po urlopie w pierwszym dniu pracy, ale o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówili.

0: Nie tylko Ukraińcy cierpią z powodu wojny i odczuwają jej skutki. Ostatnio coraz mocniej odczuwają skutki tej wojny także Rosjanie.
1: Skala tych ataków narasta.
2: Zachód przekazuje mnóstwo technologii w postaci gotowych środków.
1: Te centra są, no, można powiedzieć, taką logistyką podwójnego zastosowania.
0: Rosjanie przyznali, że w ostatnich atakach na teren Rosji wleciało ponad 620 ukraińskich bezzałogowców. Bardzo wiele z nich dotarło w głąb Rosji i w okolicach Moskwy. O tym będziemy jeszcze dziś mówili w naszej audycji. W tej chwili jest 16:43. Zapraszam do współpracy. Mogą Państwo dzwonić do nas 510-357-357. Czekamy także na głosówki. Krzysztof Tubilewicz czeka na kontakt, a nasza antena na naszych słuchaczy.

0: załogowcach. W ogniu znalazł się m.in. magazyn największego rosyjskiego sprzedawcy internetowego. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. O szczegółach tej nocy Michał Piwko.
1: Ponad 600 dronów w ciągu jednej nocy. Moskwa i jej okolice znalazły się pod jednym z największych ataków ukraińskich bezzałogowców od początku wojny. Rosyjskie media mówią o największym ataku od 2 lat. Alarmy i eksplozje słychać było przez wiele godzin, a rosyjska obrona przeciwlotnicza przez całą noc próbowała zatrzymać kolejne drony zmierzające w kierunku stolicy. Atak sparaliżował ruch lotniczy w stolicy Rosji. Czasowe ograniczenia wprowadzono na 4 głównych lotniskach obsługujących Moskwę. Celem ukraińskich ataków po raz kolejny były m.in. magazyny należące do Wildberries, firmy, która jest największym sprzedawcą internetowym w Rosji. Jak mówi Wołodymyr Załański, jej zaplecze logistyczne jest wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. To rosyjska logistyka, w szczególności magazyny, przez które dostarczano środki wykorzystywane w wojnie. Sprzęt nawigacyjny, komponenty do produkcji dronów i inne zaopatrzenie dla rosyjskiej armii.
2: Te centra są, no, można powiedzieć, taką logistyką podwójnego zastosowania.
1: Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej.
2: To jest budowane sieci związane z wymianą tych właśnie elementów takiego podwójnego zastosowania, nawet i dronów. Ma te dodatkowe znaczenie właśnie z perspektywy dostaw sprzętu, który może być wykorzystany przez wojskowych.
1: Wczorajszy atak był kolejnym z serii ukraińskich uderzeń na cele w głębi Rosji.
2: Skala tych ataków narasta. To są co noc setki ukraińskich dronów, które oczywiście lecą na różne obiekty Federacji Rosyjskiej.
1: Oprócz magazynów i logistyki wykorzystywanej przez wojsko, Kijów uderza także w infrastrukturę energetyczną. Ukraińskie ataki na rafinerie wywołały w Rosji największy kryzys paliwowy od czasów Związku Radzieckiego. Precyzyjne uderzenia Kijowa możliwe są m.in. dzięki wsparciu sojuszników z Zachodu, mówi generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
3: Zachód przekazuje mnóstwo technologii w postaci gotowych środków pola walki, ale także w postaci gotowych do naśladowania różnego typu rozwiązań technologicznych.
1: Wsparcie Zachodu wywołuje coraz ostrzejsze reakcje Moskwy. Wczoraj Rosja zagroziła Wielkiej Brytanii konsekwencjami za dostarczenie Ukrainie dronów wykorzystywanych do ataków w głębi kraju. Im większe będzie zaangażowanie Londynu, tym, tu cytat, wyższą cenę zapłaci, ostrzegła rosyjska ambasada. Londyn odpowiada, że rosyjskie groźby niczego nie zmienią, a wsparcie dla Kijowa będzie kontynuowane.
0: Bardzo dziękuję, Michale. To materiał Michała Piwko, można by dodać, kto mieczem wojuje.

0: No, niezły wokal, prawda? Greta Van Fleet, popołudniówce Radia 357. Czy państwo wiedzą, co to jest grocery store tourism? To jest taka nowa wakacyjna moda, bo w czasie wakacji zwiedzamy na ogół zabytki, muzea, ale oto w tej chwili jest właśnie nowa moda. Otóż turyści odwiedzają lokalne markety i supermarkety.
1: Mówi się czasem o kimś, że ma łeb jak sklep. Ale co jeśli odwrócimy i to sklep zdradza mnóstwo informacji o naszych głowach? Wystarczy krótki spacer między alejkami, by przeczytać historię o tym, jak się zmieniamy, ile zarabiamy i co nas fascynuje. Mówi Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka.
2: Zawartość półek w supermarkecie to taki nasz społeczny rentgen. Możemy dzięki nim obserwować zamożność społeczeństwa, na przykład widząc marki własne kontra marki luksusowe, albo to, jak zmienia się struktura naszych rodzin, albo czy lubimy produkty bio i zaczynamy zwracać uwagę na to, co jemy, czy też nie. Możemy również zobaczyć, jaka jest społeczna mapa migracji, jeżeli pojawiają się jakieś produkty z innych krajów, co widoczne jest na przykład w Polsce, kiedy widzimy sklepy chociażby z żywnością ukraińską w ostatnim czasie.
1: Nic dziwnego, że powstała nowa moda turystyczna – grocery store tourism. Gdy wyjeżdżamy za granicę i mamy dość świata zbudowanego jak spod sztancy, w którym w każdym mieście stoją te same sieciówki odzieżowe, idziemy do lokalnego sklepu, mówi profesor Piotr Michoń, ekonom szczęścia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
3: Może i krzywa wieża w Pizie dobrze wychodzi na zdjęciach, ale 116 rodzajów makaronów w dwóch alejkach w sklepie może być fascynujące. Zabytki pokazują nam historię, a supermarket pokazuje, jak ludzie żyją dzisiaj. Supermarket daje też psychologiczne poczucie bezpieczeństwa, a to z kolei uwrażliwia nas na różnice. Wchodząc do sklepu znam zasady, koszyk, alejki, kasa. Dzięki temu mogę skupić się na tym, co inne, a nowych smakach, produktach, opakowaniach czy zwyczajach.
1: I to najprostszy sposób, żeby zaobserwować to, co lokalne i autentyczne. Można dzięki temu przez chwilę pożyć życiem mieszkańców, stać w tej samej kolejce i spróbować ich codziennych smaków.
3: Jest też element odkrywania. Zwykłe zakupy stają się polowaniem na rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Do tego supermarket pozwala nam obserwować kulturę, przez chwilę w niej uczestniczyć.
2: Odwiedzanie supermarketów to jest moje hobby. Ja oczywiście uwielbiam zwiedzać muzea, uwielbiam przypatrywać się temu, jak wygląda miasto, ale lubię oglądać takie unikalne rzeczy, których nie mogę dostać w Polsce.
1: Więc jeśli ktoś powie, masz łeb jak sklep, przyjmijmy to za komplement. To znaczy tyle, że mieści się w nim sporo codziennej historii, kultury i wspomnień.
0: O nowym wakacyjnym trendzie grocery store tourism mówiła do państwa Aleksandra Dobieszewska. Tradycyjnie na koniec będziemy się troszkę bujali wraz z zespołem Black i Huru, a ja mam informacje dla tych, którzy lubią reggae i hip-hop. Po raz czwarty Consao Festival w Pałacu Ojrzanów, to jest gmina Żabia Wola, 30 km od Warszawy w kierunku na Katowice. Warto się tam pojawić w sobotę. Będzie grał m.in. znakomity Wawa Muffin, ale dużo właśnie reggae i hip-hopu. A ja dziękuję państwu za wspólnie spędzone dwie godziny. No jeszcze będzie prognoza pogody, jeszcze serwis, ale teraz Black i Huru.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Jest wtorek, 18 dzień sierpnia, minęła godzina 18. Słuchali Państwo popołudniówki w Radiu 357, a kończymy serwisem informacyjnym, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
2: Po tragicznym wypadku na Węgrzech kierowca polskiego autobusu aresztowany na miesiąc. Węgierski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło 12 osób. Udało się już zidentyfikować wszystkie śmiertelne ofiary wypadku, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
2: W najbliższych dniach do Polski wróci kolejna grupa rannych.
3: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
2: Wybór środka transportu będzie uzależniony od stanu zdrowia poszkodowanych. Wczoraj do Polski wróciła pierwsza grupa, 21 osób, większość prosto do domów. 4 osoby z tej grupy nadal przebywają w rzeszowskich szpitalach. 46-letnia kobieta usłyszała zarzuty w związku z piątkowym atakiem na rodzeństwo z Ukrainy w parku w Bydgoszczy. 14-letnią dziewczynkę i 12-letniego chłopca. Były wyzwiska, ale też przemoc fizyczna. Policjanci przedstawili kobiecie zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności małoletniego i uszkodzenia mienia. 34-latek, który towarzyszył kobiecie w piątek, został przesłuchany w charakterze świadka. Do 8 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie pożaru grozi 2 przedstawicielom firmy, która w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. 2 lata temu doszło tam do pożaru i eksplozji, w wyniku których zginęło 2 strażaków. Podejrzani nie przyznają się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Prowadzona przez nich firma zajmuje się m.in. serwisowaniem i regeneracją baterii. Ponad 1200 kg śniętych ryb od soboty wyłowiono z kanału Gliwickiego. Tak podają Wody Polskie w Gliwicach, a wszystko przez złotą algę. Wojewoda śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcowym odcinku. Trwa walka o to, żeby toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
4: Było biało od śniętych ryb.
2: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice. Rozwojowi złotej algi w kanale gliwickim sprzyja połączenie kilku czynników. To m.in. stagnacja wód, ich nagrzewanie podczas upałów oraz wysoki poziom zasolenia. Na koniec w serwisie puma na Dolnym Śląsku. Uchwyciła ją fotopułapka w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. Kilka dni temu spore zwierzę z rodziny kotowatych było widziane w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Leśnicy apelują o ostrożność, a jeśli ktoś zauważy dużego kota w lesie, powinien jak najszybciej zadzwonić pod numer 112. I tym apelem kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia jutro. Jutro o 7 rano.
1: Bardzo dziękuję, Olu. Pozostańmy na Dolnym Śląsku, bo synoptycy właśnie tam przewidują jutro opady, które nie będą może zbyt ulewne, ale do 15 mm, czyli może jednak sporo spaść tej wody. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to zachmurzenie będzie duże, ale sporo przejaśnień, a na wschodzie i północnym wschodzie to będą nawet rozpogodzenia. Temperatury na jutro 19 do 23 stopni, miejscami na południu 25. Wiatr będzie słaby, umiarkowany.
5: Radio 357.
1: Bardzo Państwu dziękuję. To była popołudniówka, którą przygotował Krzysztof Tubilewicz, zrealizował Tomasz Matlingiewicz, a poprowadził dla Państwa Michał Olszański. Bardzo dziękuję. Teraz już pod osłoną nieba zaprasza Państwa Darek Król.

Zapraszając dzisiaj Państwa na kolejny spacer pod osłoną nieba, tak właśnie przypomniałem sobie, co lubię. I lubię między innymi sięgać po te płyty, które kurzą się, bo nadmiar muzyki powoduje, że nie jesteśmy w stanie na bieżąco nawet tych najbardziej ukochanych słuchać. I niektóre płyty po prostu się kurzą. O ile z nośników fizycznych jeszcze lubimy słuchać muzyki. Darek Król i Julia Nowaczyńska. Kłaniamy się nisko, zapraszamy na kolejny spacer pod osłoną nieba do godziny 19. Rozpoczęliśmy właśnie taką nieco przykurzoną płytą, ale nie bez powodu. Tape O Negative i album Blood Kisses. To w ich dorobku album numer 3 i ostatni album, który nagrali wtedy w oryginalnym składzie, bowiem perkusista Sala Bruschiato opuścił grupę pod koniec 1993 roku, aby dołączyć już na stałe do Live Agony. Ten album ukazał się na rynku 17 sierpnia 1993 roku, a więc wczoraj minęła dokładnie 33. rocznica jego wydania. Jest to chyba odpowiedni powód, by sięgnąć na tą półkę z nieco przykurzonymi albumami. No ale szczerze powiedziawszy, ten trzeci tydzień sierpnia przypadł wydawcy Tape O Negative w firmie Roadrunner Records na tyle do gustu, że 3 lata później kolejna płyta również miała swoją premierę właśnie w trzecim tygodniu sierpnia. Ale to jeszcze przyszłość, 20 sierpnia, czyli pojutrze. To był rok 1996 i wtedy został wydany album October Rust, 4. w dorobku Tape O Negative. I też to już pierwszy album, na którym oficjalnie John Kelly jest wymieniany jako perkusista, chociaż na płycie jeszcze podczas nagrywania wykorzystano tylko zaprogramowane instrumenty perkusyjne. October Rust zawierał więcej ballad, mniej doom metalu, z którego zasłynął Tape O Negative na swoich poprzednich albumach. Również i więcej doom metalu pojawiało się na kolejnych krążkach. I co najważniejsze, przez fanów uważany jest za najlepszy album zespołu. Pojutrze, od jego premiery, minie dokładnie 30 lat.

projekt, który narodził się 16 lat temu, to był rok 2010. Girl Detective. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj po tych Stanach Zjednoczonych spacerować będziemy w sporej większości, ale nie tylko. Będą również i europejskie akcenty. Girl Detective. Duet, który tworzą Rani Young i Jason Kersting. Poruszają się tak między postpunkiem lat 80., muzyką elektroniczną, no i to, co świeże, to wyraźna domieszka shoegaze. Jest to wyczuwalne w ich twórczości, chociaż tak naprawdę był taki moment, gdy w 2014 roku zawiesili swoją działalność. Najpierw na krótko, a później okazało się, że z tego krótko wyszło aż 10 lat. Wrócili w 2024 roku i wtedy właśnie moglibyśmy się cieszyć utworem Love or Lust, który Państwu zaprezentowałem. Girl Detective. Okazuje się, że na szczęście po wydaniu albumu, który spowodował, że znów zainteresował się świat ich muzyką, albumu zatytułowanego Photobooth, w ubiegłym roku nie zasypali gruszek w popiele. I już teraz cieszymy się tym, co nowego Rani i Jason nam proponują, a jest to taki spacer delikatny, spacer w chmurach. Zresztą proszę się po prostu weń wybrać. Clouds will never catch us.

twórczości Marilyna Mansona nieczęsto można natknąć się na akustyczną gitarę i ten smaczek naprawdę robi robotę. Niesamowicie brzmi. Tak całkowicie zmienia optykę. A pojawia się w połowie tej nowej płyty. All the Wildest Things to utwór, który znalazł się na drugim rozdziale albumu, z którym przywitaliśmy się pod koniec listopada roku 24. One Assassination Under God, Chapter 2, wydane zostało właśnie w piątek. Rzeczywiście, dużą spójność słyszy się w tych utworach. To po prostu mógł być album dwupłytowy, ale wtedy jakby na twórcy byłaby taka presja, ciążyłby taki obowiązek już po tych dwóch latach, tak jak teraz, stworzenia nowego albumu, dwóch, trzech latach, taką odległość najczęściej stosują artyści, którzy tworzą nieprzerwanie, a on po prostu te płyty rozdzielił. Jest to jakiś sposób i rzeczywiście czuje się, że ten materiał powstawał razem, bo jest i chapter one, i chapter two bardzo do siebie pasującymi właśnie rozdziałami. Od piątku tą płytą możemy się cieszyć. Znalazło się na niej 9 utworów, a za produkcję ponownie odpowiadają Marilyn Manson i jego wieloletni przyjaciel w zbrodni, jak go często na scenie przedstawia, czyli Tyler Bates. I to duet, który tak naprawdę, mam nadzieję, ze sobą jeszcze będzie chciał długo, długo pracować, bo tak jak wypadają na scenie, tak i również w studiu, okazuje się, że to jakby drugie życie Marilyna Mansona. 9 kompozycji, które dopełniają tamte z listopada roku 24, a więc mamy już całość i tą całość należy po prostu poznać. Raz jeszcze zajrzymy na ten świeżutki, pachnący jeszcze tłocznią krążek One Assassination Under God Chapter 2, Marilyn Manson.

Taka muzyka rodzi się w XXI wieku. Taka muzyka rodzi się w Niderlandach, w Tilburgu. Docile Bodies to tilburski kwartet, no stricte postpunkowy, to słychać od razu. Tworzą go Sjoerd Arden, Tadje van Bell, Hans Dix i Merl van der Markt. To ich debiut. Debiut sprzed 2 lat zaledwie i ten debiut, gdy miał swoje miejsce, pokazał, że ta młodzież, to są bardzo młodzi mężczyźni, bo już nie chłopcy, ale ta młodzież przesączona jest i bólem, i rozterkami, i jednocześnie takim chłodnym spojrzeniem i kalkulowaniem rzeczywistości. Pełna emocji, stricte takich wyrwanych z lat 80. ubiegłego wieku muzyka. Docile Bodies z Tilburga w Niderlandach. Oni zadebiutowali tymże właśnie albumem, tak jak powiedziałem, no niecałe 2 lata temu, a już teraz śmiało można powiedzieć, że jest na co czekać, bowiem pojawiają się zapowiedzi kolejnego albumu i jednocześnie oni zaczynają o tym albumie opowiadać. Opowiadają, że to nie będzie takie katarzis jak przy debiucie, że ten album będzie jeszcze dojrzalszy, może mroczniejszy, może smutniejszy, ale tak naprawdę to, co go wypełniać będzie po brzegi, to właśnie te chłodne emocje. Album będzie nosił tytuł Rest, ukaże się 23 października i myślę, że wtedy do twórczości Docile Bodies na pewno wrócimy w szerszym aspekcie. Natomiast co zapowiada ten album? Singiel, który ukazał się kilka dni temu, Bliss, i naprawdę jest na co czekać.

Emocje są spoiwem i rozkosz, którą pojmują w ten sposób, to zapowiedź całkowicie chyba bardzo wymagającego podejścia do odbioru tego albumu. Bardzo odważnie. 6 minut 21 sekund. Czy ktoś pomyślałby, że taki utwór może stać się singlem? Oni tak się zdecydowali. Docile Bodies z Tilburga w Niderlandach. Ten 23 dzień października, myślę, że zwłaszcza wieczór, należeć będzie, mam taką cichą nadzieję, w wielu domach słuchaczy pod osłoną nieba właśnie do tej młodej tilburskiej czwórki. Docile Bodies, warto poznać, co zrobili już do tej pory, by przygotować się na premierę nowego albumu Rest. Tak jak powiedziałem, większość spaceru dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. To był akcent europejski, ale w Europie pozostaniemy, bowiem z ogromną radością. Ja zawsze cieszę się, gdy artyści, na których zwracamy uwagę, przyjeżdżają do nas częściej niż rzadziej. I z radością właśnie kilkanaście dni temu odebrałem informację, że warto zarezerwować sobie wieczór 3 grudnia i wybrać się do warszawskiej Progresji, bo tam będzie kolejna okazja, aby spotkać się z A.A. Williams i jej niesamowicie właśnie emocjonalnym podejściem do tego, jak swoją muzykę publiczności ukazuje. Pojawi się na kolejnym koncercie, pojawi się bowiem towarzyszy na trasie Chelsea Wolf, więc myślę, że to w ogóle może być wieczór pełen emocjonalnych niespodzianek. Gdy na początku czerwca prezentowaliśmy nagrania z jej najnowszego albumu Solstice, bardzo brakowało mi również takich wolnych 6 minut. I cieszę się, że właśnie dziś taki czas znalazłem, by zamknąć dzisiejszy spacer pod osłoną nieba spotkaniem z A.A. Williams przed jej grudniowym koncertem Outlines. To ten utwór, na który stawiałem od samego początku.

Proszę się nie bać, tak radio nie będzie grało przez najbliższe 2 godziny, tylko chwilami. Julia Nowaczyńska i w zastępstwie Pawła Jóźwieckiego Antoni Grudniewski zapraszamy na Gruzję, której bohaterami będą dzisiaj bracia Young. George, Malcolm i najmłodszy, Angus. I to brzmi prawie jak przypowieść, ale wszystko to, co dziś usłyszymy, wydarzyło się naprawdę. Najstarszy z braci, George, urodził się w roku 46, środkowy, Malcolm, w roku 53, a najmłodszy Angus w roku 55. W związku z czym czas ich młodości to przełom lat 50. i 60., również muzycznie. Jeżeli myśleli państwo, że słuchali jakiegoś hardkoru jako dzieciaki, to muszę temu wszystkiemu zaprzeczyć. Wtedy jeszcze tego nie było. Choć ich rodzice pewnie myśleli inaczej.

Buddy Holly był ważny, Jerry Lee Lewis był ważny, Moody Waters, B.B. King, ale najważniejszy dla nich, a w szczególności dla Angusa, był ten człowiek.

Chuck Berry był ważny dla wielu i dla wielu pokoleń. Przypomnę jedynie, że piosenkę Roll Over Beethoven zagrali i zaśpiewali również The Beatles na płycie With The Beatles w 1963 roku. Rodzice braci Young byli Szkotami, którzy wyemigrowali do Australii. Dzięki tym korzeniom chłopcy mieli kontakt z muzyką z wysp, nieustannie. I nagle okazało się, że to wszystko, w czym wyrośli, ten rhythm and blues i rock and roll, można zagrać jeszcze inaczej.

Ta piosenka zyskała największą popularność po roku 80, czyli po premierze filmu The Blues Brothers. Piosenkę napisali w 64 roku Burt Burns, Solomon Burke i Jerry Wexler. Everybody need somebody to love. Ale pojawiła się w repertuarze zdecydowanie większej liczby artystów. Proszę sprawdzić, myślę, że mogliby Państwo być zaskoczeni. W roku 64 również najstarszy z braci Young, George, założył swój pierwszy zespół, a w roku 65 wydali swoją pierwszą płytę. Nazywali się The Easy Beats. It's so

Jeżeli nigdy nie słyszeli Państwo płycie Easy, zespołu The Easy Beats, to bardzo polecam. Warto. Warto również spojrzeć na okładkę, ponieważ to chyba może Państwu podpowiedzieć, gdzie orbitowali, kim się inspirowali, kogo lubili, jak chcieli wyglądać. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszyscy członkowie założyciele pochodzili z rodzin, które przywędrowały do Australii z Europy po wojnie. Wokalista Steve Wright i perkusista Gordon Snowy Henry Fleet pochodzili z Anglii. Gitarzysta rytmiczny George Young, czyli nasz bohater, pochodził ze Szkocji. Gitarzysta prowadzący Harry Vanda i basista Dick Diamond z Holandii. I Harry Vanda jeszcze dziś powróci, ale tymczasem mam dla Państwa piosenkę, która sprawiła, że usłyszał o nich w owym czasie naprawdę spory kawałek świata.

Tylko czemu wyciszyli? Można to było naprawdę ładnie skończyć. Niestety na przestrzeni lat wyścig o najlepszą piątkową piosenkę wygrało Friday I'm in Love grupy The Cure, ale Friday on my mind The Easy Beats również warto zapamiętać. Mamy 1965 rok. George Young, wówczas 19-letni, jest już gwiazdą. Ma na koncie przebój, który obiegł naprawdę sporą część świata. Chłopcy Malcolm Youngus mają przed sobą brata, w którego są zapatrzeni. Chcą być dokładnie tacy jak on. Ale jeszcze chwilę muszą poczekać, bo Malcolm miał wtedy lat 12, a Angus 10. Poczekali do roku 73. Wtedy skonstruowali zespół, do którego zaprosili jeszcze trzech kolegów, a wokalistą został Dave Evans, ale nie na długo. Dosłownie na rok, choć mogą państwo znaleźć przynajmniej dwie piosenki, w których to on jeszcze śpiewał, a jedną z nich jest jeszcze wczesna wersja Can I Sit Next to You, Girl. W roku 74 zastąpił go Bon Scott, którego chłopcy poznali w Adelaide podczas koncertu i dosłownie wskoczył na scenę i do nich dołączył. I ten skok był przepustką do zespołu.

Bon Scott, jego wokal, charyzma, również wiek, bo był starszy od Angusa i Malcolma, były wszystkim tym, czego potrzebowali. Ale co stało się z George'em Youngiem, tym, który kilka lat wcześniej święcił sukcesy swojego zespołu The Easy Beats? Pozostawał w cieniu, stając się właściwie taką trochę szarą eminencją. Został producentem AC/DC.

Największą siłą AC/DC była nieprogresywna konsekwencja. Panowie znaleźli swój patent, swoje brzmienie. Nie szukali, nie odbijali się od ścian w poszukiwaniu idealnych proporcji. Wiedzieli, że riff musi być chwytliwy, on musi napędzać piosenkę, wokal ma być jedyny w swoim rodzaju i był, a perkusyjny beat ma nieść właściwie na równi z gitarą piosenkę. Spisali ten przepis, włożyli w koszulkę, zamknęli w segregatorze i jechali dalej. W ciągu 3 lat wydali 3 płyty, które naprawdę poradziły sobie świetnie.

Minęła godzina prawie, a ja nie zdążyłem Państwa jeszcze nigdzie właściwie zaprosić. Więc zapraszam do kontaktu mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Adres rekord storowy dzisiaj zamknięty. Ale zachęcam, aby również zajrzeć na mój profil na Facebooku i na Instagramie, ponieważ tam znajdą Państwo mnie we wcieleniu Brianowo-Johnsonowym. Do Briana Johnsona jeszcze dzisiaj przejdziemy. W odpowiednim momencie. Do roku 78 w zespole następują zmiany osobowe, ale nie wpływają na trzon. Bracia Young są, Bon Scott też jest, jeszcze. Ale pytanie, co w tym czasie dzieje się z najstarszym z braci, George'em Youngiem, tym, który postanowił wyprodukować ich początkowe nagrania. Ktoś ma jakiekolwiek pojęcie? Podpowiem. Założył kolejny zespół.

George Young w roku 78 wydał wraz ze swoim kumplem Harem Vandą, tym z którym współtworzył pierwszy zespół, płytę, która miała przedstawić światu nowy zespół, zupełnie nową konstrukcję, Flash and the Pan. I mieli jedną wspólną cechę z AC/DC, konsekwencje w brzmieniu.

Ta konsekwencja była też o tyle ciekawa, że oni w tym brzmieniu w pewnym stopniu wyprzedzali swoje czasy. Ta muzyka, syntezatory, zabawa wokalem to coś, co stało się znakiem lat 80., w które oni dopiero przecież wkraczali. Do piosenki Walking in the Rain jeszcze wrócimy, ale tymczasem znów przenosimy się do kuźni AC/DC. W roku 79 rozpoczynają współpracę z producentem Robertem Johnem Mattem Langiem i wspólnie z nim i dzięki niemu przechodzą z bycia zespołem z Australii do bycia zespołem z Australii znanym na całym świecie.

Naprawdę dziwię się za każdym razem, kiedy słyszę, że to zespół albo hardrockowy, albo hardkorowy, albo nawet metalowy. To nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli słuchają państwo uważnie, jeżeli słuchali państwo uważnie, to tu jest właściwie sam rock and roll, tylko delikatnie oprószony ich własnym brokatem. Płyta Highway to Hell ukazała się pod koniec lipca roku 79 i wtedy rozpoczął się szał na zespół, który był pożądany już właściwie na kilku kontynentach, ale czasem tak jest, że gdy sprawy zaczynają iść dobrze, albo nawet za dobrze, to nagle ktoś puka w ramię i mówi: hola, hola, pauza. W lutym 1980 roku 33-letni Bon Scott umiera i naprawdę nie wiedzieli, co zrobić. Ale rodzina Scotta sama ich namówiła, żeby nie zawieszali kariery, bo takie plany też były, i znaleźli nowego wokalistę. Wydaje się to być niemożliwym, a jednak niedługo potem, bo w kwietniu, ogłosili, że nowym frontmanem został Brian Johnson, człowiek kaszkiet.

Losy tego zespołu są potwierdzeniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mieli świetnego wokalistę, stworzył markę zespołu, był jego twarzą i w najmniej pożądanym momencie ginie i zastępuje go nowy pieśniarz. Czy właściwie taki gardłowiec. Czy to się może udać? No nie może, a jednak się udało. Stali się jeszcze więksi i na całe szczęście w tej rodzinie nic nie ginęło. Nie było zazdrosnych braci, zazdrosnych sióstr. Nie. Każdy wiedział, co robi i na szczęście strzelał do odpowiednich bramek. W tym samym czasie George wraz z Harrym Vandą, czyli Flash and the Pen, wydają płytę Lights in the Night. Jeżeli do tej pory mieli państwo głośno, to teraz proszę zrobić jeszcze głośniej.

It's easy to believe. Lights in the night.

Flash in the Pan, Restless, a wcześniej Lights in the Night. Obiecałem Państwu, wspominałem o tym, że powrócimy do piosenki Walking in the Rain, bo może się wydawać, że to taki zespół znany, nieznany. No, z jednej strony znany, no bo to jeden z braci Young i on też odcisnął swoje piętno na historię AC/DC i w pewnym sensie na przełomie lat 70. i 80. byli rzeczywiście znani, ale bez szału. No wiadomo, przy AC/DC trudno. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jest artystka, która postanowiła w pewnym momencie ich skawerować. Tą artystką jest Grace Jones, która w roku 81, więc niedługo po premierze tej pierwszej płyty, nagrała płytę Nightclubbin' i na tej płycie nagrała utwór Flash in the Pan i zaśpiewała. Co więcej, ten utwór tę płytę otwiera.

Uśmiecham się do siebie. Uśmiecham się do siebie, ponieważ zapewne pamiętają państwo, że Marvin Gaye w swojej dyskografii ma utwory, w których bardzo często pyta what's going on. W każdym razie pyta o co chodzi, co się dzieje. I Flash and the Pan też mają taki mianownik wspólny i te ich piosenki są takie, właściwie tytuły, dość podobne. Walking in the rain, waiting for a train, where were we, where we were, no i tak dalej, i tak dalej. W roku 83 wydali swoją kolejną płytę i na tej płycie znajduje się, o dziwo, dla mnie, o dziwo ich najbardziej znany utwór. Znają państwo?

poradzili sobie naprawdę, naprawdę nieźle. AC/DC już właściwie później stało się instytucją, taka instytucja wielkimi literami. Weszli w lata 90. z wielkim przytupem, a w roku 2000 znów dołączył do nich George Young, najstarszy z braci z grupy Flash in the Pan, i wyprodukował im piosenkę Stiff Upper Lip. Więc najpierw posłuchamy Thunderstruck, a później właśnie wspomnianej.

Pan Piotr napisał, będę dzieciom puszczał tę piosenkę i straszył, że będą mieć takie głosy, jeśli będą paliły papierosy. Wie pan, panie Piotrze, to równie dobrze dla niektórych może brzmieć jak obietnica. Co ja miałem powiedzieć? A, na koniec zostawiam dla państwa piękną koncertówkę, informując również, że Gruzin wróci do państwa za 2 tygodnie. Za tydzień? Jeszcze nie wiem, ale będzie dobrze. Obiecuję. Za 5 minut będzie 21. Julia Nowaczyńska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Dobranoc.

0: Rock and Roll Train, pociąg do rock and rolla AC/DC. To się dobrze składa, proszę Państwa, bo za moment wsiądziemy w pociąg do wyjątkowego miasta. Minęła 21. Zapraszam.
1: Plac na rozdrożu.
0: Julia Nowaczyńska program realizuje, ja się nazywam Marta Kula i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Plac na Rozdrożu. Po ponad 20 latach starań pod koniec lipca tego roku, a przypomnijmy, że jest to rok świętowania stulecia istnienia miasta Gdynia, modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to 18 obiekt z Polski, który trafił do tego prestiżowego zestawienia. Międzynarodowe grono ekspertów, które obradowało w koreańskim Busan podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, oficjalnie uznało centrum Gdyni za dobro posiadające wyjątkową, uniwersalną wartość. Co to oznacza dla miasta Gdynia i jego mieszkańców? O tym dziś będziemy rozmawiać w Placu na Rozdrożu. Proszę zostać z Radiem 357 do godziny 22. No to co? Wsiadamy w pociąg do Gdyni.

Stacja Gdynia Główna. Station Gdynia Główna.

się.

0: Stacja Gdynia Główna i Miastofonia. Na początek naszej rozmowy o mieście Gdynia. Zresztą ta stacja Gdynia Główna i dworzec w mieście Gdynia to będzie punkt wyjścia naszej opowieści o tej niezwykłej inicjatywie. Dziś, proszę Państwa, mam zaszczyt gościć w programie Plac na Rozdrożu wyjątkowych gości, którzy swoimi staraniami doprowadzili do wpisania modernistycznego centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Gośćmi Radia 357 są architekt, historyk architektury i kierownik Katedry Historii, Teorii, Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej, profesor doktor habilitowany pani Maria Jolanta Sołtysik. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Tutaj małe sprostowanie. Ja od czasu przejścia na emeryturę nie jestem już kierownikiem. Zastąpił mi młody kolega, doktor Piotr Samuń. Także kierownik, nie jestem kierownikiem katedry. Wszystko inne się zgadza, ale jestem nadal pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jeszcze raz dobry wieczór pani i państwu.
0: Bardzo dziękujemy za pani czas. Jest z nami także architekt, profesor uczelni, doktor habilitowany Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni. Dobry wieczór.
2: Tak, dobry wieczór. Tutaj bez żadnego sprostowania.
0: Oraz doktor, inżynier, architekt pan Marek Stępa, wieloletni wiceprezydent miasta Gdynia, którego wieloletnie starania doprowadziły do tego sukcesu, o którym dziś będziemy rozmawiać. Zresztą państwa wspólne starania. Dobry wieczór, panie Marku.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór współuczestnikom audycji, no i oczywiście dobry wieczór słuchaczom.
0: Dziś w Placu na Rozdrożu będziemy rozmawiać o architekturze, choć w przypadku miasta Gdynia nie sposób o niej rozmawiać, zresztą w ogóle nie sposób o architekturze rozmawiać bez kontekstu historyczno-społecznego i od niego zaczniemy nasze spotkanie. Bardzo ciekawym faktem o mieście Gdynia jest to, że na początku to w ogóle nie miała być Gdynia, bowiem to, co jest tak ważne w przypadku miasta Gdynia, czyli port, początkowo planowany był w Tczewie, prawda? Co doprowadziło ostatecznie do tego, że padło na Gdynię i skąd w ogóle ten Tczew pojawia się w opowieści o tej historii?
3: No to tylko chyba dlatego, że Tczew był istniejącym miastem nad Wisłą i oczywiście wiele portów w Europie znajduje się daleko od morza, o ile leżą nad dużą rzeką. Natomiast sytuacja polityczna, w której się znajdowaliśmy, sytuacja, w której ujście Wisły nie było kontrolowane przez państwo polskie i tak zostało aż do 1945 roku. Lokowanie jedynego portu morskiego polskiego państwa w sytuacji, kiedy wpływać do tego portu trzeba byłoby przez tereny kontrolowane przez po prostu Niemców, czy to z Prus Wschodnich, czy z Wolnego Miasta Gdańska, tak zwanego Wolnego Miasta Gdańska, powiedzmy, no byłoby nierozsądne. Dlatego Tadeusz Wenda już u początku lat 20. dostał polecenie znalezienia miejsca na port w innym, możliwie najdogodniejszym miejscu, no i wskazał Gdynię.
1: Ja chciałam tutaj dodać, że w tym 1920 roku rozpatrywano aż 8 lokalizacji alternatywnych dla portu, nie tylko Tczew. To była na Jeziorze Żarnowieckim w Wielkiej Wsi, w Pucku, w Rewie, na Półwyspie Helskim w rejonie Kuźnicy, no i w Tczewie i w Gdyni. Także i faktycznie no, kontradmirał Kazimierz, wiceadmirał Kazimierz Poremski, który się zajmował w Departamencie Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych właśnie tą kwestią, zawsze optował jako szef Tadeusza Wendy, zawsze optował za Gdynią, ale jednak wysłał Wendę, żeby zrobił dokładne rozpoznanie tych wszystkich 8 lokalizacji i między innymi właśnie to głównie spowodowało właśnie to, co mówił pan wiceprezydent, że wybrano Gdynię, no bo reszta lokalizacji była taka troszeczkę mniej mniej prawdopodobna, mniej zaawansowana.
0: Choć tym, co kusiło, by wybrać Tczew, była bardzo dobrze rozwinięta sieć kolejowa. I tutaj wracam do początku audycji i do stacji Gdynia Główna. To był kluczowy aspekt rozwoju miasta i także pierwszy budynek, który został zaprojektowany w tym nowym mieście Gdynia, mianowicie Dworzec Główny, który miał być tym połączeniem, szczególnie z południem kraju, prawda?
1: No właśnie. Wie pani, jak jeszcze wracając do lokalizacji, tak naprawdę to port wojenny i w ogóle port głównie powstawał w Oksywiu. A w Oksywie no, miało wielkie pretensje, że Gdynia nazywa się Gdynia, a nie Oksywie na przykład. Także z tymi lokalizacjami nie było tak prosto. Dworzec Romualda Millera, który no, już dziś nie istnieje, został bardzo mocno zniszczony w okresie, w czasie II wojny światowej, a później go już nie odbudowywano, bo Wacław Tomaszewski zaproponował nowy, znacznie większy budynek. No był bardzo, z jednej strony bardzo chwalony w ówczesnej prasie architektonicznej, a z drugiej no, uważany za pewną pozostałość, za pewien epigonizm architektoniczny. Jednak patrząc dzisiaj, oceniając jego architekturę, no, odczuwamy pewną nostalgię właśnie za tego typu uformowaniami, dlatego że on w ogóle wypływał głęboko z romantycznego myślenia o polskiej architekturze, o tej najbardziej z okresu, kiedy Rzeczpospolita była jeszcze potęgą, czyli to jest pogranicze baroku i początek klasycyzmu. I właśnie takie elementy królowały w tym w bryle zewnętrznej, natomiast wewnątrz już w większości był na pograniczu modernizmu, było to art deco wczesny, taka forma modernizmu. No i pisano o nim wówczas pod względem architektonicznym. Nowy Dworzec Gdyni utrzymany jest w charakterze późnego renesansu. Posiada tyle wybitnych cech polskiej architektury, iż powinien tym, co znają Polskę i odczuwają piękno form architektonicznych, przypominać zabytki architektury polskiej, jakie podziwiać można w Krakowie, Warszawie, Wilnie, Kazimierzu nad Wisłą, a nawet w dalekim Krzemieńcu. Także tutaj tą nostalgię, ten romantyzm, tęsknotę za polskością architektury w nowej Gdyni, jeszcze wówczas niemodernistycznej, bo to były lata 23-26, kiedy stawiano zresztą w zupełnie dziewiczym miejscu, przy małym placyku z okrągłym klombem, gdzie zajeżdżały taksówki. Także taka była ta architektura, tym niemniej bardzo, bardzo ciekawa. Ja ją bardzo lubię.
0: No właśnie, zaczynamy od tego niezwykłego budynku, którego niestety już nie ma, projektu Romualda Millera, dworca PKP, który połączył Gdynię, to nowe miasto, tak ważne przecież dla rozwoju II Rzeczpospolitej, z resztą kraju, ale który był też, tak jak pani profesor wspomniała, tym symbolicznym łączeniem dwóch kierunków w architekturze i jeszcze bardzo mocno zakorzenionym w historyzmie. Co spowodowało, to pytanie, które wciąż kieruję do pani profesor, bo ta pierwsza część naszej rozmowy właśnie głównie będzie skierowana do pani profesor. Co spowodowało, że ostatecznie Gdynia zwróciła swoją uwagę w stronę modernizmu? Bo dziś spotykamy się, celebrując fakt wpisania Gdyńskiego Centrum Modernizmu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlaczego właśnie ostatecznie na modernizm postawiono?
1: W Gdyni zarówno w architekturze portu, jak i w architekturze miasta, w ogóle nad tym miejscem od początku unosił się duch nowoczesności, dążenia do nowoczesności, dążenia do takich wyborów i architektonicznych, i inżynierskich, które prowadziły do najbardziej zaawansowanych, najbardziej nowoczesnych, najbardziej idących z duchem czasu uformowań i w ogóle rozwiązań. Stąd mówi się o tym duchu inżynierskim Gdyni, duchu właśnie tej nowoczesności. I w Gdyni bardzo szybko, biorąc pod uwagę inne miejsca, właśnie bardziej stare, zakorzenione w tradycji miasta, bardzo szybko zwrócono się ku właśnie uformowaniom tym najprostszym, czyli wczesnego modernizmu, które zresztą były najtańsze, co tu dużo mówić. Taki wystrój historyzujący z wypielęgnowanym, bogatym detalem jest po prostu droższy. Gdyni inżynierowie, bo o tym duchu inżynierskim właśnie wspominałam, bardzo chętnie i również właściciele obiektów wybierali te prostsze rozwiązania. Również poszukiwali dla nich nowoczesnych konstrukcji. Konstrukcji szkieletowych, które jakoś również wymagały nowej formy. Także etos modernizmu idzie równolegle z etosem, z tym duchem i dążeniem do nowoczesności.
3: Mm-hmm. Może dwa słowa jeszcze.
0: Bardzo proszę. Tak?
3: No bo jeżeli pani profesor powiedziała, że unosił się duch modernizmu, to z pewnością tak było, ale ja mam też pewne bardziej materialistyczne wyjaśnienie. Mianowicie to nie były czasy zdalnego projektowania. Dzisiaj architekt może sobie siedzieć gdziekolwiek i internetem wysyłać rysunki na budowę, która też może być tysiące kilometrów od niego. Wtedy trzeba było być na miejscu. A skoro trzeba było być na miejscu, no to starzy architekci mający już swoją pozycję zawodową, pracownię w dużych miastach, no niespecjalnie kwapili się, żeby przyjeżdżać do Gdyni. Przyjeżdżała młodzież architektoniczna. Absolwenci już powojenni, po pierwszowojenni absolwenci wykształceni w niepodległej Polsce i zarażeni tym duchem architektury modernistycznej w trakcie studiów. Dlatego oni tutaj realizowali, bo mogli, tutaj mogli, gdzie indziej byłoby zdecydowanie trudniej. Tu byli samodzielnymi nieomal projektantami, tam byliby pomocnikami w pracowniach starych, doświadczonych, akademickich mistrzów. Stąd właśnie ta młoda ekipa architektów robiła po swojemu, czyli zgodnie z unoszącym się nad Europą duchem modernizmu.
0: Młodość, ale też tempo, prawda? Gdynia powstawała w zawrotnie szybkim, dziś trudnym do wyobrażenia tempie. Pan prezydent otworzył nowy, ciekawy wątek, bo no właśnie kwestia tego, jak powstawała Gdynia i przez kogo była budowana, trochę burzy nam pewien mit tej białej kartki, na której miałoby powstawać miasto Gdynia od zera w miejscu, gdzie wcześniej nic nie było, bo to, proszę mnie oczywiście poprawiać, ale to nie do końca była prawda, prawda? Miasto Gdynia powstawało w tych pierwszych latach dość spontanicznie i te późniejsze plany musiały być trochę weryfikowane wobec tego, co już wtedy tam się działo. Nie wiem, kto by zechciał się odnieść. Pani profesor?
1: Mhm. Ja tutaj jeszcze może dokończę. Gdynia oczywiście powstawała, no nie można powiedzieć, że zupełnie z niczego, dlatego że no, w ogóle jako miejsce miała tradycje średniowieczne. Natomiast no, średniowieczne, a później letniska z początku XX wieku, czyli trzy główne drogi zostały zachowane. Starowiejska, chociaż została wyprostowana, 10 lutego, która była główną drogą letniska, no i świętojańska, która prowadziła z południa, z Redłowa do kościoła Oksywskiego wzdłuż plaży. Także te trzy drogi zostały zachowane. Ale czy można powiedzieć, że no, te trzy drogi to jeszcze dużo za mało, żeby mówić, że one tak zupełnie przesądziły. One jakoś ukształtowały ten główny korpus miasta. Natomiast później miasto kształtowało się już w kontekście portu. Te dwa organizmy jakoś próbowały zawłaszczyć, szczególnie w początkowej fazie, właśnie w latach 20. na początku 30., zawłaszczyć dla siebie jak najwięcej terenów. Pierwsze plany miasta z lat 20., z końca lat 20. jeszcze proponowały na linii dzisiejszej ulicy Wójta Radkego monumentalny zespół placów z otwarciem na morze w rejonie dzisiejszego portu czy basenu rybackiego. Natomiast sytuacja ekonomiczna i boom węglowy wymusił czy skłonił władze portu i władze państwowe, które na to przystały, szybki rozwój portu zewnętrznego. Port zewnętrzny można było znacznie szybciej robić niż wewnętrzny, który wymagał bardzo kosztownych i czasochłonnych robót hydrograficznych. Natomiast usypowanie pirsów nowych na zewnątrz, czyli ekspansja w stronę tego miejsca, gdzie miało rozwijać się miasto, była szybsza. No i w ten sposób narosły, oprócz pierwszego basenu, wyrósł basen na południu, basen węglowy, basen rybacki i w końcu basen prezydenta i molo południowe. No i tutaj część terenów przynależnych pierwotnie, czy też projektowanych pierwotnie dla miasta, zostało zużyte na tereny portowe. Natomiast ta sytuacja miała swoje również pozytywne aspekty.
0: Dotknęliśmy tego najważniejszego miejsca w mieście Gdynia, mianowicie portu, i chciałabym zatrzymać się na pewnym ważnym budynku w obrębie portu, trochę w kontrze do pierwszego dworca, o którym rozmawialiśmy, dworca PKP. Chciałabym się zatrzymać teraz na Dworcu Morskim w Gdyni. To już powstały w roku 1933 budynek w pełni modernistyczny, choć te narodowe elementy widniały chociażby na fasadzie frontowej budynku w postaci dwóch orłów, które ją zdobiły, a które niestety w czasie okupacji zostały zdjęte przez nazistów. Dworzec Morski w Gdyni, czym się charakteryzował i dlaczego też miał tak ważne znaczenie dla miasta?
1: Nie wiem, do kogo pani kieruje pytanie.
0: Do pani profesor cały czas, bo jeszcze jesteśmy w tej części historycznej.
1: Tak. Dobrze. Proszę panią, więc ja chciałam najpierw zwrócić uwagę, że Dworzec Morski nie ma jeszcze tego ultranowoczesnego funkcjonalizmu, nie ma jeszcze tej ultranowoczesnej funkcjonalistycznej formy. Proszę zwrócić uwagę, że ten dworzec ma kompozycję symetryczną, kiedy modernistyczne budynki, w pełni modernistyczne, dążyły do asymetrii. Ma również fasadę o wyraźnie wertykalnych podziałach. I tutaj też to różni ten dworzec od poziomo zakomponowanych wstęg okiennych modernizmu, które były, tego rozwiniętego modernizmu, które były tak bardzo modne. Także fasada bardzo ciekawa, zrobiona prawdopodobnie przez Wacława Tomaszewskiego, chociaż cała bryła jest projektu firmy Dyckerhoff i Widman, która wprowadziła tutaj niezwykle ciekawą, cienkościenną kopułę uformowaną na czworoboku. Ale ten dworzec jest jeszcze na tyle ciekawy, że on ma właściwie dwie swoje części. Jedną właśnie tą jeszcze taką monumentalizującą, która dla nas jest też symbolem pewnym, bo ona w ogóle od razu stała się kultowa dla Gdyni. Tutaj zresztą odbywały się msze święte, to było siedziba dworco, portowej parafii. No i z drugiej, druga jakby przedłużenie, magazyn tranzytowy, zupełnie inna bajka, zupełnie inna konstrukcja. I tu widzimy w tym magazynie o 10 łupinach kolebkowych, również tych tej cienkościennej łupinie, konstruktywistyczne podejście. No i to jest, jeżeli ta pierwsza część jest przykładem umiarkowanego modernizmu, tego wertykalnego modernizmu, to druga to jest czysty konstruktywizm. Przepiękna bryła, która wyrasta wprost z łupinowej konstrukcji. Dlaczego ten obiekt był taki ważny? No był to jeden z pierwszych monumentalnych obiektów otwartych na terenie Gdyni o takiej wielkości, takiej kubaturze. Stąd dotąd do tego miejsca przypływały nasze łączniki ze światem, nasze transatlantyki. Z tego miejsca do tego miejsca przybywano, stąd żegnano Gdynię w wielkim ruchu emigracyjnym. No i dlatego ten obiekt jest tak ważny, był tak ważny, tak pięknym elementem kompozycyjnym. Wtedy zresztą Wenda bardzo dbał o, mimo że był inżynierem, nie był architektem, to był niezwykle wyczulony na przestrzeń. I on z tego portu zrobił skwer właściwie, wielki skwer, który ciągnął się, wielki zieleniec, który ciągnął się od ulicy Chrzanowskiego aż do samej bramy, zresztą monumentalnej, zadoszonej bramy Dworca Morskiego. Bardzo to wszystko atrakcyjnie wyglądało pod flagami. Także to tam morskie miejsce tutaj było zaznaczone bardzo pięknie.
0: I symboliczny adres, prawda? Ulica Polska 1.
1: Polska 1, właśnie.
0: Chciałabym zapytać jeszcze, domykając tę część naszej rozmowy, ale to pytanie może już skieruję do pana profesora Roberta Hirsza, o inne budynki na szlaku tego modernistycznego centrum, bo ten modernizm miał wiele odcieni, wiele odmian, które są tymi pana ulubionymi, najciekawszymi, o których warto dziś w tej rozmowie wspomnieć? Pewnie o wszystkich, ale jakby miał pan wybrać?
2: Cóż, no gdybym miał wybrać, to pewnie jednym z kilku budynków byłby ten wspomniany Dworzec Morski. I wydaje mi się, że warto jeszcze parę zdań o nim powiedzieć w związku z tym, no tym moim wyborem uzasadniam to, że do niego wracam. Bo rzeczywiście, tak jak powiedziała pani profesor Sołtysik, on ma formę może nie taką awangardową, ale wyraźnie należy powiedzieć, że to jest budynek modernistyczny i ze względu na rozwiązania konstrukcyjne to jest najbardziej zaawansowany pod tym względem budynek w Gdyni. Co do tego chyba nie powinniśmy mieć wątpliwości. Także takie wydaje mi się stwierdzenie powinno paść. No i dodać należy do tego również, ponieważ nasz temat przede wszystkim krąży wokół kwestii centrum i UNESCO, że jednak Dworzec Morski jest położony dosyć daleko od tego obszaru, więc on trochę tak przez pani pewnie upodobanie znalazł się tutaj jako taki tak wyróżniony obiekt. Ale warto też powiedzieć, mówiąc o tym, że ten budynek nie tylko ma swoją historię przedwojenną, ale to jest obiekt należący do chyba najciekawszych adaptacji powojennych budynków modernistycznych. On został odbudowany, on został zniszczony w czasie II wojny światowej w dużej części i po wielu latach właściwie takiego okaleczenia został odbudowany i zaadaptowany na Muzeum Emigracji, które otwarto w 2015 roku. I trzeba powiedzieć, że dzisiaj to jest naprawdę znakomity obiekt według koncepcji architekta Andrzeja Bomerskiego. Obiekt muzealny, który pokazuje właśnie to piękno architektury modernistycznej, ale także ma niezwykle ciekawy program muzealny, więc ten obiekt na pewno pod wieloma względami wyróżnia się na terenie Gdyni.
3: To może ja też parę słów o tym obiekcie w takim razie, bo wybór muzeum, lokalizacji Muzeum Emigracji w tym właśnie obiekcie nie jest oczywiście przypadkowy, bo Dworzec Morski może się komuś kojarzyć z tym, że to takie miejsce wycieczkowe, z którego wypływało się na wspaniałe morskie wycieczki. Oczywiście też, ale głównymi użytkownikami tego obiektu byli niestety polscy emigranci, dla których nie była to Polska 1, tylko Polska koniec. Ostatnie pożegnanie z Polską w tym obiekcie i potem wypływali do Ameryki Południowej czy Północnej. Także lokalizacja Muzeum Emigracji jest tutaj w taki sposób skonstruowana, że obiekt jest równocześnie eksponatem w tym muzeum dotyczącym emigracji. Zresztą nie tylko ten jeden obiekt, bo etap emigracyjny, czyli miejsce, w którym emigranci potencjalni byli kąpani, czyszczeni, badani przez lekarzy, no, był połączony linią kolejową, znajdował się też na terenie Gdyni w innej dzielnicy i to był cały kompleks nastawiony właśnie na, no niestety, upuszczanie polskiej krwi z powodu nędzy, jaka panowała w kraju. Ale z drugiej strony w tym obiekcie odbywały się wspaniałe bale, najlepsze imprezy w mieście, w tej części reprezentacyjnej pod ową piękną kopułą, o której mówiła pani profesor.
0: Bardzo symboliczne miejsce, cieszę się, że poświęciliśmy mu tyle czasu. Za moment będę chciała przejść już do procesu starań o miejsce na liście dziedzictwa UNESCO, ale proponuję, żebyśmy posłuchali i za moment wrócimy do rozmowy.

0: 21:35 na zegarze słuchają Państwo audycji Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Za nami Morciba i The Sea. Przypomnę, że rozmawiamy o wielkim sukcesie, jakim jest wpisanie modernistycznego Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A naszymi gośćmi są osoby, które doprowadziły do tego historycznego wpisu. Wieloletni wiceprezydent Gdyni, dr Marek Stępa, profesor Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni oraz pani profesor Maria Jolanta Sołtysik, wybitna polska architektka i historyczka architektury. Chciałabym przejść już do tego procesu, który został zwieńczony pod koniec lipca tego roku wpisem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, dlatego że proces ten był bardzo długi, trwał ponad 20 lat i chciałabym teraz poprosić Państwa o rozłożenie go na czynniki pierwsze, bo my chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak długi i złożony to był proces. Takim ważnym punktem było w 2007 roku wpisanie Gdyni, tego modernistycznego centrum, na listę zabytków. I tutaj kieruję pytanie do pana prezydenta Marka Stępy. Jakie kryteria obiekty muszą spełnić, aby zostać na taką listę wpisanymi?
1: To ja może jednak zacznę od innego czynnika, bo o kryteriach to wolałbym, żeby mówili wybitni teoretycy i praktycy ochrony, których mamy dzisiaj przy tym stole. Ale ja bym chciał powiedzieć, że wpis nie był wcale taki oczywisty, dlatego że wnioskodawca niekoniecznie wyrywał się.
0: Straciliśmy połączenie z panem prezydentem.
1: Który ostatecznie
0: jesteśmy
1: wystąpił,
0: już, bardzo proszę.
1: Czyli miasto Gdynia. To mam coś powtórzyć?
0: Może proszę od początku jeszcze raz, bo straciliśmy
1: dobrze
0: połączenie.
1: Chodzi o to, że Śródmieście Gdyni zostało wpisane na listę zabytków na wniosek miasta Gdyni, podpisany przez pana prezydenta. Ale zanim do takiej decyzji doszło, problem był dyskutowany na forum kolegium czy zarządu miasta. Nie, to już było kolegium prezydenta miasta. No i członkowie tego kolegium, czyli prezydent, pozostali wiceprezydenci, sekretarz miasta, skarbnik, no odnosili się z dużym sceptycyzmem. Po pierwsze do tego, czy aby na pewno to jest coś, co powinno być wpisane, to znaczy czy zasługuje, ale po drugie, o ile jednak zasługuje i dokonany zostanie wpis, to jak bardzo nam to utrudni bieżące zarządzanie miastem. Prezydent tych obaw nie podzielał i ostatecznie zdecydował się wniosek podpisać, no a postępowanie, czyli sprawdzanie właśnie, czy obiekt spełnia kryteria, no to była rzecz, którą najlepiej chyba opisze pan miejski konserwator,
0: Tak
1: Robert
0: jest.
1: Hirsch.
0: Panie Robercie, bardzo poproszę.
2: Pan prezydent już wprowadził Państwa trochę w tę tematykę. Ja tylko chciałem jedną rzecz może dopowiedzieć. Otóż nie należy mówić, że te starania o wpisanie na listę UNESCO trwały 20 lat, ponieważ to jest pomysł właściwie dopiero z ostatnich kilku lat, kiedy taka idea się pojawiła. Na początku, kiedy po prostu, tak jak powiedział pan prezydent, pierwszą myślą była ochrona zespołu urbanistycznego Śródmieścia. Śródmieścia, które zostało znakomicie opisane, przebadane przez panią profesor Sołtysik, są znakomite publikacje i to Śródmieście pozostawało bez ochrony. I dopiero ustawa, która została zmieniona, ustawa o ochronie zabytków, nowa ustawa z 2003 roku, umożliwiła przeprowadzenie ochrony tak dużego zespołu urbanistycznego. I to dzięki przede wszystkim współpracy różnych podmiotów, tutaj przede wszystkim władz miasta, ale także mieszkańców, także władz wojewódzkich, konserwatora wojewódzkiego, a także Ministerstwa Kultury, to się udało. Mamy do czynienia z obszarem, który ma prawie 88 hektarów. Proszę sobie wyobrazić, na tym obszarze mieszka wiele tysięcy osób. No i ta procedura została praktycznie przeprowadzona bez większych protestów społecznych. Więc naprawdę to był pierwszy krok i to był cel. Pierwszym celem była właśnie ochrona i wtedy na pewno, i to chyba państwo, nawet pani profesor Sołtysik i pan prezydent potwierdzą, że wtedy nikt o żadnym UNESCO w ogóle nie myślał.
0: No właśnie, warto
1: byliśmy
0: to...
1: Byliśmy szczęśliwi, że zyskaliśmy tą ochronę prawną w postaci wpisu do rejestru, bo apetyt jak zwykle rośnie w trakcie jedzenia, więc kiedy mieliśmy już wpis do rejestru, to powolutku zaczął kiełkować apetyt na pomnik historii, prawda? A dopiero kiedy on został zaspokojony, to w wyniku różnych kontaktów, między innymi z międzynarodowym środowiskiem naukowym z branży historii i architektury, no zaczęliśmy myśleć o wpisie na listę UNESCO. Ale ja myślę, że można mówić o 20 tam, czy nawet 20-paroletnim okresie nie tyle właśnie wnioskowania o wpis na listę, ile o drodze, która nas do tego wpisu doprowadziła. A to były kamienie milowe niemożliwe do ominięcia. Trzeba było być w rejestrze, trzeba było być pomnikiem historii, dopiero wtedy można było być wpisanym na listę tentatywną, czyli tą taką do takiej poczekalni na poziomie narodowym i potem dopiero składać wniosek o wpis na listę.
0: Faktycznie, dziękuję za to doprecyzowanie, bo ja użyłam pewnego skrótu myślowego tych 20 lat starań o ochronę tego dziedzictwa, prawda?
1: Tak, to jest precyzyjne.
0: Tak, a pomysł wpisania... Tak, pani profesor?
3: Chciałabym jeszcze tutaj dodać pewną ciekawostkę. Mianowicie, jeżeli chodzi o batalię, o ochronę tego dziedzictwa, no to mimo, że ogólnie, że szeroka publiczność długo nie dostrzegała tego, no bo trudno, no bo to były tak nowoczesne dla ludzi obiekty, jak jeszcze pamiętam jako asystent ze studentami, żeśmy chodzili po Świętojańskiej i robiliśmy ankietę. Czy mieszkańcy wiedzą, że tutaj są może w Gdyni jakieś zabytki? No to patrzano na nas po prostu jak
1: najbliższe
3: na jakiś Tak, najbliższe są Gdańsku i w ogóle Dziwolągi. Czego my to, żeby to nowoczesne, nowe miasto? No ale właśnie wracając do tego, do tych źródeł ochrony, właściwie takim pierwszym obiektem, który był chroniony, był obiekt PLO. Pierwszy wpis do, pan konserwator potwierdzi, to był pierwszy wpis modernistyczny nie tylko w Gdyni, ale w skali polskiej. On został dokonany, o ile pamiętam, w 1974 roku. Lub w każdym razie na początku lat 70. I z tym wpisem wiąże się też moja osobista historia, mianowicie PLO chciało, bo PLO było wówczas gestorem tego obiektu, który dzisiaj jest siedzibą Urzędu Miasta przy ulicy 10 Lutego, obiektu dawnego ZUS-u, wspaniałego flagowego okrętu gdyńskiego modernizmu. No i PLO chciało nadbudować ten obiekt, no bo takie nierówne tam są, prawda, jedna część niższa, druga wyższa, a my potrzebujemy pomieszczeń, wobec tego nadbudujemy to. I to, ta propozycja była z lat 70., z początku lat 70. I wówczas, nie wiem, jak szczęśliwa gwiazda zawiadomiła o tym Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. No i wówczas pod wodzą dziekana Andersa, Wiesława Andersa, wówczas zrobił się straszny ruch, petycja z Politechniki, z Wydziału. No i właśnie wtedy po raz pierwszy skuteczna petycja z protestem przeciwko takiemu tej rozbudowie. No i wówczas po raz pierwszy na Wydziale Architektury właśnie pojawiła się myśl, że tą Gdynią należy się zająć w sensie badawczym. I co więcej, mamy dziedzictwo, które powinno podlegać ochronie. Oczywiście nikt nie myślał jeszcze o takiej skali, ale wówczas świętej pamięci profesor Stankiewicz właśnie zatrudnił mnie do katedry, wziął do swojej katedry z poleceniem: pani jest gdynianką, pani się zajmie Gdynią. I od tego czasu można powiedzieć, że się droga i badawcza, No i później droga ochrony, no i później tych wspaniałych wpisów zaczęła i coraz więcej ludzi, coraz szersze gremium było włączone do tego wspaniałego strumienia, który tak zaowocował szczęśliwie dla naszego miasta.
0: No właśnie, ja sobie pozwolę podsumować to kalendarium, chyląc głowę w kontekście mojego poprzedniego skrótu. Rok 2007 to był rok, kiedy wpisano układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Rok 2012 to rok powołania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, który jest dziś naszym gościem, pan profesor Robert Hirsch. W 2015 roku uznano Śródmieście Gdyni za pomnik historii, a w 2019 roku zgłoszono Gdynię na listę informacyjną UNESCO. Tutaj może doprecyzujmy ten proces, czyli czym jest lista informacyjna UNESCO i w jaki sposób prowadzi do kandydatury na listę, do zgłoszenia kandydatury na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie wiem, czy pan profesor Robert Hirsch, czy pan prezydent Marek Stępa chciałby na ten temat się wypowiedzieć.
1: Pewnie obydwaj byśmy mogli. Lista ta informacyjna, jak ją pani nazwała prawidłowo, a zwana też często listą tentatywną, wprost z angielskiego tentative list, no jest taką listą chętnych czy ambitnych, którzy chcieliby ubiegać się o wpis na listę Światowego Dziedzictwa. Listą ambitnych, chętnych, ale zatwierdzonych przez krajowe instytucje, które mają do tego upoważnienie, żeby uznać obiekt, bo może to być pojedynczy obiekt, kościół, zamek, pałac, Bóg wie co, czy też większy zespół, jak w przypadku Gdyni, za godny tego, żeby mógł się ubiegać o wpis na listę.
0: Tak jak słyszeliśmy z wypowiedzi pani profesor i pana profesora, to w przypadku Gdyni nie było takie oczywiste. I tutaj kieruję pytanie do pana profesora Roberta Hirscha. Dlaczego w przypadku architektury dwudziestowiecznej te decyzje o wpisanie na listę zabytków, czy później uznanie za pomnik historii, sprawiają tyle trudności i nie są tak oczywiste jak w przypadku architektury?

0: model rozwiązań architektonicznych tak bardzo się nie zmienił. I dzisiaj powstające budynki na terenie Śródmieścia Gdyni w tej strefie centralnej, nawet jeżeli nie muszą mieć takiej formy, to i tak bardzo często właśnie architekci, inwestorzy przyjmują pewne modele stosowane w latach 30. i chętnie także je w ten sposób reklamują, mówiąc, że to jest właśnie nawiązanie do modernizmu gdyńskiego. Ale jeżeli mogę, to ja też mam taką anegdotkę, kiedy ja zostałem w 2000 roku i to małe sprostowanie do tego, co pani powiedziała, zostało powołane Biuro Konserwatora Zabytków, natomiast jeżeli chodzi o Miejskiego Konserwatora Zabytków, to został powołany w 2000 roku. Wtedy pan prezydent Stępa zdecydował właśnie o tym, że takie stanowisko będzie funkcjonowało, zatwierdził to...
1: Przepraszam najmocniej, Robert, zadecydował pan prezydent Wojciech Szczurek na mój wniosek, owszem, ale to była decyzja prezydenta, a nie wiceprezydenta.
0: Dobrze, no, prostujemy różne rzeczy także sobie nawzajem. Więc proszę, chciałem tylko powiedzieć, że kiedy zdarzało mi się, będąc miejskim konserwatorem zabytków w Gdyni, wyjeżdżać gdzieś tam w Polskę, spotykać się z innymi konserwatorami, to zawsze spotykałem się z takim spojrzeniem politowania i komentarzem typu, to ty chłopie, nie masz co robić, bo w tym mieście przecież nie ma zabytków. I mówili to ludzie także zajmujący się zabytkami na co dzień, także to była dosyć powszechna opinia. I ja myślę, że dzisiaj też jest ten problem, a może i nie problem, no po prostu pewna prawidłowość polegająca na tym, że te obiekty cały czas są nowoczesne w swoich formach, w swoich rozwiązaniach i nie bardzo pasują do tego stereotypu zabytku, jak wielu z nas gdzieś tam ma ugruntowany.
2: To teraz pana zapytam o kryteria. W takim razie jakie kryteria musi spełnić obiekt, aby zostać uznanym jako zabytek?
0: Jako zabytek krajowy, bo tu trzeba oddzielić kwestie jakby krajowych przepisów i tu jest dosyć precyzyjnie to określone, bo ustawa mówi, że to musi być obiekt czy zespół, który jest świadectwem minionej epoki. W niektórych przypadkach to jest dyskusyjne, ale chyba nie mam wątpliwości, że druga RP, że okres właśnie międzywojenny to jest miniona epoka. No i musi jego zachowanie być w interesie społecznym ze względu na wartości historyczne, artystyczne lub naukowe. Wydaje się, że Śródmieście Gdyni ma wszystkie te trzy rodzaje wartości. No i nie mamy chyba żadnej wątpliwości, że przede wszystkim na pewien symboliczny związek z drugą RP te zachowanie tego zespołu jest w interesie społecznym i to nie wymagało udowodnienia. Jeżeli chodzi natomiast o pomnik historii, to Gdynia została 60. pomnikiem historii. Dzisiaj przypomnę, że tych pomników historii jest 133. No i właściwie główna trudność polegała na tym, żeby przekonać różnego rodzaju gremia krajowe, które zajmowały się rozpatrywaniem wniosku, że jednak ta Gdynia jest pomnikiem nie tylko architektury, ale przede wszystkim tej historii drugiej RP. No i właśnie bardziej chyba przeważyła ta identyfikacja Gdyni z historią, z budową portu, niż jej wartości architektoniczno-urbanistyczne, ale to jest moje takie wrażenie.
2: Dla nas
1: ale warto powiedzieć, że tak jak pan Robert, profesor, powiedział, że to był 60. pomnik, relacja do zabytków, w tym czasie było około 60 tysięcy zabytków. Zatem to jest elita zabytków, te najważniejsze. Jakkolwiek istotne jest to, że tu chodzi nie tylko o wartości artystyczne, techniczne, naukowe, ale również o ten związek z historią Polski. Niemniej jednak spośród 60 tysięcy wówczas 60 tylko uznano za zasługujące na ten tytuł.
2: Dla nas te wartości związane z historią są oczywiste, ale zastanawia mnie, jak to wyglądało podczas obrad Komisji UNESCO. To pytanie kieruję znowu do pana profesora Roberta, bo wiem, że pan uczestniczył w tych obradach. No więc jak to wyglądało, czy te obrady, jak przebiegały obrady, o tak?
0: Tak, miałem zaszczyt uczestniczyć w zeszłorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Paryżu i w tegorocznej sesji w Busan w Korei, kiedy Gdynia została włączona na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I przede wszystkim muszę powiedzieć, czy musimy mieć świadomość tego, że tam dopiero człowiek na takiej sesji zdaje sobie sprawę z tego, że taki pewien europocentryzm nie jest nie jest

0: nie jest w tym gremium jakoś mocno reprezentowany, ponieważ Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 krajów, przedstawicieli 21 krajów, a w tej chwili tylko 5 krajów to są kraje europejskie. A więc mamy tutaj tak naprawdę kraje, które no nie tylko niewiele wiedzą o Gdyni, ale oni po prostu niewiele także wiedzą, myślę, o Polsce, bo są takie kraje jak Bangladesz, Grenada, Jamajka, Kenia, Kuwejt, Liban, Peru, Togo, Wietnam. Więc proszę sobie wyobrazić, że przedstawiciele tych wszystkich krajów, gdzie tylko no, 5 krajów to kraje europejskie, które no, w miarę pewnie coś tam o Gdyni wiedzą, decydowało o tym. No i trzeba było ich wszystkich przekonać no, wnioskiem, ale także zabiegami w jakiś sposób dyplomatycznymi, że Gdynia reprezentuje te wyjątkowe wartości uniwersalne, bo tak to jest definiowane konwencji UNESCO na temat światowego dziedzictwa, że musi reprezentować między innymi Outstanding Universal Value, czyli tak zwany OUV, no co cały czas było przedmiotem dowodzenia przez nas, przez panią profesor Sołtysik, cały zespół właśnie w tym toku składania dokumentacji nominacyjnej. Także zwracam na to uwagę, że trzeba było przekonać właśnie osoby, które tak naprawdę są dalekie od Europy, że to jest pewna wartość uniwersalna w skali światowej. No i szczęśliwie to się udało.
1: No właśnie, dzięki Państwa pracy to się udało. Już zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Na finał pytanie do pana prezydenta Marka Stępy o te nadzieje w związku z pojawieniem się na liście UNESCO, ale także wyzwania, bo obserwujemy teraz na świecie te problemy, z jakimi mierzą się miasta, których dotyka turystyka. Jakie są te wyzwania i jakie są nadzieje w związku z tą listą? Już tak króciutko poproszę.
2: No, wiemy, że niektóre miasta, czy to znajdujące się, czy posiadające obiekty na liście światowego dziedzictwa, przeżywają najazd turystów. Taki overtourism się ukształtował termin. Ale ja myślę, że nam nie grożą. Nie grozi nam najazd brytyjskich młodzieńców kończących ze stanem kawalerskim, co niestety stało się udziałem na przykład Krakowa. Tak. My raczej liczymy na tak zwaną turystykę kulturową, na ludzi, którzy wiedzą, dokąd jadą i po co jadą, i na pewno nie jest to nielimitowane spożycie piwa czy innych tam trunków wyskokowych, tylko raczej właśnie kontakt z tym, o czym sobie już ci ludzie wcześniej czytają. Wiemy o tym, że są turyści, którzy odwiedzają tylko miejsca tam, gdzie są jakieś obiekty ze światowej listy, czyli pewnego rodzaju może snobowie czy snobi, a może koneserzy. W każdym razie na tego typu raczej turystów liczymy. No a ten napływ turystów, no nie ukrywajmy, ja patrzyłem na to zawsze jako wiceprezydent, nieaktualny już, to też muszę dodać na wszelki wypadek, patrzyłem na to jako na, no co tu dużo mówić, źródło dochodów dla miasta. I myślę, że właśnie ten wzrost dochodów jest możliwy, natomiast tego przytłoczenia niepotrzebnym balastem takich turystów, których nie interesują te wartości, które my możemy tu zaoferować, nie będzie.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej audycji Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Moimi i Państwa gośćmi byli pan dr Marek Stępa, wieloletni wiceprezydent Gdyni. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Pan profesor Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, zapraszamy do Gdyni oczywiście.
1: I oczywiście powinnam była wymienić jako pierwszą pani profesor, doktor habilitowana inżynier architekt Maria Jolanta Sołtysik. Pani profesor, bardzo dziękuję za udział w programie.
3: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję słuchaczom. Miłego wieczoru i również spotkajmy się w Gdyni.
1: Tak jest. Program zrealizowała Julia Nowaczyńska, ja się nazywam Marta Kula, kłaniam się państwu bardzo nisko i życzę dobrego wieczoru.

Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek. Jestem tu dziś w zastępstwie Łukasza Dunaja, gospodarza Włącz ten hałas. Audycję realizuje Julia Nowaczyńska. Łukasz jest gdzieś daleko, podpowiem, że tam, gdzie narodzili się Anthrax i Overkill, Agnostic Front i Biohazard, Nuclear Assault i Type O Negative, Prong i Helmet, no i Immolation, którzy zagrali na początek tego spotkania, które potrwa do północy. Wybrałem utwór z ostatniej fantastycznej płyty Descent, która pokazuje, że weterani wciąż rozdają karty. A zatem Łukasz niech sobie odpoczywa, bo zasłużył, a ja obiecuję Państwu, że dorzucę dziś do pieca. To będzie piękny, zły wieczór.

Co dziś we Włącz ten hałas, a otóż podzieliłem wieczór na 5 nierównych części. Pierwsza jest egocentryczna, to mój 2026 rok i moje tegoroczne fascynacje. Zacząłem od Immolation, a przed chwilą wysłuchali Państwo najlepszego, moim skromnym zdaniem, utworu tego roku z płyty Neurosis, Wielkiego Powrotu, czyli An Undying Love for a Burning World. Wybrałem First Red Race. Pierwszą trzyutworową część Włącz ten hałas zakończymy wspólnie, bodaj najmocniejszym utworem z nowej płyty norweskiej legendy. A tytuł tej płyty brzmi Liturgy of Death.

Mayhem, Eons End z ostatniej płyty Liturgy of Death. Jak to dobrze, że Mayhem znów są w formie, także koncertowej, co udowodnili w Gdańsku, grając zimą 24 lutego wraz z Immolation i wraz z Mardukiem w B90. To może teraz drugi segment dzisiejszego spotkania. Absolutne nowości. Posłuchajcie ich tylko, szanowni państwo, bo one są takie, że aż chce mi się cieszyć, jak bardzo witalny jest metal w 2026 roku i dodają argumentów, że nic się nie skończyło ani na Kill 'Em All, ani nawet na Rainblood.

To był polski zespół V i jego utwór Sznur. Fenomenalna kompozycja i pierwsza zapowiedź trzeciej płyty Via Protisty. V niedawno z tria przerodził się w kwartet, dołączył basista Drut, czyli Grzegorz Włodek. Tuja Szmaragd nie growluje na sznurze, jak na ostatniej epce Blusk, a utwór skomponował Palec, czyli Grzegorz Paluch. A skład Via uzupełnia jeszcze Bartosz Brdak. Ja czekam na całość tego długograja, no bardzo niecierpliwie. A pozwolą Państwo, że ja teraz będę mniej mówił, bo mam naprawdę sporo utworów, a nie chcę żadnego z nich rezygnować. Posłuchajcie zatem teraz Godflesh i Mastodona.

Decay ma być ostatnią płytą Godflesh. Z niej usłyszeli państwo pierwszy singiel Living Ending. Bardzo ładnie zapowiada tę rzekomo pożegnalną płytę Justina Broadricka i Bena Greena. Z kolei drugi utwór to była kolejna nowa piosenka z nadchodzącej płyty Mastodona, czyli Marrow Deep. Tytuł utworu brzmi In the Ruins. No to teraz kolejna nowość, zespół, który wystąpi w czerwcu przyszłego roku w zaprzyjaźnionej z Radiem 357 z Duńskiej Woli podczas imprezy Alternatywna Zduńska Wola. Data do zapisania to 18 czerwca 2027 roku. Absolutna legenda z nowym kawałkiem pod tytułem The Banner, wprost z Nowego Jorku.

To był zespół Prong i utwór The Banner z płyty Prong. Przypomnę, zagrają w Zduńskiej Woli 18 czerwca 2027 roku. Ja będę na pewno, Łukasz Dunaj, jak znam życie, razem ze mną i będziemy prowadzili audycję ze Zduńskiej Woli. A teraz skończymy z najnowszymi nowościami i przeniesiemy się na 4 piosenki do Aleksandrowa Łódzkiego. Bo to tam umrze tegoroczne metalowe lato. Festiwal Summer Dying Cloud odbędzie się 3, 4 i 5 września w Mosirze imienia Włodzimierza Smolarka. Zestaw SDL-u jest naprawdę oszałamiający. Ja wymienię tylko kilka zespołów. Tutaj mam taką listę. Triptykon, Massacre, Cult of Fire, Species, Of Feather and Bone, Sventevit, Ice, Blinded 23, King's Reishall, Black Magnet, Destruction, Duel, Frontside, Arabrot. No jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. I z tych, które będą Państwo mogli zobaczyć i usłyszeć, z tych zespołów wybrałem takie, no najbardziej moje.

Narcosynthesis. W Aleksandrowie Łódzkim, przypomnę, 3, 4 i 5 września zagrają właśnie Satyricon i Nevermore w roli headlinerów. Trzecim headlinerem będzie Triptykon Toma Warriora. To może teraz dwa kolejne zespoły z

To były zespoły Destruction i Azarat w utworach Mad Butcher i Sancta Dei Meretrix. To z kim z Państwa widzę się w Aleksandrowie Łódzkim na SDL-u? A poproszę o mail klimek@radio357.pl albo komentarz pod postem na radiowym Facebooku, dobrze? Albo o tekstówkę, bo tak też można. Dodam, że za tydzień, 25 sierpnia, we Włącz ten hałas Łukasz Dunaj będzie gościł organizatora całego zamieszania, czyli Tomka Barszcza. A następnego dnia, w środę 26 sierpnia, ja będę go gościł w Placu na Rozdrożu, bo wraz z Tomkiem i Markiem Laskowskim, prezesem Warszawskiej Progresji, porozmawiamy sobie o tym, czy organizowanie kultury alternatywnej to droga przez mękę, związana na przykład z protestami tak zwanych lokalestów. Wróćmy do nowości. Proszę Państwa, to był drugi heavy metalowy zespół, jaki usłyszałem w życiu, po TSA i po Marszu Wilków w Akademii Pana Kleksa. Ale pierwszy, którego płytę kupiłem, właśnie wracają z nową płytą, Death Mask Messiah, z której posłuchacie Państwo drugiego singla, Allocated Savagery.

0: 95.7.
1: Włącz ten hałas, kontynuujemy drugą godzinę. Marcin Klimkowski, Julia Nowaczyńska. Gramy przed 23:00, zaczął grać Exhumer, skończył po 23:00, a kwintesencja niemieckiego trashu, zespół znacznie mniej popularny niż Kreator, Sodom, no i grany dziś już Destruction, ale według mnie nie mniej dobry, a ta pierwsza moja płyta w życiu to było Possessed by Fire. Ostatnia nowość na dziś to monumentalny utwór Take, zatytułowany Et Dyry Tok Mit Hur z najnowszej płyty En Skog, a w Nitgstag. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wymówiłem.

I to był zespół Take, czyli norweska mgła, dosłownie, bo Take oznacza mgłę. Ich ostatnia płyta jest bardzo dobra, polecam. A to teraz wróćmy do mojego 2026 roku przed Państwem. Najsmutniejsza piosenka, jaka powstała, nie tylko w tym roku, ja nie wiem, czy nie w ogóle, oczywiście według mnie, z ostatniego albumu Warning, utwór pod tytułem Stations.

To był brytyjski Warning, który wydał płytę po 20 latach przerwy, ale jaką płytę? I może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że dziś, przeżywszy 77 lat, zmarł perkusista ZZ Top Frank Bird, a 21 lat temu odszedł Krzysztof Docent Raczkowski, a perkusista Wejdera. No, lepszego dzisiaj nie będzie na takie wspomnienia czy wieści. Gramy dalej. Kolejny polski zespół dziś to Zorza. Tym razem w utworze Storm Spells płyty Twilight of the Golden Star. Jednej z najciekawszych wydanych w tym roku przez Polaków, konkretnie Wielkopolan z Grodziska Wielkopolskiego.

Utwór Storm Spell nagrali i zagrali panowie Kacper Bartkowiak i Erik Lange z Zorzy. 18 sierpnia to jeszcze jedna rocznica dzisiaj, 34 lata temu, pierwszy koncert zagrał w Polsce zespół Slayer. Zagrali w hali KWK Makoszowy w Zabrzu. Supportem był Testament. To tak, 34 lata temu. Kto tam był? Szanowni Państwo, klimak@radio357.pl. A co Państwo powiecie na dwa piekła, jedno po drugim, z tegorocznych długograjów? To może najpierw rodzima sensacja, Hellfuck, z drugiej płyty Nine Nails Hammered into the Flesh of God, a potem szkocki Hell Reaper, czyli jednoosobowo Jason McBain w utworze o cudownym tytule Black Satanic Fuckstorm z płyty Coronark.

To były zespoły kolejno Hellfuck i Hell Reaper. Dla mnie wręcz przebojowe. To teraz może nieco trudniejsza rzecz. Otóż madrycki zespół black metalowy Aversio Humanitatis. Ten utwór nosi tytuł Collapsing into the Resonance, a pochodzi z nowego albumu To Become the Endless Static, no wydanego w tym roku, który też Państwu polecam.

Kiedy mówiłem na początku audycji, włącz ten hałas, że dołożę do pieca, to chyba miałem właśnie na myśli ten utwór Aversio Humanitatis z Madrytu, zespół. Hiszpania w ogóle jest mocna w taką ekstremę, że wymienię choćby drugi mój ukochany zespół z Hiszpanii, czyli Titan Blood, a dzisiaj nie będzie Titan Blood. Ostatnim utworem z moich nowości 2026 roku będzie zaskakująca kolaboracja Melvins i Napalm Death, albo Napalm Death, jak moje pokolenie mówi. Dobre z dobrym musiało dać dobre, no i dało.

I'm gonna have to be the I have this hit, but I do it.

Ale kusiło, żeby zagadać. To był utwór Death Hour połączonych sił Melvins i Napalm Death. Płyta Savage Imperial Death March. Tak jak ten kawałek, nie jest prosta, nie jest lekko strawna, niemniej, wierzcie mi, wspaniała. Tak to działa, jak wielcy łączą się w pary. No dobrze, powoli zbliżamy się do północy. Zostało 10 minut. Co państwo na to, żeby nieco przyspieszyć? Tak, zakończymy hardkorami. Jeszcze trochę wejdzie.

Madball i Rebel Kids z albumu Not Your Kingdom z tego roku. No rzeczywiście, coś mnie ciągnie dzisiaj do tego Nowego Jorku, bo i zaczynałem od Nowego Jorku i gdzieś tam jednym z ostatnich utworów kończących są hardkorowcy w doskonałej formie. Co mogli zobaczyć ci, którzy widzieli koncert w Zduńskiej Woli? A co następne? Bardzo krótki utwór, ale to w ogóle jest krótka płyta. Modern Guild to jest zespół polecony mi przez Adama Schulza. Grająca taki klasyczny hardcore, straight edge'owa, nie piją, nie palą, nie biorą narkotyków.

nie robią złych rzeczy, grają muzykę i w ten sposób się wyżywają. Mind the Trap to tytuł ich płyty, trwa 15 minut. No i właśnie, taki zespół jak Mighty.

Modern Guild i Mighty. 15 minut trwa płyta, polecam. Żegnam się już z Państwem. Marcin Klimkowski, za sterami Julia Nowaczyńska. Do usłyszenia może kiedyś też w tej audycji. Na koniec kanadyjski zespół hardcore punkowy Cancer Buds w nowym utworze Worldwide Fire Death Race. Dobranoc.

0: No i mamy środę, 19 dzień sierpnia, czas na wciąż wakacyjne pogranicze.
1: Pogranicze dźwięków.

Nugenea i ich najnowsza płyta People of the Moon rozpoczyna nam dzisiejsze pogranicze dźwięków. Artur Gaweł, macham wszystkim koneserom niepospolitej muzyki teraz. Witam serdecznie zza mikrofonu Studia B. Dobry wieczór. No i dziś w programie przygotowałem mieszankę, ale nie taką mocną, jak to zwykle bywa, no jak można się spodziewać. Będzie dużo takich chillowych dźwięków. Będzie też trochę dżungli, będzie trochę festiwalu Tribalanga, czeka nas także lira korbowa, a nawet puzon na koniec, tak mi się wydaje przynajmniej. Towarzyszymy do godziny drugiej, ale jeszcze na początek Nugenea. No, musimy sobie zagrać trochę więcej z tej płyty. Ich najnowszy album People of the Moon.

Nugenea nam się melduje na antenie, a ten utwór zatytułowany jest Shuei Shuei, album People of the Moon, jak zwykle słoneczny, no i też bardzo dobrze przyjęty. Ekipa z Neapolu, a ja naprawdę za Neapolem tęsknię, no i tęsknię też za fantastyczną, przepyszną pizzą z pomidorami Marzano. Państwo też lubią? Proszę dać znać. No cóż, sierpień zbliża nam się powoli do końca, dni coraz krótsze, ale ja apeluję do wszystkich, żebyśmy o tym za bardzo nie myśleli, tylko przenieśli się jeszcze raz w festiwalowy klimat. Ja w ubiegłą niedzielę wróciłem z podlaskiej Tribalangi, no a tam na scenie Paczuli wystąpiła Dewa.

Deva, czyli węgierska kompozytorka etnoelektroniki, która do podlaskiego Goniądza przyjechała prosto z Budapesztu. Zresztą tych gwiazd na Tribalandze, na tych scenach było znacznie więcej. No, a może ktoś z Państwa był na tym festiwalu w Goniądzu, pił pyszny kompot i jadł babkę ziemniaczaną i inne podlaskie przysmaki w strefie gastro. No i oczywiście tańczył, no bo tego tańca tam było bardzo, ale to bardzo dużo. Proszę dać znać artur.gawel@radio357.pl. No ja muszę też stwierdzić, że to nie był mój pierwszy raz oczywiście na Tribalandze. Jednak no, zawsze wracam stamtąd z takim pofestiwalowym żalem, że to przecież wszystko za szybko się kończy, prawda? Taki festiwal, no to powinien trwać przynajmniej tydzień. Zanim człowiek się rozkręci, no to już trzeba do domu jechać. A zresztą mówiłem to chyba jakieś 2 tygodnie temu. No nie wiem. No cóż, wracamy jeszcze do Tribalangi. Scena Patchouli naprawdę znakomita, z wyjątkowym oświetleniem, magiczna, na której no, były także i zespoły korzenne, i także ocierające się o trans, chill, czy no, szeroko pojętą elektronikę. Była też scena sol. Tutaj no, już było trochę mocniej. Wystąpił na niej duet System 7. Niestety dotarłem dopiero na koniec, no ale bardzo mi się podobało. No i była ta scena też przy ognisku, ta najmniejsza. No tam absolutnie dał czadu Green Jesus, który ostatecznie chyba przekonał mnie do siebie. No cóż, do zobaczenia na Tribalandze za rok. Teraz bezpiecznie lądujmy, jeśli tam byliśmy. No i wysłuchajmy sobie więcej muzy właśnie z tego festiwalu. Jeszcze raz przed nami aksamitny i przeszywający głos. Przed wami Deva.

To Dewa, delikatna dziewczyna prosto z Węgier, która zagrała na scenie Paczuli na Tribalance. Na to pogranicze dźwięków w Radiu 357, jak zwykle o tej porze. Może ktoś ma ochotę powspominać ten festiwal w lesie nad Biebrzą, czyli Tribalange. Przypominam, że pogranicze dźwięków na Instagramie, proszę odwiedzać ten profil. No i jak zwykle, czynny mail. Czasem odpisuję z opóźnieniem, ale odpisuję. Doskonale państwo to wiedzą. No to cóż, no to teraz Hot Oasis i Bedouin Joy, czyli wędrujemy sobie tak z pustyni do lasu. Zalecam teraz zamknąć oczy, no albo pójść po prostu prosto na domowy parkiet.

Bedouin Joy. W takim rytmie tańczyliśmy też na Tribalandze. Radio 357, Pogranicze Dźwięków. Dzisiaj właśnie tak muzycznie gramy, tak festiwalowo. Przed nami teraz na playliście Olbi, przedstawiciel etnoelektro, który gra też mocno psajowo czasem, choć ta podróż to będzie taka podróż daleko w zakamarki naszego umysłu, pachnąca też ambientem.

Olbi, czy państwo już odlecieliście tam, gdzie czujecie się najlepiej? Ja chyba tak. To było takie spotkanie z ambientem, a teraz spotkanie pierwszego stopnia z obiektami latającymi, choć do końca ich rozpoznać nie będziemy mogli. A więc spodek latający nam się za chwilę objawi, a to taki soundtrack do tańca, który może wtedy nastąpić.

No cóż zrobić, mamy dziś takie flashbacki z festiwali ambientowo-psytransowych, że tak to ujmę, które dzieją się w naszym pięknym kraju. Uroczysko za nami, Tribalanga za nami, no ale szykuje się kolejna impreza, jeśli ktoś miałby wielki niedosyt. Tym razem będzie to w środowisku miejskim. Trudno, ale może się uda. Letnisko Żoliborz w Warszawie, no to właśnie jest to miejsce. No i tam w najbliższy piątek odbędzie się impreza Psych Out Volume 4. No i tak sobie piszą tutaj o tej imprezie. Są podróże, które zaczynają się od mapy. Są takie, które zaczynają się od pytania. I są też te, które zaczynają się od wiary, że pomiędzy hałasem a ciszą istnieje przestrzeń, w której możemy być naprawdę. No nieźle. Posłuchajmy.

0: Michu i Indygo i Psychodub, a wcześniej sam Michu i Trippy Tropical. Czy państwo wpadli w trans? Mam nadzieję, że tak, bo o to mi chodziło. No i ten pan, czyli Michu, też bardzo często pojawia się na takich festiwalach jak Tribalanga, no i też jest rezydentem Las Festiwalu i Tribalangi. Właśnie, czyli wszystko się zgadza, jeśli chodzi o klimat. Nie znamy się, ale bardzo mi się podoba jego muzyka, więc serdecznie go pozdrawiam. No to co teraz na playliście? Patrzę sobie tutaj, co państwu przygotowałem. Third Eye of the Poet, proszę bardzo. To świetny projekt Mateusza Januły Gniatka z Krakowa, który właśnie w tej muzyce łączy sobie jazz, etno, no i na przykład trąbeczki.
1: There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses.

The Spirit of Eastern Wisdom. Tabla, ud i trąbeczka. Czy może być lepiej? No czasem może być oczywiście, ale w tym wypadku wszystko idealnie się połączyło i zagrało kapitalnie. Third Eye of the Poet, niezwykły projekt Mateusza Janiuły Gniatka, którego wspomagają bardzo często podczas występów inni muzycy.

0: Circle Song 6 i Third Eye of the Poet. No i na tym kończymy podróż przez tegoroczną Tribalangę.
1: Radio 357.
0: Słuchacie Pogranicza Dźwięków w Radiu 357 niezmiennie. Wspominałem wcześniej, że będzie lira korbowa, więc będzie, no bo ja obietnic dotrzymuję.

Paweł Płoskoń, lirnik, kompozytor i dyrygent, znakomity muzyk, który, jak sami usłyszeliśmy, lirę korbową i jej brzmienie traktuje bardzo szeroko. Paweł współpracował z wieloma muzykami, na przykład Mateuszem Pospieszalskim. Ta współpraca wyszła znakomicie, no i znakomicie wychodzi także współpraca z zespołem Touhaje, gdzie Paweł gra na co dzień. Kazała mi moja mamcia, to za nami, a przed nami niekonwencjonalne podejście do obera. Proszę bardzo, Uber Ober.

Paweł Płoskoń w Pograniczu Dźwięków, nasz lirnik niezrównany, o tak go nazwę. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie. Kompozycję Uber Ober i Kazała mi moja mamcia znajdziemy na epce Lira Polska, która została wydana w 2025 roku. No a teraz coś bardzo świeżego. Utwór, który został wydany właśnie w tym roku. Andrew from Another Mother.

Paweł Płoskoń, czyli jak połączyć lirę korbową z elektroniką. Da się oczywiście, czego efekty słyszeliśmy przed chwilą. No cóż, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale do spanka wprowadzi nas bezboleśnie teraz Olgierd Dokalski, czyli trębacz, także kompozytor, samouk, co bardzo ważne, no i improwizator. Postać naprawdę niesamowita. Ja bym go nazwał takim Olgierdem utalentowanym. Przed nami dwa utwory. Najpierw Problem sam się naprawia, a zaraz później Malahuda. To płyta Mirza Tarak z 2015 roku, o której sam artysta Olgierd mówi tak. Impulsem do nagrania Mirza Tarak było natrafienie na historię Jakuba z Murzów Buczackiego, Herbu Tarak, który powodowany wydarzeniami Konfederacji Targowickiej odkrył pod koniec XVIII wieku swój hadż. Buczacki był jednym z nielicznych polskich Tatarów. No i też pierwszym z południowego Podlasia, który zdecydował się wówczas na pielgrzymkę do Mekki. A więc posłuchajmy tego przeciekawego soundtracku pod pielgrzymkę do Mekki.

Olgierd Doskalski i album Mirza Tarak. Znakomity artysta, ale to nie koniec jego muzyki. Coś równie znakomitego zagramy sobie jeszcze na koniec pogranicza dźwięków. No właśnie, bo ta audycja powoli dobiega końca. Dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Artur Gaweł, do usłyszenia za tydzień. A ta płyta Olgierda Doskalskiego pojawi się, uwaga, jutro. Proszę być skoncentrowanym i nabyć ten krążek. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki. Plac na rozdrożu.
2: Przed mikrofonem Paulina Kozion, za sterami konsolety niezmiennie Rafał Grzebalski, a dziś w pracu na rozdrożu wspominać będziemy zmarłego aktora Jana Frycza. Przez blisko 5 dekad był on jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny teatralnej i ekranu, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami oraz tworząc role, które na trwałe zapisały się w historii polskiej kultury. Zdobywca 2 Orłów i licznych nagród teatralnych, w tym w maju